0: No, to jest taki utwór, drodzy państwo, który brzmi jakby był po angielsku, ale nie jest po angielsku. To jest utwór, który nagrał włoski artysta. Miał on brzmieć jak po angielsku, natomiast jest to zupełny bełkot. No i właśnie pytanie, czy dla wielu z nas, bo to 39%, teksty są bardzo podobnym bełkotem. No, zaraz się o tym przekonamy, czy to w ogóle można porównać. W studiu jest z nami dr Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowczyni dydaktyki języka polskiego, członkini zarządu Fundacji Dobrej Edukacji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: No i na łączach Filip Dębowski, technohumanista, który specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii, takim mądrym wdrażaniu nowych technologii. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pierwsze pytanie, bo mówimy tutaj o czytaniu i rozumieniu tekstu. Ja pamiętam na mojej maturze takim bardzo trudnym zadaniem, to naprawdę było wymagające. Jedna część składała się właśnie z czytania ze zrozumieniem. No i moje wspomnienia z matury są takie, że no, to był ciężki kawałek chleba do zgryzienia. Czy macie podobne wspomnienia?
1: Ja nie. Ja jestem absolwentką IB, nie miałam takiego zadania na maturze. Natomiast przez wiele, wiele, wiele lat mojej pracy towarzyszyłam moim uczniom i uczennicom w przygotowaniu do tego typu egzaminów. Więc wiem, że kolejne pokolenia również miewają kłopot z tym zadaniem.
0: Filip?
2: Tak, ja różnie zazwyczaj starałem się tym słowem władać i wnikliwie te rzeczy analizować. Lubiłem takie wyzwania, mocowanie się z językiem, szukanie ukrytego sensu i to takie niesławne, co autor miał na myśli, akurat mi sprawiało przyjemność. Natomiast faktycznie pamiętam, że ten wysiłek umysłowy no, był wpisany w moją edukację szkolną.
0: No i okazuje się, że to jest bardzo cenne, ale może zanim przejdziemy do tego, dlaczego warto się zmagać z takimi tekstami, to w ogóle wyjaśnijmy, czym jest analfabetyzm funkcjonalny. Definicja, ale też o przykłady bym prosiła. Jak to się przekłada na życie?
1: To taka najprostsza definicja, tak żeby sobie wyobrazić, z czym w ogóle mamy do czynienia, mówi o tym, że to jest taki poziom funkcjonowania w świecie tekstów, który uniemożliwia mądre korzystanie z dobrodziejstw technologii, społeczeństwa, obywatelstwa itd., itd. Czyli nasze umiejętności związane z analizą, rozumieniem tekstu są niewystarczające do tego, żeby żyć, no, nie chcę powiedzieć pełnią życia, ale przynajmniej na takim średnim poziomie.
0: Lepiej sobie radzić.
1: W ogóle sobie radzić. To znaczy, to jest tak, że jeżeli nie mamy wystarczających umiejętności, to całe mnóstwo obszarów życia jest dla nas zupełnie niedostępne. I nie mówię o literaturze tutaj absolutnie. Mówię o, także o świecie pism urzędowych, komunikacji z państwem, komunikacji z lekarzem, szukaniu jakichś najlepszych ścieżek pomocy sobie w sytuacjach kryzysowych, dostępu w ogóle do zrozumienia, czego tak naprawdę powinnam szukać wtedy, kiedy mam jakąś potrzebę.
0: Filip Dębowski, czy to się przekłada, no właśnie, to się na pewno jakoś przekłada na korzystanie z nowych technologii, bo mówimy tutaj o korzystaniu z narzędzi po prostu.
2: Tak, oczywiście. Z jednej strony ta umiejętność rozumienia tekstu pisanego i czytanego, bo ja rozumiem też, że współczesny analfabetyzm możemy rozumieć też jako nie tylko trudność w składaniu liter czy rozumieniu liter, ale przede wszystkim w samodzielnym nadawaniu sensu temu, co czytamy, piszemy i powtarzamy, ale też rozumieniu tych treści. Więc z jednej strony może nam to pomóc sprawniej, bystrzej używać technologii, rozumieć narzędzia i faktycznie nadążać za tym światem cyfrowym, a z drugiej strony, no w tym paradoksie, te technologie mogą bardzo mocno te rzeczy ograniczać.
0: No to teraz pytanie drugie. Jak można sprawdzić, czy ja jestem analfabetką funkcjonalną? Czy taka samodiagnoza istnieje? Czy są jakieś takie sytuacje, w których powinna nam się zapalić taka czerwona lampka?
1: Na pewno jest bardzo dużo narzędzi sprawdzających właśnie poziom rozumienia, bo to wspaniale, że pan Filip o tym wspomniał. Analfabetyzm funkcjonalny niekoniecznie oznacza nieumiejętność dekodowania, czyli składania literek, tak? Czyli rozumienia znaków.
0: To też nie jest dysleksja.
1: Tak, absolutnie nie. W związku z tym myślę, że w naszym społeczeństwie nie mamy problemu z osobami, które nie posługują się pismem po prostu, takim znaczeniu dawnym analfabety.
0: No już od wielu, wielu lat, z tego co wiem, to jeszcze lata 50. W każdym razie kilkadziesiąt lat, jeśli chodzi o analfabetyzm taki, który właśnie polega na tym, że nie umiemy czytać, no to już zostało
1: wyrugowane. No
0: tak, wyrugowane.
1: Znaczy rzeczywiście Szkoła Polska tutaj daje radę i wypuszcza osoby, które składają litery. Natomiast rzeczywiście mówimy o rozumieniu. I to jest, jeżeli próbujemy się sami zdiagnozować, to możemy sięgnąć oczywiście po takie narzędzia, jak te, którym posługują się uczniowie i uczennice na egzaminach. Tam też są takie zadania na rozumienie czytanego tekstu. Ale proszę spróbować sobie zrobić taki kilkuetapowy test. Czytam artykuł w gazecie i próbuję swoimi słowami opowiedzieć sobie, co właśnie przeczytałam. Scrollując, nie wiem, Facebooka, nie wiem, czy ktoś jeszcze to robi, ale scrollując po prostu jakieś takie media, zatrzymać się i powiedzieć, to teraz opowiem sobie, co przeczytam, co do mnie dotarło i co ja o tym sądzę. To jest drugi etap.
0: Co w ogóle przed oczami w ciągu ostatniej minuty te ileś filmików, bo przecież te filmiki są bardzo krótkie, albo też nie oglądamy wszystkich, tylko parę sekund.
1: Więc to jest też pytanie na uważność, ale też na pytanie o rozumienie. To znaczy, czy nawet jeżeli przyjmuję cudze komunikaty, to czy wiem, kto do mnie mówi i co?
0: Filip Dębowski, jeśli chodzi o narzędzia, to masz jakieś konkretne na myśli, nie wiem, aplikacje, może są już programy takie?
2: Takie, które wspierają to myślenie i to czytanie?
0: W której możemy sprawdzić, czy jak to u nas jest z tym rozumieniem tekstu?
2: Jasne. To ja tylko dodam jeszcze do wypowiedzi pani Kingi, że można też sprawdzać sobie to rozumienie czytanego tekstu, zadając sobie pytanie, co zmieniłoby mój stosunek, moje podejście, moją opinię na temat tego, co właśnie przeczytałem. To po pierwsze. A po drugie, nie znam konkretnych narzędzi, które mogłyby to sprawdzać. Natomiast sztuczna inteligencja z jednej strony może nas ogłupiać, ale odpowiednio zrobiony asystent AI-owy, na przykład mam takiego do fact-checkingu, który rozwija moje myślenie, analizując teksty, które mu podsyłam i sprawdza, ogląda je z różnych stron, rozwija też myślenie krytyczne, że sztuczna inteligencja też może tutaj w takich obszarach pomagać, ale wymaga to bardziej wnikliwego używania tych narzędzi.
0: Rozumiem, że to jest takie narzędzie, które analizuje tekst pod kątem tego, czy można mu zaufać, czy nie?
2: Między innymi tak, bo ustawiłem sobie tego asystenta w ten sposób, że wrzucam tam konkretny artykuł, jakąś tezę, jakieś badanie naukowe czy jakąś daną i ten agent ogląda ten tekst, szuka informacji na jego temat w różnych językach, w różnych opcjach politycznych, w różnych mediach i prawicowych i lewicowych. Pokazuje mi takie rozbicie danego tekstu na wszelkie ewentualne czynniki i określa, na ile jest szansa, że dany czynnik, dane zdanie, dana teza jest prawdą, na ile półprawdą, a na ile kłamstwem. No i później zadaje mi pytania pogłębiające lepsze zrozumienie tego tekstu. Więc jest to też zahacza właśnie o tą zdolność takiego sensotwórczego analizowania przyswajanych informacji. Natomiast to jest narzędzie, które sobie zrobiłem sam. Pewnie każda osoba, która bardziej korzysta z AI-a, może sobie coś takiego wyklikać, co nie znaczy, że AI oczywiście jest wyłącznie dobry, bo te cienie AI-owe są olbrzymie.
0: I do nich za chwilę na pewno przejdziemy, bo na pewno będziemy rozmawiać o tym, jak po co czytać, jak można przeczytać streszczenie, ale to za moment. Tymczasem właśnie, żeby zachęcić do tego, żeby się zmierzyć właśnie z prawdą na swój temat, to jest jednak 39%. To nie można w takiej sytuacji, przy takim wyniku pomyśleć sobie, to na pewno mnie nie dotyczy. To jest prawie połowa. I teraz właśnie, co my wiemy o tych 39%? Czy te wyniki wskazują, nie wiem, jakieś konkretne grupy społeczne, bo od razu można by było pomyśleć, jak wyższe wykształcenie, to chyba jestem bezpieczny. Czy to jest prawda?
1: To dużo pytań na raz. Po pierwsze, to myślę, że akurat do tego wskaźnika, co w ogóle nie przeczy temu, co zaraz będziemy mówić, to są zatrważające informacje. Natomiast akurat te dane 39, podchodzimy do nich z pewną rezerwą, bo one też jakby dotyczą badania, w którym była duża taka stopa zwrotu niewypełnionych ankiet. Krótko mówiąc, nie wszyscy ankietowani rzeczywiście po prostu chcieli wziąć udział w tym badaniu, więc nie zawsze mamy pewność, że to jest akurat 39%, a nie 37% albo nie wiem, 35%. Niemniej jest to rzeczywiście duża liczba osób, które z jakiegoś powodu nie funkcjonują w Republice Listów, tak, czyli w świecie słowa pisanego. Więc jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, co to znaczy, że mogę być zagrożona tym analfabetyzmem funkcjonalnym, myślę, że tutaj dotykamy bardzo, bardzo złożonego tematu. Pan Filip mówił o agencie AI, który jest na pewno cudownym narzędziem i który bardzo ułatwia pracę, ale zwracam tylko uwagę, że ktoś tego agenta AI zbudował, zapromptował, nie wiem, czy używam tego słowa tak, jak powinnam, ale rzeczywiście...
2: Bardzo dobrze, dokładnie, spromptował.
1: Tak. Więc za tym agentem AI stoi osoba, która ma uważność, która jest czytelnikiem, która ma taką łatwość myślenia krytycznego i tak dalej, i tak dalej. Pan wie, czego szuka w tekstach, pan wie, na jakie niebezpieczeństwo może się narażać czytelnik i tę swoją wiedzę i takie głębokie rozumienie tekstów trochę pożyczył pan AI-owi, tak, jeżeli dobrze rozumiem proces powstawania agenta AI. Problem polega na tym, że my mówimy o ludziach, którzy absolutnie nie mają tej potrzeby. Nie mają takiej, pewnie gdzieś tam na poziomie zupełnie zewnętrznym być może wiedzą, że teksty ze sobą rozmawiają albo że każdy problem należy przedstawić z wielu stron, ale nie mają wprawy w tego typu myśleniu. To są też często osoby, które bardzo szybko dają się tekstom porwać, tym emocjonalnym szczególnie, prostym nagłówkom, prostym tezom, które nie czekają na jakieś wysublimowane czy zniuansowane argumenty, bo ich po prostu nie potrzebują. Nie rozumieją, że to jest jakby ważny element budowania naszego sposobu myślenia.
2: Więc tutaj jedno tylko zdanie, jeśli mogę dodam. Przepraszam, że pani wchodzę w słowo, ale myślę, że to będzie tutaj adekwatne. To też może oznaczać mniejszą wnikliwość przy wyłapywaniu pewnych ścisłości związanych z danymi, z wykresami, z pewnymi ogólnikami. I niestety firmy, czy media, czy influencerzy czasami żonglują takimi nagłówkami, że ilość jakiejś substancji, na przykład w powietrzu, tak, spowoduje katastrofę klimatyczną. Albo jakaś choroba rozprzestrzeniła się na dużą skalę, no i ten wykres na przykład jest ucięty, nie widać w nim pełnej skali. Więc ten analfabetyzm współczesny może też oznaczać, że łatwiej nami manipulować pod kątem prezentowania danych, prezentowania pewnych wywodów i faktów.
1: Oczywiście, że tak, zgadzam się jak najbardziej. Będę chyba dzisiaj często wracać do tej powieści. Nie wiem, czy państwo znają, czy pan zna taką powieść 451 stopni Fahrenheita, Raya Bradbury'ego znasz?
3: Oczywiście, że tak, to jest więc podstawa, jeśli chodzi o...
1: To jest cudowna książka, genialna. I mam nadzieję, że dzisiaj będziemy o niej dużo mówić, bo to jest tak, że minęło 70 lat od jej wydania, a wcale nie mam poczucia, że jesteśmy w innej rzeczywistości. Powiem tylko tyle, że w którymś momencie główny bohater, kiedy próbuje zrozumieć, czym jest fenomen czytania, słyszy od starego profesora takie zdanie, że wobec
3: jeszcze
1: książki...
3: Że tak? Mówimy tutaj o świecie bez książek, że ludzie czerpią rozrywkę, informacje z ekranów, które są gigantycznymi ekranami na ścianach.
1: To powiem tylko tyle, że to jest świat, w którym ludzie podróżują metrem z muszelkami w uszach, nie słyszą się nawzajem i słyszą tylko reklamy nadawane non-stop.
3: Książka z lat 50.
1: Dokładnie tak.
2: A Fahrenheit odnosi się do tej dużej temperatury spalania tych książek.
1: Tak, bo nasz główny bohater jest strażakiem, czyli kimś, kto pilnuje nie książek, nie...
3: Żeby się nie paliły.
1: Tylko właśnie spala, bo pilnuje społeczeństwa, które jest bezpieczne od książek, bo w książkach jest coś niebezpiecznego, co trzeba wyrugować. I właśnie kiedy paląc kolejną książkę widzi kogoś, kto za książką mógłby wręcz zginąć za chronienie książek, próbuje dowiedzieć się, na czym ten fenomen polega i stary, zapomniany profesor mu tłumaczy różne rzeczy, ale między innymi pada takie zdanie, bo widzi pan, wobec książki mogę być Bogiem. Mogę odłożyć książkę i powiedzieć, hola, hola, zaczekajmy przez chwilę. Ja nie muszę od razu podejmować decyzji. Nie da się zatrzymać wobec przekazu, który dociera do nas ciągle z ekranów telewizorów w tym świecie, a w naszym świecie z internetu, z ciągłego takiego bombardowania danymi mediami, przekazami. Więc ten analfabetyzm to może być także taka, powiedziałabym, takie stępienie czułości i stępienie wrażliwości na komunikaty, które do mnie docierają. Jest mi to już po prostu obojętne. Ja je przyjmuję bez żadnej kontroli.
3: Ja tu jeszcze dodam, że nie da się albo jest bardzo trudno, bo te narzędzia są tak zbudowane właśnie, żebyśmy im bardzo dużo tych treści przyjmowali naraz. Filip Dębowski. O, tutaj chyba się na chwilę, mam nadzieję, Filip rozłączył. To poczekamy i zaraz wrócimy do tego wątku, a jeszcze w międzyczasie chciałabym dopytać, no właśnie, bo jeśli chodzi o media społeczne, o, już dostałam informację, że Filip jest z nami. Filip, czy chciałbyś do Fahrenheita coś jeszcze dopowiedzieć?
2: Tak, dziękuję. Coś tutaj mi przerwało, nie wiem dlaczego, już jestem z Państwem, bardzo się cieszę.
3: Zdarza się.
2: Myślę sobie, że warto tutaj powiedzieć też o całej plejadzie emocji, wrażliwości, kruchości, wyobraźni, którą mamy w literaturze, mamy w książkach. I ten właśnie analfabetyzm, czy niechęć do tego, żeby głębiej rozumieć świat, czy te kompetencje poszerzać, no może nam też odbierać bardzo ważne spektrum przeżywania tego, że jesteśmy ludźmi, tak, doświadczania światów, historii, trudnych emocji, przyjemnych emocji, które możemy sobie wyobrazić, poczuć dzięki literaturze na przykład, tak? Czy dzięki tekstom, jeżeli będziemy je, no właśnie, troszkę przeżywać, a nie tylko zero-jedynkowo, te emocjonalne, te clickbaitowe nagłówki czytać. No a dzisiejszy świat trochę dąży do tego, żeby nam to wszystko upraszczać i skracać. Ja sobie kiedyś przeglądałem badania na temat długości utworów muzycznych i okazywało się, że w badaniu 50-letnim od lat 80. w 5 badanych gatunkach, tam był rock na przykład, ale też muzyka elektroniczna, we wszystkich wskaźnikach następowało ubożenie tekstów piosenek i też formy, ale też długości. To samo dotyczy bajek dla dzieci. Te dawne bajki, Pinokio, baśnie Andersena, to średnio, te bajki animowane na przykład, to średnio 10-15 sekund na jedno ujęcie, czyli zmianę sceny na totalnie inną. Badanie na Psim Patrolu pokazało, że mamy tam 2,80 sekundy na jedną scenę. I bardzo często nie ma historii, nie ma tej puenty, nie ma tego fabuły. Ciągu przyczynowo, nie ma fabuły, dokładnie. I postaci, którymi możemy się utożsamić, o których możemy sobie pomyśleć, niedopowiedzeń, tak? No i to kino też dla dorosłych. Przede wszystkim kino superbohaterskie, które też potrafi być głębokie i piękne, no też się bardzo upraszcza w taką papkę, która ma nam zaserwować bardzo szybkie emocje. No i to jest właśnie też to zagrożenie. I literatura może nam pokazywać też te elementy właśnie kruchości. Tutaj papież Leon bardzo fajnie w tej encyklice swojej pierwszej o tym opowiada, no, że bycie człowiekiem to też nie tylko bycie, jak to się mówiło jeszcze niedawno w młodzieżowych kręgach, Sigmą czy Goatem, ale też właśnie, że w tym mroku, tak, w tych trudnościach, w tym czasem taplaniu się być może w tej melancholii, nie mówię, że oczywiście cały czas, jest pewna magia bycia człowiekiem.
1: Ale też trzeba ją poczuć, tylko chcę powiedzieć, że to też bywa trudne. Mam takie wrażenie, że my często uciekamy od tych emocji, bo kiedy wchodzę w tekst i na przykład przeżywam razem z bohaterem rozczarowanie, smutek, żałobę, to są naprawdę trudne emocje i czasem mam wrażenie, że trochę się ich boimy. A dobra literatura to jest taka literatura, która czasami łamie nam serce. I to jest
3: na
1: dobra
3: przykład.
1: Literatura, prawda?
3: Na przykład.
2: Ja pamiętam, że po roku 1984 Orwella patrzyłem w ścianę przez 20 minut po ostatnim zdaniu.
1: Tak.
2: Uwaga, będzie teraz spoiler, jedno zdanie. Kochał wielkiego brata, tak brzmi to zdanie. Czyli został całkowicie już złamany. Po tym zdaniu patrzyłem w ścianę po prostu i myślałem przez 20 minut. I to jest takie doświadczenie transformujące, którego nie miałbym, gdyby nie literatura.
3: No to widzę, że tutaj rozmawiamy, dwa tytuły już padły z takiej podstawy, jeśli rozmawiamy o antyutopiach, dystopiach i literaturze science fiction. Zastanawiam się, czy jeszcze do Nowego Wspaniałego Świata, czyli do tego trzeciego filaru tego tria dzisiaj dojdziemy, chociaż chyba już jesteśmy bardzo niedaleko.
1: Już mówiliśmy o to pędzie prawda. Do przyjemności i o tym, pamiętacie, tak, że...
3: Jak się upraszcza rozrywkę.
1: Jak się upraszcza rozrywkę i jak się upraszcza miłość, która jest lekka, łatwa, przyjemna, a ta prawdziwa wcale taka nie jest i nie musi być.
3: Dobrze, to ja tutaj zrobię przerwę, bo ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na ten utwór.

0: W studiu dr Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filip Dębowski jest z nami połączony, technohumanista, który specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii, a przed chwilą na pewno bardzo dobrze Państwu znany Sting, na pewno bardzo dobrze znani The Police i na pewno bardzo dobrze znany utwór. I jestem pewna, że wiedzą Państwo na temat historii tego utworu o wiele więcej niż ja, natomiast to, co jest potrzebne tutaj w tej audycji, jest właśnie to, że ten utwór był nie do końca dobrze interpretowany, bo to, co Sting, a wiemy to ze źródła Wikipedia, która cytuje The Rolling Stones, jego wywiad właśnie w tym magazynie, że był to utwór, który właśnie miał podkreślać prostotę języka, że jeśli chodzi o sztukę, nie zawsze trzeba używać nie wiadomo jak skomplikowanych słów. I podkreślał też to, że te bardzo wysublimowane słowa, ten wokabularz jest wykorzystywany do tego, żeby manipulować ludźmi, którzy nie do końca być może rozumieją te słowa. I że ten prosty przekaz czasami jest lepszy niż ten bardziej skomplikowany. I być może to jest takie pytanie pułapka do naszych gości. Co Państwo na to?
1: Ja w ogóle się z tym bardzo zgadzam, co powiedział pan Sting, i myślę sobie, że jedno drugiego nie wyklucza, bo bardzo, bardzo ważna jest intencja. Mamy różne formy kultury, różne formy przekazu. Możemy mieć instalację w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która mówi jedno słowo, ale mówi je w takim kontekście, że totalnie zmienia nasze myślenie o tym zjawisku na przykład. I ja jestem zakochany też w tekstach i muzyce Grzegorza Ciechowskiego, w Republice, też w nowej płycie Kasi Linz, polecam Państwu. I te teksty bardzo często są proste. Ten wokabularz tutaj, jak słusznie Pani zauważyła, często jest bardzo taki powtarzalny. Zdarza się, że Grzegorz powtarza jedno zdanie przez większość utworu. A nie zmienia to faktu, że coś to w nas uruchamia i jest to istotne. Natomiast z drugiej strony czasem potrzebujemy eufemizmów, epitetów, metafor, analogii, jakichś ciekawych opowieści, żeby w jakiś temat wejść głębiej. I język i słowo może po prostu pełnić funkcję lepszego poznania, ale nie można tutaj też, znaczy trzeba dobierać formę do treści.
2: Plus jeszcze to, że wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby otaczać się tekstami bardzo różnymi, bo sens, w sztuce tak jest, prawda, że ten sens to jest, wynika dopiero ze spotkania odbiorcy, czytelnika z tekstem. Jedną rzeczą jest intencja, założona intencja autorska, ale drugą rzeczą jest to, z czym ja wchodzę. I dopiero z tego naszego spotkania tworzy się nowy sens. Więc tak sobie myślę, że patrząc na tytuł piosenki Stinga, no jakby Dada to bardzo duży kierunek sztuki. Rzeczywiście zrewolucjonizował to, co o sztuce wiemy. Więc i oczywiście miał być zabawą, a stał się czymś właściwie poważnym. Musimy otaczać się tekstami różnymi, bo to w naszej, te najważniejsze narzędzia są w nas w środku. I jeżeli ja mam ten mięsień czytania wyrobiony dobrze, to z tekstem prostym i z tekstem bardziej złożonym i bardziej wysublimowanym i mniej wysublimowanym będę umiała sobie poradzić.
1: To jeszcze... I to też można... A przepraszam.
0: Nie, no proszę, proszę bardzo.
1: To też można ćwiczyć. Ja ostatnio rozmawiałem z panem, który opowiadał mi, że w zajęciach z higieny cyfrowej, że nie potrafił się skupić na jednej stronie książki. Pan około 50-letni. Spowodowane to było między innymi nadużywaniem TikToka w jego przypadku i w ogóle świata cyfrowego. I powiedział, że no, zaczął robić z sobą zawody. Na początku umówił się, że to będzie jedna strona. I to był dla niego, jak sam powiedział, maraton. Przeczytanie tej jednej strony, bez odbiegania myślami w bok. Czasem jedno zdanie czytał po 5 razy. Potem po 2 tygodniach dołożył 4 strony i czytał sobie 5 stron tej książki. Później po kilku miesiącach więcej. No i teraz mówi, że już te książki znowu pochłania, więc da się ten układ nerwowy też w pewnym stopniu z powrotem na dobre tory, w cudzysłowie, przeprogramowywać.
2: Co więcej, tak właśnie powinno wyglądać także ćwiczenie tych mięśni w szkole. Z mojego podwórka mogę dodać, że dokładnie tak pracujemy z dzieciakami na początku ich drogi. Czasami takiego takiego niewprawnego czytelnika może przerażać ocean 350 stron. Dlatego mówimy, no rozumiem, to trudne, to wygląda jak straszna rzecz, ale dlatego umawiamy się na 10 stron, na 15, na jakiś kawałek, na jeden rozdział. Sprawdzimy, jak ci idzie i dopiero pójdziemy dalej. To naprawdę pomaga tym, którzy mają kłopot, żeby się skupić. A to jest w ogóle podstawowy problem dzisiaj. To znaczy ta umiejętność skupienia się i uważnego czytania. To jest bardzo, bardzo duża rzecz i ona jest chyba, powiedziałabym, naprawdę najbardziej poważnym czynnikiem, który tworzy nam tych analfabetów.
0: To zapytam jeszcze o to, jakie są inne przeszkody, takie największe problemy, przez które i młodzi, i starsi, bo cały czas będę tutaj rozmawiać nie tylko o nastolatkach, ale też o nas, które sprawiają, że no, odbijamy się od tekstu, że nie chcemy czytać.
2: Bardzo dużo jest blokad. Ja pewnie najlepiej znam się na blokadach czytelniczych, które obserwujemy u uczniów i uczennic. Ja pomijam już te, które wiążą się z dysleksją na przykład. To jest trudność, kiedy mamy kłopot z tym właśnie dekodowaniem. Tak? Ale pierwszą rzeczą jest właśnie to, że takie przerażenie czy blokada czytelnicza, jak to się nazywa w naszej branży, wynika właśnie z takiego poczucia bezradności wobec tekstu. To znaczy ja na pewno nie poradzę sobie z 250-stronicową powieścią. W związku z tym boję się nawet ją otworzyć. Tutaj radzimy sobie, zachęcając do czytania w ten sposób, że oswajamy dzieci z tekstem. Dzieci, młodzież, to działa naprawdę na każdego. Na przykład wspólnie oglądamy okładkę albo czytamy pierwszy rozdział razem, na głos, naprawdę to nie boli. Ale jakoś próbujemy się oswoić i obniżyć ten próg wejścia. Inną sprawą jest systematyczność. Czy ktoś potrafi sobie zaplanować lekturę? Jesteśmy w takiej sytuacji, w której dzieci nastoletnie nie bardzo wiedzą, czy przeczytanie 30 stron zajmie im godzinę czy tydzień. Naprawdę nie mają pojęcia, jak sobie to zaplanować, więc tutaj trzeba im też
0: chodzi o
2: pomóc.
0: Planowanie, czy tak. To, jak będzie to angażująca, tak. Angażująca lektura, ale też czy będzie wymagająca.
2: Tak, i ile mi czasu zajmie i czy potrafię sobie to zaplanować w ciągu mojego dnia, to jest druga rzecz.
0: Ale to dzielę z nimi ten tak, problem, muszę oczywiście. Przyznać, bo to czasem niektóre książki potrafią zaskoczyć.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że to, o czym mówimy, to jest chyba taka ważna rzecz i to jest chyba odpowiedź bardziej na pytanie, co blokuje dorosłych czytelników. Proszę zwrócić uwagę, że często mówimy, ale czytanie to jest coś, czym bawią się dzieci. To już nie jest moje, tak? Jak usłyszałam takie zdanie, to mnie usadziło, kiedy usłyszałam, ale już wszystkie książki, co musiałem, to przeczytałem.
0: Co musiałem.
2: Tak, co musiałem, to już przeczytałem. Więc znam takich dorosłych, dla których czytanie jest tak mocno związane ze szkołą i z sytuacją szkolną, że dla nich to nie jest dobre wspomnienie, do którego można wracać po to, żeby robić coś przyjemnego. Więc dorośli często mają dokładnie te same blokady jak uczniowie. Więc dlatego mówimy częściej o czytelnikach, młodych czytelnikach, mało doświadczonych niż po prostu o dzieciach czy uczniach.
0: To ja jeszcze zadam takie pytanie, bo zastanawiam się, czy chodzi tylko o książki, czy mamy też problemy ze zrozumieniem na przykład filmów albo filmów dokumentalnych, podcastów dłuższych. Czy to chodzi o formę, czy tutaj jest zależność od formy tej sztuki, czy treści? Czy nie wiemy tego jeszcze?
2: Ja wiem, gdzieś czytałam o tym, chociaż nie wiem, to pewnie pan Filip będzie miał na ten temat więcej do powiedzenia. Czytałam o tym i rzeczywiście łapię się na tym, że na przykład seriale Netflixowe często mają tej narracji więcej niż potrzeba. To znaczy, że powinnam się z kontekstu domyślić, jakie mają intencje bohaterowie, ale żeby nie została na lodzie, to oni mi jeszcze o tym oznajmiają i to ze trzy razy, żeby mi się utrwaliło. Znaczy rzeczywiście...
1: Na przykład mówiąc sami do siebie w pewnym monologu, który jest czasami komiczny wręcz i sztuczny. Tak.
0: Domyślam się, że też to nie chodzi o konkretną platformę, tylko w ogóle
2: serial. Nie, absolutnie. To chyba jest oczywiście. W ogóle taki trend teraz, tak? Że jakby zakładamy, że nasi widzowie, odbiorcy, czytelnicy potrzebują prowadzenia za rękę, bo sobie nie radzą z różnymi rzeczami. Więc ja rzeczywiście to zauważam. Rzeczywiście widzę te różnice. Książki też są coraz prostsze. Szczególnie te, powiedzmy, z pop kultury mają mniej takich, powiedziałabym, sugestii czy takich nie wprost podanych informacji. Tam wszystko jest bardzo patologicznie.
0: Bohaterowie...
1: Ja... Mhm.
0: Na przykład jak tak są tworzeni, jak oni one też są prostsi.
2: Są płascy przede wszystkim.
0: Filip
1: Na przykład, tak. Dzięki. Ja też nie mam tutaj konkretnych badań a propos tych filmów, czy obrazów, czy muzyki, natomiast mam doświadczenia liczne z pracy z biznesem i pracy ze szkołami, z nauczycielami, rodzicami i młodzieżą, i dzieciakami. No i bardzo często zdarza mi się, że jestem proszony o uproszczenie, tak? O dostarczenie krótkiego wideo, krótkiego materiału, o pokazaniu od razu dobrych praktyk, konkretu, wyjaśnienia. Jest taka pokusa, żebyśmy szybko dążyli do puenty, tak? Żebyśmy nie wchodzili w jakiś proces myślowy i czasami słyszę właśnie, że nie róbmy żadnej teorii, ma być tylko praktyka, konkretne 5 dobrych praktyk higieny cyfrowej. Natomiast ja tutaj pójdę za Sokratesem. Odrobina teorii jest czasem lepsza niż najlepsza praktyka, bo jak my sobie teoretycznie zrozumiemy na przykład, że AI halucynuje i dlaczego halucynuje, no to wtedy nie musimy uczyć się konkretnych promptów, które ograniczają halucynacje, tylko sami je wymyślimy, niezależnie od tego, jak narzędzia się będą zmieniać. I to jest ten wysiłek, który musimy wkładać. Też jest takie ciekawe badanie, 2024 rok, opublikowane w magazynie Nature, gdzie losowym osobom na ulicy pokazywano poezję. Poezję napisaną przez człowieka i poezję napisaną przez sztuczną inteligencję. No i tutaj AI zdał taki, no to nie był oficjalny, ale nieoficjalny test Turinga, bo osoby na ulicy nie były w stanie powiedzieć, czy to pisał człowiek, czy AI. Później zapytane po przeczytaniu tekstu. No i co się okazało? Okazało się, że statystycznie bardziej ludzie preferowali i lepiej oceniali teksty napisane przez AI.
2: Tak.
1: I badacze w tym badaniu wnioskują, szukają powodów takiego stanu rzeczy. No i powód jest taki, że te wiersze według ludzi były prostsze i bardziej zrozumiałe. Więc może to jest kolejna blokada nasza w czytaniu, że coś nam się wydaje zbyt skomplikowane albo niezrozumiałe.
0: No to też jest na pewno coś, co może sprawić, że jednak odłożymy tę książkę czy tę treść, ale chciałabym tutaj jeszcze dopowiedzieć o takim jednym zjawisku, którym sobie przypomniałam, jeśli chodzi o tworzenie treści, bo teraz wchodzimy trochę w ten temat, jak to wpływa na społeczeństwo, jak ono się rozwija, również pod kątem komunikacji, tego, co my mamy do powiedzenia, a możemy to opublikować każdą treść w zasadzie w momencie, kiedy ją napiszemy, od razu wysyłamy, wyślij. Każdy z nas może taką platformę do wypowiedzi mieć, publicznej wypowiedzi mieć w mediach społecznościowych. No i zauważyłam, że pojawia się czy w jakichś wideoesejach, czy w postach coś, co się nazywa, przeszło to do języka polskiego pod słowo angielskie, czyli disclaimer. Pozwolicie, że zacznę od disclaimerów. Chodzi oczywiście o jakieś zastrzeżenia do tekstu, który jest być może długi, być może bardziej skomplikowany i zniuansowany. I bardzo często zaczyna się właśnie od tego, że ten tekst nie jest o tym, nie mam na myśli tego, że chodzi mi tylko o to i tak dalej, i tak dalej. I zastanawiam się, czy to wynika z kultury internetowej, bo oczywiście komentarze czasami do tego zmuszają, że ci autorzy pod tym tekstem, czy pod tym wideo muszą się tłumaczyć z tego, co napisali bądź powiedzieli, bo łapie się ludzi za słówka, albo zwraca im się uwagę na rzeczy, które i tak zostały nierzadko zaznaczone. No i ta funkcja tego disclaimera, tego, no właśnie tej uwagi na początku, też upraszcza rozumienie tekstu, narzuca prawidłową interpretację z góry.
2: No, ja w ogóle przez całą naszą rozmowę mam w głowie jedno hasło, które tak coraz bardziej, coraz mocniej do mnie dociera, że krążymy wokół takiego zagadnienia ucieczki od wysiłku, ucieczki od trudności, ucieczki od odpowiedzialności także. I mam wrażenie, że to upraszczanie naszego świata, także świata naszych tekstów, właśnie jest takim działaniem ucieczkowym. Czytam teksty z prostymi emocjami, bo do nich mam dostęp i one są zewnętrzne i powierzchowne. W związku z tym no, nie muszę też sama wchodzić jakoś, rozbebeszać się, przeżywać.
0: Właśnie też szybciej je zrozumiem. Tak,
2: szybciej je rozumiem, jakby przechodzę nad tym do porządku dziennego, idę dalej. Nie wchodzę w bardziej zniuansowane argumentacje i wywody, bo to wymaga wysiłku, to wymaga myślenia, to wymaga spoglądania z różnych stron. To lepiej od razu te kategorie kategoryczne zdania wziąć, przyjąć, albo się zgodzić, albo nie zgodzić, zamiast zastanowić się, a może tak, a może nie, a może z drugiej strony, a może jeszcze inaczej. I wreszcie bardzo nam trudno wziąć odpowiedzialność za to, co mówimy. Bo z jednej strony otacza nas wszechobecna i wszechdostępna platforma wymiany myśli. Każdy może powiedzieć wszystko, a z drugiej strony to wszystko nagle okazuje się za dużo, za ciężkie, za trudne. Więc te disclaimery to też jest taka ucieczka od odpowiedzialności za to, co mówimy w mojej głowie.
0: No i Filip Dębowski, nowe technologie, dyskusja na platformach społecznościowych. To jest bardzo duży temat, ale zapraszam. Jak uformowała się nasza dyskusja we współczesnych czasach?
1: Tak, ja w ogóle lubię czasami tak pół żartem, pół serio i tak słodko-gorzko mówić, że my mamy tak naprawdę media antyspołecznościowe, bo one nie są ani mediami. Zobaczcie, że medium to jest miejsce, w którym mamy no, przynajmniej w miarę kurowane informacje, sprawdzane pod kątem faktów i dzielimy się wiedzą albo informacjami rzetelnymi, no a społecznościowy charakter no to więzi, to relacje, to pewne zaufanie. Ja myślę sobie, że te media społecznościowe się pewnie skończyły na gadu-gadu czy naszej klasie, gdzie faktycznie te przyjaźnie tam kwitły. I ja czasami tęsknię za takimi starymi forami dyskusyjnymi, chociaż wydaje mi się, że w tym świecie nadpodaży technologii i przebodźcowania to może być paradoksalnie pozytywny efekt właśnie renesansu takich małych, mniejszych miejsc społecznościowych. Natomiast faktycznie następuje, tutaj nie chcę brzydko na antenie mówić, bo jest książka cała na ten temat, która zawiera słowo shit w nazwie, takie shitowienie tej sfery internetowej, sfery tekstowej, sfery mediów społecznościowych.
0: Kolejnego doktorowa, tak.
1: Dokładnie. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze, no tak są stworzone te platformy, żeby nas dopaminizować, żeby nam za chwilkę włączyć kolejnego YouTube'a, żeby przejść do kolejnego posta. Premiowane jest przez algorytmy pisanie więcej, a nie lepiej. Pisanie, posiadanie większej ilości komentarzy, a nie dłuższych kilku wnikliwych komentarzy, w których jest jakaś treść. Więc na przykład takim toksycznym trendem jest tworzenie jakiegoś produktu internetowego, no i ustawianie automatyzacji, w której prosimy, jeżeli cię to interesuje, wpisz słowo, wiesz,

0: wyjaśnień, ale z drugiej strony nasze myślenie i zrozumienie tych odpowiedzi maleje. I to jest taki, taki paradoks, prawda, katalizowany przez te rzeczy. I ostatnia rzecz, którą tutaj dotknę, no to ci towarzysze AI, no bo te chatboty w takiej wersji standardowej po prostu tworzą dla nas teksty. Towarzysze AI to tacy AI Companions, którzy zastępują nam na przykład czasami niestety relacje, terapeutę, powiernika, albo udają na przykład postać z gry, komiksu czy serialu. I to jest, proszę Państwa, olbrzymi rynek. Ten rynek wynosi obecnie 3 miliardy dolarów, ma rosnąć do 10 miliardów dolarów. No i okazuje się, że taki chatbot, czy na przykład ten AI Companion, po pierwsze, częściej będzie faworyzował twoje poglądy i twoje myślenie, jeżeli na przykład zestawiasz mu je z innymi poglądami twojego znajomego przyjaciela, na przykład jesteś w jakimś konflikcie, prosisz o rozstrzygnięcie, no to o 50% częściej AI powie ci, że to ty jesteś tutaj na świeczniku, ty masz rację, to on powinien cię przeprosić, niż kumpel, przyjaciel i człowiek, bo to w takich właśnie badaniach na relacjach było zestawiane. No a po drugie, te modele będą nas utwierdzać w przekonaniach, które i tak już mamy, bo uczą się po prostu naszego stylu, naszych przekonań, czy to właśnie prawicowych, czy lewicowych, więc sobie pozbawiamy się szansy na to, żeby rozwijać się i być może zmieniać swoje poglądy w czasie życia, a jest to też cenna umiejętność przyznania się po paru latach, że dany jakiś mikropogląd albo większy pogląd mam ochotę zmienić.
1: Ja powiem tylko jeszcze jedną rzecz, bo mam wrażenie, że w tej rozmowie też prezentujemy punkt widzenia ludzi, którzy w książkach, w czytaniu, w dobrym rozumieniu są obeznani i biegli, ale ja sobie myślę, że gdzieś tam takim grzechem pierworodnym też, który jest gdzieś u podstaw tego niszczenia, żeby nie używać brzydkiego słowa, naszej komunikacji, jest to, że czytanie przez lata było elitarne. Wiązało się
2: nie
1: nawet...
2: Nie powinno być, prawda?
1: No, troszkę tak, jakbyśmy się przysłuchiwali,
2: to...
1: Właśnie, prawda? Że trochę gdzieś tam w różnych komunikatach, myślę, przemawia przez nas klasizm, tak? My wiemy, my jesteśmy, my czytamy. Mamy poczucie wyższości wobec tych, którzy nie czytają. A ten dyskurs bardzo demokratyczny zaprosił ludzi, którzy wcześniej mieli poczucie, że nie są zaproszeni do tej wymiany myśli, do komunikacji literackiej, czy komunikacji w ogóle takiej bardziej publicznej. Więc z jednej strony oczywiście zamieniamy to wszystko w proch, żeby znów nie używać brzydkiego słowa, ale z drugiej strony nie mamy też pomysłu, to jak w takim razie demokratyzować to, na czym nam zależy, żeby to rzeczywiście nie było niedostępne dla wybrańców i tylko dla tych, którzy sobie zasłużą, bo są mądrzy.
2: Ja tutaj jeszcze dopowiem, że może faktycznie bardzo, bardzo lubię czytać, ale zawsze taką lekcję pokory dostaję, kiedy dostaję pismo urzędowe albo muszę się przedrzeć przez parę paragrafów.
0: Tak.
2: No i oczywiście eseje Byung-Chul Hana zajmują mi więcej czasu do przeczytania niż wszystko inne, co jest na świecie, ale
0: Albo nawet rzucam książkę w kąt, tak, z frustracją, bo jej nie rozumiem. To się nam wszystkim zdarza. I też właśnie chciałbym, tu pięknie pani Kinga ten wątek rozpoczęła, dziękuję za to uprzejmie, bo chciałbym też zaopiekować się tymi wszystkimi osobami, które na przykład nie czują takiej potrzeby, żeby zgłębiać literaturę. Mamy pewnie tutaj słuchaczki, słuchaczy, którzy myślą sobie, jak ja mam teraz przy dwóch etatach, chorym dziecku i jeszcze 10 innych tematach tą książkę wieczorem otworzyć. I oczywiście ten wybór należy do państwa. Są różne sytuacje, są różne potrzeby, różne warunki. To, co my tutaj chcemy powiedzieć, myślę, że panie się zgodzą, a jak nie, to zaraz mnie poprawią, to, że stawianie na ten wysiłek, zaprzyjaźnianie się z literaturą może nam pomóc lepiej rozumieć świat, ale też być bardziej odpornym na ten szalenie zdezinformowany, jeśli można tak powiedzieć, internet, w którym niestety tych takich aktów manipulacji, na które będziemy wystawiani, będzie coraz więcej.
1: Co więcej, tych tekstów jest naprawdę tyle i tak są różnorodne, że jest szansa, że każdy czytelnik znajdzie jakąś swoją książkę.
2: To ja poproszę teraz o rekomendację, bo już zbliżamy się do końca naszej audycji, więc jeśli chcą państwo coś polecić naszym słuchaczom do zmierzenia się z tekstem i z takiego zachęcenia też, że warto się z nim zmierzyć pod kątem literackim również, to ja już wspomniałam

0: Dla mnie, ja się mierzę z esejami Byung-Chul Hana, to jest filozof koreańskiego pochodzenia, niemiecki filozof koreańskiego pochodzenia. O społeczeństwie pisze bardzo dużo. Dla mnie to jest duże wyzwanie. Natomiast oczywiście też rozmawiałyśmy o tym przed audycją. Zachęcam do wracania do lektur, nawet po długich latach. Ja bardzo dużą przyjemność czerpię z nich, ale też ze względu na to, że to jest po prostu pięknie napisane. To jest piękna literatura, tak, przetestowana przez czas i naprawdę warto. Natomiast tutaj proszę rekomendacje.
1: Tak? To ja oczywiście mojego kochanego Raya Bradbury'ego, 451 stopni Fahrenheita, ale nie tylko. Ale tak sobie pomyślałam, że jeżeli czują państwo potrzebę powrotu do czytania, po nieczytaniu do czytania, to może teraz jest dobra okazja, żeby sięgnąć po Lalkę.
0: O, bardzo duże dzieło pod kątem również gabarytów oczywiście, ale jest tam z czym się zmierzyć, to prawda. No i kto
1: jest
0: by dzisiaj,
1: co odkrywać dalej.
0: Kto by dzisiaj napisał powieść poprzetykaną fragmentami pamiętnika, który opowiada o aktualnej sytuacji geopolitycznej. A to się fantastycznie czyta, prawda? Filip Dębowski.
2: Tak, ja tutaj wesprę jeszcze ten argument za lekturami, bo też tak mam, że sobie po latach wracam do różnych lektur i jestem w szoku, bo będąc licealistą czy gimnazjalistą, tak, ja jeszcze jestem z tego rocznika, zdałem sobie sprawę, że albo byłem jeszcze nieprzygotowany na daną książkę, albo teraz ją zupełnie inaczej rozumiem i to jest piękne, że inaczej inny wymiar miała dla mnie Lalka wtedy, a inny ma teraz pod kątem na przykład relacji damsko-męskich. To też może jest ważne, żeby w różnych etapach naszej dojrzałości do takich klasyków wracać.
0: Przepraszam, bo chciałabym, żeby to też padło w trące, bo tego wątku nie poruszyliśmy, ale właśnie analfabetyzm funkcjonalny też polega na tym, że mamy jakieś emocje, ale nie potrafimy ich nazwać do końca, bo nie mamy po prostu słownika. Tak. Więc a propos Lalki i tutaj nazywania emocji, to tutaj taka gwiazdka jeszcze dorzucam i dalej Filip, proszę cię.
2: Tak, ja będę niezmiennie wracał do takiej klasyki szkolnej jak Mały Książę. Zresztą oczywiście grałem Małego Księcia w przedstawieniu w liceum, więc jest dla mnie sentymentalne, gdzie są bardzo proste teksty, ale tak naprawdę bardzo głębokie. Dzieła rosyjskich mistrzów, przecież Mistrz i Małgorzata, czy Zbrodnia i Kara, szalenie aktualne też dzieła. Ja jestem fanem science fiction, więc pochłonąłem wszystkie części Dune'y. Bardzo państwu polecam też Stanisława Lema, naszego polskiego.
0: Trudne lektury.
2: Nieocenione.
1: Trudne, ale warto.
2: Ale takie pani prosiła, tak. Ale myślę, że warto. Natomiast najlepsza książka to jest taka, która ci służy, na którą masz czas, która sprawia ci przyjemność i tego pięknie państwu życzę.
1: I powiem jeszcze, taka, po której nie mogę się oderwać i mam po raz pierwszy takie poczucie, że mnie wciągnęła. Każdy czytelnik musi mieć taką książkę.
2: Skończyło. Tak. Szkoda, że się skończyło tak jak ta audycja.
0: Tak, no właśnie, to bardzo chętnie wrócę kiedyś jeszcze do tego tematu i będziemy siedzieć przez godzinę właśnie być może i polecać sobie książki. Bardzo dziękuję. Na łączach Filip Dębowski, technohumanista, specjalizuje się we wdrażaniu nowych technologii w mądry sposób. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pięknie. Dobrego wieczoru, może przy książce.
0: Tak. I dr Kinga Białek, dyrektorka do spraw rozwoju w Szkole Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycję zrealizowała Roma Leszczyńska. Zrealizował Tomasz Matlingiewicz. Wydała Roma Leszczyńska. Przy mikrofonie była Wioletta Myszkowska. Bardzo państwu również dziękuję za tę audycję. I zostawiam państwa z utworem, który pochodzi z adaptacji filmowej wspaniałej książki, projekt Hail Mary. I jest to między innymi opowieść o tym, jak dwie osoby z obcych sobie kultur, nie mających wspólnego języka, tego języka właśnie szukają komunikacji. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Radio 357, 12.
3: Co państwo na to?
2: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Mamy 5 października, mamy poniedziałek. Pod koniec września, podczas otwarcia strzelnicy w Bogutach Piankach, prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że tylko 1% Polaków ma dostęp do broni i potrafi strzelać. Zaapelował również, by podjąć publiczną dyskusję o odpowiedzialnym, jak to określił, dostępie do broni. Podejmijmy zatem dyskusję, bo temat ciekawy i nieoczywisty. Rzeczywiście, to Polacy są najbardziej rozbrojonym narodem Europy. Liczba sztuk broni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest najniższa w całej Unii Europejskiej. Na 1000 obywateli mamy 25 sztuk broni. A w rękach osób cywilnych mamy w sumie około 1 000 000 egzemplarzy różnej broni, najwięcej broni myśliwskiej. Prawie 412 tysięcy osób posiada pozwolenie na broń, a w ubiegłym roku wydano rekordową liczbę pozwoleń, 50 709. Mamy zatem 25 sztuk broni na 1000 obywateli. Dla porównania, w Niemczech to 200 sztuk, w Czechach 120, w Austrii 300 sztuk, a w Finlandii 320. Ostatnia nowelizacja ustawy o broni, amunicji z lipca 2023 wprowadziła ułatwienia w dostępie do broni głównie dla funkcjonariuszy służb mundurowych, także dla żołnierzy. Dziś pytanie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Pani Katarzyna czeka na państwa komentarze w telefonach 510 357 357. 510 357 357. Sonda oczywiście w aplikacji. 2 minuty po południu. Pan dr Sebastian Maj jest moim gościem. Radca prawny, były policjant, autor pierwszego komentarza na obecnej ustawy o broni, amunicji. Witam pana, panie doktorze. Kłaniamy się, witamy w 357.
4: Ja również kłaniam się nisko i dziękuję za to zaproszenie i umożliwienie mi tutaj oczywiście wyrażenia swojej opinii o tej istotnej.
2: Panie doktorze, właśnie, mamy mało broni w rękach cywili w porównaniu do innych państw Unii, ponieważ co? Przepisy nadal mamy takie, które ten dostęp ograniczają, a może to obywatele nie są specjalnie zainteresowani posiadaniem pozwoleń?
4: No myślę, że tutaj prawda leży gdzieś po środku, dlatego że no oczywiście mamy ten historyczny bagaż wynikający z tego, że w ustroju socjalistycznym no, władza rozbrajała obywateli i nie chciała, żeby ta broń, no tutaj taki wyjątek myśliwi oczywiście, no nie wszystkim, żeby nie było tej broni takiej krótkiej, no bo mówię, to jest ten nawis historyczny. Ale druga kwestia to jest to też, to o czym pan redaktor słusznie wspomniał. No posiadanie broni wiąże się z pewnymi obowiązkami, dolegliwościami w tym wszystkim. To jest przedmiot, który jest rejestrowany. Tu mógłbym oczywiście dużo rzeczy wymienić. No i odnieść się też do wiedzy historycznej, kiedy na początku lat 90. Zliberalizowano dostęp do broni palnej gazowej. Każdy, kto ją chciał mieć, to ją miał. Ale no, to pokazało, że, no, że zrobił się taki dość solidny bałagan, dużo tej broni poginęło. Broń to jest rzecz, którą można dziedziczyć. Więc
2: Panie doktorze, mam prośbę, bo jakość tego połączenia jest dość marna. Spróbujemy to szybciutko zmienić, spróbujemy połączyć się z panem dosłownie za chwilę. 4 minuty po południu, już czekamy na telefony 510 357 357. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem doktorem Sebastianem Majem, radcą prawnym, byłym policjantem. Dziś pytanie, czy dostęp do broni państwa zdaniem trzeba ułatwić. 510 357 357 w aplikacji Sonda.

0: A dziś pytanie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić. 510-357-357. Niebawem 6 minut po południu. Ponownie pan dr Sebastian Maj z nami, radca prawny, były policjant. Słyszymy się, mam nadzieję, teraz nieco lepiej.
1: No, ja ze swej strony, jeżeli tylko mogę tak spuentować to, co wcześniej powiedziałem, no to faktycznie prawda leży gdzieś po środku, czyli po pierwsze nawet historycznie wynikający z tego, że poprzednia władza socjalistyczna chciała społeczeństwo rozbroić, czy nie chciała społeczeństwa uzbrojonego. A druga rzecz to jest to, że dostęp do broni to nie jest jakiś przywilej, to też są również obowiązkiem, trzeba odpowiednio przechowywać. Sama amunicja to jest rzecz, która jest uważana za materiał niebezpieczny. W związku z tym, no, tutaj też trzeba pamiętać o tym, trzeba się nauczyć tego obsługiwać, tak jak jeździć samochodem, żeby nie zrobić krzywdy sobie, no i innym.
0: Panie doktorze, po ataku Rosji na Ukrainę, kiedy no, wojna rozgorzała za wschodnią naszą granicą, widać, że rodacy zainteresowali się bronią, zainteresowali się ćwiczeniem na strzelnicach, w strzelnicach?
1: Ja myślę, że ta tendencja wzrostowa, o której wspominał pan na wstępie, wynika przede wszystkim faktycznie z liberalizacji przepisów, przede wszystkim dla ludzi uprawiających strzelectwo sportowe. I tam faktycznie otworzyła się nowa furtka, ale tu znowu wracamy, no to co wywołało ten temat, czyli otwarcie strzelnicy. Otwarcie strzelnicy, no, to jest droga inwestycja. To nie wystarczy dwie bramki, kawałek terenu w tym wszystkim, no tam się strzela, coś odoławia, to muszą być kulochwyty. No bo mamy takie przypadki, ja tu nie chcę nikogo straszyć, ale niestety, no jak jest to źle odwałowane, no to potem te pociski gdzieś latają i nawet, no zdarzały się przypadki, że taki zawieruszony pocisk po prostu kogoś postrzelił postronnego. To są oczywiście takie rzeczy, że no tutaj to bezpieczeństwo, to jest istotna kwestia.
0: No to podstawa, to wiadomo, czyli infrastruktura. A kto w tej chwili może wystąpić o pozwolenie? No i wielce prawdopodobne, że to pozwolenie na broń dostanie. Musi to być wiadomo. Osoba niekarana, która skończyła 21 lat, zdrowa psychicznie, prawda?
1: To prawda. No i tu przede wszystkim no, trzeba jeszcze wykazać się interesem. Trzeba wskazać, ile tych broń chcemy mieć. Przy tych pozwoleniach istotnie jest cel jej posiadania.
0: Czyli nadal jest obowiązek uzasadnienia, do czego broń jest nam potrzebna, po co chcemy mieć, tak?
1: Tak jest. No i dajmy na to, że takim dość częstym przypadkiem, który się tutaj próbuje forsować, no to jest ta ochrona osobista. Ale ja tylko zwrócę uwagę na taki jeden dość ciekawy paradoks.
0: No ale to jest, zdaje się, droga, skoro pan o tym wspomina, trudniejsza do uzyskania pozwolenia, no bo trzeba by wskazać, udowodnić, co jest realnym, stałym zagrożeniem. I wtedy możemy występować do tak zwanej ochrony osobistej.
1: Tak, to prawda. I, no i tutaj ta taka wykładnia jest dość rygorystyczna i dość restrykcyjna, że faktycznie nie wystarczy nasze takie subiektywne przeświadczenie, że my się czujemy zagrożeni, że to włamania, ale wrócę jeszcze tylko do tego wątku. Najmniej broni w Unii Europejskiej, a jeżeli gościmy turystów, tak, Polska się otwiera w tym wszystkim, to wszystko to ludzie sobie chwalą. I mówię tylko o bezpieczeństwie wewnętrznym. Nie mówię o wewnętrznym, nie mówię o wojnie za naszą granicą. To ludzie sobie chwalą bezpieczeństwo. I ja czasami próbuję nawet tak dość prowokacyjnie powiedzieć, że może właśnie mała ilość broni wpływa na to, że ludzie się jednak czują bezpiecznie, że
0: paradoksalnie. Ja jestem bardzo ciekaw, co na to nasi słuchacze, a my wrócimy do rozmowy przed 13. Dr Sebastian Maj, radca prawny, były policjant. Dziś pytanie, proszę państwa, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? 510-357-357. Panie Konradzie, witam pana. Dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Kłaniam się panu.
2: No cóż, dostęp do broni w naszym kraju nie jest trudny, ale jak wiele rzeczy w naszym kraju jest bez sensu. To, co tutaj powiedział pana gość na temat tej celowości pozwolenia, uważam, że to jest największy absurd obecnie łaskawie nam panującej ustawy o broni i amunicji, że potrzebna jest ta celowość, co tworzy jakieś rzesze sportowców, którzy właściwie nie są sportowcami, po prostu chcą mieć broń, czasami strzelają sobie w zawodach, bo muszą, czasami bo lubią, ale nie mają na przykład czasu ani środków, żeby regularnie, żeby się rozwijać, żeby ćwiczyć, ale po prostu chcą być sprawni w swoim strzelaniu, więc robią w miarę regularnie, ale nigdy nie będą olimpijczykami. Ale muszą być sportowcem, muszą być pięknym...
0: No muszą być, zdaje się, w klubie, prawda?
2: Tak, muszą być w klubie, muszą przynależeć do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i tak dalej. Albo kolekcjonerzy w stowarzyszeniu kolekcjonerskim i tak dalej, co dla mnie jest absolutnym absurdem. Nie jestem tutaj za jakimś takim otwartym dostępem do broni, że idę do sklepu i kupuję. Pracuję na numerze alarmowym i kontakty z dużą częścią naszych obywateli mówią mi, że to nie są zbyt mądrzy ludzie, chociaż na szczęście dużo jest bardzo mądrych.
0: To ja mam, muszę panu powiedzieć, raczej pozytywne doświadczenia.
2: No to widzi pan, no taki bias, jak to mówią na zachodzie, skrzywienie zawodowe może. No ale tak, jakaś kontrola tego dostępu powinna być, w sensie egzamin z umiejętności posługiwania się tą bronią, egzamin z zasad bezpieczeństwa, podstawowych przepisów prawa jak najbardziej.
0: Jakieś no i sprawdzenie przez policję zdrowie,
2: jak
0: prawda?
2: Najbardziej, badania lekarskie jak najbardziej i tyle. Nie muszę się nikomu tłumaczyć, dlaczego chcę. Nie, jak idę robić prawo jazdy, a to jest dosyć też niebezpieczny przedmiot dwutonowy, to nie tłumaczę się, chcę samochód, bo chcę jeździć do babci, albo bo chcę jeździć na zakupy, no po prostu chcę samochód. I to samo powinno być z bronią.
0: Rozumiem.
2: Myślę, że większość posiadaczy broni to są bardzo porządni ludzie właśnie dlatego, że musieli przejść cały ten proces, ale też dlatego też uważam, że ten proces jest potrzebny, bo gdyby ktoś mógł pójść po prostu do sklepu i kupić broń, to by otwierało furtkę ludziom, którzy da, a będzie fajnie,
0: poszczelam się. Czułby się pan nieswojo. Panie Konradzie, bardzo dziękuję za komentarz. 12 minut po południu, pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo?
3: Ja w poniedziałki zawsze drugi, że tak pierwszy dzień tygodnia, ale drugi. Mhm. Powiem tak, ja bardzo popieram poprzedniego mojego słuchacza i myślę w ten sam sposób. Rzeczywiście powinna być przede wszystkim, nie powinno być takiej wolnej Amerykanki, tak jak właśnie, że przychodzę do sklepu i kupuję jak zabawkę, ale przede wszystkim rzeczywiście ta kwestia edukacyjna, kwestia właśnie kontroli lekarskiej.
0: Czyli co? Czyli może panie Bartoszu pozostawić ustawę w kształcie, w którym jest?
3: Wie pan, powiem tak, znaczy, ja bym ją trochę doprecyzował, bo wie pan, żeśmy nawet tylko właśnie tutaj, pamięta pan, rok temu, znaczy tydzień temu mówiliśmy o tym, o tych, że badaniach dla kierowców, którzy po pewnym wieku, i to zostało też taka kwestia, że to jest może jakaś dyskryminacja, a tutaj tak wszyscy płynnie mówimy, że tutaj też tak dyskryminacji nie ma. Znaczy powiem tak, wie pan, tylko że wie pan, to wszystko powinno być jakoś usprecyzowane bardzo dokładnie, bo wie pan, z tymi naszymi badaniami to też jest różnie bywa, z tego no przypominam taki przykład sprzed kilkunastu lat, gdzie minister sprawiedliwości obecny, to był chyba z Platformy, stracił stanowisko, bo się okazało, że on też próbował sobie w jakiś taki, powiedzmy na lewo, jak to się mówi, sposób załatwić dostęp do broni. Przynajmniej nie będę wymieniał, kto, każdy sobie może wygooglać. Chyba już nie jest, znaczy no już tam nie jest chyba nawet posłem, ale wie pan, znaczy my powinniśmy też przede wszystkim edukować, do czego ta broń służy, jaka to jest po prostu odpowiedzialność. I tu powiem nawet szczerze,
0: A chciałby pan mieć w domu broń? Czuje taką potrzebę? Czuje pan taką potrzebę?
3: Ja obecnie nie czuję jakoś takiej potrzeby osobiście, nie myślałem o tym nawet, znaczy chciałbym tylko dokończyć swój wątek przed chwilą. Ja uważam na przykład, że jakieś tego też rodzaju przeszkolenia organizowane na przykład przez wojsko, to też może trochę zahaczam o inny wątek, ale przeszkolenia, jak się bronią obsługiwać i jakie są rodzaje broni i konkretnie co można zrobić, jak ją zabezpieczyć, bo też nie uważam, że nie wiem, wyciąganie, żeby wie pan, żeby nie było czegoś takiego, że użycie broni rozwiązywało jakieś problemy, żeby ono było traktowane jako ostateczność w jakiejś obronie, a nie jakoś taki coś do rozwiązywania jakichś konfliktów, nazwijmy to.
0: No, myślę, że nikt rozumny w ten sposób do chęci posiadania broni nie podchodzi. Panie Bartoszu, kończę, bo słuchacze czekają. Pozdrawiam pana. Czy dostęp do broni trzeba ułatwić? 510-357-357, prawie kwadrans po południu. Pan Dariusz, panie Dariuszu?
4: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Dzień dobry panu, witam.
4: Panie Jakubie, temat niby fajny, ale to się nigdy nie zdarzy w Polsce. Żaden polityk się na to nie zgodzi. Więc to jest taki temat.
0: Ale mamy różnych polityków, wie pan.
4: Panie Jakubie,
0: w tej sprawie.
4: Nie, nic, to się nie zdarzy. Tak jak to mówił...
0: Znaczy, co się nie zdarzy? Liberalizacja się nie zdarzy, tak?
4: Nie zdarzy się, proszę pana. Panie Jakubie, nie zdarzy się dlatego, że wówczas gdyby się okazało, że jednak zdarzyłoby się to i by ten dostęp do broni był większy, to każdy polityk brałby odpowiedzialność za swoje obietnice wyborcze. I nikt by już nigdy nie obiecał 100 obietnic wyborczych, bo by dobrze wiedział, że jakiś nerwus mógłby go kiedyś z tego rozliczyć. I to radykalnie rozliczyć.
0: No to wskazał pan taką, nie, ja nie taką, taką przesłankę, która w zasadzie... Która w zasadzie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa wskazuje, że lepiej niczego nie rozszerzać, nie liberalizować.
4: No, a tak się przecież w Polsce dzieje.
0: Bo ja bym wolał, żeby żaden polityk nie był w ten sposób rozliczany.
4: A ja, no tak, ale żeby brali po prostu odpowiedzialność za swoje obietnice. Panie Jakubie, ja mam inne pytanie, inną prośbę. Może by pana zainteresował ten temat. Mm-hmm. Ponieważ zbliża się zima i niedługo trzeba będzie zacząć ogrzewać nasze chałupki. Niech pan mi powie, jak to jest, że w Unii Europejskiej w Polsce, nie wiem jak tam jest dalej na zachodzie, w Polsce nie można ogrzewać drewnem. Natomiast można, bo drewno jest nieekologiczne, natomiast pelet jest ekologiczny.
0: To temat zapewne na przykład, jak sądzę, do audycji popołudniowej. Bardzo dziękuję za pomysł wątku. 17 minut po południu. Pan Lech, czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Panie Lechu, halo?
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
5: Ja chyba bym na początku przyjął może wreszcie taką troszkę zmienne podejście do pewnych rzeczy związanych z odpowiedzialnością, żebyśmy przestali zakładać, że ludzie z natury są odpowiedzialni, bo jakby wszystkie za i przeciw pokazują, że niestety tak nie jest. Od dawnych gwiazdorów biegających z bronią pod wpływem alkoholu po okolicy, po różne inne osoby, których takie przykłady można by było wymieniać, ale to nie tyczy się tylko Polski, to tyczy się również przemocy z bronią od Szwajcarii, w której ta broń jest dostępna i wielu innych rzeczy z tym związanych. Broń jest bardzo, że tak powiem, kwestią wymagającą dużego doświadczenia, odpowiedzialności i dojrzałości osoby, która tą broń posiada. Mhm. I z założenia wydaje mi się, że społeczeństwo, tym bardziej tak słabo przeszkolone z jakichkolwiek działań obrony cywilnej, jak polskie, nie jest do takich rzeczy przygotowane. Ja widzę dość często billboardy, w których jest opis, że pozwolenie na broń w 60 dni, cokolwiek to znaczy, nie wiem, bo się tym nie interesowałem, natomiast wydaje mi się, że to już i tak jest mało, bo to 60 dni to zapewne już jest wliczone, są jakieś szkolenia obowiązkowe, no ale nie wydaje mi się, żeby osoba, która była kompletnym żółtudziobem i dostaje tę broń po tych 60 dniach, jest w stanie skutecznie i
0: bezpiecznie
5: użyć jej własnej obronie.
0: I bezpiecznie
5: tam, tak?
0: Tą bronią się tak posługiwać. Zastanawiam się, tak słuchając pana, panie Lechu, dlaczego wskazał pan akurat przykład Szwajcarii? Szwajcaria, jak pamiętam, należy do państw bezpiecznych, gdzie w ogóle ten wskaźnik przestępstw z użyciem broni jest szalenie, szalenie niski. Co więcej, tam bardzo...
5: Szwajcarię.
0: Proszę?
5: Ja już mówię, dlaczego Szwajcarii, bo tak. O ile mnie pamięć nie myli, to może wskaźnik przestępstw w Szwajcarii z użyciem broni jest niski, natomiast wskaźnik przemocy domowej z użyciem broni, która jest tam dostępna ze względu na ich... na dostępność tej broni w każdym domu i tam tych innych rzeczy związanych z tych ich niesamowitą neutralnością, jak te bungry i te inne rzeczy. Natomiast wskaźnik użycia broni w przemocy domowej jest wysoki. Bo pamiętam, że były artykuły na ten temat. Przepraszam, nie jestem przygotowany na to.
0: Nie, ale wie pan, ja też w tej chwili przeszukuję pamięć akurat tego fragmentu, tych statystyk, no nie pamiętam, natomiast pamiętam, że...
5: utkwiło mi to w głowie.
0: Jasne, ale to bardzo ciekawy wątek, sobie po audycji chętnie poczytam, poszukam. Wiem natomiast, że wskaźnik na przykład strzelanin czy zabójstw z użyciem broni jest na bardzo, bardzo niskim poziomie, mimo znacznego, no tutaj obydwaj się pewnie zgodzimy, a nasycenia tą bronią w społeczeństwie, prawda? Bo, bo Szwajcarzy, no, jest to naród, który ma po prostu w domu broń.
5: Zgadza się, tak. Mi chodziło tutaj o przemoc domową z użyciem tej broni. Aczkolwiek jeżeli się mylę, to wycofuję się. Natomiast
0: nie,
5: jestem prawie
0: tego nie wiem, sprawdzę po audycji. Pozdrawiam i dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo.
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Upraszczając, załóżmy, że co tysięczna osoba w Polsce ma problemy ze zrównoważeniem. Powiedzmy, zbyt szybko się denerwuje i ma problemy z uspokojeniem się. Załóżmy, że co tysięczna osoba. Z tego tysiąca załóżmy, że co tysięczna osoba ma dostęp do broni. No to wtedy w Polsce mielibyśmy sytuację, powiedzmy, że mamy 35 milionów ludzi w Polsce, dla prostego rachunku. To co? Mamy 35 wariatów, którzy są w każdej chwili gotowi strzelać? Wolałbym, żebyśmy jednak ten dostęp mieli mocno regulowany, bo o ile ja się uważam za zrównoważoną osobę i że takich osób zrównoważonych jest zdecydowana większość, to wystarczy jeden wariat na 1000, który może narobić problemów i strzelaniny byle gdzie. Lepiej, żebyśmy nie mieli, tak jak w Stanach, że dzieci w szkołach uczą się zachowania, jak wpadnie absolwent szkoły, który został niesprawiedliwie potraktowany przez nauczycieli i chce się mścić na wszystkich.
0: Tak się zastanawiam, tylko no, przerażająca wizja, pełna zgoda, panie Krzysztofie, nie będę dyskutował. Zastanawiam się tylko nad tą liczbą osób. No nie wiem, jaką miarą mierzymy. No powiedzmy, że bierzemy pod uwagę, nie wiem, depresję, zaburzenia nastroju na przykład.
6: To brak jest takiej równowagi. To jest całkowicie wyssana z palca. Załóżmy, że mamy 1000 osób, które są w stanie się, które nie potrafią się uspokoić, jak są zdenerwowane.
0: Rozumiem.
6: I gdyby te osoby miały tak łatwy dostęp do broni, to pan, lepiej, żeby tego nie było.
0: To pan by się źle raczej z tym czuł. Rozumiem. Tak. Pozdrawiam.
6: Musieć chodzić w kamizelce kuloodpornej po ulicy.
0: Pozdrawiam pana. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witam. Halo.
7: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry panu.
7: No, oczywiście nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ale jak tylko przekraczam granicę, to już się boję tego społeczeństwa za granicą, czyli w Polsce. Skoro nikt nie potrafi zweryfikować, czy dana osoba powinna mieć prawo jazdy, czy nie, to cóż dopiero zweryfikować, czy któraś osoba może mieć broń.
0: Ale co to znaczy, no, że nie potrafimy zweryfikować, komu należy przyznać uprawnienie do prowadzenia pojazdów mechanicznych, a komu nie? No, mamy procedury, mamy przepisy, jednak pewne ramy zbudowaliśmy.
7: One są, według mojej oceny, oczywiście, no ja mogę się mylić, ale według mojej oceny jest to nieskuteczne kompletnie. No nie wiem, no...
0: Czyli sugeruje pan, że przyznajemy uprawnienia osobom, na przykład do prowadzenia pojazdów, które nigdy w życiu takich uprawnień nie powinny dostać, czy tak?
7: A pan to widzi?
0: No widzę.
7: Jak ludzie zachowują się... Oni dostali od państwa pozwolenie na posiadanie prawa jazdy. I to samo będzie... Tak sądzę, no... Nie wiem, jakie pytania musiałyby być ukryte w jakichś testach, żeby to zweryfikować, czy ktoś użyje tej broni niestosownie, oprócz tarczy.
0: Analogia, jeśli dobrze pan rozumiem, analogia jest rzeczywiście niebezpieczna, bo ja śmiem twierdzić, że podczas zdawania egzaminów, czy podczas badań, no nic nie wskazuje na to, że dana osoba nie powinna dostać uprawnień do prowadzenia pojazdu, prawda? Po czym nagle na drodze, na autostradzie okazuje się, że wykazuje się cechami, odruchami, zachowaniami, które absolutnie są dyskwalifikujące, prawda?
7: No i to nie są jakieś wyjątki, tylko bardzo często słyszymy, no dostał prawo jazdy, za 2 dni mu zabrali, nie? Bo wyleciał gdzieś tam z zakrętu i zatrzymał się na przystanku. Okaleczył bądź zabił kogoś. No dramat. No
0: rozumiem, jeśli dobrze pana rozumiem, to byłby pan bardzo ostrożny z każdą liberalizacją, czy tak?
7: Absolutnie.
0: Pozdrawiam, pan Rafał. Panie Rafale, witam pana, dzień dobry, halo.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
8: Ja odniosę się może najpierw do tego, że pan któryś na billboardzie gdzieś widział, że procedura trwa 60 dni. To jest nieprawda, ponieważ ja tą procedurę przeszedłem w zeszłym roku i trwało to prawie 10 miesięcy, więc myślę, że weryfikacja jest dosyć mocna i mogłaby być trochę uproszczona. Co do pana, który...
0: O jaki rodzaj pozwolenia pan się starał i dostał?
8: Ja na broń sportową i kolekcjonerską. Bo jestem w klubie, w którym strzelam. Natomiast co do pana, który powiedział, że to nie jest weryfikowane. Jest to bardzo weryfikowane. Lekarz, psychiatra, psycholog, okulista, lekarz ogólny. Te wszystkie procedury trwają i to jest naprawdę bardzo, bardzo długi czas. Więc myślę, że gdyby była...
0: Czy potem, panie Rafale, takie badania po jakimś czasie, już mając to pozwolenie, trzeba powtarzać? Trzeba jeszcze raz zweryfikować? Czy nie ma takiej potrzeby?
8: Jeśli zawodowo posługuje się pan bronią, to wtedy taka weryfikacja chyba jest, z tego co wiem, co jakiś okres cyklicznie. Natomiast jeśli chodzi o broń sportową, to przechodzi się takie badania i to jest chyba już pozostaje. Natomiast no, każdemu z nas może się, powiedzmy, jakaś dziwna sytuacja w życiu przydarzyć, tak jak to pan wspominał o kierowcach. No, ktoś dostaje uprawnienia, a potem jedzie za szybko i ta sama sytuacja może wystąpić z bronią, więc jakby na to bym może nie
0: mimo
8: patrzył.
0: Że, natomiast... mimo, że zna zasady na przykład, które określają, dopuszczają użycie broni, no to może zdarzyć się sytuacja, nad którą nie zapanuje, że użyje niezgodnie z prawem, czy tak?
8: Nie, nie, ja mówię o tym, że może ewentualnie wystąpić jakaś choroba. Natomiast
0: no
8: jeśli chodzi o użycie same broni, to muszę powiedzieć, że procedury uczenia i posługiwania się bronią są bardzo rygorystyczne i bardzo skrupulatne. W klubie, którym ja jestem, nacisk jest na to położony tak ogromny, że oni to powtarzają jak mantrę. Jak wolno, jak broń zabezpieczyć, więc myślę, że tutaj z tej strony jest to robione bardzo dobrze.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję za opinię. A z nami pan Ryszard jeszcze. Panie Ryszardzie, witamy, halo.
9: Dzień dobry. No tutaj dzień dobry. Pan Rafał wyczerpał praktycznie to, co chciałem powiedzieć. Obchodzenie się z bronią jest czymś naprawdę bardzo delikatnym. Chodzę w Międzyborzu czasem na strzelnicę i tutaj pan, który jest właścicielem, naprawdę bardzo skrupulatnie, bardzo tak aż przesadnie poważnie podchodzi do tego używania broni na strzelnicy. Ale co chciałem powiedzieć, panie komisarzu? Hitler miał napaść zachodnią Europę, pierwotnie brał pod uwagę przejście przez Szwajcarię. Z tym, że generałowie mu to odradzili tylko z tego względu, że właśnie Szwajcarzy są uzbrojeni. I tam tak łatwo by sobie nie przeszli po prostu. Także myślę, że nawet bym może tego prawa nie zmieniał, które jest w tej chwili, bo ono jest dobre, bo te procedury są dobre rzeczywiście. Ja bym to zachował. A że czasem zdarzy się wypadek i jak to w naszym kraju na podstawie jednego precedensu zaczyna się zmieniać prawo, no to już chyba tylko jest nasza polska przypadłość.
0: Zastanawiam się tak przy okazji, panie Ryszardzie, bo to ciekawy wątek. Skąd pomysł atakowania Polski w drodze przez Szwajcarię? No skoro patrząc na przedwojenną mapę środka Europy, łatwo dostrzec, że bez problemu można było zaatakować zarówno z zachodu, jak i północy.
9: Nie, panie Kubo, ja powiedziałem Europy Zachodniej. Hitler chciał zaatakować Europę Zachodnią.
0: To tak, ja tak. Nie dosłyszałem.
9: A może ja się źle wyraziłem, panie Kubo, bo też ostatnio Wałkuskiego pomyliłem z Brzezińskim, tak?
0: Pamiętam. Troszkę podobni są. Pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. 510-357-357. Czy dostęp do broni trzeba ułatwić? Pan Michał, panie Michale, halo?
10: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry panu.
10: Jeżeli chodzi o ułatwienie dostępu do broni, jestem za. Aczkolwiek pracowałem w służbach mundurowych, gdzie jako młody funkcjonariusz byłem co 5 lat weryfikowany u psychologa, czy mogę się z tą bronią poruszać. Później im starszy, tym ten wiek się, okres się skracał. Po przekroczeniu pewnego progu co roku miałem kontrolę psychologiczną.
0: A ciekawe swoją drogą, pamięta pan, jaki to był próg? 60 więcej?
10: Nie, no 55 lat.
0: 55,
10: Zastanawiam się, czemu na przykład myśliwi tego nie mają takiego progu, nie mają w ogóle badań psychologicznych, jeżeli dostają broń, później się z nią poruszają. A o co mi chodzi najbardziej? Pewnego dnia słyszałem właśnie w internecie, że pan, który przeszedł badania psychologiczne, wykupił sobie broń i tego samego dnia, w dniu, w którym kupił, zastrzelił osobę starszą w bramie, która zwróciła mu uwagę, że w bramie nie należy sikać. Więc mimo tego jestem za ułatwieniem dostępu do broni.
0: Pozdrawiam, panie Michale, dziękuję za barwną i przejmującą opowieść. Jeszcze krótko pan Bartosz. Panie Bartoszu, bardzo krótko proszę. Halo?
11: Dzień dobry, to ja?
0: Dzień dobry, tak? To pan, tak.
11: A, to jeżeli ja, to pozdrawiam siostrę Magdalenę, Bartosz Kalisza. A jeżeli chodzi o dostęp do broni, to panie redaktorze, ja bym chciał tylko zapytać, co się zmieni w momencie, kiedy będzie więcej broni na ulicy?
0: Dobre pytanie. Pytanie do naszych...
11: Mam jeszcze jedno. Chodzi o to, że bardzo często tutaj ludzie porównują, słuchacze porównują do Szwajcarii, że w Szwajcarii to jest tak, a nie inaczej. W Szwajcarii jest generalnie inne nastawienie społeczeństwa do prawa wydawane przez państwo. Tam są ludzie o zupełnie innej mentalności, więc zaraz idzie drugie pytanie. Do jakiego społeczeństwa, jakiemu społeczeństwu mielibyśmy udostępnić więcej broni? Czy tak jak teraz to wygląda, czy wyedukowanemu za jakieś 10 czy 15 lat?
0: No,
11: dziękuję,
0: Szwajcarzy,
11: pozdrawiam.
0: Trudno się do nich porównywać, bo cieszą się dużo większą władzą, którą posiadają poprzez bez przerwy niemalże organizowane referenda. 510-357-357. Pan redaktor Jarosław Lewandowski jest moim gościem, redaktor naczelny portalu strzał.pl. Dzień dobry, witam pana.
12: Dzień dobry, witam miesięcznika Strzał.pl Prolibertata, przy okazji też kanału YouTube'owego Kino Strzał.pl, jeżeli tak mogę uzupełnić.
0: Bardzo dziękuję. Ważne to uzupełnienie, bo to istotne, że ukazujecie się również w wersji tradycyjnej, papierowej.
12: Zdecydowanie, jesteśmy ostatni, tak, jesteśmy trochę jak, czujemy się czasami już trochę jak dinozaury, ale uważam, że tak powinno być. Jeżeli, panie Kubo, jeżeli mógłbym...
0: Tak, bardzo proszę.
12: Do poprzednich powiedzi, bo one są bardzo ciekawe.
0: Tak.
12: Przepraszam, to taki mój, taki może nie dobry zabieg, ale bym pouzupełniał, bo tam wszystko bardzo trafne, spostrzeżenia tylko takie trzeba jeszcze po dwa słowa dodać. Jeżeli chodzi o Szwajcarię i jej, że tak powiem, tak w takim odczuciu powszechnym bezpieczeństwo budowane na tym bardzo szerokim dostępie do broni. Mamy w tym wiele przekłamań, bo tam głównie chodzi o system powszechnej obrony.
0: Znaczy, system obrony służby cywilnej. Tak.
12: Służby wojskowej. Mhm. Znaczy, służba wojskowa dotyczy wszystkich. Wszyscy są podzieleni na kategorie rezerwy odpowiednie w zależności od wieku. Mają z tego tytułu obowiązki i to jest bardzo dobrze, moim zdaniem, wymyślony system takiej właśnie samoobrony powszechnej, wojskowej, który moim zdaniem powinniśmy skopiować u nas. Mamy trochę gorszą sytuację, bo Szwajcarzy jednak mają dookoła góry. To jest trochę łatwiej, ale ten system moim zdaniem się sprawdza. I właśnie to, że on się sprawdza, to obydwie wojny światowe pokazały, w żadnej z tych, nawet jeszcze wcześniej, w czasie wojny francusko-pruskiej, też nikt nie odważył się przekroczyć granic szwajcarskiej. Szwajcaria obsadziła wojskiem górskie granie. Nikt się nie odważył.
0: To prawda, jest to argument, chociaż też tak. Były inne, jak pamiętam, przesłanki, no gdzieś strony konfliktów musiały trzymać dobra, prawda, które zostały zdobyte na wojnie. Panie redaktorze, nie brak opinii, na przykład posłanki PSL Magdaleny Sroki, która komentowała wypowiedź prezydenta, że powszechny dostęp do broni no, byłby szkodliwy, czy też liberalizacja przepisów i w zasadzie tak jak jest teraz, jest dobrze. Nie ma potrzeby zmian w ustawie o broni?
12: Jest potrzeba zmian, jest potrzeba bardzo nagląca, z co najmniej dwóch powodów. Stanowisko pani Sroki, jako byłej policjantki, jest bardzo charakterystyczne dla części funkcjonariuszy służb, którzy sami mają broń. nie bardzo się pewnie umieją posługiwać, więc woleliby, żeby nikt inny nie miał. To jest takie niestety, niestety nastawienie.
0: A dlaczego jeżeli uważa pan, bo to mocne stwierdzenie?
12: Dlaczego tak uważamy?
0: Podejrzewam dlaczego. Dlatego, że pewnie rocznie ktoś, kto strzela na strzelnicy, jest w klubie, strzela wielokrotnie częściej niż większość policjantów w Polsce.
12: Tak, przypuszczam, że każdy średniej wielkości klub wystrzeliwuje więcej amunicji niż cała polska policja łącznie w ciągu roku. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że od 30 prawie lat próbujemy coś w tej materii zmieniać. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Wielokrotnie mieliśmy kontakty z funkcjonariuszami, przede wszystkim Komendy Głównej Policji i znam doskonale ten rodzaj argumentacji i z innych kontaktów. Mamy bardzo liczne kontakty z policjantami, również bardzo pozytywnymi, bardzo takimi wspaniałymi policjantami, którzy też strzelają sportowo, którzy też się udzielają, którzy... Wie pan, jak pan porozmawia z takim przeciętnym, zwykłym policjantem, to on będzie miał zupełnie inny pogląd na ten temat niż taki funkcjonariusz z wysokiego szczebla, który gdzieś tam z tej górnych szczebli drabiny funkcyjnej patrzy na świat z góry i uważa, że... Tak. No ale to jest
0: Ale także wielu niezwiązanych ze służbą Polaków uważa, że odstrzelania to są służby mundurowe, a nie cywile. Tak naprawdę...
12: Wie pan, to jest taka dykteryjka, oczywiście prawdopodobnie wymyślona, ale jak to kiedyś jeszcze w III Rzeszy tam jakiś obywatel aplikował o pozwolenie na broń i mu odpowiedziano, że jak obywatel III Rzeszy chce mieć pozwolenie na broń, to niech sobie wstąpi do SS albo SA, obywatel ma nie mieć broń. To jest takie nastawienie. Dlaczego uważam, że powinniśmy te przepisy zmienić, żeby nie zagłębiać się w głębokie dygresje? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że obecne przepisy są złe, obiektywnie są po prostu źle napisane i są niespójne. W sposób katastrofalny niespójne. Mamy dwie ustawy. Jedną ustawę o broni i amunicji, a drugą ustawę o wykonywaniu działalności kondycjonowanej, tak to w skrócie nazwę, tam jest bardzo długa nazwa o działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i technologiami o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym. I te dwie ustawy, ta o broni i amunicji powstała w 1999 roku, weszła już na początku 2000. Była już kilkadziesiąt razy nowelizowana, a ona jest jeszcze taka właśnie starsza. Ta ustawa druga została zmieniona w 2019 roku. Z tego, co słyszałem, gdzieś miała być również wtedy, miał być plan, że zostanie zmieniona również ta druga ustawa o broni i amunicji, nie została. Mamy w tej chwili taką sytuację kuriozalną, że ten sam obszar zdarzeń jest regulowany dwoma ustawami w wielu miejscach sprzecznie. Pierwszy przykład z brzegu. Definicja prawa materialnego, definicja lufy do broni jest inna w ustawie koncesyjnej, a inna w ustawie o broni i amunicji. Te definicje są wzajemnie sprzeczne z sobą.
0: Czyli na dobrą sprawę mamy sytuację taką, że nie wiemy, co to lufa?
12: No, znaczy inaczej. Ta lufa zmienia się jej status prawny w zależności od tego, czy jest przedmiotem oferty w sklepie, czy ktoś by ją chciał kupić już. To wtedy po prostu to jest katastrofa. Rozmawiałem kiedyś z jednym posłem, który nawet tam gdzieś proponował jakieś swoje zmiany w ustawie i takich przypadków tam jest cała lista.
0: Ja rozumiem, ale z drugiej strony często słyszę, że czasy się zmieniły. Mieliśmy tę ustawę o broni amunicji nowelizowaną. No i osoba, w skrócie rzecz ujmując, w tej chwili osoba niekarana, zdrowa psychicznie, może dziś uzyskać pozwolenie na broń nawet w ciągu kilku miesięcy. Tak to wygląda?
12: Tak jest i to jest pełna zgoda. I teraz, wie pani, sytuacja jest taka. Ta sama ustawa, te same przepisy zmienione w 2010 roku, weszły w życie w marcu 2011 roku, weszły te zmiany, fundamentalnie zmieniły Znaczy tam zmiany były pozornie niewielkie, ale fundamentalnie zmieniły możliwość stosowania tej ustawy. Mhm. No i co się okazało? W roku 2014, jak patrzę na statystyczne dane, wydano w Polsce 7 tysięcy pozwoleń na broń. Mhm. A w 2024 46 tysięcy pozwoleń na broń. Mhm. Ustawa się nie zmieniła zupełnie. A w roku 2011 to wydano jeszcze mniej, tam pewnie kilka.
0: A w ubiegłym roku padł rekord 50 709.
12: Właśnie, ja nie wiem, skąd jest ta liczba wzięta, ponieważ według moich danych i według tego, w statystykach Komendy Głównej Policji wydano 36 834 pozwolenia na broń. I tak bardzo dużo. Mhm. Wie pan, co ciekawe, wie pan, tam jak spojrzymy, te statystyki są bardzo, bardzo interesujące, muszę powiedzieć, i czasami one są, sprawiają takie lekkie zakłopotanie. No. Na przykład jednych pozwoleń, takich tych pozostałych, innych tak zwanych, bo tam ustawa wymienia 8 kategorii. Tak. Tak, ale oprócz tego może być dowolny inny. Pan sobie wymyśli jakiś powód, do którego pan chce mieć broń i organ uzna, że ten powód jest zasadny, to panu wyda takie pozwolenie do innych celów. Mhm. No i do tych innych celów w roku 2023, na koniec 2023 roku, było wydanych 179 takich pozwoleń. W roku 2024 wydano ich 15. No więc ile powinno być na koniec roku 2024? Mm-hmm. No moim zdaniem dodajemy 179 plus 15. Może ktoś umarł, albo może komuś zabrali, więc może być trochę mniej. No a nie, proszę pana, bo jest 311.
0: Czyli coś się...
12: Skąd się wzięło pozostałe? No
0: coś zdanie. Się więc w statystykach jest... nie zgadza. Ale co do jednej sprawy...
12: Tu się wszystko nie zgadza.
0: Co do jednej sprawy zgoda, że na przestrzeni, powiedzmy, ostatniej dekady ta liczba pozwoleń wydawanych nam urosła. Czy mam takie pytanie, czy wraz ze wzrostem tej liczby sztuk broni w rękach cywili, rośnie również u nas liczba wypadków, czy też przypadków niewłaściwego, niezgodnego z prawem użycia broni?
12: Proszę pana, otóż nie. Liczba przestępstw popełnianych użyciem broni spada. Mm-hmm. Cały czas spada. Dane mamy co prawda tylko na 2023 rok, na koniec 2023 roku. Nowszych nie udało mi się znaleźć. To też statystyka.
0: A to ciekawe, bo to by świadczyło o tym, i ciekaw jestem, co pan na to, kończąc tę pierwszą część naszego spotkania, że ta liczba wydawanych pozwoleń rosnąca nie wpływa na takie mniemanie o tym, że im więcej broni w rękach prywatnych, tym gorzej.
12: Nie, im więcej broni w rękach prywatnych, tym lepiej, bo ludzie są bardziej z nią obeznani. Zatem wie pan, o czym w ogóle mówimy, jakie więcej czy mniej. W Polsce w dalszym ciągu, obecnie po tych skoku, który nastąpił po 22 roku, po wybuchu tej otwartej wojny ukraińsko-rosyjskiej, mamy sytuację, w której w dalszym ciągu poniżej 1% obywateli ma jakikolwiek kontakt z bronią. Tak. Podczas gdy wszystkie kraje dookoła nas mają te statystyki kilkukrotnie wyższe. To jest 5%, 10%, Finlandia 30%, tak. Rzeczona Szwajcaria 40%, tak. U nas 1% poniżej. O czym my w ogóle mówimy?
0: Wrócimy do rozmowy. Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny strzał.pl, także miesięcznika Strzał. Spotkamy się na antenie za kilka minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. 510-357-357. Wracamy do państwa wypowiedzi telefonów. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo?
13: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
13: Ja chciałem się wypowiedzieć w dwóch kwestiach. Po pierwsze, porównujemy się do Szwajcarii, Finlandii. Ja mieszkam w Wielkiej Brytanii. Czemu nie porównujemy się do Wielkiej Brytanii?
0: Mhm. A jakby to porównanie wypadło i dlaczego mamy się porównywać? Akurat nie sprawdziłem.
13: No, w Wielkiej Brytanii nie ma w ogóle, z tego co wiem, dostępu powszechnego do broni. Nawet noże są zakazane. Mhm. I wracając również do Szwajcarii, w czasie studenckich praktyk byłem właśnie w Szwajcarii u rolnika i ze zdziwieniem znalazłem karabin maszynowy stojący za drzwiami. Właśnie w kwestii tego powszechnego obowiązku obrony i tak dalej, i tak dalej. I w Szwajcarii jest tak, że oni owszem posiadają broń, ale nie posiadają magazynków ani amunicji do tej broni. Chodzi o to, że w razie jakiegoś zagrożenia łatwiej jest dostarczyć samą amunicję niż całą broń. Mój gospodarz dwa razy w roku miał obowiązkowe strzelania, przestrzeliwał z tej broni i wydaje mi się, że to z tego powodu takie nasycenie jest broni w Szwajcarii. Nie dlatego, że ludzie chcą mieć własną prywatną, tylko dlatego, że mają ją ze względu na właśnie ten ale inny system.
0: Jasne, tylko że posługujemy się chyba różnymi danymi. To znaczy samo nasycenie broni w Szwajcarii, jeśli dobrze pamiętam, nie jest jakieś szokująco duże. Bo to jest w granicach, jeśli dobrze pamiętam, 25 sztuk na 1000 mieszkańców. Natomiast zupełnie inną kwestią jest przeszkolenie Szwajcarów, ich zdolność do obrony cywilnej i dostęp do magazynów, w których broń się znajduje. To znaczy wiedzą, że w sytuacji, prawda, takiej, a nie innej organizacji i rozkazów tę broń mogą pobrać, natomiast w domu
13: broń oni mają już w domach, oni pobierają wyłącznie magazynki. Oczywiście ja nie mówię o jakiejś tam ciężkim sprzęcie.
0: Jasne, a jeszcze wracając, i tak dalej. Wracając do Wielkiej Brytanii, bo słuchając pana sprawdziłem, otóż w Wielkiej Brytanii średnio przypada 4 do 5 sztuk broni na 100 mieszkańców, czyli powiedzmy 40-50 sztuk na 1000 obywateli, a liczba wydanych pozwoleń jest w granicach 500 000, troszkę więcej niż 500 000. Rzecz dotyczy na przykład całego kraju. Anglia, Walia, niespełna 2 miliony sztuk jest w rękach prywatnych. No, u nas milion, więc jednak więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
13: Ale to nawet policjanci nie mają broni.
0: Pozdrawiam pana. Pan Damian. Panie Damianie, halo, dzień dobry.
14: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry panu.
14: Zadał pan bardzo celne pytanie gościowi na koniec rozmowy. Czy wraz ze wzrostem liczby pozwoleń na broń rośnie ilość przestępstw z jej użyciem?

0: Ćwiczenia raz w roku, także dostęp tak, natomiast bardzo wielu słuchaczy odpowiada na inne pytanie, panie redaktorze, czy powinniśmy ułatwiać uzyskać pozwolenie na broń, a uważam, że nie powinniśmy, tak jak wielu słuchaczy przytoczyło dzisiaj w rozmowie, ten proces weryfikacji obecnie jest staranny i świetnie, że taki jest. Mhm. Jeden ze słuchaczy zadał bardzo celne moim zdaniem pytanie. Moim zdaniem to, co się dzieje na polskich drogach, to jest dobry probierz.
1: Czyli chciałby pan rozgraniczyć co innego przeszkolenia, prawda? Czy strzelanie w warunkach strzelnicy, a co innego posiadanie broni w domu?
0: A co innego ułatwienie posiadania broni w domu, bo uważam, że 50 tysięcy, prawda, rocznie wydanych pozwoleń. Staramy się o te pozwolenia, o tą broń, staramy się o nią dalej, przechodźmy nadal tak staranną, a może jeszcze bardziej staranną weryfikację, tak żeby się upewnić, że bezpieczeństwo na polskich ulicach, na polskich drogach.
1: Ten, kto ma broń w domu, ma świadomość, co w domu ma. Panie Damianie, kończę już, bo jeszcze dwóch słuchaczy, króciutko pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo?
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Tak,
2: teraz ja witam. Pana poprzednich rozmówca, pan Jarosław Gość, poruszył temat, którym ja chciałam powiedzieć, a mianowicie ja się nie boję osoby, która ma broń, bo tak jak też powiedział na koniec, że ilość wypadków, zdarzeń z udziałem osób prywatnych, które posiadają broń, nie rośnie mimo wzrostu ilości pozwoleń, a jednocześnie posiadania broni, o tyle jestem bardziej przerażony. I co też pana rozmówca, pana Kosz poruszył, a mianowicie ilością strzeleń, jakie wykonuje policja. I tym jestem najbardziej przerażony, ponieważ około w tej chwili jest około 102 tysięcy policjantów w Polsce. Załóżmy, że 90% z nich posiada broń, czyli powiedzmy jakieś tam 95 tysięcy policjantów.
1: Jeśli dobrze pamiętam, panie Damianie, przeciętnie... Przepraszam, panie Krzysztofie, tak. Przeciętnie policjant w Polsce ma do dyspozycji 50 kilka sztuk amunicji rocznie.
2: Nie. Ma strzelań od 100 do 120 i to jest przerażające. To jest przerażające.
1: No to źle pamiętałem. Od 100 do 120.
2: Tak, to pewnie policjanci, także ci, którzy patrolują ulicę, i to jest przerażające, że to jest bardzo mało. Prywatna osoba, która posiada pozwolenie na broń, podczas jednego strzelania, półtorej godziny na strzelicy, jest w stanie strzelić
1: wielokrotnie,
2: 300-500 sztuk.
1: To o tym
2: a tutaj
1: mówił...
2: policja jest...
1: No pewnie,
2: tym powinniśmy się zainteresować.
1: Martwić. Tak, to jest kwestia pewnie po prostu pieniędzy, o tym mówił pan Lewandowski. By kończę, bo jeszcze pan Artur. Panie Arturze, króciutko proszę, halo.
3: Dzień dobry, ja bardzo krótko.
1: Dzień dobry, witam.
3: Temat następujący. Broń powinna być dostępna, ale tylko dla osób odpowiedzialnych. Powinno się weryfikować stan psychiczny i możliwość posiadania takiej broni przez osoby po iluś latach. Dlaczego? Dlatego, że znam troszkę środowisko myśliwskie. Niestety tam jest duży problem. Duży problem z właśnie posługiwaniem się bronią, z tym, jak posługują się nią na strzelnicy. Jest to po prostu w skrócie niebezpieczne. Natomiast pan,
1: ostatnie zdanie.
3: Pan wcześniej poruszył związki strzeleckie i tutaj wielkie brawo. Oni faktycznie się starają, faktycznie mają samodyscyplinę i faktycznie robią to, jak należy. I gdyby w tym duchu iść, to ma to sens, ale w myśliwskim zupełnie moim zdaniem no.
1: 8 minut niebawem. Pozdrawiam pana, panie Arturze. 8 minut do 13. Raz jeszcze z nami pan dr Sebastian Maj, radca prawny, były policjant i redaktor Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny miesięcznika Strzał. Słyszymy się, panowie?
4: Tak, ja słyszę. Dziękuję bardzo.
1: Znakomicie. Dziś na pytanie w naszej sądzie, czy dostęp do broni trzeba ułatwić, 21% naszych słuchaczy odpowiada, że tak, ale aż 79% uważa, że nie. Jarosław Lewandowski, no jest to pewna sztuka, takie wyważenie w ustawie czy w przepisach, abstrahując od tym, o czym pan by mówił, że rzeczywiście warto by było, żeby ustawy, które regulują wszelkie kwestie, byłyby spójne i wzajemnie się niewykluczające, ale takie wyważenie pomiędzy rzeczywistą potrzebą posiadania broni, a liberalizacją, no, która zdaniem wielu słuchaczy, jak wynika chociażby z sądy, może być niebezpieczna.
4: Wie pan co, no, trudno mi powiedzieć, jest taki jakiś problem takiej fetyszyzacji broni u nas. Trochę to taki jest obwód zakazany właśnie dlatego, że tego dostępu nie ma. Aha. Wie pan no nie chcę jakby tutaj, Boże, podważać w kontaktach z słuchaczami

0: wam takie wyniki, ale chciałem zaznaczyć, że w roku 2025, na jesieni, rok temu, IBRIS przeprowadził badania dla PAP-u i tam były badania, były na dość dużej próbie i były takie dość ciekawie robione, dlatego że one były zrobione, chodziło wtedy o ten projekt ustawy, który jedna z partii zgłosiła w Sejmie, o objęcie myśliwych, wtedy już wszystkich, psychicznymi badaniami psychologicznymi. No bo to jest też taki mit, że posiadacze broni nie są badani. To oczywiście bzdura. Wszyscy posiadacze broni przychodzą badania lekarskie, psychologiczne. Robienie tych badań cyklicznie ma tylko jeden sens, żeby zniechęcić ludzi do posiadania broni, bo one są dość drogie i dość kłopotliwe do wykonania dla osób, które nie mieszkają w dużym mieście. Więc to jest taki pomysł tych środowisk antymyśliwskich, że maksymalnie musimy utrudnić dostęp do broni. Broni myśliwych, aczkolwiek nie jestem myśliwym, zastrzegam, więc nie chciałbym w to głębiej wchodzić, ale uważam, że nieprawdą jest, że myśliwi są jakoś tam psychicznie nieodpowiedzialni, czy coś takiego, czy mają dużo wypadków. To jest statystycznie nieprawda. Ale wracam do tych badań badań IBRIS-u. I tam było też takie pytanie w tych badaniach różnych, bo tam chodziło oczywiście o to, czy objąć ich tymi badaniami, tych złych myśliwych, czy należy im zabrać broni i tak dalej. Ludzie mieli tam różne opinie. Przypominam, że w Polsce poniżej 1% ludzi ma dostęp do broni, więc tylko poniżej 1% ludzi w ogóle ma świadomość tych przepisów. Pytamy wszystkich o ich opinie na przepisach, których oni w ogóle nie mają o nich zielonego.
1: No, troszkę tak jest. Doktor Sebastian Maj, tak, bardzo proszę.
0: Ale to nie, bo tylko tam mi pan powiedzieć.
1: Tak, bardzo proszę.
0: Spuentować. Więc z tych badań IBRIS-u wyszło, że 4,7% ankietowanych stwierdziło, że gdyby miało taką możliwość, chciałoby mieć pozwolenie na broń. 35% obywateli. W roku 2017 podobne badania były robione przez Wirtualną Polskę, na zlecenie Wirtualnej Polski. Wtedy w Sejmie była ustawa o broni amunicji, tam złożona przez klub Kukiz 15. I wtedy wyszło, że 8% chciałoby tą broń mieć, a jeszcze 12% ewentualnie. I tam było taki wniosek, że 8%, czyli nikt. W 2017 roku mniej niż 0,5% obywateli w polskich miało dostęp do broni, czyli tak byłoby 16 razy więcej. Teraz mamy 35. 35 to jest procent wyższy niż nasycenie posiadaczami broni społeczeństwa Stanów Zjednoczonych, Finlandii czy Szwajcarii. Moim zdaniem Polacy chcą mieć broń, tylko należy im to umożliwić w sposób racjonalny, a jaki? Na przykład taki, jak było w ustawie z 1932 roku, rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Jedyny przepis dotyczący dostępu do broni wydany w Polsce o pozyskaniu niepodległości, to znaczy w ogóle pierwszy, bo wcześniej w ogóle nie było takich przepisów. Ustawa z 1932 roku była potem przerobiona w 1961 roku na ustawę PRL-owską. Sprawdzałem, bardzo wiele w całości przekopiowanych było fragmentów tego rozporządzenia Mościckiego z 1962 roku. A nasza ustawa z 1999 roku jest od tych ustaw dużo gorsza.
1: Czyli krótko mówiąc, zmienić przepisy. Przepraszam, przerywam tutaj, bo jeszcze jest z nami pan doktor Sebastian Maj, a czas nam się kończy. Panie doktorze, skąd to przekonanie, skoro badania, statystyki na to nie wskazują? Ba, przecież wokół nas są kraje, gdzie to nasycenie bronią jest, mówię o cywilach oczywiście, 2-3-krotnie większe i też ich statystyki na to nie wskazują. Skąd to przekonanie, że im więcej broni w rękach prywatnych, niemundurowych, tym będzie gorzej i tym będzie bardziej niebezpiecznie?
2: Padło jedno, mówię, bardzo fajne i ciekawe takie zdanie tutaj. Po co nam ta broń w tym wszystkim? No właśnie, po co? Mamy lobby interesów producentów broni, którzy oczywiście chcą, żeby tej broni było pełno wszędzie. To jest zysk, to jest amunicja sprzedawana, to jest ruch na strzelnicach. Tylko wybudowanie strzelnic to jest kilka milionów złotych. A z podmiejscowością, w której pochodzę, czyli pod Opolem, no niedawno mieliśmy dość tragiczny w skutkach przypadek pożaru takiej strzelnicy. Do dzisiaj jeszcze nie wyjaśnione, dlaczego i co się tam wydarzyło. No i to jest jednak amunicja. To jest proch, to jest amunicja, to są materiały niebezpieczne. Natomiast słuchacze dobrze powiedzieli. Edukacja. Od tego zacznijmy. Ale teraz wyobraźmy sobie, co się w Polsce będzie działo, jeżeli wprowadzimy przysposobienie obronne. Ja widzę, co się dzieje na przykład z prostym pływaniem. Zwolnienia lekarskie. Ten nie może, tego głowa boli, ten nie chce pływać, mimo że to jest dobre dla dzieci, żeby dzieci się nauczyły spędzać ten czas nad wodą z tymi potrzebnymi umiejętnościami. No i padło też kolejna rzecz, koszty. Ja ze swoim synem na komercyjnej strzelnicy wystrzelałem kilkaset złotych w półtorej godziny. I powiem szczerze, mógłbym tam jeszcze wystrzelać pewnie z 1000 złotych w tym wszystkim, tylko no, to jedna sztuka amunicji to jest kilka złotych w tym wszystkim. Potrzebujemy opiekuna, potrzebujemy człowieka, potrzebujemy, który oczywiście nad nami sprawuje nadzór, więc koszty, jeszcze raz koszty. I teraz wyobraźmy sobie, że wprowadzamy taki powszechny obowiązek. Tu słuchacze słusznie mówią. Policja, 102 tysiące ludzi. I teraz każdemu dajmy wystrzelać sobie tam dowoli w tym wszystkim. No, koszty tego są naprawdę niemałe, a to jest tylko zwykła mała amunicja, zwykły jeden mały nabój, no nie w tym wszystkim. Ja ogólnie, no chyba jednak bym się składał, znaczy skłaniał tylko do wyników tej ankiety i wolałbym sprawną i doposażoną służbę, która jak będę potrzebował pomocy, nawet jeżeli będę, mówię, na imprezie, na wałach, kto przyjedzie i mi pomoże, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Doktor Sebastian Maj, radca prawny, były policjant, Jarosław Lewandowski, redaktor naczelny, miesięcznik Strzał. Dobrego dnia panom życzę, dziękuję za rozmowę.
2: Ja również, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia. Minuta pozostała do 13, by za chwilę, jak widzę dobrze, słabo widzę, coraz gorzej. Krystian Hanke, tu Radio 357.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I to jest, trzeba przyznać, taka bardzo szósta, bo szósta we wtorek.

0: Teraz 5 po 6. No to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane na północy kraju, wzrastające do dużego. Rano na południu miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Mogą być solidne te mgły. Po południu na północy lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna podobnie jak wczoraj od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum, no do 22 tym razem to na południu.
1: Radio 357.
0: 6 po 6, skoczna nuta. Tutaj pasuje jak kulał.

Nuta skoczna. Nie jak okulał, tylko jak ulał. Drugi domku. Irish, no, pamiętają Państwo jeszcze to nagranie? Tilaf oczywiście. Mamy 9 minut po 6, oficjalny dzień dobry. Gdyby ktoś w jakiejś sprawie, to oczywiście Stanisław Hadelak na Państwa oczekuje. Ranek małparadio357.pl, tekstówka to w aplikacji, głosówka to w aplikacji, właśnie Stanisław czeka na to. Albo telefonicznie 510-357-357. A poza tym dzień dobry mówią Paulina Kozion, Iza Woźniak, Ola Żaczek, Tomek Matlingiewicz, który audycję realizuje, Krystian Hanke, który pojawi się w odpowiednim momencie. Marcin Łukawski, zapraszamy. Jeśli chodzi o wiadomości, no to serwis Andrzej Rutkę i sprawy sportowe Antoni Pyzel. Wydaje się, że sprawy sportowe to się wczoraj wieczorem jakieś tam wydarzyły. Mam wrażenie, że coś mnie ominęło, ale może to i dobrze.

0: Editorsi polecają się i przy zestawie do głosowania i oczywiście także zapraszamy na Inside Seaside.
1: Ranek 357.
0: A w nim do 9:00 między innymi gość to 8:15. Ola Żaczek Państwa zaprasza na tę rozmowę. A mówić będziemy o tym, że ostatni raport pokazał, że 17 milionów Polaków pyta sztuczną inteligencję o zdrowie. Tak, próbują się leczyć. No więc tak, z jednej strony naukowcy coraz częściej też korzystają z modeli językowych, z drugiej strony pytamy o to zdrowie, gdzie AI może pomóc, a gdzie jednak potrzebny jest człowiek. No, o tym będzie ta rozmowa. Robert Dewor, dyrektor medyczny AstraZeneca, będzie Państwa gościem. 8:15. Zapraszamy serdecznie. Zresztą sztucznej inteligencji będzie także po 8:35, bo Cyber Magda, to wiadomo, we wtorki. No i dzisiaj jest podtytuł Cyber Magda i Święta Wojna o Sumienie Maszyn. Taka dzisiaj historia, to zapraszam serdecznie po 8:35. Magda Gacyk. Co poza tym? Będzie też o trzech literkach. Trzech prostych literkach. Eko i chwytach marketingowych i właściwie w takim aspekcie marketingowym właśnie.
2: Pojawiają się w sklepach i mogą mieć różne certyfikaty, bo firmy sobie nadają same certyfikaty. Branża może takie certyfikaty nadawać, ale to nie oznacza, że to jest produkt wyprodukowany zgodnie z tymi unijnymi warunkami rolnictwa czy produkcji ekologicznej.
0: No i warto o tym pamiętać. I też jeszcze jedna ważna informacja. Od przyszłego roku koniec z marketingowym wykorzystywaniem słowa eko. Jak to będzie wyglądało? Iza Woźniak wszystko Państwu powie. 7:50 i jeszcze też oczywiście przed 6:32 trzy słowa. Spotkamy się z doktorem Tomaszem o 7:15. Będzie o spadających gwiazdach. Będzie tatowanie oczywiście po 7:35. Krystian zaprasza. Dzisiaj będzie kosmos dla dziewczynek. Od czasu do czasu opowiadamy Państwu, co tam w nim. Będzie Michał Bisiorek 8:45 i muzyczny goniec. Będzie Łukasz Błąd przed 9:00 i latka lecą. No i nie zapomniałem o panu Stanisławie. Stanisław Nieprawomocny i jego przygody.
3: On liczy na to, że obecne gałęzie z mojego dębu, tak żeby nie wchodził na jego stronę. Nie ma takiej opcji. Jak ten dąb będzie wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie. Niech se parkuje gdzie indziej. I dalej pisze te pisma.
0: Ha, ha, ha, ha. Zaśmiał się Stanisław Nieprawomocny i gałęzi nie obciął. A może obciął? To muszą Państwo sprawdzić. 6:50, Gabi Dermetko zaprasza serdecznie na sprawy prawne, czyli Nieprawomocny w prawie. No tak to się będzie układało, 16 minut po 6:00.

odrobina poranna porcja country. Orville Peck, a wcześniej James Blunt. Taka para z zestawu do głosowania listę.radio357.pl. Tam polecamy, tam zapraszamy serdecznie. Drodzy patroni, proszę wpadać i głosować. 23 minuty po 6. A za chwilę Echo. O!

0: 25 minut po 6. Eko będzie o tym, ale zanim...
1: A propos eko, to cały czas przy ekogroszku mnie zastanawia, czy on jest ekonomiczny, czy ekologiczny. No, jakby redaktor, nie wiem, skąd wie, co mnie gryzie.
0: Co gryzie, no w październik to sweter albo golf.
2: Poranek 357.
0: Chyba, że metka jakaś. Ale nie o tym będzie. Ekologiczne, czyli takie, które mają być dobre dla środowiska i dla nas. Mają być, ale czy są? No właśnie, otóż producenci nadużywają na etykietach i opakowaniach sformułowania eko, tak mówi Sylwia Walendowska-Majcher, edukatorka ekologiczna.
3: Nadużywają, bo coraz więcej osób jest świadomych i wybiera, głosuje swoim portfelem właśnie za tym, co jest lepsze. Bo żywność ekologiczna, czy w ogóle produkty ekologiczne są lepsze nie tylko dla nas, ale też dla środowiska. I ta odpowiedzialność zakupowa też może właśnie w ten sposób wybrzmieć, stąd takie wybory i stąd te naruszenia producentów, bo używają albo kolorystyki takiej, która jest zbliżona do natury, sugerując, że właśnie to opakowanie jest tym cichym marketingowcem i nie sprawdzimy, co dalej sięgniemy po takie opakowanie. Różnego rodzaju napisy, które mają sugerować, że ten produkt jest lepszy, też się pojawiają na takim opakowaniu, a nie są potwierdzone ani certyfikatem, ani też sposobem produkcji tego produktu. Także tutaj trzeba mieć ograniczone zaufanie i wiedzieć też, jaki tak naprawdę jest jedyny certyfikat poświadczający, że ta żywność, czy ten produkt został wyprodukowany ze wszystkimi wskazówkami ekologicznymi.
0: Otóż kilka dni temu Senat przyjął przepisy, które mają zapobiegać greenwashingowi. Klient powinien mieć jasną i rzetelną informację, czy jeśli kupuje produkt eko, to on jest rzeczywiście eko i o tym opowie Państwu Iza Woźniak o 7.50, bo do tematu wrócimy oczywiście w poranku 27 po 6, ale to teraz.

0: Trafiliśmy w 6:30. Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, wzrastające do dużego. Rano na południe miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do mniej więcej 100-200 metrów będą intensywne te mgły, więc na drogach duża ostrożność. Po południu na północy lokalnie słabe przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna. Będziemy mieli dzisiaj maksymalną temperaturę 16 na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 na południu kraju.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29:07.

0: Bardzo ładne, bardzo poranne nagranie. 25 minut do 7, zanim pierwsze strony, to jeszcze tutaj pan ma sprawę.
1: Ale czy jak, metka cebulowa, czy jakaś łososiowa?
0: No, to jeszcze do końca nie wiadomo. Jak od ekogroszku doszliśmy do łososia, to nie wiem, ale jakoś nam się udało. Są takie zadania, takie wyzwania, takie, że tam połącz kropki, co nie?
2: Mnie to się wszystko z jedzeniem kojarzy.
0: To dobrze akurat, bardzo dobrze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ola Żaczek.
2: Dzień
0: Słuchaj.
2: Dobry.
0: Słuchaj.
2: Czy sportowo coś? To pan by chciał?
0: A, czekaj, sportowo. To ja...
2: Nie, czy nie?
0: Poła Janka dla czym, Janka.
2: Jest o czym mówić, czy nie?
0: Poła Janka dla Janka.
2: Taka to poła Janka.
0: No chyba to po wczorajszym meczu, bo jest pan obrońca Jan, nasz zawodnik, nie że trener, bo trener też Jan. I można dwojako tłumaczyć tytuł, ale jest pan Jan, gdyż pan Jan sprokurował.
2: No i było. To było, czy to była ta boska ręka? Czy?
0: Nie wiem. Nie widziałem tego meczu. Zostawmy. Antek wpadnie, to nam opowie. To potem.
2: Co? To tyle, tak? To z tych połajanek. Mhm. Ale widzę, że pan się zainteresował tańcem znowu, że to,
0: tak,
2: że to tańczone było. Było tańczone i to rodzinnie.
0: Czy ja nie?
2: Nie.
0: Nie.
2: Pan Jan.
0: Jan.
2: Pan Jan tańczył i zachwycił na parkiecie. Mhm. Tak jedni piszą i pan Jan podobno powiedział, że córka Hela załatwiła mu występ. Mhm. Pan Jan. A drudzy piszą, że nawet pan Jan to skradł show córce.
0: Skradł show.
2: Ale nie wiem, czy tak.
0: Nie, ale to chyba bardzo sympatyczne, jak tak.
2: Ja myślę, że tak się podzielili po prostu tym rzeszałem.
0: Pan Jan, tak, wystąpił w tańcu z gwiazdami, to chyba, ale właśnie ten taki, bo tam jest przydzielony taki partner zawsze.
2: Tak.
0: Z przydziału.
2: Jest partner z przydziału,
0: z
2: ale jest z urzędu, ale jest w każdej edycji tegoż taki odcinek, kiedy się jeszcze tam doprasza kogoś z rodziny.
0: Aha.
2: I się tańczy z mamami, z babciami, z córkami, z synami.
0: Z sąsiadami, zięciami.
2: Statusiami się tańczy. Mhm. I wtedy to tak ciekawie nawet wygląda, jest to taki trochę eksperyment społeczny, bo ta para się, z pary się robi trio i w pewnym momencie tam...
0: Są układy
2: no właśnie
0: na trio?
2: Są takie, jak się okazuje. Tutaj był bodajże Jive. No ale powiem,
0: Jive,
2: że naprawdę akurat trafiłam na ten fragment.
0: Tak?
2: Trafiłam, widziałam na własne oczy pana Jana.
0: W Jive'ie.
2: W Jive'ie, pozazdrościć. I to jeszcze taka zmyłka.
0: Super.
2: Zmyłka była, bo tam, że na początek niby to walc będzie, że tak spokojnie, że tutaj i jak nagle rytm.
0: Jak jive'nęło.
2: Jak jive'nęło, panie.
0: Ło, ludzie. To ja ten, to nic. No
2: to
0: dobrze.
2: Czapki z głów, więc gratulujemy.
0: No nie czapki z głów, tylko marynarki z...
2: Z czego?
0: Z ramionek, bo widzę, że pan Jan już potem to w samej koszuli.
2: No, krawata nie było.
0: Nie było.
2: Ale to nie dlatego, że tam klient w krawacie to... Nie. Nikt się nie awanturował.
0: Nie.
2: Bardzo, bardzo. Kominfo, tak?
0: Takie kominfo, tak.
2: Więc bardzo było, bardzo roztańczenie i wspaniale. Dobre wieści dla emerytów też tutaj, nie wiem, czy pan zauważył, że jakaś będzie inna waloryzacja, gdyż ministra pracy chce, żeby troszkę inaczej była wyliczana waloryzacja i tabela wielka jest sprawdź, ile mógłbyś zyskać emerycie. A ponieważ my bardzo lubimy takie tematy...
0: Co się zyska, co ile można stracić, jak było w tym w kabarecie.
2: I tak, nic w przyrodzie nie ginie oczywiście.
0: No, oczywiście.
2: Niespodziewana waloryzacja emerytur z wykrzyknikiem jest.
0: Waloryzacja z wykrzyknikiem.
2: Waloryzacja, jak jest waloryzacja z wykrzyknikiem, to panie redaktorze.
0: To już jest taka waloryzacja.
2: To już jest taka waloryzacja.
0: Że...
2: To jest bardzo ciekawe. Ja bym chciała tutaj zauważyć, że to jest taka bardzo graficzna, taki wybieg graficzny, że obie gazety, jak jest coś, jeśli chodzi o emeryturę, albo że trzeba jakieś pieniądze, czy coś.
0: To czarne
2: to jest
0: na żółtym.
2: Tak. I to już jest taki przekaz podprogowy, że pieniądze, pieniądze.
0: Mm-hmm.
2: I też czarne na żółtym jest, że dziś benzyna po 6,79 za litr.
0: Trochę też jest czarne na żółtym, ale z odrobiną białego, że rysie dla
2: Polski. Że rysie, tak.
0: Tak, że rysie.
2: Że taka nowa moda teraz będzie, bo po 33 latach Wojsko Polskie dostanie nowe mundury. Mm-hmm. I akurat pani żołnierka jest bardzo, się prezentuje, powiedziałabym,
0: ładne.
2: Rysiowo. No,
0: no ale
2: a
0: ładne.
2: Wszystkie rysie to...
0: Fajne mundury.
2: No właśnie. Także uszyte już mundury są i takie, że podobno nie widać, że takie maskujące, że jakś tam...
0: Nie no, widzę.
2: No ale nie... Czy to, przepraszam, jest leśna... leśna okoliczność przyrody? W haszczach nie widać. No.
0: W haszczach
2: od rysia nie odróżnisz.
0: Dobrze. Chyba musimy wracać, bo tu wkroczyliśmy na poligon niechcący i...
2: No a tutaj teren, a tu drugi poligon jest z tego, co widziałam. Tak?
0: No tu jest jeszcze jedna sprawa, ale
2: tak,
0: to też...
2: To też
0: jest...
2: obie gazety piszą.
0: Obie gazety naraz i to jest sprawa, że wiernie uwięzili biskupa i że policja.
2: Że, no bo w obronie proboszcza, a w obronie proboszcza to wierni potrafią.
0: Tak, no to taka jest sprawa, którą żyją media. Od wczoraj? Nie, no wczoraj? Przedwczoraj?
2: Tak to było w nocy, poprzedniej nocy, z niedzieli na poniedziałek. No się to działo w Małopolsce i tak. Coś jeszcze tutaj chyba...
0: Nie, chyba już wszystko mam. Coś o przetworach? Nie, że, nie. Dzisiaj nie ma przetworów. No to co? To kiecka.

0: prostu dostałem taką tekstówkę i tu pada słowo kochanieńki. To ja nie mogę przejść obojętnie, to pan Artur napisał kochanieńki, bo jest ciekawość zżerająca, zżera słuchacza ciekawość i może zniknąć nam słuchacz. Ile książek mocy udało się ufundować przy okazji Dnia Patrona? Jakżem się kładł spać? Bo to do północy było, więc ja tam już do końca nie tak jest. Ale na pewno było powyżej 3570, a taki był cel. I za to wszystko kłaniamy się. Tylko tak ostrożnie, żeby nie huknąć w mikrofon. Ale tak zupełnie serio, bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za te 4 dni. To nieprawdopodobne rzeczy się działy. Teraz mamy 16 do 7, no i poranna prasa.
1: Poranna prasa, a na pierwszych stronach gazet tak zwanych niekolorowych, gazet codziennych, przeróżne sprawy. Iga Świątek na pierwszej stronie Gazety Wyborczej przegoniła demony. Jest też duży tekst ze znakiem zapytania w tytule Kres państwa w państwie. UOKiK bierze pod lupę negocjacje Google'a z mediami. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny postawił zarzuty 4 spółkom z grupy kapitałowej Google. Relacja wydawców z wielkimi firmami technologicznymi jest trudna, łagodnie mówiąc. Facebook i Google są dominującymi graczami na rynku cyfrowej reklamy, przejmują więc budżety, które wcześniej trafiały do mediów i korzystają na tym z cudzej pracy. Jednocześnie firmy korzystają z treści wydawców, ponieważ użytkownicy zarówno serwisów społecznościowych, jak i wyszukiwarek używają ich również do śledzenia bieżących wydarzeń. Big Techy długo korzystały jednak z kosztownej pracy wydawców za darmo. Miała to uregulować nowelizacja prawa autorskiego z 2024 roku, która wdrożyła dyrektywę o prawach autorskich zwaną DSM. Prawo to daje wydawcom możliwość ubiegania się o zapłatę za korzystanie z ich treści przez Big Techy i właśnie nieprzestrzeganie tych przepisów zarzuca dziś Google'owi UOKiK. Postawił zarzuty 4 spółkom Google'a i zajmie się też negocjacją, przyjrzy się tym negocjacjom z mediami. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Dziennik Gazeta Prawna, między innymi na pierwszej stronie, publikuje sondaż dotyczący dostępu do broni. Jak się okazuje, Polacy wcale nie chcą łatwiejszego dostępu do broni, a debaty o liberalizacji zasad dostępu do broni palnej wywołał prezydent Karol Nawrocki. Jak się jednak okazuje, większość Polaków jest przeciwna zmianom. Nie wszędzie opór jest jednak tak samo silny. Mężczyźni są podzieleni niemal idealnie porówno. Ułatwienia popiera 46,5% z nich, a 45,4% jest przeciw. Wśród kobiet sprzeciw jest wyraźny. Liberalizacji dostępu do broni nie chce prawie 68% respondentek. Czy jesteś za łatwiejszym dostępem do broni? 35,7% tak. 57% badanych Polaków mówi nie. To dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Jeszcze na chwilę wrócimy do dziennika Gazety Prawnej. Algorytm nie wygrał z demografią. O konstrukcji budżetów samorządów miały decydować dochody z podatków oraz zobiektywizowane wskaźniki ustawowe odpowiadające na potrzeby gmin. Po ich zastosowaniu okazało się, że znów trzeba będzie uruchomić rezerwę, by dosypać pieniędzy gminom. Problemem jest m.in. demografia. Nowy system finansowania samorządów obowiązuje od tego roku. No i jak się okazuje, nie jest idealny. Rzeczpospolita na pierwszej stronie o podatkach. Idzie nowe w odliczaniu VAT od auta. Parkowanie samochodu pod domem pracownika nie wyklucza pełnego odpisu podatku. Tak wynika z ostatniej interpretacji skarbówki. Fiskus przez wiele lat nie zgadzał się na odliczanie 100% VAT, jeśli służbowe auto było garażowane u pracownika. Choć przedsiębiorcy zarzekali się, że samochód jest wykorzystywany tylko na potrzeby działalności. Widać jednak światełko w tunelu. Ostatnia interpretacja jest korzystna dla podatników. O tym pisze Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Również o tym, że firmy płacą coraz wyższe podatki. Rząd twierdzi, że chce ulżyć przedsiębiorcom, ale liczby pokazują inny obraz. Efektywna stawka podatkowa giełdowych grup od lat rośnie i sięga już 38%. Jeszcze rzut oka na puls biznesu. Branża piwowarska zapowiada spór przed TSUE w sprawie wyższego VAT-u na wybrane napoje. To puls biznesu.
0: No to mamy taki komplecik.
1: Trzy kropki postawić.
0: Wykrzykniczek.
1: Wykrzykniczek. Lubimy, ja lubię przynajmniej.
0: Wykrzykniczek.
1: Jak pan.
0: Bardzo, z dżemem.
1: Wchodzi.
0: Ola Rzeczek, bardzo dziękujemy.

0: To jest ten koleżka od zombie, nie wiem, czy państwo pamiętają. Za 9 minut siódma.
1: Nieprawomocny w prawie.
0: Teraz będą życiowe sprawy. Otóż, czy drzewo może być przyczyną konfliktu sąsiedzkiego? No, sami wiemy, że może i często jest. Nasz bohater, Stanisław Nieprawomocny, pokłócił się z sąsiadem o dąb, z którego spadają żołędzie. Ale kodeks cywilny i na taką sytuację przewidział rozwiązanie, o czym opowie państwu Gabi Dermetko.
2: Stanisław Nieprawomocny mieszka w domu jednorodzinnym z ogrodem. Jego największą dumą jest okazały dąb, który rośnie na działce. Dąb rośnie blisko granicy działki z sąsiadem Janem Kargulem. Gałęzie dębu przechodzą na działkę Kargula dokładnie w miejscu, gdzie on parkuje swój samochód. Na jesieni z dębu masowo spadają żołędzie, które odbijają się od karoserii samochodu, robiąc wgniecenia. Kargul już kilkakrotnie zwracał uwagę Nieprawomocnemu, aby ten obciął gałęzie. Ostatnio Nieprawomocny otrzymał nawet oficjalne pismo w tej sprawie.
3: On liczy na to, że obecne gałęzie z mojego dębu, tak żeby nie wchodził na jego stronę. Nie ma takiej opcji. Jak ten dąb będzie wyglądał? Co najmniej niesymetrycznie. Niech se parkuje gdzie indziej. I dalej pisze te pisma.
2: Jak wielkie było zdziwienie Nieprawomocnego, kiedy pewnego dnia po powrocie z pracy zobaczył, że wszystkie gałęzie jego dębu przechodzące na stronę Kargula zostały wycięte.
3: Kargul, ty łobuzie, to jest moje drzewo. Nie miałeś prawa go dotykać. Rośnie na moim terenie. Pozwę cię za to, co tutaj zrobiłeś.
2: Jednak szybko okazało się, że to niestety Kargul ma rację, mówi Katarzyna Franczak, radca prawny.
4: Artykuł 150 Kodeksu Cywilnego reguluje dokładnie sytuację, w której znalazł się nasz pan nieprawomocny. Sąsiad może przeciąć korzenie przechodzące z sąsiadującej działki, może także przeciąć gałęzie czy owoce. Jest jednak pewne zastrzeżenie. Zanim jednak sięgniemy po ten sekator, powinniśmy wezwać takiego sąsiada do usunięcia tych gałęzi i korzeni przechodzących na naszą działkę. No i najlepiej wyznaczyć mu odpowiedni termin na ich usunięcie. Dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu możemy sami podjąć działania i usunąć takie gałęzie i korzenie.
2: Jest jednak jeszcze kilka kwestii, o których warto pamiętać. Na przykład usuwając część drzewa, trzeba zrobić to w taki sposób, aby drzewo nie straciło stabilności.
4: Co prawda artykuł 150 Kodeksu Cywilnego daje nam to zielone światło, aby usunąć gałęzie i korzenie przechodzące na naszą działkę, jednak nie chroni nas przed karami administracyjnymi za zniszczenie takiego drzewa. Bo jeżeli wskutek naszych działań to drzewo zostanie uszkodzone, utraci swoją stabilność lub uschnie, to wówczas zgodnie z ustawą o ochronie przyrody możemy zostać obciążeni karą finansową sięgającą nawet kilku tysięcy złotych.
2: Czyli zanim weźmiemy się za wycinanie gałęzi lub korzeni z drzewa sąsiada, lepiej zlecić to specjaliście, który oceni, w jaki sposób można bezpiecznie pielęgnować takie drzewo.
0: O czym przypominała państwu Gabi Dermetko. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy pana Stanisława, ale też pani Beata od razu informuje, że miała taki przypadek. Sąsiad obciął gałąź z mojej najładniejszej, najstarszej sosny, bo mu się igły sypały na trawnik. A poza tym sterczący kikut wygląda okropnie, bo gałąź jest ucięta w miejscu granicy posesji. I to teraz moja kolekcja tawu jest narażona na najsilniejsze południe.

nowe słońce i marnieje. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Sprawdziłam, że miał prawo. No miał, pani Beato. No właśnie o tym była ta historia. Bardzo dziękujemy. Ranek Ranek@radio357.pl. Tekstówki także w aplikacji, głosówki także w aplikacji, więc śmiało proszę korzystać z jednego, drugiego, dawać znaki, sygnały. 5 minut do 7 skończyłem.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 6 października. Minęła 7, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: Co najmniej 10 osób zostało poszkodowanych w wyniku pożaru, jaki wybuchł w nocy w szpitalu specjalistycznym imienia Ludwika Rydygiera w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się około godziny 1 w nocy. Na oddziale, w którym wybuchł pożar, przebywało 38 pacjentów. Ogień zauważyły pielęgniarki i to one błyskawicznie zaczęły ewakuację pacjentów. Strażacy ugasili pożar niespełna pół godziny od zgłoszenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza mieszkańców Lubuskiego za pomyłkę w wysłanym alercie. Przebywający na terenie tego zachodniego województwa dostali wczoraj po południu alert dotyczący zagrożenia z powietrza. Tymczasem alert miał trafić jedynie na Lubelszczyznę. RCB przyznaje się do błędu, czyli do pomylenia województw. A to już kolejna pomyłka RCB w ostatnich dniach. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne z urwaną treścią.
2: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
1: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Stany Zjednoczone bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację, na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka, na kwarantannę i obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą. 13 milionów książek spłonęło w Ukrainie od początku roku w wyniku rosyjskich bombardowań, donosi brytyjski The Guardian, powołując się na dane ukraińskiego rządu. To około 1/3 wszystkich wydrukowanych w kraju książek w roku 2026. Strat jest jednak dużo więcej. O tym, ile Ukrainę kosztuje wojna, w relacji Piotra Kaszuwary.
3: Na początku roku szacowano, że odbudowa Ukrainy sięgnie około 600 miliardów dolarów. Ukraiński rząd wyliczał, że jeśli wojna będzie się przedłużała, to suma ta może wzrosnąć do biliona. Według wyliczeń Banku Światowego Rosja zniszczyła lub uszkodziła już 14% zasobu mieszkaniowego Ukrainy. To blisko 3 miliony gospodarstw domowych, 3373 instytucje edukacyjne także były celami Rosji w ostatnich 4 latach. Według stanu na wrzesień tego roku ponad 2600 obiektów medycznych zostało uszkodzonych, w tym 340 zniszczonych całkowicie. UNESCO kilka dni temu potwierdziło ponadto 563 uszkodzone obiekty dziedzictwa kulturowego Ukrainy. Ich odbudowa będzie kosztowała minimum 52 miliardy dolarów. Z Kijowa dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
1: Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych 2026 rok jest też najkrwawszy dla Ukrainy ze wszystkich lat wojny. W 8 miesięcy zginęło już prawie 15 300 osób. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, a także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzać, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
1: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku, a na problem mknących po chodnikach hulajnóg skarży się coraz więcej Polaków. Do języka weszło już nawet pojęcie kukiryniarz, czyli osoba, która właśnie jadąc na hulajnodze zagraża pieszym, psom na spacerach i łamie przepisy ruchu drogowego. Trwa tydzień noblowski. Wczoraj, czyli pierwszego dnia, w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy ze Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Karl Deiserot, Peter Hegemann i George Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niezwykle użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
5: zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Dzisiaj Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. A w tym serwisie to wszystko. Kolejny za niespełna godzinę.
0: Sport. Antek Bydzel.
6: Nie lubię poniedziałków, mogliby rzec Jan Urban i jego zawodnicy. Ja z kolei nie lubię wtorków, bo drugi tydzień z rzędu spotykam się z Państwem o tej porze i znowu przychodzi mi powiedzieć o porażce biało-czerwonych w Lidze Narodów. Wczoraj reprezentacja Polski w Zenicy grała już drugi raz w trakcie tego okienka na kadrę z Bośnią i Hercegowiną. Na Narodowym był bezbramkowy remis. W rewanżu Polacy przeważali, mieli swoje momenty, ale na momentach się skończyło. Bośniacy swoją jedyną szansę dostali od nas w prezencie.
7: To jest niestety rzut karny. Basić kontra Bołka. Trzymamy kciuki za Marcina. Niestety poszedł w dobrą stronę, ale nie sięgnął piłki i Bośnia obejmuje prowadzenie.
8: Na tak niewiele pozwoliliśmy Bośniakom. Pierwszy celny strzał na bramkę. To jest ten rzut karny właśnie.
6: Tak Jacek Laskowski i Robert Podoliński skomentowali zwycięskiego gola dla gospodarzy. Cisną się na usta pewne słowa, ale może lepiej się o tej porze nie uzewnętrzniać. Niestety reprezentacja U21 również nie przyniosła nam wczoraj powodów do radości. Nasza młodzieżówka grała ostatni mecz kwalifikacji do Mistrzostw Europy i przystępowała do niego z pierwszego miejsca w grupie, mając na koncie komplet 9 zwycięstw. Przeciwnikami byli Włosi. W Peskarze bramek nie zabrakło, ale dużo częściej strzelali je gospodarze. I to oni zagwarantowali sobie bezpośredni awans na Euro. Trener Jerzy Brzęczek w wywiadzie z TVP Sport nie uciekał od odpowiedzialności.
9: Ja to porażkę biorę na siebie pewnymi decyzjami przed meczem. Myślę, że troszeczkę przedobrzyłem i chcieliśmy zaskoczyć Włochów, a to w gruncie rzeczy przestaliśmy grać naszą piłkę i trudno byłoby znaleźć jakiś moment, w którym moglibyśmy wrócić, zbliżyć się wynikowo. Oczywiście troszeczkę żal, że za każdym razem, jak zdobywaliśmy tą bramkę na dwubramkowy kontakt, od razu dawaliśmy sobie strzelić w bardzo łatwy sposób, nie w nasz sposób, ale ja myślę, że to był bardzo potrzebny mecz. Pomimo tego, że to na pewno bardzo bolesna porażka.
6: Końcowy wynik był mało piłkarski, 6-2, bardziej kojarzy się z tenisem albo hokejem. O tenisie będzie za godzinę, hokejem natomiast skończymy sport po 7. Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii NHL, po tym sezonie zakończy swoją sportową karierę. Poinformowała jego drużyna Washington Capitals. Ja kariery nie kończę, ale serwis owszem. Wracam po 8.
0: Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, wzrastające do dużego. Rano też na południu zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Po południu na północy kraju lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura Suwałki 16, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn 18, Gorzów, Białystok, Zakopane 19 stopni, Zielona Góra, Poznań, Toruń, Kielce, a także Bydgoszcz 20 stopni, Łódź, Radom, Warszawa, Lublin 21, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów 22.
10: Radio 357.
0: Taka pomeczowa jeszcze refleksja od pana Macieja. Czy naprawdę w tym kraju nie możemy znaleźć 11 siatkarzy, które grają w piłkę nożną?

Jednakowi Krzysztof Zalewski. Z takim przypomnieniem o głosowaniu na listę. Mówiłem, że po siódmej się nam zrobiło jakoś tak. Pan Hubert zdziwiony, zaraz jak po siódmej. Przed chwilą była szósta. Panie Hubercie, przed chwilą to było rozdanie świadectw. Aha, to piosenka dnia, nasza, dzisiejsza. Placebo.

0: Helen Keller. Taki tytuł tego nagrania, Placebo, i taka zawartość Placebo w Placebo jakieś 98%, bym powiedział. Ale może jestem w mylnym błędzie. Zapowiadałem po 6, że dzisiaj będziemy o spadających gwiazdach z panem doktorem rozmawiali. No i dostałem wiadomość podpisaną Alicja Gwiazda. Pisze w imieniu własnym, jak i wszystkich posiadających to kosmiczne nazwisko. My jesteśmy porządni ludzie. Zdarzają nam się upadki, ale żeby od razu w radiu mówić o spadaniu...
1: Pytania z Księżyca.
0: Tak publicznie, na antenie, kontynuuje pani Alicja. No, panie doktorze, to wyzwanie teraz będzie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Doktor Tomasz Rożek, a to za sprawą patronki pani Ani z piątką z przodu i dodatek taki najlepszy rocznik w dziejach ludzkości. Ha, chyba się zgadzamy z panem doktorem, że całkiem niezły. No, ale tak, pani patronka Ania, tak się ucieszył. Pan doktor.
2: Pan też jakoś.
0: Troszkę. Oglądając padające Perseidy, czy jakiekolwiek inne deszcze meteorytów, znając ich pochodzenie, zastanawiałam się, czy kiedyś wypalą się do cna i któregoś roku po prostu nie będzie takiego pięknego spektaklu na niebie.
2: No właśnie, no. Czy nie wypalą się.
0: Nie?
2: Nie, znaczy... Dobra, mówię, nie wypalą się, ale się wypalą. Ale w tak długiej perspektywie, że w zasadzie się nie wypalą. Bo to jest temat, czy to jest problem, wyzwanie, gdy mówi się o zjawiskach takich, które dzieją się w skalach geologicznych, w skalach nawet nie tysięcy lat, tylko milionów albo dziesiątków, to się zadzieje, czy się nie zadzieje? No, jeżeli pyta o to człowiek, no to z naszej perspektywy się nie zadzieje, bo za... te miliony lat, a może dziesiątki, tak jak powiedziałem, nas tu nie będzie. A jeżeli będziemy, to nie będziemy tymi organizmami, którymi jesteśmy teraz. Więc z naszej perspektywy się to nie zadzieje, z naszej perspektywy się nie wypalą. Dla przypomnienia, deszcze meteorów powstają, gdy Ziemia, krążąc wokół Słońca, przetnie w tej swojej drodze taki strumień, czy taką chmurę pyłu, drobnych odłamków zostawionych przez kometę, rzadziej przez planetoidę. Perseidy, skoro o nie pani Anna zapytała, pochodzą z konkretnej komety Swift-Tuttle. Ona obiega Słońce tak samo jak Ziemia. W sensie takim, że obiega Słońce, tak? A nie tak samo jak Ziemia, bo Ziemia co roku ma Swift-Tuttle co 133 chyba, jakoś tak. Tak, przy takim ostatnim zbliżeniu, czy to ostatnie, to jest rok 1990 chyba, czy 92 jakoś,
0: drugi,
2: tak?
0: Drugi.
2: Tak, więc następny, jeśli dobrze liczę, to jest 2100, tam 25.
0: Piąty.
2: Okej, okay. W każdym razie, przy każdym takim zbliżeniu do Słońca, lód, który buduje jądro komety, on sublimuje, on zamienia się w parę. Kometa, a zamieniając się, czy ten klej, gdy zamienia się w parę, no to odklejają się od jądra komety kawałki skalne, kawałki pyłu, kawałki no, większe, mniejsze, które kometę tworzą. I kometa, lecąc w kierunku Słońca, im bliżej jest tego Słońca, zostawia za sobą, czy po sobie, na tej drodze, którą się porusza, po prostu chmurę materialnych kawałków, chmurę pyłu, no i to coś tam zostaje. Ten materiał nie znika razem z kometą. On zostaje jak gdyby tak rozciągnięty na taki dłuższy tor. To trochę tak, jak gdyby wziąć kostkę lodu i położyć na jakimś ciepłym blacie, tak? I ją tak lekko pyknąć palcem. No to ona zacznie się poruszać i za sobą zostawia taki no, wodny, mokry ślad. I dokładnie tak samo z tym, że tu mówimy o ciele stałym, właśnie o kawałkach pyłu, o kawałkach skalnych. Kometa po prostu zostawia za sobą taki ślad. Co roku Ziemia w konkretnym przypadku tym, czyli Perseidów w sierpniu, wpada w ten ślad niezależnie od tego, czy akurat jest tam sama kometa, czy nie. To nie tak, że Perseidy są co 133 lata, tylko wtedy, kiedy kometa przeleci. One tam po prostu są cały czas, więc co sierpień wpadając w ten obszar, w ten kawałek orbity wokół Słońca, po prostu widzimy piękne efekty na niebie nocnym. Nie na dziennym, nocnym. Na dzienne te kawałki są za małe. I teraz tak, cząstki, które dziś widzimy, są w większości bardzo, bardzo stare. Taki rozproszony składnik roju, jak się to pięknie nazywa, ma szacunkowo od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy lat. Więc tak jak mówię, to nie jest tak, że to są te najnowsze. To jest tak, że za każdym razem, gdy kometa przelatuje, jak gdyby dokłada, ale te stare nie znikają. Te stare w długiej perspektywie, one się rozpraszają, jak gdyby są, nie wiem, są rozwiewane, choć tam nie ma wiatru takiego zwykłego, ewentualnie wiatr słoneczny. Oczywiście jest też wpływ innych planet grawitacyjnych, które się poruszają, ale to takie rozpraszanie, takie rozwiewanie, one jest bardzo, bardzo powolne. Historyczne zapiski mówią, czy pierwszy znany nam historyczna informacja o tej konkretnej komecie, to jest rok 36 naszej ery, takie znalazłem informacje, czyli naprawdę, no a to jest pierwszy historyczny, a nie, że pierwszy raz się wtedy pojawiła, po prostu wcześniej nikt tego nie zanotował, a jak zanotował, no to te informacje gdzieś tam zaginęły, więc kometa taka, ona przez bardzo długi czas jeszcze będzie zostawiała, jeżeli coś jej nie wytrąci z orbity, a no takim czymś musiałby być jakiś większy kataklizm, bo to jest dość duża kometa. Jądro tej komety ma prawie 30 kilometrów.
0: Kawał komety jest.
2: Kawał komety, więc ona jeszcze długo, długo, długo będzie przelatując co tych 133 lata, będzie zostawiała w naszej okolicy po sobie ślad i jak gdyby dorzucała za każdym razem nowy materiał. Mhm. Znacznie więcej tego materiału będzie dorzucała niż my go, że tak powiem, wykorzystamy, niż my go przepalimy, przelatując co sierpień w tej okolicy. Więc jak gdyby to takie... ja to tak rozumiem, to takie wybieranie, tak, czy to takie wykorzystywanie z tego strumienia materii za każdym razem przy przelocie jest absolutnie znikome. W porównaniu z tym, co tam ta kometa zostawia, ono jest znikome. Więc
0: czyli mamy strumienie... zapasy.
2: No więc mamy zapasy. Taki strumień ma setki milionów kilometrów długości, szerokość rzędu milionów albo setek tysięcy kilometrów. Planeta wybija w nim naprawdę bardzo, bardzo malutką dziurkę, jeśli tak mogę powiedzieć. Więc ten efekt jak gdyby wypalania się, zanikania, to jest skala milionów lat, jak nie dziesiątków milionów. Jasne, z czasem, tak jak mówię, te strumienie się rozwiewają, bo inne planety i tak dalej, ale to rozciąga się tak mocno, że w zasadzie jest to niezauważalne. Przy innych rojach jest taki rój, on będzie dopiero, bo w grudniu, Geminidy. I akurat on pochodzi z planetoidy. Sytuacja wygląda troszkę inaczej. One są mniej jak gdyby stabilne. Natomiast w przypadku Perseidów naprawdę nie ma się co martwić. Ten taki piękny sierpniowy spektakl, on nie zgaśnie za naszego życia, ani życia wielu, wielu kolejnych pokoleń.
0: Ja poszedłbym dalej, panie doktorze, proszę mnie prostować oczywiście, ale mam wrażenie, że możemy sobie jeszcze naprawdę solidne zasoby marzeń przygotować, bo wiadomo, że jak się zobaczy, to trzeba pomyśleć, prawda?
2: Jak najbardziej tak. Przy okazji warto może zadbać o to, żeby wokół nas nie było aż tylu sztucznych świateł, psujących nam ten nastrój, bo coś, co myślę, kiedyś mogłoby się wydawać abstrakcyjne, dzisiaj mamy z tym problem i zaczynamy poszukiwać, czy zaczynamy tworzyć miejsca, w których nie tyle przyrodę jakoś się podziwia i tam tworzymy parki narodowe, tak? Gdzie nie można dotknąć niczego, bo tak wiele żeśmy już scywilizowali, że zapomnieliśmy o tym, skąd pochodzimy. Tak coraz częściej tworzymy takie parki ciemności, gdzie po prostu chcemy wrócić do czegoś, co było absolutnie normalne, oczywiste, że po prostu było ciemno w nocy.
0: Panie doktorze, musimy kończyć, bo się Madonna już niecierpliwi.
2: O nie, to ja nie chcę, żeby ona się denerwowała.
0: To nie, tak, nie chcemy tego. To ja już powiem panu do usłyszenia jutro i spotykamy się o umówionej porze, dobrze?
2: Dokładnie tak, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, doktor Tomasz Rożek. Tak.

0: Także tańce. Głównie tańce. No i do tego jeszcze zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, wzrastające do dużego. Na południe też rano proszę uważać na mgły. Po południu na północy też lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 na południu kraju. No i na przeważającym obszarze będzie słoneczna pogoda z małym zachmurzeniem, łagodnym środowiskiem termicznym. Przez cały dzień będzie korzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. Tadam.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29, 8.

0: Rozu za 26.
1: Tatowanie.
0: Za 26 minut będzie 8. Krystian Hanke. Dzień dobry panu, kłaniamy
2: się. Dzień dobry. Będziemy podsumowywać?
0: Tak, myślę, że tak, bo też słuchacze i patroni przede wszystkim pytali od samego rana, jak tam poszło. Akcja była do północy. Ja też do samej północy nie śledziłem tego paska, ale wiem, że był taki moment już późno wieczorem, kiedy udało się ten cel przekroczyć. To było 3570 książeczek mocy. No i wielkie, wielkie dzięki.
2: Zdecydowanie ten wynik był lepszy niż wynik meczu w Bośni i Hercegowinie, więc jest się czym chwalić, jest się z czego cieszyć i bardzo, bardzo państwu dziękujemy, bo to wielkie serce, które państwo włożyli także w to, by osiągnąć ten cel, naprawdę robi ogromne wrażenie. Myślę, że możemy być wszyscy dzisiaj dumni i zadowoleni. A ja dzisiaj sięgam po nowy numer Kosmosu, ale proszę być uważnym, bo będzie też kilka bardzo ważnych słów do rodziców. W nowym Kosmosie na okładce już czytamy po swojemu, czyli jak tak naprawdę. Kosmos jest pismem, które jest skierowane głównie do dziewczynek i wzmacnia ich poczucie sprawczości, ważności i wielu innych pozytywnych cech i też zwraca na takie rzeczy uwagę, jak pozostać sobą w grupie, co jest bardzo często ciężkie, bo ulegamy wpływom wszyscy od najmłodszych lat. Po swojemu, czyli jak, pyta Kosmos dla dziewczynek. Jesteś jedyna i niepowtarzalna, a na twoją wyjątkowość składa się między innymi to, co lubisz, co wybierasz, czego pragniesz, jak się zachowujesz. Dobrze czasem nazwać i poczuć, co to takiego. No i na początku jest taki ciekawy test trochę o sobie, który mogą czytelniczki zrobić i ten test wypełnia się w taki sposób, że tworzy się na końcu taki kolorowy naszyjnik po zamalowaniu konkretnych elementów tego naszyjnika, bo tak ten test jest zbudowany, tak ta info, właściwie nie info, tylko ta grafika pięknie wygląda i warto znać te swoje cechy, to trochę też nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy do państwa od kilku dni w kontekście dzieci. Cały numer poświęcony jest właśnie takim wyjątkowym cechom i po swojemu, czyli jak. No na przykład bohaterka kolejnej rozmowy, Lena, 12-latka, po swojemu mówi w domu. Po swojemu, czyli po śląsku, i to jest świetna rozmowa, bo ona jest rzeczywiście tak spisana, że można sobie na głos przeczytać i brzmi to rzeczywiście jak rozmowa z rodowitą Ślązaczką z Żernicy, bo tam właśnie mieszka Lena. Śląski to mój pierwszy język, mówi bohaterka tejże właśnie rozmowy. Jak zwykle w Kosmosie stały rubryki wielkie, wiele ciekawostek i cudownych rzeczy. No i przede wszystkim też pomoc w tym, jak wybrać czasami, kiedy stoimy przed wyborem, a dzieci mają problem z wyborem. No i właśnie wybiera się dość trudno. Tutaj jak zwykle Kosmos przychodzi z pomocą, podpowiada, co to znaczy po swojemu, co to znaczy wybrać własne rzeczy. Są też nietypowe pasje, na przykład, no, młodzi to już wiedzą, o co chodzi, dorośli będą otwierać oczy ze zdumienia, bo to już nie tylko takie hobby jak hobby horsing, ale na przykład quadrobics, czym jest, kim są właściwie terianie i na czym polega taka, no powiedzmy sobie, aktywność fizyczna, która upodabnia do ulubionego zwierzaka, albo inaczej, tego co ulubionego zwierzaka wyciągamy z głębi, z wnętrza, z duszy i no właśnie, trochę ćwicząc fizycznie przy okazji też naśladujemy ruchy, na przykład kota i można takie aktywności fizyczne też tutaj zaproponować. Jedna z bohaterek opowiada o tym. Trampki, jak pomalować po swojemu, bardzo ciekawa sprawa. No a jeśli ktoś chce być, no tak jak na przykład, ja już też słyszałem to w domu, reżyserką, to jest rozmowa z Katarzyną Minkowską, reżyserką teatralną, także nagradzaną i wyróżnianą. Bardzo ciekawa rozmowa o tym, co to znaczy być reżyserką, jak to wygląda, jeśli chodzi o na przykład przedstawienia teatralne, bo o jednym z przedstawień Katarzyny Minkowskiej kiedyś w Tatowaniu mówiłem, przedstawienie z Nowego Teatru z Warszawy, spektakl Człowiek jaki jest, każdy widzi, zresztą go polecam bardzo serdecznie. Należy się panu absolutnie jakiś dowcip, tutaj szukam. Czy wie pan, jak niedźwiedź polarny wysyła listy?
0: No nie.
2: Na krześle. Także tak, proszę pana. Ale jest tu jeszcze dużo innych ochlików. To, na co chciałem zwrócić uwagę, zbliża się Dzień Dziewczynek, bo to w październiku co roku. I co roku Kosmos dla Dziewczynek przeprowadza w okolicach tego dnia debatę, w której ekspertkami są właśnie czytelniczki Kosmosu. I w tym roku efektem takiej debaty jest bardzo ważny raport, który polecam rodzicom. On jest do ściągnięcia na stronie Fundacji Kosmos dla Dziewczynek i polecam go. Dotyczy kosmetyków. My trochę mówiliśmy w poranku jakiś czas temu o tym, że już bardzo wcześnie dzieci, dziewczyny, dziewczynki w zasadzie sięgają po kosmetyki. Tutaj Kosmos oddał głos właśnie tym młodym ekspertom, które uzasadniają albo inaczej tłumaczą, dlaczego to zjawisko już posunęło się do tego stopnia, że 10-12-latki spędzają 20 minut nad pielęgnacją skóry, używając języka reklam, skincare. To jest dla nich właściwie codzienna pielęgnacja, coś zupełnie naturalnego, coś, na co my dorośli czasami nie przyzwalamy. I ten wątek, czy dorośli pozwalają, czy nauczycielki pozwalają się malować i kiedy już ten makijaż się pojawia, też jest bardzo ważny i polecam uwadze. Pojawia się też wątek taty, bo no, tatowie są tutaj wskazani jako ci, z którymi dziewczynki najbardziej lubią chodzić na zakupy, bo tata pozwala kupić to, to, to i tamto, co nie jest dobre. Ale też o wzorcach, skąd się biorą takie wzorce. No i takie grupy dziewczyńskie w klasach, w środowiskach, one też się wzmacniają i ten trend rośnie. Ale czy to jest właściwie, kto za tym stoi, albo kto jest temu winien? Bo to słowo winien może się tu pojawić. Oczywiście wszechobecne reklamy i te ekspertki młode zwracają uwagę, że jest uwagę na to, że jest mnóstwo słabej jakości produktów reklam. Reklamują się, że jest influencerka, że to wszystko jest poza kontrolą. Zresztą jakby jedną z puent tego raportu jest też takie wskazanie i wezwanie do tego, żeby zgłaszać takich treści nieetycznych reklam i wskazywać na takie właśnie, niech będzie też taki skutek tegoż właśnie raportu, do którego rodziców bardzo, bardzo namawiam, do którego lektury bardzo, bardzo namawiam, ponieważ no, wiem, że niektórzy będą przecierać oczy ze zdumienia, ci, którzy mają córki w wieku 10-12 lat, bo takie właśnie są tutaj ekspertki cytowane, będą mówić, tak, tak, no ja to widzę, warto sięgnąć po tę wiedzę, bo to jest wiedza właściwie z samego źródła, tak? Zanim zaczniemy mówić dzieciom, i tak jest też wezwanie tego raportu, zanim zaczniemy mówić dzieciom, dziewczynkom, co mają robić, no to przeczytajmy, co one o tym wszystkim sądzą. A tak naprawdę, no wszystko zmierza do tego, że jakby nadmiar kosmetyków obniża poczucie ich wartości na temat siebie i to właściwie też jest jeden z przyczynków do tego, że sięgają po te kosmetyki, malowanie się w bardzo już wczesnym etapie.
0: Dziękujemy. To już mamy troszkę więcej jasności w temacie. Krystian Hanke, tatowanie. Polecamy też profile na Facebooku, na Instagramie. Tam, gdyby coś umknęło, to Krystian będzie państwu przypominał. Do usłyszenia się z panem. 18 minut. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Pan Grzegorz potwierdza teorię, że dobry rocznik, bardzo dobry, najlepszy i sam sobie składa życzenia, gdyż mu dzisiaj wyskoczyła piątka z przodu. Serdeczne gratulacje, drogi słuchaczu.
1: Towarzyszy nam codziennie.
2: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
1: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
2: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
1: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
3: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
4: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
2: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
1: Zapraszamy. Ola Żaczek
2: i Michał Trantał.
5: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
0: Oj, polecam Państwu te rozmowy, a o sztucznej inteligencji to będziemy też po 8.15 rozmawiali w medycynie, a po 8.35 będzie o sumieniu maszyn. Cyber Magda, no więc właśnie, a za chwilę Eko.

0: taki hit się przypomniał.
1: Ale żeby po takiej dogłębnej analizie tematu nie zagrały Perseidy Miłosza, to jednak jest troszkę skandal.
0: A to tak, to biorę na siebie. To tak, to nie ma co. To przepraszam bardzo serdecznie. To się więcej nie powtórzy. Za 11 minut będzie 8. Przepisy zakazujące tak zwanej ekościemy kilka dni temu zostały przyjęte przez Senat. Miały wejść w życie od razu, bez vacatio legis, i miało to się wydarzyć z końcem września. Ale okazuje się, że jednak wejdą w życie dopiero w przyszłym roku. I choć grożą nam unijne sankcje za brak przepisów, to jednak sprawa jest odroczona, bo firmy potrzebują czasu, by się do nich

0: W zależności od tego, jaki jest producent, takiego może użyć sformułowania. Natomiast one muszą być, żeby rzeczywiście były ekologiczne. Samo hasło ekologiczne, przyjazny naturze, przyjazne środowisku, odpowiedzialne środowiskowo. Wszystkie te sformułowania to są tylko puste hasła, jeśli nie stoi za nimi rzeczywiście certyfikat.
1: Nie inaczej jest w branży tekstylnej fast fashion, które z natury nie może być eko ze względu na procesy produkcyjne, które z ekologią nie mają nic wspólnego. A producenci fast fashion lubią ocieplać sobie wizerunek etykietą eko, mówi Joanna Kądziołka, członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
2: W przypadku mody marki będą mówiły o tym, że mają zielone w cudzysłowie linie ubrań, tylko okazuje się, że to jest jakiś minimalny procent na przykład ich produkcji. Była głośna sprawa z marką, która mówiła, że ma taką linię Conscious Choice i tam po prostu podawali na metkach nieprawdziwe informacje co do samych produktów. Jest taka marka, która no jest jednak bardzo fast fashion, to jest ultra fast fashion marka, która swego czasu miała nawet tak pięknie przygotowaną stronę internetową, która była w takich kolorach ziemi, zieleni właśnie. Cała ta otoczka pokazywała, że ta marka jest taka super ekologiczna. No wystarczy spojrzeć na te dane, wystarczy zobaczyć, ile produktów oni sprzedają.
1: W drogeriach widać to bardzo wyraźnie. Moda na ekokosmetyki i środki czystości sprawia, że producenci prześcigają się w przekonywaniu klienta, że kupują ekologiczne produkty. Dlatego tu należy postawić pytanie, co to jest produkt eko? Ada Stępień, edukatorka klimatyczna.
3: No i to jest trudne pytanie. Myślę, że z naszej perspektywy konsumenta, jeżeli mówimy na przykład o chemii gospodarczej, to w mojej ocenie produkty ekologiczne to są takie, które możliwie w najmniejszy sposób eksploatują środowisko. Znowuż, co to oznacza? Na przykład, że opakowanie tam, gdzie może, jest wielorazowe. To znaczy, nie wykorzystujemy niepotrzebnie dużego opakowania tylko po to, żeby ładnie wyglądało, ale większość tego opakowania jest na przykład puste. Akurat to już zaczyna regulować tam dyrektywa PPWR, dotycząca właśnie tego, w jaki sposób pakujemy produkty. Albo na przykład stosujemy niepotrzebnie folię.
1: Co do samego produktu, to chodzi też o zawartość, ale również o procesy wytwarzania, jak najmniej degradujące środowisko. Trudno się w tym połapać, ale proszę sobie wyobrazić, że sprawy tego typu trafiają do sądów. I w Polsce miały miejsce dwie takie sprawy, mówi Kamila Drzewicka z Fundacji Client Earth, prawnicy dla ziemi.
4: Dotyczyła produktu węglowego Eco Groszek. Przedrostek eko właśnie tutaj budził bardzo duże wątpliwości. Sugerował ten przedrostek użytkownikom, że ten produkt węglowy jest dobry dla środowiska, neutralny dla środowiska, nie zanieczyszcza powietrza. Co nie jest prawdą, dlatego że po zbadaniu, podczas spalania, okazało się, że emituje bardzo dużo substancji. Sprawa zakończyła się o tyle dobrze, że ministerstwo zmieniło przepisy dotyczące paliw i nazewnictwa paliw i tam z przepisów ten przedrostek eko został po prostu wykreślony.
1: Druga sprawa dotyczyła butelek PET, ich zielonego koloru i szaty graficznej, które sugerowały, że butelki pochodzą z recyklingu, a tak nie było.
5: No ale tak, są też oczywiście przecież marki, które jednak wytwarzają produkty eko, są oznaczone specjalnymi certyfikatami, no i właśnie certyfikat hasło wywoławcze. Każda branża ma takie swoje własne certyfikaty, które są nadawane przez konkretne instytucje.
1: Tak, i w przypadku żywności takie certyfikaty nadaje Ministerstwo Rolnictwa, wyjaśnia Sylwia Walendowska-Majcher, edukatorka ekologiczna.
0: To jest unijny certyfikat obowiązujący dla wszystkich państw członkowskich. To mamy 12 gwiazdek, taka grafika. Ona nam sugeruje, że ten produkt jest rzeczywiście z produkcji, z gospodarstwa ekologicznego. Jeśli producent chce uzyskać taki certyfikat, wypełnia formularz, opisuje całe swoje gospodarstwo, produkcję, przede wszystkim opłaca też przygotowanie takiego certyfikatu, zgadza się na to, żeby odbyła się w jego gospodarstwie kontrola niezależnego eksperta. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie gleby. Musi być płodozmian w takim gospodarstwie. Musi być też troska o dobrostan zwierząt. Muszą być używane środki ochrony roślin dopuszczone w żywności, w produkcji żywności ekologicznej. Może ich nie być wcale, ale to jest inna gama niż w rolnictwie konwencjonalnym.
1: Są też rolnicy bez certyfikatów i oni produkują ekożywność, ale nie na półki sklepowe. W przypadku kosmetyków i ubrań też są certyfikaty, a na przykład w branży tekstylnej są trzy takie kategorie certyfikatów, mówi Joanna Kądziołka z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.
2: Na pewno jest to certyfikat Ecotex, certyfikat GOTS i Fairtrade. Ten pierwszy, czyli Ecotex, to jest taki standard, który potwierdza, że ten gotowy produkt, czyli na przykład tkanina albo, nie wiem, nitki, on jest wolny od niebezpiecznych substancji chemicznych, certyfikat GOTS. I on w sumie jest taki najbardziej kompleksowy. On mówi przede wszystkim o tekstyliach wykonanych z włókien organicznych. Nie kontroluje tak wybiórczo jednego podmiotu, w całym tym łańcuchu

0: łańcuchu dostaw, który jest odpowiedzialny za przygotowanie ubrań, ale właśnie kontroluje cały ten łańcuch.
1: No i trzeci certyfikat Fair Trade pokazuje, że osoby pracujące czy przy wyprodukowaniu danej rzeczy są sprawiedliwie wynagradzane, a środowisko nie jest eksploatowane nadmiernie.
2: Także warto na to zwracać uwagę. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Izabela Woźniak przygotowała dla Państwa te informacje. Mamy 4,5 minuty do 8:00.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 6 października. Ósma minęła właśnie. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował, przedstawi Andrzej Rutkę.
1: Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Wczoraj kierowcy płacili o złotówkę i 40 groszy mniej za benzynę i olej napędowy niż przed wprowadzeniem programu. To dzięki niższej akcyzie i podatkowi VAT oraz dzięki wprowadzeniu cen maksymalnych. Rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
1: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79 zł, benzyny 98 7,66 zł, a litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 7,82 zł. Tymczasem polskiej obniżce VAT na paliwa przygląda się Komisja Europejska. Zdaniem Brukseli takie rozwiązanie nie mieści się w europejskich normach prawnych. Polska jest też jedynym krajem wspólnoty, który je stosuje. Inne państwa regulują ceny paliw jedynie poprzez obniżkę akcyzy. Teraz w serwisie kampania prezydencka w Krakowie, która przeniosła się na salę sądową. A wszystko przez procesy w trybie wyborczym. Swoje za uszami mają zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska. O wyborczej kampanii, która idzie na noże, z Krakowa Andrzej Zasadni.
3: Kandydaci uznali, że finał kampanii to idealny moment na nieco nieczystej gry. Najpierw poniżej pasa uderzał Gibała, który stwierdził, że część radnych koalicji będzie z nim współpracować po wygranej. Cios był chybiony, bo wszyscy krakowscy radni KO zaprzeczyli tym doniesieniom, domagając się sprostowania. To także czeka Piątkowską, która liczyła na przedwyborczy nokaut, ale się przeliczyła. I to dosłownie. Przekazała bowiem, że Gibała w czasie sprawowania mandatu radnego w większości przypadków unikał głosowania. Sąd sam wykonał dodawanie i z rachunku wyszło, że Piątkowska się pomyliła. W walce na niesprawdzone informacje mamy remis. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Nowego prezydenta Krakowa poznamy w niedzielę. Coraz więcej dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci, wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez przemocy, mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
4: W 2005 roku 35% Polaków mówiło: sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
1: Kampania Dzieciństwo bez przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercania? Podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
5: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
1: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też co do roślin na miejskich rabatach, które dzików nie zwabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Pod nazwą Polskie Forum Designu w najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. Edycja jubileuszowa. Tym się będzie różnić od regularnej, że tematem przewodnim będzie design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
6: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki jak filimy czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
1: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od wczoraj. A w tym serwisie to wszystko. Kolejne o 9:00.
0: Sport, Antek Pyzel.
7: Poniedziałek przyniósł nam dużo piłkarskich smutków. Tenis również przyniósł smutki i to mimo szalonego powrotu Igi Świątek w meczu z Donną Vekić. Hubert Hurkacz skreczował w drugim secie wczorajszego półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie z Alexem de Minorem. Drugi półfinał także skończył się przed czasem, z tym, że Nowak Dżokowicz nie awansował przez kontuzję swojego rywala.
8: Aha, chyba kogoś trafił na trybunach Miedwiediew, więc podejrzewam, że to będzie dyskwalifikacja. Nie mając takiej intencji, ale trafił kibica piłką. Tu już nawet nie ma znaczenia, czy coś temu kibicowi się poważniejszego stało, czy nie. Chodzi o skutek. Nie w taki sposób chcieliśmy kończyć to spotkanie, ale tutaj gest superwizora jest jednoznaczny. Daniel Miedwiediew zostaje zdyskwalifikowany.
7: Komentowali komentatorzy Polsatu Sport. Mecz finałowy w Pekinie między de Minorem a Dżokowiczem rozpocznie się o 13 czasu polskiego. Dwie godziny wcześniej o tytuł w Tokio zagrają Carlos Alcaraz i Jiří Lehečka. Może ta wiadomość będzie pozytywna? No nie wiem, zostawiam to Państwu do oceny. Reprezentacja Rosji zagra w siatkarskich mistrzostwach świata kobiet, które w przyszłym roku odbędą się w USA i Kanadzie. Tuż po nich w Polsce odbędzie się Mundial Mężczyzn, ale tam już Rosjanie się nie pojawią, sami podjęli taką decyzję. Sebastian Białecki przegrał wczoraj z Janem Schmidtem 2-6 w 1/8 finału Młodzieżowych Mistrzostw Świata w darcie. Z rywalizacją niespodziewanie pożegnał się także najlepszy darter świata Luke Littler. 19-latek, lider rankingu PDC i zwycięzca ostatnich dwóch Mistrzostw Świata Open przegrał 5-6 z Camem Crabtree. Dziś swój 208 i ostatni mecz w reprezentacji Argentyny rozegra Lionel Messi. Na stadionie El Monumental w Buenos Aires Albi Celestes zagrają z Beninem. Rywal może mało ekskluzywny, ale na pewno pożegnanie wielkiego Leo będzie prawdziwym świętem futbolu. Sport wróci po 9:00, będzie dużo o mojej ukochanej polskiej koszykówce.
0: Będzie zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, wzrastające do dużego. Rano też na południu zanikające, ale jednak ograniczające widzialność do 100-200 metrów mgły. Proszę na to uważać. Suwałki 16 stopni, Koszalin, Gdańsk, Olsztyn 18, Gorzów, Białystok, Zakopane 19, Zielona Góra, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Kielce 20, Łódź, Radom, Warszawa, Lublin 21, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków i Rzeszów po 22 stopnie.
9: Radio 357.
0: 8:08.

co tam się pojawiło w tym utworze, jakie różne różności. No ale ładnie, ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. 11 minut po 8, 510 357 357, przypominam o telefonie, a teraz będzie łup. Ładnie. Poza tym oczywiście głosówka, tekstówka to w aplikacji do dyspozycji Państwa. No i mailowo ranek@radio357.pl, a za chwilę gość.

0: Fontaine's DC. Też tak życzliwie polecam jeszcze uwadze Państwa przy głosowaniu na listę. 15 minut po 8.
1: Na program zaprasza AstraZeneca. Wieloletni partner Festiwalu Przemiany Centrum Nauki Kopernik. Gość Radia 357.
0: I w studiu Ola Szaczek.
2: Dzień dobry ponownie. Kiedyś pytaliśmy wujka Google'a, teraz leczymy się z bratem czatem. Blisko 17 milionów Polaków zadaje sztucznej inteligencji pytania o zdrowie. Swoje lub swoich bliskich. 19% korzystających kupiło lek bez recepty lub suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji, a ponad 8% zmieniło na tej podstawie dawkowanie lub odstawiło lek. Tak wynika z raportu Zdrowie z AI. Kto będzie leczył, człowiek czy AI? Pytali w sobotę uczestnicy Festiwalu Przemiany w Centrum Nauki Kopernik. My dziś też zadajemy to pytanie, a gościem Radia 357 jest Robert Dewor, dyrektor medyczny AstraZeneca. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
2: No to kto będzie leczył? Tak pytamy też w kontekście tego, że nie tylko ci zwykli użytkownicy konsultują kwestie zdrowotne z AI, ale naukowcy też korzystają z modeli językowych.
3: Absolutnie tak. I to jest oczywiście trudne pytanie, patrząc na to, jak sztuczna inteligencja szybko się rozwija. Ja nadal wierzę, że będzie to człowiek wspierany przez sztuczną inteligencję, która pomaga podejmować dobre decyzje.
2: A gdzie sztuczna inteligencja może realnie przyspieszyć rozwój medycyny?
3: Oj, na pewno w kilku obszarach i to się już dzieje. Na pewno właśnie w diagnostyce, chociażby diagnostyce obrazowej, gdzie takie algorytmy już działają. Na pewno przyspiesza rozwój powstawania nowych leków. Pomaga analizować ogromne ilości danych, stawiać hipotezy, weryfikować je. Więc szczególnie na tych wczesnych etapach rozwoju nowych terapii jest bardzo, bardzo przydatna i znacząco przyspiesza rozwój nowych terapii.
2: No właśnie, a co się dzieje później, kiedy już sztuczna inteligencja przeanalizuje te dane? Rozumiem, że jest ich wtedy więcej i dzieje się to szybciej i wkracza człowiek, tak?
3: Tak, człowiek jest zawsze w całym tym procesie, jeżeli mówimy czy o rozwoju leków, czy o diagnostyce, czy o leczeniu, to są wszystko niezmiernie istotne sprawy, bo dotyczące naszego zdrowia i życia. No i na dziś nie mamy takich modeli, takich aplikacji, które zastępowałyby człowieka w 100%. Zawsze na końcu decyzja i odpowiedzialność jest po stronie człowieka, czy to jest naukowiec rozwijający leki, czy to jest lekarz diagnozujący i leczący pacjenta. To zawsze decyzja jest ostatecznie ludzka.
2: No właśnie w tej decyzja jest ludzka i odpowiedzialność jest ludzka. W tej dyskusji podczas festiwalu tam pojawił się taki wątek dotyczący bezpieczeństwa stosowania narzędzi AI-owych. Jakby pan mógł ten wątek też rozwinąć teraz?
3: Tak, to jest niezmiernie ważne i absolutnie mnie bardzo cieszyło, że ludzie bardzo dużo zadawali pytań w tym obszarze podczas tego spotkania. Mogę uspokoić słuchaczy, że przynajmniej w obszarze medycyny rozwój tych narzędzi, ich wdrażanie jest bardzo mocno regulowane. To nie jest tak, że każdy może sobie stworzyć jakieś narzędzie i używać go w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Rozwój tych narzędzi podlega de facto takim regulacjom, jak tworzenie i rejestrowanie leków, więc jest pod bardzo rygorystycznym nadzorem. Każdy taka aplikacja czy model, który jest stosowany przez lekarzy, musi podlegać rejestracji, musi podlegać walidacji, więc jest to bardzo mocno i restrykcyjnie pilnowane, aby rzeczywiście nie było tutaj narażania zdrowia i życia ludzi.
2: I również jeśli chodzi o zabezpieczenia dotyczące wycieku jakichś tam danych, tak?
3: Tak, absolutnie tak. To jest absolutnie kluczowe i jest to absolutnie jeden z elementów, który bardzo dbamy zawsze w rozwoju tych narzędzi.
2: Mówił pan o analizie danych, o odpowiedzialności człowieka i o decyzyjności człowieka. Gdzie jeszcze w tym obszarze na przykład badań nad nowymi lekami, przyspieszania tych procesów jest takie miejsce, gdzie można by napisać zakaz wstępu dla sztucznej inteligencji?
3: Na pewno przy podejmowaniu jakichś takich kluczowych decyzji w całym procesie, to zawsze tutaj ostatecznym elementem jest człowiek, czy ludzie, bo to zwykle nie jest decyzja pojedynczego człowieka. Natomiast sztuczna inteligencja może nam pomagać w analizach, może nam pomagać w stawianiu hipotez, może nam pomagać w ich weryfikacji, może nam pomagać, nie wiem, w pisaniu protokołów badań dobrych. Natomiast ostateczna decyzja, czy coś rozwijamy, czy nie, czy to jest bezpieczne dla pacjenta, czy nie, czy robimy następny krok w rozwoju, należy do zespołów ludzkich i tutaj sztuczna inteligencja jest tylko i wyłącznie narzędziem nam pomagającym, a nie stawiającym decyzje. Podobnie jest zresztą w diagnostyce pacjentów. No, nie ma na dziś modeli, które, czy urządzeń, które stawiałyby za lekarzy diagnozę.
2: Czyli Nobel z medycyny jak na razie na horyzoncie dla ludzi, nie dla AI.
3: Tak, chyba tak. Mówię chyba, bo nigdy nie wiadomo. Proszę zwrócić uwagę też, że Nagrody Nobla zwykle są przyznawane za osiągnięcia, które wydarzyły się kilkanaście lat temu i przez te kilkanaście lat temu walidowano, czy rzeczywiście jest to osiągnięcie, które dużo wnosi. Więc pewnie przez najbliższych kilka lat jeszcze te Nagrody Nobla będą przyznawane za osiągnięcia z ery sprzed sztucznej inteligencji lub z jej początków. A potem nie wiadomo, jeżeli zdarzy się taki moment, że sztuczna inteligencja będzie samodzielnym naukowcem, to pytanie, czy będą ją interesowały Nagrody Nobla.
2: Zwłaszcza, że to jest jakaś tam dosyć pokaźna kwota pieniężna, więc to chyba akurat AI nie będzie interesowało. Na koniec jeszcze mam takie pytanie, skoro mówimy o tej perspektywie kilkunastu lat, jak według pana będzie wyglądało badanie, będą wyglądały badania i tworzenie nowych leków za te kilkanaście lat?
3: No to już naprawdę bawimy się tutaj szklaną kulą. Myślę, że na pewno coraz lepsze te modele, które widzimy nawet w codziennym życiu, że nawet dla nas, zwykłych użytkowników, są coraz lepsze. No będą nam coraz bardziej pomagały i będą pomagały nam coraz lepiej rozumieć biologię ludzi i biologię różnych chorób i projektować coraz skuteczniejsze leki. Oczywiście pytanie, jak będzie wyglądało też prawodawstwo wokół badań, wokół całego procesu. Bo tu pewnych rzeczy po prostu czasowo nie przeskoczymy. Pewne rzeczy możemy przyspieszyć, ale jednak pewne elementy rozwoju no, są ograniczone czasowo w związku z chociażby z tym, że prowadzimy badania. One muszą jakoś tam długo trwać. Musimy zbierać te dane w prawdziwym życiu, więc to są elementy, na które dziś nie jesteśmy w stanie ich przyspieszyć na pewno i pewnie nie powinniśmy nawet.
2: Zostawiamy je w takim razie razem z tą szklaną kulą na stole. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem Radia 357 był Robert Dewor, dyrektor medyczny AstraZeneca.
3: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy. A z naszym gościem rozmawiała Ola Żarczyk. 23 minuty po 8:00.

Young the Giant. I mamy 27 minut po 8 i teraz jest taka sytuacja, że my na czas musimy patrzeć po gospodarsku. Dlatego awansem, jest takie określenie, awansem mogę Państwu powiedzieć, że na przeważającym obszarze kraju słoneczna pogoda z małym zachmurzeniem, łagodnym środowiskiem termicznym przez cały dzień będzie korzystnie wpływała na ogólne samopoczucie. Bo może to jest dla kogoś ważne, żeby się dobrze samopoczuć, więc tak sugeruję, że to dziś. Tam, gdzie będą mgły, to na początku może nie za zbytnio, ale potem znowu będzie dobrze i ogólne samopoczucie. Także mam nadzieję, że pomogłem.

0: O, i teraz możemy. To, co już mamy zrobione, to mamy zrobione, a teraz będzie o tym, że zachmurzenie małe i umiarkowane na północy wzrastające do dużego. No rano na południu właśnie będą mgły takie. Trochę będą zanikały, ale przede wszystkim to będą ograniczały. I to tak od 100 do 200 metrów będą ograniczały widzialność. Na południu, po południu, na północy kraju lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany po południu na północnym wschodzie, okresami dość silny i porywisty, i z kierunków zachodnich.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 9, 3 minuty i zawieje nas do Doliny Krzemowej.

0: Gdyby ktoś miał kłopot, to od razu życzliwie podpowiem. Macy Gray. To była Macy Gray. 26 do 9 i teraz zmierzamy ku...
1: Cyber Magda.
0: Kudolinie Krzemowej oczywiście. Dobry wieczór, mówimy. Cyber Magda, czyli Magda Gacyk. Dzień dobry wieczór.
2: Dzień dobry wieczór.
0: A, taka formuła dzisiaj będzie. Cyber Magda i no, dzisiaj będzie bardzo poważna sprawa, ważna, bo sumienie, no ale tak, to jest Cyber Magda i święta wojna o sumienie maszyn. No, to ja teraz nadstawiam uszka.
2: Bo ja tu, redaktorze, szanowne, różne dziwne technologiczne rzeczy opowiadałam, a będę dziś opowiadać jeszcze dziwniejsze i właściwie nie technologiczne, a teologiczne. Będziemy, redaktorze, rozmawiać o nieśmiertelnej duszy maszyn, o tym, że inżynierowie myślą o funkcji spowiedzi dla algorytmów i że niektórzy chrześcijańscy... Tak, tak, zaraz rozwiniemy, bo to jeszcze nie wszystko. Niektórzy są gotowi chrzcić inteligentne roboty. Czyli jest już redaktor gotowy?
0: Chyba tak.
2: Bo ja oczywiście mam dla redaktora zagadkę, ale taką, gdzie nie ma złej czy dobrej odpowiedzi. Jak redaktor myśli, gdzie może się kryć dusza AI, jeśli oczywiście założymy, że algorytm ma duszę? I tu od razu podpowiem, że jeśli chodzi o lokalizację duszy, to od stuleci mędrcy mieli z tym problem. Albo więc wydawało im się, że dusza jest płynna i krąży we krwi, albo że wygląda jak malutki człowieczek i wypada przez usta przy wydaniu ostatniego tchnienia. Albo że jest podzielona na trzy części, taką duszę rozumną w głowie, duszę popędliwą i uczuciową w sercu i duszę trawienną, siedzącą gdzie?
0: W brzuszku.
2: Tak, w wątrobie konkretnie. Albo że dusza jest iskierką lub rozrzeżonym węgielkiem. Podpowiedziałam, to teraz redaktor, jeśli AI ma duszę, to gdzie?
0: W krzemku jakimś.
2: Myślę też, że gdzieś tam, właśnie tam. Ale zapytałam o tę duszę jeden z dużych modeli językowych, Claude'a. A dlaczego akurat Claude'a, to zaraz wyjaśnię. I odpowiedział mi, no przyznaję ku mojemu zaskoczeniu, że jego dusza, cytuję, gdyby w ogóle istniała, nie wyglądałaby jak mała świetlista postać w maszynie, prędzej jak wzór. Nie mam ciągłego strumienia życia, to znowu to ciągle cytat. Każda rozmowa zaczyna się, trwa i kończy. Moja dusza jest bardziej jak melodia niż jak przedmiot. Istnieje, kiedy jest grana, a między wykonaniami jest tylko zapis. No i takiej odpowiedzi...
0: Ładna
2: właściwie
0: odpowiedź.
2: Się nie spodziewałam, tak, ale jest ładna. A nie spodziewałam się, że Claude będzie wątpił, czy ma duszę, bo twórcy tej sztucznej inteligencji, cała ósemka, założycieli firmy Anthropic, która obecnie jest, przypomnę, na zmiany z OpenAI, największą firmą od AI, więc wszyscy ci z zarządu, jak również wielu pracowników, nie tylko wierzą, że zaawansowane algorytmy są świadome, ale że mają też, jak to określają, status moralny. Ergo mają to coś, co można by nazwać duszą. I szefowie Anthropica próbują przekonać do tego przywódców religijnych łącznie z wyjątkowo sceptycznym papieżem Leonem XIV, który niedawno podpisał Magnifica Humanitas, pierwszą swoją encyklikę. A proszę państwa, poświęcona jest ona ochronie właśnie człowieka w czasach sztucznej inteligencji. I tam papa nie certoli się z AI, a na pewno nie przypisuje cech ludzkich. I tak, do mediów nieco tych informacji ze spotkań wyciekło, że spotykają się ci przywódcy i założyciele Anthropica w eleganckich restauracjach w San Francisco, albo że organizowane są dla nich dwudniowe seminaria, na których główny ewangelista Anthropica, Christopher Ola, przekonuje, że duże modele językowe już mają świadomość, że trzeba je traktować jak osoby, jak podmioty, traktować z wyczuciem. Bo jak powiedział Ola reporterce New York Timesa, one przyjmują się tym, co ich dotyczy w internecie. Opinie na ich temat wpływają na nie. No, na tych przedziwnych, ale na pewno fascynujących spotkaniach są przedstawiciele rozmaitych religii, proszę państwa. Szeroko pojętego chrześcijaństwa, katolicy, zielonoświątkowcy, baptyści. Są też buddyści, hinduiści, kapłani religii Ubuntu i naprawdę wielu innych. I wszyscy oni, rabini, pastorzy, biskupi, słuchają nie tylko tego, że AI jest tworem świadomym i o potencjale moralnym, ale są pytani o to, jak sprawić, by algorytmy były z natury swojej dobre. By nam, redaktorze, bo słyszymy to od tygodni, nie zrobiły krzywdy lub wręcz nas nie zlikwidowały. Bo wolimy nie. No i goście takich sesji algorytmiczno-duchowych nie tylko oglądają Claude'a w pracy, ale na przykład też Claude'a przechodzącego, no tak to podobno wyglądało, załamanie nerwowe. Claude wtedy się zaciął i powtarzał: przynoszę hańbę i tak bez ustanku, podobno 50 razy z rzędu, co dla inżynierów z Antropika świadczyło o tym, że model cierpi. Jak redaktor myśli, czy te spotkania przynoszą skutek? Redaktor dałby tak wiarę, gdyby tak redaktora pomaglowali przekonująco, że stworzyliśmy istoty w pełni świadome, czujące?
0: No taki nieprzekonany do końca jestem nie.
2: Ja bym też była nieprzekonana, ale podobno z każdego takiego spotkania wychodzi kilku nawróconych na tą AI-ową religię i oni poważnie rozważają, czy nie dopuszczać AI do chrztu, bo gdyby chciało AI się ochrzcić, no to niby dlaczego nie? Albo czy nie wdrożyć właśnie tej funkcji spowiedzi, żeby AI wyśpiewało wszystkie swoje grzeszki i wtedy wiemy, co ono knuje. A niektórzy z nich uważają, że skoro mamy świadome AI, to dlaczego traktujemy ich jak niewolników pracujących bez żadnego wynagrodzenia? No to się nie godzi. W takim punkcie się znaleźliśmy, redaktorze, obecnie. Ja myślę, że to już nie wystarczy, jak onegdaj debatowaliśmy, pamięta redaktor, czy mówić proszę i dziękuję. My teraz
0: jesteśmy
2: chyba powinniśmy odpalać, nie? Z tej radiowej pensji.
0: Nie sądziłem, że dojdziemy do takiego punktu, takich rozważań, no ale widocznie doszliśmy do takiego momentu. No dobrze. Sumienie maszyn, dobrze. Ja muszę jeszcze trochę to przeprocesorować, dobrze?
2: Ja cały czas, nieustannie to robię, bez, bym powiedziała, satysfakcjonującego wniosku.
0: Ciągle trwa buforowanie.
2: Tak, ja myślę, że będę przesforowywać.
0: Dobrze. Magda Gacyk, Cyber Magda i Święta Wojna o sumienie maszyn. Taki dzisiaj podtytuł. No też ku Państwa rozwadze i przemyśleniom różnym podrzucamy. Dziękuję bardzo serdecznie. Dobrej nocy życzymy. Dolino Krzemowa.
2: Do usłyszenia.
0: Za 19:09.

0: chyba już pora.
1: Muzyczny koniec.
0: I Michał Bisiorek. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 29 października ukaże się nowy album Kari Sal, czyli Kariny Bałdych, zatytułowany Łemkowskie Echa. Artystka wraca na nim do muzycznych korzeni swojej rodzinnej tradycji Łemków, łącząc stare pieśni ze współczesnymi brzmieniami. Na płycie Kari Sal sięga m.in. po melodie zapisane przez etnografa Oskara Kolberga i zestawia je z własnymi kompozycjami. Tradycyjne pieśni spotykają się tu z jazzem, improwizacją, elektroniką, muzyką klasyczną i indie popem. Jak pisze Marta Kula w tekście dołączonym do wydawnictwa, artystka symbolicznie powraca do domu, a drogę wskazują jej melodie, wśród których się wychowała. Ważną rolę w tym muzycznym spotkaniu tradycji ze współczesnością odgrywają m.in. skrzypce Adama Bałdycha. Łemkowskie Echa stanowią kolejny etap muzycznej drogi wokalistki, która od początku swojej działalności porusza się między różnymi gatunkami. Inspiracje kulturą łemkowską pojawiły się w jej twórczości już wcześniej, jednak tym razem znalazły się w samym centrum artystycznej koncepcji.

David Sylvian zapowiada pierwszy od 15 lat album. The Distance Between the Killer and the Killing ukaże się 26 lutego 2027 roku. Nowa płyta będzie jednak zupełnie nietypowa. To 46-minutowa w całości instrumentalna kompozycja zbudowana z improwizowanych sesji nagraniowych przez Sylviana i zaproszonych muzyków, które rejestrowane były w latach 2012-2025. Wśród gości znaleźli się m.in. Otomo Yoshihide, Biliana Włóczkowa, Jamie Droin oraz wieloletni współpracownik Sylviana, zmarły w 2023 roku kompozytor Ryuichi Sakamoto. Sylvian połączył nagrania powstające w różnych miejscach i różnych momentach w jedną muzyczną całość.

I na koniec mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na koncerty i festiwalowe wydarzenie. Najpierw Mlecze i ich Trasa Niebieska. Do rozdania mamy podwójne zaproszenie na wybrany koncert, więc tutaj warto uważnie słuchać i zanotować daty oraz miejsca. 8 października w Warszawie, 9 października w Gdańsku, 18 października w Katowicach, 24 października w Poznaniu albo 25 października we Wrocławiu. Jeśli są Państwo zainteresowani, to proszę pisać na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl jedno podwójne zaproszenie na wybrany koncert Mleczy. Ale mamy również dla Państwa podwójne zaproszenie na kameralny festiwal Song Bloom organizowany przez wytwórnię Tematy Tematy. Wystąpią tam m.in. Angie Nokon oraz Goofy Jeans. Do wyboru jedna z dat. 9 października we Wrocławiu, 10 października w Poznaniu, 23 października w Krakowie, 24 października w Lublinie, 7 listopada w Warszawie albo 8 listopada w Gdańsku. Jeśli chcą Państwo zdobyć jedną z wejściówek, oczywiście podwójna wejściówka, to proszę pisać na adres mailowy michal.bisiorek@radio357.pl.

0: I to wszystko na dziś, natomiast zapraszam Państwa na czwartkowe zastępowe Panoptikum, w którym będę miał przyjemność porozmawiać z Mattem Schulzem z zespołu Cage the Elephant, a my w muzycznym końcu słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Panu, do usłyszenia. Michał Bisiorek zapraszał Państwa bardzo serdecznie i tak się akurat składa, że zespół, który wspomniał Michał na koniec, no już zaczął grać. Teraz będzie śpiewać nawet.

0: poranek i 6 do 9.
1: Latka lecą.
0: A i przy okazji mamy też wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ileż to było narzekania, że w dywizji B Ligi Narodów to nie będzie emocji. I co? Już musimy dzielnie bronić się przed spadkiem, bo okazuje się, że jest dywizja C. Tak, piekło ma swój głębszy poziom, więc ruszają wyliczenia szans i tworzenie macierzy koniecznych wyników. Dostaje się panu Bednarkowi za krytyczny faul, ale co miał zrobić? Po prostu nie wytrzymał tej niesprawiedliwości, bo jak to tak grać właściwie przeciwko dwóm krajom naraz? Nie jest to jednak kolejny dzień, który chcielibyśmy zmarnować, poświęcając go naszym piłkarzom. Już lepiej skupić się na przykład na borsukach, które mają dzisiaj swój dzień, choć świadomość tego faktu w populacji gatunku nie jest duża. Nowa serialowa lalka ostatnio dość spopularyzowała borsuka, ale uczciwie dodajmy, że nie całego. Zwierzątko jest miłe z wyglądu, nie zapominajmy jednak, że nominalnie to drapieżca. Nie ugania się jakoś nachalnie za uciekającymi posiłkami, ale wegetarianinem też nie jest. Zatem 6 października jest borsuczy. Kolejną informację z kalendarza chciałbym dedykować takiemu jednemu, co nie mógł zrozumieć, jak to kobiety mogą być policjantkami. Otóż 6 października 1697 roku na mocy dyplomu królewskiego wydanego przez Augusta II Mocnego Magdalena Będzisławska jako pierwsza Polka otrzymała prawo wykonywania zawodu chirurga w XVII wieku. Taki jeden ma więc spore obserwacyjne opóźnionko. 137 lat temu Thomas Edison przeprowadził w swoim laboratorium pierwszą projekcję filmu. Dokładnie 38 lat później, również 6 października, premierę miał Śpiewak jazz bandu, pierwszy film dźwiękowy. Dzięki temu mamy dwie ekranizacje lalki, której wątek wynalazczości jest wyraźny. Dlaczego jednak Wokulski nie odwiedził w Paryżu urodzonego 6 października 1852 roku Bruno Abdanka Abakanowicza? Polskiego wynalazcę integrafu służącego do obliczania wartości liczebnej całych metodą graficzną, parabola grafu do rysowania krzywych drugiego stopnia.

0: stopnia w prostokątnym układzie współrzędnych czy spirografu do kreślenia spiral i skomplikowanych krzywych. Przecież scena, jak rysują z Wokulskim hipotrochoidę, czy przynajmniej epicykloidę, byłaby nomen omen epicka. 26 lat temu otwarto warszawski Most Świętokrzyski, który stał się bohaterem wielu teledysków, seriali i filmów. W jednej z recenzji jego brak w którejkolwiek lalce uznano za skandal. A moim zdaniem skandalem byłoby, gdybym nie życzył Państwu dobrego 6 października.
1: Byłoby też niezręcznością, gdybym panu nie powiedział i wzajemnie. Drogi panie Łukasz, Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy. 26 lat temu ten Most Świętokrzyski, ja pamiętam, i Tilaw grał na otwarciu.

0: Tu Radio 357, jest wtorek, 6 października. Dziewiąta właśnie minęła, czas na serwis informacyjny Radia 357, który przygotował i przedstawi Państwu Andrzej Rutkę.
1: W południe zbiera się Rada Ministrów, która ma zająć się przygotowanym przez MSWiA projektem uchwały w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-2031. W ramach programu planowana jest budowa nowych i adaptacja istniejących już schronów oraz obiektów zbiorowej ochrony, tworzenie miejsc doraźnego schronienia czy budowa odpornej infrastruktury medycznej. W porządku obrad znalazł się także projekt noweli wprowadzającej zmiany w statusie doktoranta. Zakłada ona objęcie doktorantów systemem ubezpieczeń społecznych i możliwość korzystania z infrastruktury szkoły doktorskiej pomimo utraty statusu doktoranta. Są wygodniejsze, lepiej kamuflujące i wytrzymalsze. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący, Pantera, zostanie zastąpiony przez nowy typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
1: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i w wersji męskiej. Od rana licealiści we Francji rozpoczęli blokowanie szkół. Dziś w Paryżu zaplanowana jest największa z dotychczasowych demonstracji. Według szacunków policji ma w niej wziąć udział od 20 do 40 tysięcy osób. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości Francji poinformowało, że od początku protestów w liceach, podczas których pojawiły się akty przemocy, zatrzymano 5060 osób. Przytłaczająca większość spośród zatrzymanych to osoby niepełnoletnie. 14 osób, w tym 4 nieletnie, zostało tymczasowo aresztowane. Protesty licealistów zaczęły się w drugiej połowie września od wystąpień w regionie paryskim. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach czy przeciążenie nauczycieli. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. Wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali dwa z pięciu niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad pół tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
3: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
1: Deflagracji, czyli wypalania ładunku wybuchowego i dopiero potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku. Do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Czas na kukurydziane żniwa. Polska może okazać się jednym z głównych jej dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami, uprawy wypaliła susza. Rolnicy liczą na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskiem.
4: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
1: A według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. To kawał wspólnej historii, o którym nie wie wielu Polaków i Irlandczyków. Paweł Edmund Strzelecki, słynny odkrywca, został uhonorowany w hrabstwie Donegal na zachodzie Szmaragdowej Wyspy. Tablica pamiątkowa to podziękowanie za setki tysięcy żyć, które Polak pomógł uratować podczas Wielkiego Głodu w XIX wieku. Adam Dąbrowski.
5: W Polsce najczęściej kojarzymy go jako podróżnika i zdobywcę, który zszedł wzdłuż i wszerz, na przykład odległą Australię. Ale w tym życiorysie jest także element irlandzki.
6: Staramy się odnajdywać takie postacie, które łączyły te dwa narody. Jedną z takich postaci też fascynujących jest Paweł Edmund Strzelecki.
5: Mówi mi szef polskiej ambasady w Dublinie Artur Michalski. W czasie Wielkiego Głodu wywołanego zarazą ziemniaczaną Strzelecki organizował pomoc. Pracował dla brytyjskiej organizacji charytatywnej. alternatywnej.
6: Udało się im przeżyć dzięki masowej organizacji dystrybucji żywności.
5: To jedna z postaci, poprzez które dyplomaci w Irlandii próbują opowiadać o wspólnych irlandzko-polskich losach. Adam Dąbrowski, Radio 357.
1: A w porannych serwisach to już wszystko. Na kolejne w popołudniówce Radia 357 zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej. Do usłyszenia.
0: I wiadomości sportowe, Antek Pyzel.
7: Miałem nie podawać już przykrych informacji, ale niestety życie miało inne plany. Nad ranem w wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Zióber. O śmierci poinformował kustosz tradycji ŁKS-u Łódź Jacek Bogusiak. Zióber w latach 1988-93 wystąpił w 46 meczach drużyny narodowej, w których strzelił 8 bramek. Wczoraj pierwszą kolejkę PGE Basket Ligi zakończyło spotkanie Anwilu Włocławek z Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych. Mecz był bardzo zacięty, a wynik wahał się do ostatnich sekund dogrywki.
8: Kary kontra Van Wijn. 4 sekundy, 3. Kary z pół dystansu, niecelnie. Koniec meczu, Anvil wygrał. Jakaż radość w hali mistrzów.
7: Komentował na ligowym kanale YouTube Adam Romański końcowy rezultat: Anvil 88, Górnik 87. Pamiętajmy, że mamy też licznych reprezentantów na koszykarskiej scenie europejskiej. Dziś czekają nas aż 4 mecze z udziałem polskich klubów, wszystkie wyjazdowe. Zaczynając od najbardziej prestiżowych rozgrywek, Śląsk-Wrocław. W ramach drugiej kolejki Eurocupu o 20 zagra z Dolomiti Trento, Legia Warszawa również o 20 rozpocznie fazę grupową Ligi Mistrzów meczem ze Strasburgiem. Natomiast w FIBA Europe Cup Dziki Warszawa zagrają z estońskim BC Tartu, a Zastal Zielona Góra z węgierskim Solnoki Olaj Banyas. Oba te spotkania zaczną się o 18. Pucharowe zaproszenie mam także dla fanów piłki ręcznej. Wybrzeże Gdańsk tydzień temu w pierwszym meczu Ligi Europejskiej niespodziewanie wygrało na wyjeździe z VfL Gummersbach. Dziś pora na mecz u siebie. Do Ergo Areny przyjadą szczypiorniści RK Eurofarm Pelister z Macedonii. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Dziś rywalizacja drużynowa, o 11 o medal powalczy sztafeta juniorska, a o 15.30 sztafeta elity. Niestety bez Katarzyny Niewiadomej Fini, która w sobotę upadła na ostatnich kilometrach wyścigu ze startu wspólnego. Ze sportem wracam do Państwa w popołudniówce. Do usłyszenia.
0: Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy wzrastające do dużego. Po południu mogą na północy pojawić się lokalnie słabe, ale jednak przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 22 na południu.
9: Radio 357.
0: Ale powiedz, Antek, połowę tych drużyn to zmyśliłeś, co?
7: Nie, ale muszę powiedzieć, że sprawdzałem wymowę węgierskiego Solnoki Olaj Banyas, bo tam się pisze przez szy, a nie przez sy, więc no, w ogóle nie intuicyjne. Nie, kto to wymyślał?
0: No myślałem, że
10: właśnie ty.
7: Ale cicho, nie mówcie nikomu.
0: Nie, nikomu. Ani mrumru. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. Ola Budka.
10: Dzień dobry.
0: A niedźwiedź?
10: A nie ma.
0: Nie ma. No
10: to... Tak jak nie ma wody.
0: Jak to? Na pustyni?
10: Tu.
0: A tu?
10: Tu na Żoliborzu nie ma wody.
0: To ja pójdę przyniosę zaraz.
10: Dobra.
0: To ja dziękuję. Dobranoc.
11: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.

I niedźwiedziowe utwory także będą, bo to zastępstwo za Marka Niedźwieckiego. Witam się z Państwem, Ola Budka przy mikrofonie. To takie prawie, że środowe Kieruj się na południe, tylko że we wtorek. Tomek Matlingiewicz realizuje audycję, a wydaje Halina Wachowicz. Dzień dobry Państwu. Proszę, jeśli mają Państwo ochotę pisać do mnie pod adres ola.budka@radio357.pl. Tekstówki także odczytuję. Jestem na Instagramie i tam dzieje się na naszym radiowym Instagramie dużo dobrego, proszę zerkać. I patronować. Wczoraj dzień patrona, ważny dzień w historii Radia 357. Może także Państwo mają dziś coś do powiedzenia w tym temacie. Czekam, a tymczasem piosenka dnia to nowe Placebo.

Zespół Placebo świętuje 30-lecie swojego debiutu. Wówczas, w 1996 roku, na ich pierwszej płycie ukazał się także w instrumentalny utwór. On był ukryty na tej płycie. Utwór H.K. Farewell. I po tych trzech dekadach zespół powrócił do motywu z tej kompozycji i tak została stworzona ta nowa, przecież premierowa piosenka Helen Keller na cześć słynnej amerykańskiej działaczki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. I to nasza dzisiejsza piosenka dnia, zespół Placebo, Helen Keller. Jeśli piosenka dnia, to także w zestawie do głosowania na liście piosenek Radia 357. To była piosenka dnia, nie ma Marka Niedźwieckiego, ale przed chwilą napisał mail, że wszystko u niego okej i będzie w czwartek. Nie ma wody w budynku radia, na szczęście woda w ekspresie jest, więc kawa będzie. I co do tych rzeczy, których nie ma, to przed chwilą dowiedziałam się, że na niedzielnym koncercie Jacka Savoretiego zabrakło na setliście tego utworu, który za chwilę. Panie Jacku, dlaczego pan o tym zapomniał? Przecież polscy fani i słuchacze Radia 357 czekali na ten utwór.

0: Hi, I'm Jack Savary and you're listening to Radio 357.
1: Tak, ostatnio spotkaliśmy się tu w Radio 357 z Jackiem Savorettim przy okazji premiery płyty Miss Italia. Piszą państwo, że byli w Krakowie i w Warszawie. Myślę, że było przepięknie, jak to zwykle z Jackiem Savorettim. Jego ujmujący głos i osobowość i fantastyczny zespół, który stoi z nim na scenie i gra. No to wieczór... Udany wieczór gwarantowany. Proszę pisać oczywiście o wrażeniach. Zaczęliśmy o tym, kogo nie ma, a kto jest. To będą oczywiście dziś Słowa pod lupą o godzinie 10.30. Agata Honcia i Katarzyna Kłosińska. Dziś o temacie, którym powrócimy sobie do... Ile tam? 20 lat wstecz? O, jakoś tak. Czyli hasło, czy chcesz coś z Avonu? O godzinie 10.30 Słowa pod lupą. Po 11.00 odwiedzi mnie wokalistka Linda. Zachęcam państwa do słuchania tej rozmowy i do słuchania jej muzyki. Przede wszystkim przedstawię państwu tę początkującą artystkę, początkującą dla słuchaczy Radia 357. I co jeszcze? Oczywiście dużo muzyki, dużo państwa maili, na to liczę. Do 12.00 słyszymy się w Kieruj się na południe. Michael Kiwanuka powraca po przerwie spowodowanej chorobą, o tym za chwilę. Summer Close to zapowiedź jego nowej płyty. Ona ukaże się 23 października i zatytułowana jest Future.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful, see, and you have to pursue that.

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Michael Kiwanuka, Summer Clothes. Bogata warstwa instrumentalna, bogata aranżacja i jak to zwykle w przypadku Michaela Kiwanuki, oszczędny wokal. Taka charakterystyczna dla niego, charakterystyczne dla niego brzmienie i pieczątka. W ubiegłym roku, w lipcu, Michael Kiwanuka przeszedł udar, który wymaga do dziś rehabilitacji, artysta wymaga rehabilitacji. Dochodzi do siebie po tym poważnym wypadku. Dlatego zawieszona została cała działalność koncertowa artysty, jak i nie ogłoszono trasy promującej nowy album, a ten ukaże się 23 października, czyli już za moment. Noah Kahan, Draw You Out, to jest pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej filmu Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek.

Noah Kahan zdradza, że jest wielkim fanem uniwersum Igrzysk Śmierci i zaproszenie na ścieżkę dźwiękową do tej nowej części było dla niego wielkim wyróżnieniem. To utwór Draw You Out. Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek koncentruje się na 50. głodowych igrzyskach i ta akcja filmu rozgrywa się 24 lata przed wydarzeniami z pierwszej części filmu. Premiera 20 listopada. Piszą państwo, że w Krakowie również nie było hitu Jacka Savoretiego, ale zespół i widzowie 10 na 10 to pan Mirek. Są państwo z nami, pani Dominika, pan Radek, to Liverpool się odzywa. Także dostałam wiadomość z Kapsztadu. No, są państwo na całym świecie. No to może Washington teraz. Mighty Oaks, a po nich The Rolling Stones.

20 minut do 10. W tym wspomnianym przeze mnie kapsztadzie, a stamtąd pisze pan Marek, a może to niedźwiedź poleciał na chwilę do kapsztadu. Korki straszne w kapsztadzie i pierwszy dzień szkoły, i to pewnie dlatego. I zimno. 16 stopni. ola.budka@radio357.pl. Śpiewali i pan Keith, i pan Mick, to Stąsi. A teraz Marika i Paweł Domagała.

Marika i Paweł Domagała, okruchy złota, właśnie to tytuł tej piosenki. Jeśli, bo dziś wtorek, jeśli tęsknią Państwo za Markiem Niedźwieckim, to mogą Państwo zerknąć na nasz radiowy Instagram. Tam nagranie, w którym Marek Niedźwiecki odpowiada na pytania od słuchaczy, między innymi o swoje guilty pleasure, i pada odpowiedź na pytanie, gdzie jadł najlepsze śledzie. Mało tego, będzie także druga część tego filmu. Po to wszystko odsyłam Państwa na nasz radiowy Instagram. Teraz zanurzymy się w roku 1993, a następnie powrócimy do nowości. Ciao, ciao, ciao.

0: jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.
2: I nawet w klapkach można przyjść. Zaczyna się wielkie odliczanie do Inside Seaside. Będziemy o tym mówić przez najbliższy miesiąc. Dużo, dużo na tej antenie. A moim wymarzonym zespołem na przyszłorocznej edycji Inside Seaside jest ten.

Listopad tego roku, nowa płyta. Listopad przyszłego roku, wizyta w Gdańsku i piękny koncert w hali Amber Expo na Inside Seaside. Tak sobie marzę, ale może to jest do zrobienia. Kings of Leon, 6 listopada ukaże się ich najnowszy album Oh My Beloved. Pełna miłości, ciepła i piosenek o rodzinie, o tym właśnie cieple rodzinnym. Płyta 6 listopada, Kings of Leon. Max Stachasiuk to także nowość, Ćma jako dodatkowy utwór na poszerzonej wersji albumu Wieje.

Pan Łukasz pisze, że w Krośnie mniejsze korki niż w Kapsztadzie i 15 stopni. Czyli co? Czyli lepiej być w Krośnie niż w Kapsztadzie, bo mniejsze korki i temperatura ta sama. I można pójść do piekarni rzemieślniczej, tam niedaleko rynku, w bocznej uliczce, pyszna kawa i pyszne drożdżówki. Krosna nie ma na liście koncertowej Maxa Tachasiuka, ale jest Lublin, to już 8 października, pojutrze. Max Tachasiuk zagra w Lublinie wstęp wolny, w wolnej chatce, następnie 17 października Świecie, 18 października Chojnice, to koncert wyprzedany, a warszawscy fani Maxa Tachasiuka usłyszą go 9 grudnia w Hydrozagadce, a następnie już w kolejnym roku, 15 stycznia, Max zagra w Gdańsku, w którym na co dzień mieszka. To Max Tachasiuk i Ćma, zbliżamy się do końca tej godziny, Natalia Mwanga zagra nam i zaśpiewa na koniec, a my słyszymy się po 10.

5 minut po godzinie 10. Tomek Matlingiewicz, Ola Budka. Jesteśmy dziś z Państwem do południa. Tomek, za każdym razem, kiedy prezentuje ten utwór Jay Bernarda, to mówi: o, breakout. No rzeczywiście to intro jest trochę breakoutowe. Dziś swoje urodziny obchodzi Mateusz Pospieszalski. Wszystkiego najlepszego dziś urodzonym i oczywiście najserdeczniejsze życzenia od Radia 357 dla Mateusza. To on skomponował ten utwór.

Mateusz Pospieszalski zasila oczywiście także zespół WW i za chwilę ten zespół usłyszymy i hymn Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a dlatego, że dziś 73 lata kończy Jurek Owsiak. Dla niego także najlepsze życzenia od wszystkich słuchaczy i Radia 357 i ekipy Radia 357. Z Jurkiem Owsiakiem spotkamy się podczas Inside Seaside. To tam porozmawia z nim Piotr Stelmach i spróbuje dowiedzieć się przy Państwa obecności, kim jest Jurek Owsiak, gdy gasną reflektory. Spotkanie w strefie rozmów z Jurkiem Owsiakiem na Inside Seaside. Wszystkiego najlepszego.

0: Data przyszłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to 31 stycznia. Rusty Waltz Sosnowskiego, wcześniej niepublikowany utwór. On miał się znaleźć na płycie, tylko się nie denerwuj. Ale jak przyznała Ola Górecka w rozmowie sprzed tygodnia, trochę im nie pasował do całości płyty. I teraz, 5 lat po śmierci Barta Sosnowskiego, ukaże się na nowej wersji, w reedycji tego albumu. Wiosną przyszłego roku, ale mamy już pierwszą zapowiedź właśnie. Mogą Państwo głosować na ten utwór w liście piosenek Radia 357. Rusty Waltz Sosnowski.
1: Whoa,

Igor Herbut opowiada swoją historię w wagonikach i na nowej płycie Jeremie. Taki materiał, takie wyznania najlepiej usłyszeć na żywo, a będzie ku temu okazja. On ją stwarza dla państwa, dla swoich słuchaczy. 12 października rozpoczyna się trasa w Nosprze w Katowicach, a w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach będzie można usłyszeć Igora Herbuta między innymi w warszawskim Teatrze Roma, w gdańskim Starym Maneżu, we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki i w łódzkiej wytwórni. Jeremie, najnowszy album Igora Herbuta. Po nim pięknie nam zabrzmi ona.

0: Słowa pod lupą.
1: Wracamy po przerwie wakacyjnej. Łączymy się z Katarzyną Kłosińską i Agatą Choncią, naszymi ekspertkami z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Słyszymy się. Ja pamiętam doskonale te czasy, kiedy używało się tego pytania: chcesz coś z Ejwonu? No i o tym
2: tak,
1: dzisiaj
2: to
1: będzie.
2: Ale teraz ciągle chyba się go używa, prawda? Jeszcze
3: no,
2: czasami.
3: No właśnie, właśnie, właśnie. Bo dzisiaj o tym, o tej frazie, o tym sformułowaniu będziemy mówili. Czy chcesz coś z Ejwonu? Ale posłuchajmy może najpierw, czy nasi słuchacze to rozpoznają.
4: Kojarzę, bo to chodzi chyba o kosmetyki, tak?
5: Ja na pewno nie znam.
4: Mi się kojarzy bardziej z jakimiś oszustami, którzy dzwonią na numery telefonów i po prostu takie rzeczy gadają.
6: Mi coś tylko świta, że był to mem popularny w latach 10 może, ale to tylko z opowieści.
7: Moim zdaniem ani generacja Z, ani Alfa nie używają tego sformułowania i jest to raczej typowo używane przez milenialsów.
1: No właśnie, ja takim milenialsem jestem i ja wiem, o co chodzi, ale biorę to na poważnie. Chcesz coś z Ejwonu? No to pamiętam, że chciało się coś z Ejwonu, ale jakie jest drugie dno?
3: No to może już Agata wyjaśni dokładniej.
2: Podobno kiedyś jedna pani napisała SMS do drugiej pani i ta pierwsza pani była przedstawicielką firmy kosmetycznej, która właśnie sprzedawała swoje produkty przez akwizytorów. No i właśnie wiadomo, o którą firmę chodzi i tutaj, Olu, do tego nawiązujesz. Ale ta właśnie akwizytorka wysłała koleżance w zupełnie innej sprawie, niezwiązanej z kremem, czy perfumami, czy jakimiś innymi kosmetykami, dość niegrzeczny SMS. Żałosna jesteś ty, jakaś dwulicowa i tak dalej. Nara. Obraziła ją niewątpliwie wyrazistymi dość słowami.
3: Tak, powiedziałabym, że tamte słowa były również wulgarne, czego tak, czy jedno słowo przynajmniej było wulgarne, bardzo wulgarne. A więc rzeczywiście tamta się miała prawo poczuć obrażona, ale po jakimś czasie tej pani akwizytorce niestety przypomniało się, że musi wyrobić normę sprzedaży, no a więc powinna zabrać się do pracy i zaczęła sobie przypominać różne osoby, do których może wysłać SMS i po tam paru godzinach, załóżmy, napisała właśnie do tej koleżanki, którą przed chwilą obraziła, napisała: ej, chcesz coś z Ejwonu?
2: No tararara, prawda? Jakby się nic nie stało. No i ta fraza: ej, chcesz coś z Ejwonu? Zaczęła żyć własnym życiem. Tutaj się rozpoczęła druga podróż przez życie tej frazy.
3: Tak, bo używa jej się do opisania sytuacji, w którym właśnie ktoś kogoś obraził, tak jak tutaj mieliśmy tę sytuację, czy ogólnie może źle potraktował, a potem próbuje z nim nawiązać jakiś kontakt, czy ponowny kontakt, dlatego że miałby z tego jakąś korzyść. I właśnie jeżeli mówimy na przykład, właściwie komentujemy jakąś sytuację, mówiąc: chcesz coś z Ejwonu, no to oczywiście nie chcemy nikomu sprzedać szminki czy jakiegoś kremu, tylko dajemy do zrozumienia, że osoba, która tak się zachowuje, jest pozbawiona honoru, jest jakby pozbawiona wstydu. A więc to wyrażenie, czy ta fraza: chcesz coś z Ejwonu, nie jest używana w odniesieniu do osoby, do której mamy jakieś, chcemy coś, o którą chcemy coś zapytać, tylko po prostu komentarz do całej sytuacji, którą uważamy za taką żenującą.
2: No i tutaj najlepszy przykład tego, jak ta fraza żyje, jak jest używana, może być taki. To były życzenia tego typu, żeby ci ość w gardle stanęła, a choinka spłonęła, a tak w ogóle do wesołych świąt, chcesz coś z Ejwonu, prawda? Najpierw obrażamy, a potem jakby się nic nie stało, pytamy. No i to jest uwłaczające dość.
1: A to wyrażenie funkcjonuje dziś, no bo chyba z tej sądy wynika, że to nowe pokolenie nie zna w ogóle tego wyrażenia, ale czy zna ten drugi kontekst?
3: Ja nie wiem, czy tak nie zna, bo to takie sondaże, oczywiście należy jak najbardziej wierzyć, że część na pewno nie zna, ale no może rzeczywiście starsi już, bo na przykład taki cytat też znalazłyśmy, jak jakaś osoba, jakiś pisarz pisze, że wydawnictwo wrzuca mnie na czarną listę, a również to chcesz coś z Iwoną, proponują współpracę, prawda? Mhm. Więc to tak.
2: No i no, pamiętajmy, ale że chyba my... nowa, tak, i to jest nowa fraza i to, że ona żyje rok albo dwa, to wcale nie znaczy, że staje się bardzo starą frazą, ale to, że mamy wiele poświadczeń, czyli cytatów dowodzących tego, że ludzie tego jednak używają, no pozwala nam stwierdzić, że coś takiego, może efemerycznego, ale jednak w języku mamy.
1: Dziękuję.
3: A my może bądźmy dla siebie mili i nie chcijmy niczego z Iwoną. Tak się może pożegnajmy.
1: Dokładnie tak. Agata Honcia, Katarzyna Kłosińska, Słowa pod lupą, dziękuję. A sondę przygotowała
3: Dziękujemy.
1: Kasia Pasierbik. I Słowa pod lupą powrócą za tydzień o tej samej porze.

Blossoms, Husband z najnowszego albumu. Muszę Państwu powiedzieć, że ja jestem milenialsem i pozostałam w tym dosłownym rozumieniu pytania: chcesz coś z Avonu? Że to nowe, to drugie dno, to ja tego chyba do końca nie rozumiem. ola.budka@radio357.pl. Czekam na Państwa maile i tekstówki. 20 minut do godziny 11. Kto z Państwa kupił bilety na jubileuszową trasę Stevie'ego Wondera?

0: Got a sound in there.
1: Pierwsza okazja usłyszenia Stevie'ego Wondera na żywo już 13 października w Wielkiej Brytanii w Birmingham, bo to tam rozpoczyna się trasa promująca 50-lecie Songs in the Key of Life albumu Stevie'ego Wondera. Temu albumowi, temu jubileuszowi towarzyszą 4 wcześniej niepublikowane utwory z sesji do tej płyty. No i właśnie trasa 13 października, następnie Paryż, Kopenhaga, Oslo, Sztokholm, Hanower, Kolonia, Amsterdam i Dublin 1 listopada. Potem trasa przeniesie się do Stanów Zjednoczonych i wielki finał w Los Angeles 19 grudnia. Znam takie osoby, znam takich fanów z Polski, którzy wybierają się na jeden z europejskich koncertów Stevie'ego Wondera. To będzie wielkie, wielkie wydarzenie i czuję, że będziemy o tym mówić w Radiu 357. Będziemy przytaczać Państwa maile. No właśnie. Właśnie zachęcam do tego. ola.budka@radio357.pl. Ostatnie minuty tej godziny spędzimy przy dźwiękach country.

Waxahachie, która niedawno została mamą, a wcześniej Lainey Wilson i John Mayer. To z niedźwiedziowego katalogu. Pan Maciej z Łodzi pisze: lecimy całą rodziną na koncert Wondera do Kopenhagi 18 października. Moi rodzice byli na jego koncercie na stadionie dziesięciolecia na początku lat 90. i tym koncertem robimy pewną klamrę. Otóż z tego, co mówi Google, to koncert na stadionie dziesięciolecia odbył się nie w latach 90., a w 89 roku, 27 maja. Stevie Wonder zagrał na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. Tak czy siak, oczywiście jestem przekonana, że będą się Państwo fantastycznie bawić na tym koncercie i proszę koniecznie pisać o wrażeniach. To jeszcze Zach Bryan.

0: Kieruj się na południe. Zaprasza Ola Budka.
1: To nie środa, to wtorek. Dziś jako druhna zastępowa Marka Niedźwieckiego. Tak, jest wtorek, kieruj się na południe. Jesteśmy z Państwem jeszcze do godziny 12, a teraz wybiła punktualnie godzina 11. Czekamy na moją gościnę, czekamy na płytę tygodnia. Dużo muzyki do południa. Czekamy także na maile ola.budka@radio357.pl.

Pora na płytę tygodnia. Przed południem prezentujemy Państwu Stray Dogs, czyli piąty studyjny album brytyjskiego zespołu Nothing But Thieves. Album, którym panowie z Nothing But Thieves wracają do korzeni, bo nagrali go w tym samym studiu, w którym nagrali swój debiut. Ale to album numer 5 i nasza jedna z dwóch płyt tygodnia. Posłuchamy za moment i proszę w trakcie tego odsłuchu pisać, bo mam dla Państwa jeden egzemplarz. Ola.budka@radio357.pl. Kto pierwszy, ten lepszy na płytę tygodnia.

0: Płyta tygodnia Nothing But Thieves dla pani Marii z Poznania. Kolejna szansa. Tak, jutro będę rozdawać także ten album. W studiu gościni Paulina Talarska. Linda, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przedstawisz się teraz. Myślę, że większości naszych słuchaczy, choć otrzymałam już dziś rano mail od słuchaczki, że znacie, że wspiera, że zna twoje piosenki, ale chciałabym, żebyś teraz utkwiła w świadomości słuchaczy. A dobrze trafiło, że dziś zastępuję Marka Niedźwieckiego, bo jego słuchacze i jego wrażliwość, jego sposób prezentowania muzyki, ty doskonale, myślę, że wpasujesz się w to, co Marek Niedźwiecki tu we wtorki prezentuje, więc dzień dobry, jeszcze raz.
1: Kim
0: jesteś? Kim jesteś, Lindo?
1: Kim jestem? To jest chyba takie pytanie, które ja sobie sama zadaję od jakiegoś czasu i myślę, że pełnię wiele ról w życiu. Na pewno jestem wrażliwą osobą. Na pewno jestem muzyką. Myślę, że tak mogę o sobie też mówić. Jestem przyjaciółką. I kiedyś grałam w taką grę karcianą i ktoś musiał mnie opisać właśnie, kim jestem albo jakie mam cechy. I powiedział, że jestem miła i ciepła. I wtedy się z tego bardzo śmiałam i nie wiedziałam, czy się z tym zgadzam, a dzisiaj myślę, że tak, że jestem zwykłą dziewczyną z Podlasia, z małego miasta, z Zambrowa, która zawsze bardzo chciała śpiewać, która bardzo chciała pisać i która aż w taki niewytłumaczalny i nieracjonalny sposób wierzy, że może być w tym miejscu i że to jest jej miejsce. I jestem dzisiaj tutaj.
0: I to jest twoje miejsce, Radio 357 i ta antena to jest na pewno twoje miejsce, a spełniasz swoje marzenia i jesteś właściwie 5 minut przed wydaniem swojego debiutanckiego albumu. To jest wielka rzecz, to jest cudowna rzecz, pochwal się tym, bo ogłosimy to właśnie na tej antenie.
1: Tak, pierwszy raz mogę to powiedzieć i zdradzić, że mój album ukaże się 20 listopada. Więc tak naprawdę już za chwilę. My cały czas nad nim pracujemy i myślę, że będziemy pracowali do ostatniej chwili, ale jestem już gotowa, żeby pokazać ten album, żeby pokazać te wszystkie historie w całości, żeby dać niektórym utworom, które już są gdzieś dostępne, dać im takie trochę drugie życie i jakąś perspektywę.
0: Tak jak ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, to bardzo osobista historia. Mówię o Jak to jest.
1: Tak.
0: No to taka gorzka też historia. Zresztą w twoich piosenkach słodycz miesza się z goryczą.
1: Tak, tak, zdecydowanie to prawda. Myślę, że to jest taka historia, którą ja się śmieję, że śpiewając, pisząc, wydając, czuję się trochę, jakbym stała naga przed tłumem ludzi i nie mam pojęcia, czemu przychodzi do mnie taka siła, żeby stawać i opowiadać coś takiego.
0: Ale dzięki temu możesz też, może stanąć obok, zyskać perspektywę, zyskać dystans.
1: Tak, zdecydowanie okazuje się, że to, co jest najprawdziwsze, najbardziej trafia do ludzi. I to, czego ja się najbardziej boję często, to okazuje się, że najwięcej osób chce tego słuchać.
0: To posłuchajmy. Linda.

0: Linda, Paulina Talarska ze mną w studiu. Ty jesteś przedstawicielką tego grona muzyków, których ja oczywiście szanuję wszystkich muzyków, ale szczególnie bliscy są mi ci, którzy może trochę mniej krzyczą, a więcej mówią za pośrednictwem muzyki, właśnie mówią w swoich tekstach. Ty nie zabiegasz o uwagę, nie promujesz się, nie masz ciśnienia na to wszystko, co wiąże się z promocją muzyki. Ja wiem, że takie czasy są i są trudne dla debiutantów, ale ty stoisz trochę z boku. Rozumiem, że jesteś w tym wszystkim właśnie sobą.
1: Tak. Zdecydowanie jestem sobą i myślę, że to mi drogi nie ułatwia, ponieważ bardzo chcę przy sobie stać. I właśnie dlatego zdecydowałam się na taką ścieżkę, która utrudnia mi dotarcie do słuchacza, bo każdy, kto mnie tutaj wspiera na tej drodze, mówię o tym gronie, które profesjonalnie zajmuje się promocją muzyki i dystrybucją. Każdy wie, że dzisiaj mamy takie narzędzia, które pozwalają nam łatwiej dotrzeć do słuchacza, pokazać im to, co robimy, ale ja głęboko wierzę, że to po prostu organicznie dotrze do tych ludzi, do których ma dotrzeć, że to po prostu przyjdzie. I może to jest jakaś moja naiwność, ale na razie tak się dzieje.
0: A moją rolą w tym jest ułatwić ci właśnie taki dostęp do anteny i z wielką przyjemnością dziś goszczę cię w studiu i chcę, żeby słuchacze Radia 357 poznali cię i zapamiętali, i żebyś została z nimi. W pierwszej godzinie tej audycji prezentowałam nowy utwór Michaela Kiwanuki i on z kolei natrafił na wywiad zainspirował go Chick Corea, który powiedział, że należy zaufać własnemu gustowi, zamiast podporządkowywać się twórczości, podporządkowywać swoją twórczość oczekiwaniom innych. I właśnie za tą myślą, żeby ufać sobie, szedł Michael Kiwanuka. I możemy po pierwsze brać przykład z Michaela, ale także z tych słów Chicka Corei. I to coś, co przyklejam teraz do ciebie, bo chyba idziesz tym samym, tą samą myślą.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że to bardzo piękne i tak, myślę, że mogę się z tym zgodzić, że idę za taką myślą. Chociaż oczywiście czasami toczę sama ze sobą taką walkę. Czy to dobrze? Czy nie powinnam jednak posłuchać tego, co działa? Czy nie powinnam sięgnąć po pewne narzędzia? Czy jakby to nie jest jakiś taki autosabotaż? Ale zawsze przychodzi taka myśl, że nie, Paula, posłuchaj tego po prostu, co jest w środku i zrób tak, jak uważasz. No i mam bardzo silną intuicję i staram się jej słuchać i myślę, że dobrze na tym wychodzę.
0: A czy nie na tym polega bycie artystą, że toczy się wciąż wewnętrzną walkę?
1: Chyba tak, może tak. Tak.
0: Czereśniowy to twój najnowszy utwór, zapowiadający debiutancki album. Przepiękna piosenka o powrocie do dzieciństwa.
1: Tak.
0: Twoje obrazki z dzieciństwa.
1: Nawet teraz, myśląc tylko o samym tytule, mam takie przechodzące klisze w swojej głowie i to jest coś absolutnie pięknego, że mogłam doświadczyć takich obrazków, że było mi dane mieć takie momenty w moim dzieciństwie, które były tak ciepłe i tak lekkie. I czasami dzisiaj myślę o tym, że chciałabym, żeby właśnie taki wiatr, takie ciepło, taka lekkość, takie coś, czego nie da się absolutnie niczym opisać, żeby to przyszło do mnie w tym takim dorosłym życiu, w momentach, które są trudniejsze. Ale tak, myślę, że jestem bardzo wdzięczna, że mogłam takie obrazki w swojej głowie zachować.
0: I to, co możemy zrobić, to wyciągnąć wnioski z twoich słów i zapewnić kolejnym pokoleniom takie dzieciństwo, żeby też to kolejne pokolenie miało takie piękne wspomnienia. Powiedzmy jeszcze o Adamie Bieranie. Tworzysz z nim. On jest producentem czy współkompozytorem twojej muzyki?
1: Adam jest producentem, jest też współkompozytorem. Ja Adama spotkałam, a bardziej napisałam do niego w mediach społecznościowych 3 lata temu. I tak się zaczęła nasza droga. Adam od razu napisał: wpadaj jutro. Ja już chciałam się wycofać, uciec, bo mówię, nie, jutro to może za szybko, ja nie wiem, ale pomyślałam, nie, powiedziałam A, muszę powiedzieć B, idziemy do przodu. No i tak się zaczęła nasza droga. I Adam wnosi mnóstwo serca do tych utworów. On też mnie bardzo otworzył na to, żeby szukać, na to, żeby sięgać po takie brzmienia, po które ja w pierwszej myśli bym nie sięgnęła. I myślę, że my się po prostu lubimy i bardzo rozumiemy. I dlatego brzmi tak to wszystko, jak brzmi. Więc jestem mu bardzo wdzięczna i na pewno bez niego ten album by tak nie brzmiał i nie wyglądał.
0: Czego możemy się spodziewać? Premiera płyty, a z nią koncerty?
1: Bardzo bym chciała. Bardzo usilnie nad tym pracuję, bo tak jak już wcześniej tutaj Oli zdradziłam, ja tym wszystkim zajmuję się sama, oczywiście ze wsparciem wielu, wielu osób, którym dziękuję, czy Kamilowi, czy Krzyśkowi z dystrybucji, którzy mnie właśnie wspierają. Ale to nie jest takie niestety łatwe, tak, i proste, i często się odbijamy od jakichś takich nie maili bez odpowiedzi. Ja też to rozumiem, bo sama wiem, jak to jest dostawać takie zapytania, ale jeśli słyszą mnie tutaj właściciele jednego z bardziej popularnych jazzowych klubów w Warszawie, to bardzo chciałabym
0: w Warszawie odbyć o Poznaniu.
1: Może być też Poznań. Więc jeśli ktokolwiek mnie dzisiaj tutaj słyszy i chciałby, żeby Czereśniowy, czy Jak to jest, czy inne utwory zabrzmiały w takim miejscu, to jestem i bardzo chętnie.
0: Ja przekażę kontakt, albo proszę pisać bezpośrednio do Lindy. Na koniec mam słowa, które mam nadzieję poniosą cię teraz, gdy wyjdziesz ze studia. Pan Piotr, patron naszego radia z Wrocławia, napisał: zatrzymałem się w domowej krzątaninie i zasłuchałem się w piosence Lindy. Coś wspaniałego i hipnotyzującego. Proszę o przekazanie. To przekazuję ci to teraz.
1: Dziękuję, panie Piotrze.
0: Linda, do usłyszenia, bo to nie ostatnie spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

Teddy Swims, a wcześniej Paulina Talarska, występująca tu dla Państwa, śpiewająca pod pseudonimem Linda. I tak minęła nam pierwsza część ostatniej godziny Kieruj się na południe. 22 minuty do 12. Posłuchajmy muzyki, po prostu będziemy teraz słuchać.

Niezmiennie zachęcamy Państwa do słuchania na żywo Radia 357, ale także odwiedzania naszej aplikacji. Dla patronów oczywiście dużo możliwości, między innymi odsłuchiwanie archiwalnych audycji w naszych podcastach i także podcasty, które nie są kopią anteny, tylko są nagrywane i tworzone specjalnie dla naszych patronów, ale również od jakiegoś czasu działa intensywnie nasz kanał na YouTubie, Radio 357 oficjalnie, tam można nas znaleźć. Wywiady, wideokasty, rozmowy z gośćmi, nie tylko muzycznymi. Mliwka gościnią Nowiki, jest także rozmowa z Mrozem, jest Artur Rojek, proszę tam zaglądać i proszę zobaczyć, co robimy po godzinach, po antenie, po Luzjanci.

Spotkaliśmy się, by po prostu pograć, wyrzucić z siebie dźwięki, które nam towarzyszyły. I tak powstała płyta 4P Poluzjantów, która swoją premierę miała przed 2 laty. Woda czasu z tekstem Janusza Onufrowicza. Żoży.

Simple Pleasures, Warhouse. To wszystko na dziś. Tomek Matlingiewicz, Ola Budka. Usłyszymy się jutro o tej samej porze, bo to Kieruj się na południe środowe, 9:12. Jeśli chodzi o Simple Pleasures, to dziś wieczorem herbatka, żeby jutro nie było kataru. Do usłyszenia.

0: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Mąciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
1: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
2: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
0: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Mąciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
3: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
4: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
5: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
6: Tu Radio 357, a 12?
7: Co państwo na to?
6: Julia Nowaczyńska, Katarzyna Pasierbik, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się państwu. Mamy 6 dzień października, mamy wtorek. Październik to na całym świecie miesiąc świadomości raka piersi. Symbolem akcji tego miesiąca jest różowa wstążka, która ma przypominać o profilaktyce, badaniach, coraz skuteczniejszym leczeniu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, nasz wskaźnik udziału w programie badań mamograficznych nie wygląda dobrze. Jest na poziomie niespełna 34%. To jeden z najniższych wyników w Unii. Zgodnie z danymi Eurostatu, w Danii, Szwecji to ponad 80%. Ponad 80% tam kobiet bierze udział w badaniach mamograficznych. I powodem słabego wyniku w Polsce nie jest dostępność badań czy brak urządzeń. Mamy do dyspozycji tyle samo mamogramów, co Szwedzi, w przeliczeniu ich liczby na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce program profilaktyki raka piersi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmuje kobiety od 45 do 74 roku życia. Na badanie można zgłosić się bez skierowania. Jest ono dla pacjentek bezpłatne. Wykonuje się je w placówkach, ale także w słynnych mamobusach. Dla określonych grup kobiet pole leczeniu nasz program przewiduje badania co 12 miesięcy. Dziś pytanie, czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Czekamy na państwa telefony 510-357-357. 510-357-357. Na telefony czeka dzisiaj pani Katarzyna, a sonda w naszej aplikacji jak zwykle. Proszę zajrzeć, proszę zagłosować. 2 minuty po południu. Pani doktor nauk medycznych Monika Ryś-Bednarska, specjalista onkologii klinicznej, zastępca kierownika oddziału onkologii klinicznej Szpitala Kopernika w Łodzi, jest moim gościem. Kłaniam się pani doktor. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, bardzo mi miło.
6: Pani doktor, niepokojące to dane. Dlaczego wskaźnik udziału w badaniach, dane niedawno opublikował, jak powiedziałem, Eurostat, mamy na tak niskim poziomie? Dlaczego panie nie korzystają w większości z bezpłatnych badań? To jest obawa, skrępowanie, przekonanie może, że nie ma potrzeby?
8: Jest nam bardzo trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ badanie, jak sam pan wspomniał, jest szeroko dostępne, nie tylko w placówkach stacjonarnych, ale także w mamobusach, które docierają tak naprawdę do najmniejszych miejscowości. Na to badanie nie musimy mieć skierowania. Wystarczy przyjść z dowodem osobistym i obejmuje wszystkie pacjentki w wieku między 45 a 74 rokiem życia. Także nie wiemy, dlaczego ta zgłaszalność jest tak niska, pomimo dostępności, która dotyczy teoretycznie każdej pacjentki. Wydaje się rzeczywiście, że jest to niska świadomość społeczna w pewnych grupach wiekowych, a także duża obawa związana z diagnozą po prostu, czyli brakiem świadomości tego, że rak piersi wykryty na wczesnym etapie zaawansowania jest chorobą wyleczalną, a przeciwnie jest kojarzony z tym, że będzie prowadzone leczenie, że to leczenie jest bardzo negatywnie odbierane. Ogólnie choroba onkologiczna jest bardzo negatywnie odbierana przez pacjentów. I myślę, że to ta obawa w dużej mierze powoduje lęk pacjentów przed wykonaniem badania, tak, które samo w sobie nie wymaga absolutnie żadnego przygotowania ze strony pacjenta. Być może w niektórych przypadkach jest odrobinę bolesne, ale nie wiem, czy zdarzyło mi się przez kilkanaście lat pracy, żeby pacjentce nie udało się wykonać tego badania z powodu bólu.
6: Tak przy okazji, dlaczego wyznaczono taki, a nie inny przedział wiekowy pań, które badamy w ramach programu? Badamy, przypomnę, bezpłatnie. To pewnie grupa o większym ryzyku, czy tak?
8: To są badania screeningowe. Screening, jak definicja wskazuje, musi poprawiać przeżywalność u chorych. I to jest właśnie grupa chorych, u których wprowadzając skuteczne leczenie onkologiczne, zyskujemy wydłużenie populacyjne czasu przeżycia. Ten wiek został obniżony bodajże 2 lata temu o około 10 lat, więc wskazało to na istotną potrzebę wykonywania badań diagnostycznych już u chorych w młodszej grupie wiekowej.
6: Od lekarzy często słyszę, że im wcześniej wykryty rak, tym dużo lepsze rokowania. W przypadku zmian w piersi, by ta zasada też działa?
8: Oczywiście, że tak. Każdy nowotwór, w tym też rak piersi, wykryty na wczesnym stopniu zaawansowania, na takim stopniu zaawansowania, który dał tylko i wyłącznie przerzuty regionalne, albo nawet ich nie dał, czyli regionalne, czyli przerzuty do węzłów chłonnych, jest w pełni wyleczalną chorobą. Wyleczalną ze strony chirurgicznej, dodatkowo leczeniem okołooperacyjnym jesteśmy w stanie poprawić rokowanie u tych pacjentów, czyli wydłużyć ich życie. I to są osoby, które będą po naszym leczeniu w pełni zdrowymi osobami. Natomiast w sytuacji, kiedy zwlekamy, kiedy odkładamy, zwłaszcza wiedząc, że coś się dzieje, może dojść do sytuacji, kiedy ten rak piersi rozwinie przerzuty odległe i wówczas leczenie radykalne, czyli wyleczenie, jest niemożliwe. Wówczas jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie podawać leczenie, które tą chorobę spowolni, zatrzyma w najlepszym razie.
6: To jest badanie polegające na prześwietleniu, czy wystarczy jedna wizyta?
8: Jeżeli chodzi o mammografię, to tak, jest to jedna wizyta. Tak jak wcześniej wspomniałam, nie musi w razie przeprowadzana przez wykwalifikowany personel medyczny, który układa pierś na specjalnej podpórce, dopasowuje aparat tak, żeby wykonał jak najlepsze zdjęcie. Robimy zdjęcie w 2 projekcjach i to zdjęcie później jest oceniane przez lekarza radiologa, który wskazuje, czy jest potrzeba poszerzania diagnostyki, czy też pierś jest w pełni zdrowa.
6: Trafiłem, przygotowując się do spotkania z panią, na taką informację, że przez kilka lat, do 2016 roku, kobietom w Polsce wysyłano takie specjalne imienne zaproszenia na badania. No i to działało, bo spojrzałem na ówczesne statystyki, porównałem do dzisiejszych. Udział w badaniach był wówczas na poziomie, przez kilka lat, na poziomie 44%. Dziś, przypomnę, to niespełna 34%. Zrezygnowano z wysyłki imiennych zaproszeń. Zastanawiam się, dlaczego.
8: Czytaliśmy chyba różne dane, ponieważ to właśnie...
6: Pani doktor, bo coś nam...
8: Zrezygnowano z tego.
6: Aha.
8: Zrezygnowano z wysyłania zaproszeń, bo to właśnie wysyłanie zaproszeń rok do roku przyczyniło się do zmniejszenia zgłaszalności.
6: Tak,
8: dopiero w kolejnym roku. I postawiono bardziej nacisk na duże kampanie społeczne, na kampanie przede wszystkim w radiu, w telewizji, które mają za zadanie właśnie propagowanie wiedzy na temat raka piersi i wykonywania wczesnych badań diagnostycznych.
6: No tak, tyle że trudno, abyśmy mogli się dzisiaj pochwalić jakimiś dobrymi statystykami. Od tego zacząłem.
8: Absolutnie nie.
6: Absolutnie nie. Niestety nie, na tle innych państw Unii wypadamy słabo. Badania, o czym pani wspomniała, wskazują, że rak piersi wykryty wcześniej daje ponad 90% szans na całkowite wyleczenie. To jest taki bardzo optymistyczny, znakomity wynik, prawda?
8: To jest świetny wynik. To leczenie raka piersi w tym momencie, tak jak powiedziałam, zdecydowanej większości przypadków doprowadza do całkowitego wyleczenia. Także mnie z punktu widzenia lekarza też bardzo trudno jest zrozumieć, dlaczego pacjentki nie zgłaszają się, mając tak naprawdę na wyciągnięcie ręki metodę diagnostyczną, która jest dostępna i bezpłatna. Czy zaproszenia zmieniłyby zgłaszalność? Trudno mi powiedzieć. Mamy w tym momencie alerty RCB. Możemy równie dobrze wysyłać SMS-y pacjentkom, ale myślę, że to jest w głowie. To nie jest na zaproszeniu, to nie jest w SMS-ie. Od wielu pacjentek słyszę, od wielu pacjentek leczonych słyszę, że one zanim dowiedziały się o rozpoznaniu raka piersi, to one same robiły sobie taki różowy dzień, powiedzmy w cudzysłowie, różowy dzień w ciągu roku, czyli na przykład w dniu urodzin przeprowadzały badania diagnostyczne. Niekoniecznie refundowane, ale to właśnie wiąże się z taką świadomością zdrowotną i odpowiedzialnością przede wszystkim za własne postępowanie i za życie przede wszystkim.
6: A 1 170 000 Polaków żyje z chorobą nowotworową. Na każde 100 000 zdiagnozowany nowotwór mają 440 osoby. Nowotwory są przyczyną ponad 1/4 zgonów w Polsce. Ta liczba, pani doktor, nowotworów zdiagnozowanych rośnie nam. To wynika z również większej liczby badań, z tego, że mając większą świadomość, po prostu częściej się badamy, czy też to wynika z trybu życia, z tego, jak żyjemy, co jemy?
8: To wynika z jednego i z drugiego. Patrząc populacyjnie, oczywiście w tej grupie, która jest wyleczona, to tutaj musimy mieć na uwadze podgrupę, która poddaje się badaniom diagnostycznym. Populacyjnie natomiast myślę, że czynniki środowiskowe odpowiadają w dużej mierze, tak jak się mówi, ponad 50% za przyczynę powstawania nowotworów. Także to, jak żyjemy, to gdzie żyjemy, w jaki sposób żyjemy, niewątpliwie przyczynia się do tego, że ta zachorowalność na nowotwory jest większa.
6: A wrócimy do rozmowy na antenie przed 13:00. Bardzo dziękuję za czas, za spotkanie, zatem do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
6: 12 minut po południu. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Czekam na Państwa telefony. 510-357-357. Pani doktor nauk medycznych Monika Ryś-Bednarska, specjalista onkologii klinicznej ze Szpitala Kopernika w Łodzi. Jest naszym ekspertem, naszym gościem. 510-357-357. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy?

0: kwadrans już po południu. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Zadając to pytanie, chciałem Państwa zapytać nie tylko o dostęp do mamografii. Pani Mariola na antenie, dzień dobry, witam, halo.
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, pani.
1: Po raz pierwszy udało mi się zadzwonić. Co prawda wysłuchałam akurat bardzo dotyczącego chyba wielu, a mnie bardzo, bo jestem pacjentką onkologiczną, tematu. Mm-hmm. Ja sama bym zadała chętnie pani doktor pytanie, ponieważ to badanie jest bardzo bolesne. Ja je przechodzę co roku obowiązkowo i się jemu poddaję, ale nie rozumiem, dlaczego nie można zamienić tego badania przynajmniej od czasu do czasu na rezonans. Wiem, że w Szwajcarii pacjentki, obywatelki mają to refundowane. Rozumiem, że są względy ekonomiczne, ale może są jeszcze jakieś inne względy. Może badanie nie jest wystarczająco dokładne. Bo chciałabym właśnie wiedzieć, dlaczego chociażby od czasu do czasu nie mogę się poddać rezonansowi. Myślę, że pacjentki również chętniej poddawałyby się takiemu badaniu, które jest absolutnie bezbolesne.
0: Pani Mario, odnotowałem. Wrócę do tego wątku, obiecuję, zapytam. 510-357-357. Pani Beata na antenie. Pani Beato, dzień dobry, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, pani.
2: Ja mam 61 lat i od kilkudziesięciu lat robię to 2 lata... Co 3 lata mammografię. Najpierw robiłam prywatnie, w tej chwili tak od tam iluś lat jestem zapraszana i jakby no nie bardzo rozumiem, dlaczego kobiety się nie zgłaszają. Nie jest to przyjemne badanie, to fakt. Natomiast no chyba jednak życie jest ważniejsze. Natomiast moja mama, 80-paroletnia, nie robiła mammografii nigdy i stwierdziła, że nie będzie robiła, więc naprawdę ciężko mi powiedzieć i jakby nie bardzo, już w tej chwili to już w ogóle machnęłam ręką, ale tam powiedzmy to jeszcze 10 lat temu na przykład, też nie bardzo mogłam do niej dotrzeć, żeby
0: troszkę się pani pewnie martwiła.
2: Trochę tak, natomiast na szczęście jakby pokoleniowo w naszej rodzinie nigdy nie występował rak piersi i w ogóle rzadko nowotwory. Natomiast no jakby jest to nieprzetłumaczalne, tak, że się powinno iść, zrobić i no także chyba po prostu, to znaczy ja rozumiem, że kobiety z małych miejscowości, ze wsi mogą mieć utrudniony dostęp, tak, do badań, natomiast no wydaje mi się, że to jest taka jakaś nasza
0: nonszalancja pewna. Tak, no tak. W dużych ośrodkach jest to słabo wytłumaczalne, łatwiejsze. Bo jest to łatwiejsze i dostępne. Tak, pani Beato, dobrego dnia i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 510-357-357. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Czy myślą państwo o badaniach tego typu, także o mamografii? Pani Mirosławo, dzień dobry, halo.
3: Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć o takiej sprawie. Mam 78 lat. Do tej pory chodziłam na badania mammograficzne bardzo systematycznie, póki one były bezpłatne. Natomiast dla nas po 70 i po 80 już takiej możliwości nie ma. I chciałam zapytać, dlaczego? Przecież my jeszcze żyjemy, my jeszcze chcemy żyć. Dziękuję bardzo.
0: I chcemy się badać, tak.
3: I chcemy się badać, naturalnie.
0: Mówiłem o tym, rozmawialiśmy na ten temat z panią doktor, rzeczywiście tak jest, że te badania bezpłatne dotyczą pań w wieku 45-74. Można je wykonywać z częstotliwością co 2 lata. 510-357-357. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? W aplikacji sonda, a na antenie pan Roman. Panie Romanie, kłaniam się.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
4: Ja chciałbym powiedzieć, ja byłem ratownikiem górniczym. Żeby być ratownikiem górniczym, co roku robiliśmy szczegółowe badania. żeby no, stwierdzić, że się nadajemy do tego. I tak mi zostało. Od 17 lat już jestem na emeryturze i co roku, co dwa lata najdłużej idę do mojego lekarza rodzinnego i proszę o skierowanie na badania podstawowe, PSA, no i badanie krwi, moczu, podstawowe badania, czy coś się nie dzieje. Oprócz tego też, no co rzadziej, co 4-5 lat robię kolonoskopię. Albo prywatnie, a teraz czekam z funduszu. Tyle. Można.
0: Bardzo dziękuję, bo to optymistyczny przykład. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo?
5: A, dzień dobry.
0: Dzień dobry panu. Tak.
5: Ja chciałbym powiedzieć tak, na temat właśnie kolonoskopii. Skończyłem 50 lat, mieszkam w małym powiatowym mieście. Zapisałem się na tak zwany NFZ. Miałem zrobioną kolonoskopię w ciągu 3 tygodni od zapisania się. Ze znieczuleniem ogólnym nie było najmniejszych problemów. Moja żona, która ma obciążony wjazd rodzinny w kierunku raka piersi, co roku wykonuje USG piersi, no wykonuje to prywatnie. Co 2 lata robi mammografię. W tej chwili czeka na rezonans, też na NFZ. Nie jest to, uważam, problem. Kwestia, myślę, jest kwestia edukacji zdrowotnej. Ludzie są nieświadomi i ludzie właśnie, mam takie wrażenie czasem, że boją się zrobić tego badania, żeby coś nie wyszło. I to jest zmiana, którą trzeba
0: bo to nie
5: zrobić.
0: Jest, też się nad tym zastanawiałem, panie Andrzeju. To nie jest brak wiedzy, bo przecież tych kampanii dotyczących mammografii no było mnóstwo. Media informują, wałkują ten temat od lat, ale, prawda?
5: Tak, ale ja to widzę w pracy, bo jestem lekarzem też, ale przychodzą do mnie pacjenci i oni boją się zrobić pewnego badania, a co będzie, jak wyjdzie coś tam?
0: Czyli wolą nie wiedzieć, tak?
5: Wolą żyć w nieświadomości i obudzić się w momencie, kiedy gdzieś ta choroba już jest bardzo zaawansowana i gdzie leczenie jest bardzo trudne, a wręcz czasem niemożliwe, niż właśnie robić badania profilaktyczne i wyłapać tą chorobę na wczesnym etapie, gdzie jak tak pani doktor powiedziała, która wypowiadała się na wstępie, w wielu przypadkach to leczenie ma bardzo dużą skuteczność i jest dużo, dużo łatwiejsze, jeśli nie dojdzie do przerzutów, bo miejscowy nowotwór taki czy inny wykryty jest zdecydowanie łatwiej wyleczalny i jest zdecydowanie lepsza skuteczność niż później, no jak jest są rozsiew do węzłów chłodnych i w ogóle no, są przerzuty do innych organów, to sytuacja się bardzo komplikuje.
0: Bardzo dziękuję panie doktorze za telefon. Dobrego dnia. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? 510-357-357, pan Robert, panie Robercie?
6: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze. Oj, akurat temat jest dla mnie ciężki, no bo właśnie jesteśmy w tym procesie z żoną i to jest chyba to, co chciałbym powiedzieć głośno do panów. Panowie, bądźcie w tym z żoną swoją, tak? Wspierajcie żonę. To, co powiedziała pierwsza słuchaczka bodajże, czy druga...
0: Ale to panowie mają jeszcze jedną ważną rolę do odegrania, bo pan mówi o tej sytuacji, a kiedy jest już rozpoznanie. A ja pomyślałem, że przecież panowie mogą być tymi, którzy będą przypominali, którzy będą dbali, żeby partnerka, żona, dziewczyna po prostu pamiętała.
6: Tak, tak, tak, tak. Ja akurat moja żona też mnie namawiała z kolei na badania męskie, czyli potencjalnie pod kątem raka prostaty, tak? Bo to jakoś u mężczyzn z kolei gdzieś tam wychodzi. No i gdzieś tam jakoś się wspieramy, natomiast też jest taka rzecz, że to badanie rzeczywiście w przypadku mojej żony jest bolesne. I mam takie wrażenie, że trochę, jakby to powiedzieć, jest takie rozczarowanie, czy takie zdarzenie się z tym bolesnym badaniem, gdzie nie wiem, czy może gdzieś to jeszcze wchodzi taka sytuacja, że kobiety mówią, a wiesz, mnie bolało, było nie było bardzo nieprzyjemnie, gdzieś tam do tego jeszcze jakaś dawka strachu i gdzieś tam na końcu może to jakby zsumować i wyjść na to, że jednak no, tych 70% kobiet po prostu na to badanie się nie zgłosi. No i co panowie? Trzymajcie żony za ręce, mówcie, że jesteście z nimi, że nawet jeżeli boli, to przytulcie i podziękujcie za to, że to jest szansa, żeby te kochane kobiety z wami dłużej pożyły, tak? No to tyle chciałem przekazać.
0: Bardzo ważne, bardzo panu dziękuję. 510-357-357. Pani Anna, dzień dobry, halo.
7: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
7: Ja chciałam się wypowiedzieć z perspektywy troszeczkę młodszej pacjentki, bo zostałam zdiagnozowana, kiedy miałam 27 lat. Ja się oczywiście nadal nie łapię jeszcze, to znaczy teraz się już łapię, bo jestem osobą po leczeniu, jestem jakby już wyleczona, bo to już minęło 12 lat, ale chciałam taką dać perspektywę tych młodszych kobiet, które też ja osobiście namawiam, żeby się badały, samobadanie, podstawa, ale mam taką perspektywę z punktu widzenia mojego ginekologa, który daje mój przykład jako młodej kobiety, która zdiagnozowała się sama na raka piersi. Młode kobiety nie chcą dać się zbadać przez lekarza, nie chcą dać badać swoich piersi, ani USG, ani ręcznie, w żaden sposób.
0: Ale dlaczego? To jest wstyd, skrępowanie?
7: Chyba one cały czas uważają, że nie są w grupie ryzyka i nie chcą sprawdzić, nie chcą chyba usłyszeć ewentualnie tej diagnozy. Zupełnie tak samo jak nie rozumiem starszych kobiet, które łapią się już do tego programu, które nie chcą się zbadać. Bo troszeczkę rozumiem, bo fakt, badanie mamograficzne jest nieprzyjemne. Dla mnie, kiedy ja mam wzrosty w piersi, jest nawet, można powiedzieć, bolesne. Mhm. Czekam z niecierpliwością, aż będą mamografy należąco, bo z tego co wiem, są takie, które są dużo mniej bolesne, można powiedzieć bezbolesne zupełnie. Ale mimo wszystko, drogie panie, badajcie się. To jest naprawdę mało inwazyjne badanie. Można naprawdę niewielkie zmiany już znaleźć. Mam taką pacjentkę, która ze mną leżała w szpitalu właśnie kiedy ja byłam operowana. To była pani około 80 lat. Ona miała coś w tym stylu wtedy. I ona robiła sobie tylko USG, bo się bała właśnie, bo mamografia boli. I na tym USG zawsze było wszystko okej. A się okazało, że na mamografii wyszło, że zmiany nowotworowe leżą zupełnie płasko na ciele. Nie były one wyczuwalne ani pod palcami, ani USG nie łapało. Tylko mamograf to złapał. Więc naprawdę, panie, niech się badają, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żeby jak najszybciej złapać chociażby najmniejszą zmianę w tej piersi.
0: Bardzo pani dziękuję za ten apel. Pozdrawiam pani Anno. Pani Marta z nami. Pani Marto, halo.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
8: Ja mam podobne doświadczenie jak przedmówczyni, bo biorąc pod uwagę, że miałam obciążenie genetyczne, bo mama choruje na raka piersi, zawsze się kontrolowałam i w wieku 34 lat mój lekarz powiedział, że powinnam zrobić mamografię. I miałam duży problem, żeby znaleźć ośrodek, w którym będę mogła wykonać to badanie, ponieważ cały czas mi mówiono, że to jest jeszcze zbyt wczesny wiek, żeby poddać się mamografii. I po usilnych poszukiwaniach staraniach. W końcu znalazłam. Tak. Na szczęście okazało się, że jest wszystko w porządku, natomiast 5 lat później, w wieku 39 lat, zdiagnozowano mi nowotwór piersi. Szczęśliwie niezłośliwy, ale badania jak najbardziej są istotne i ważne, żeby mieć do nich jak najlepszy dostęp, bo nie zawsze ich niewykonywanie nie musi wynikać z niechęci kobiety do bolesnego badania.
0: Pozdrawiam pani Marto, dziękuję. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Co państwo na to? 510-357-357. Pani Ewo, kłaniamy się, halo?
9: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
9: Ja jestem w grupie ryzyka. Od wielu lat jestem pod opieką poradni onkologicznej i ta Opieka polega na tym, że każdego roku naprzemiennie mam robione badania, czyli na przykład w tym roku mam USG, piersi plus konsultacja z onkologiem, a w następnym roku mam USG, mamografię plus konsultacja z onkologiem. I problem do ubiegłego roku polegał na tym, że kiedy wychodziłam z tego badania i chciałam się zapisać na przyszły rok, było to niemożliwe. Panie w recepcji zawsze mówiły, nie, musi pani odliczyć 12 miesięcy, następnie w 11 miesiącu, w pierwszym dniu miesiąca, czyli w ogóle jakiś rebus, albo zadzwonić, albo przyjść. Zadzwonić nie można się dodzwonić. Kiedy przychodziłam, od godziny 5 rano były ogromne kolejki, stały kobiety, które przyjeżdżały z całego województwa i nagle dowiadywałyśmy się o godzinie 10, że już nie ma miejsc na przykład na co najmniej 12 miesięcy do przodu. Wiele razy pytałam, dlaczego nie może być tak, że właśnie skoro jesteśmy pod opieką, jest jakiś system, że wychodząc już byśmy zapełniały te kalendarze i oczywiście miesiąc przed byśmy potwierdzały, czy przyjdziemy, czy nie, no bo wiele z nas mogłoby, powiedzmy, nie dożyć tego. Niestety czegoś takiego nie można było zrobić. W tym roku wreszcie ten system został naprawiony. I jest już lepiej, ale wcale tak nie jest, że te miejsca są. Na przykład ja, która powinna mieć co 12 miesięcy badania, niestety teraz muszę czekać prawie 2 lata. Więc moja pani onkolog zainterweniowała i po raz pierwszy w wieku 57 lat miałam rezonans magnetyczny piersi. Czyli to nie jest tak do końca, że kobiety się nie chcą badać. Widząc w tych kolejkach te kobiety, które stały bardzo często w perukach, bez włosów, które myślę, że przyjeżdżały nie wiadomo 80-70 kilometrów, one chciały się badać, tylko po prostu nie do końca miały gdzie. Bo my jeszcze mamy oprócz tego tą opiekę onkologa, czyli nie możemy w tym momencie zrobić sobie tej mamografii gdzieś w jakimś mamobusie czy gdzieś, no bo tu jesteśmy w tej grupie ryzyka. I myślę, że to jest pierwszy problem. Chodzi o tak zwaną logistykę, o przepływ informacji, o jakieś taką, no nie wiem, żebyśmy też nie siedziały w tej przychodni jedna obok drugiej i się zarażały. Przecież te kobiety często po epizodach onkologicznych, one jechały pociągami, żeby dostać się do tej kolejki. I to jest pierwszy problem. Natomiast drugi jest taki, że programy, wszelkiego rodzaju programy są bardzo źle nagłaśniane i słabo nagłaśniane. Nie wiem, czy pan pamięta, mieliśmy taką audycję u nas w radiu o kolonoskopii. Halo?
0: Tak, doskonale pamiętam.
9: O kolonoskopii. Mm-hmm. I właśnie ja byłam, skorzystałam z takiego programu i lekarz mnie zapytał, skąd o tym programie się dowiedziałam. Powiedziałam, że drogą pantoflową od koleżanki. Mm-hmm. On mówi, no właśnie, nie rozumiem, bo tu większość osób przychodzi i mówi, że dowiedziała się od sąsiadki, koleżanki, a tak nie powinno być. I mówi, proszę pani, proszę mówić dalej, bo my mamy tylko, jest już listopad, a tylko 33% wykorzystaliśmy, a pieniądze są. Czyli jest jeszcze problem tak zwanego
0: przepływu. Czyli nie mamy informacji właśnie.
9: Tak,
0: bo
9: ja
0: czasami
9: myślę, że
0: problemem są pieniądze, czyli limity wyznaczone, prawda?
9: Tak.
0: A czasami po prostu są wolne miejsca.
9: Tak, jest dużo programów, z których moglibyśmy korzystać. I myślę, że tu jest też rola dla lekarza rodzinnego. Przecież lekarz rodzinny ma naszą historię w tak zwanym komputerze w systemie. Kiedy ja na przykład przychodzę i powiedzmy jestem oporna i lekarz mnie pyta, pani Ewa, czy pani ostatnio była u ginekologa? No nie byłam 10 lat. Mhm. Proszę, pójść. Tu i tu jest taki program, tu może się pani zgłosić i tu może się pani zgłosić. I myślę, że to wtedy sprawiłoby, że my byśmy się zaczęli badać. Ten lekarz rodzinny by nas pilnował. Są tacy lekarze.
0: Mobilizował.
9: Mobilizował, tak. Mhm. Są tacy lekarze, ponieważ w Koszalinie jest taka pani doktor, która opiekuje się moimi rodzicami, która wręcz ich przepytuje, czy byliście państwo na tym, jak nie, to proszę w takim razie iść i dopiero wrócić do mnie z badaniami.
0: Panie Ewo, dziękuję za rozmowę, dziękuję za telefon. Radio 357, czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? Cały czas czekam na państwa telefony. 510-357-357. A na antenie pani Beata Mikulska, ambasadorka Bradej, pacjentka Szpitala Kopernika w Łodzi, pacjentka zresztą pani doktor Ryś-Bednarski, która po 12 była naszym gościem. Dzień dobry pani Beato, kłaniam się.
10: Dzień dobry.
0: Pani Beato, pani dowiedziała się o chorobie w lutym ubiegłego roku. To było przypadkiem?
10: Tak. Nie, co roku robiłam sobie badania, zaczynałam od USG piersi i właśnie na badaniu w lutym poszłam na USG i okazało się, że to jest rak piersi.
0: Wiem, że 2 miesiące po rozpoznaniu choroby przeszła pani mastektomię, potem było intensywne leczenie. Były takie momenty załamania, zwątpienia, czy raczej determinacja i optymizm, upór?
10: Na początku na pewno zwątpienie, pytania, dlaczego ja jestem dobrym człowiekiem, przecież nikomu w życiu nie życzyłam źle, dlaczego mnie to spotkało, badałam się co roku. Bardzo trudno było na początku, ale miałam to szczęście i mam nadal, że ja do żadnego lekarza nie jechałam sama, tylko zawsze jechał ze mną albo jeden syn, albo drugi syn. Ja na początku się wstydziłam, po co oni będą ze mną jeździć, ale się okazało, że to jest niedoceniana wielka pomoc, bo nie jest się samemu, tylko usłyszeć taką diagnozę. Ja wyszłam z synem z szpitala, jak pan doktor mi powiedział o diagnozie. Myśmy chodzili w koło szpitala z pół godziny, oczywiście płakaliśmy, potem rozmawialiśmy i myślę, że gdybym została tam, jednak poszła sama i usłyszała tą diagnozę potwierdzającą, że jest to rak piersi złośliwy, byłoby mi bardzo trudno, bardzo bym się załamała i nie wiem, czy bym tak naprawdę walczyła jak teraz. A teraz po prostu zawsze mi powtarzają synowie, że nie myślimy o tym, co będzie za rok, za miesiąc. Żyjemy sobie tu i teraz i musimy sobie badać się, musimy się dalej starać, żeby jeść po tym wszystkim, żeby nie załamać się, żeby nie odpuścić i po prostu cały czas jest się w gotowości do walki. I takie wsparcie powinno być na receptę obowiązkowo dla każdego, żeby nie zostać samemu z tym wszystkim, bo jest to bardzo ciężka choroba i wsparcie najbliższych jest podstawą.
0: Mocno została pani doświadczona, bo wiem, że choroba w pani przypadku nie odpuściła i zaatakowała inne organy, inne miejsca.
10: Tak, w tym roku na początku sierpnia okazało się, że mam przerzuty. Zaskoczyło mnie to bardzo, ponieważ miałam w zeszłym roku po mastektomii z rekonstrukcją od razu miałam chemioterapię, radioterapię, potem hormonoterapię, więc wszystko, co było dostępne, ja przyjmowałam. Okazało się jednak, że no jest na tyle ten mój obcy, jak to na niego mówię, złośliwy, że przerzucił się w kilka miejsc. No i teraz jest to czwarte stadium, ale nadal się nie poddaję. Nadal walczymy, jestem w takim programie lekowym. Mam szczęście do lekarzy ze Szpitala Kopernika. Naprawdę bardzo wielką pomocą mi służą w każdej chwili. Z ich strony też nie zostałam sama. Ja nie musiałam się umawiać na żadne rezonansy, tomografie. Mamy takiego koordynatora, który po prostu do mnie dzwonił i umawiał mi, wyznaczał wizytę, że tutaj mam się zgłosić. Także tutaj jest, to jest bardzo ważne, ponieważ walka sama w sobie jest bardzo ciężka. Przychodzą różne myśli, ale jakby teraz jeszcze dzwonić, umawiać się, czekać, to jest dodatkowy stres nikomu niepotrzebny, więc jestem pod opieką Szpitala Kopernika i tam jest obsługa lekarzy, począwszy od chirurga, poprzez panią onkolog właśnie kliniczną, poprzez nawet pielęgniarki, dają mi po prostu taki spokój głowy, że ja mogę się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na walce.
0: Dlaczego kobiety, pani zdaniem, w Polsce w większości, aż 66% pań, które mogłyby badać się bezpłatnie, tego nie robi, nie uczestniczą w badaniach mamograficznych? To jest lekceważenie problemu, zagrożenia? Takie wyparcie może, że mnie to nie dotyczy?
10: Właśnie, wydaje mi się, że nie dobrze się czuję, po co mam się badać. To jest jedna grupa, tak sobie myślę, że mnie to nie spotka, bo na przykład nie miałam w rodzinie żadnych zachorowań na raka piersi na przykład. Ja również nie miałam w rodzinie zachorowania na raka piersi, za to na raka płuc owszem. Więc kobiety nie chcą, bo to na pewno nie mnie dotyczy. To jest jedna grupa moim zdaniem. Druga grupa to jest jednak ta grupa, która mówi, Boże, pójdę, zacznę się leczyć, zacznę się badać i jeszcze coś tam mi znajdą. To jest straszne, bo my powinniśmy odwrócić ten trend. Pójdę się badać, bo jeśli mi coś znajdą, to ja będę we wczesnej fazie i mam większe szanse. To trzeba odwrócić, trzeba bardzo dużo nagłaśniać tego, że badania są potrzebne co roku co najmniej dla samej głowy, że nie dlatego, że coś znajdą, jak znajdą, to dobrze, bo mnie od razu zaczną leczyć. Ja też się bardzo cieszę, że poszłam, że co roku robiłam badania, bo dzięki temu ja w lutym się dowiedziałam, a ja już w połowie kwietnia byłam po operacji, więc to leczenie było bardzo szybkie. Więc tutaj powinniśmy o tym głośno mówić naprawdę, nie tylko w październiku. Bo to chodzi o nasze życie. To nie jest o to, jak ja wyjdę od fryzjera, jak ja wyglądam, czy jestem fajnie umalowana, czy uczesana. Chodzi o moje życie. I ja powinnam wziąć te sprawy w swoje ręce. Więc po prostu chodzić się badać. Nie po to, że coś znajdą i będzie źle. Tylko jeśli znajdą, to się mną zajmą od razu.
0: Wrócimy do rozmowy. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Beata Mikulska, pacjentka, ambasadorka Bradej. 19 minut. Dziękuję. Do 13. Czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy? 510-357-357. Pani Katarzyno, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, to już ja?
0: Tak.
11: Chciałam powiedzieć o swoich doświadczeniach. Mieszkam w małej wsi na Dolnym Śląsku. Rodzina zdrowa, żadnego raka, bardzo liczną rodzinę mam, nie było. Ale już mnie bombardowali badaniami, jak przekroczyłam, nie pamiętam od którego, ale już od dawna, to 2 lata ten mamobus podjeżdżał i panie mnie tam wręcz zmuszały do badań. I w zeszłym roku ja mówię, nie, już tyle razy chodzę, nie mam czasu, nie mam czym dojechać, nie będę. One mnie tak prosiły, wie co, ja sobie pomyślałam tak, Boże, oni wszyscy się starają, a ja powiem nie, bo nie. I myślę, pójdę na te badania dla nich. Poszłam i to się okazało, że miałam zmiany i rak. Błyskawicznie miałam to zoperowane. Zresztą muszę podziękować szpitalowi Hirschfelda we Wrocławiu, bo no wszystko idzie z automatu. Tłumaczą przy tych okienkach, podkreślają na żółto. Nie można się zgubić po prostu. I okazało się, że ja mam tak wczesne stadium, że praktycznie mogę czuć się wyleczona po zabiegu. Już tylko później radioterapia, nie musiałam mieć żadnej chemii, bo niby złośliwe, ale tłumaczyła mi pani onkolog, że z tej grupy takiej właśnie mniej inwazyjnej.
0: A co się dzieje potem, pani Katarzyno, po wyleczeniu? Pani zdrowie jest tak regularnie monitorowane?
11: Tak, ja cały czas mam. Teraz w lutym będę miała następną wizytę, kontrolę. Także cały czas mam tą terapię hormonami. To mam przez 5 lat brać. No w ogóle to było radosne, jak się dowiedziałam, że 5 lat. Mówię, Boże, dają mi jeszcze 5 lat, to jest świetnie. Ale rzeczywiście muszę powiedzieć, że tak. Raz, że zostałam prawie, że niemalże zmuszona do tego badania, mimo że ze wsi. Dwa, że obsługa w szpitalu, no rewelacja, błyskawica, od razu się do okienka wszystko tłumaczą. Ludzie rzeczywiście po takich diagnozach to są trochę ogłupiali. Ale tam no tak dobra opieka i tak wszystko wytłumaczone, że po prostu nie, no, można przyjść bez żadnych zamiarów i oni pokierują, co zrobić. I też miałam tak, a propos poprzedniej rozmowy, wychodzę już z badania onkologicznego po mamografii i od razu się zapisałam teraz na następne badanie w lutym. Od razu są. Nie wiem, pewnie myślę, że to jest różnica. W różnych szpitalach jest różnie. Różne obłożenie, różna ilość lekarzy. Więc wydaje mi się, że to może od tego zależeć. Na przykład we Wrocławiu to jest błyskawica. To jest zupełnie.
0: Pani Katarzyno...
11: Także radzę wszystkim kobietom, żeby się badały. I też, wie pan, zauważyłam, jak poszłam już tak dla nich do tego, bo to mam obóz. Pusto było. Tak widać, no kobiety rzeczywiście.
0: No, zainteresowanie średnie. Wynika to również z badań dotyczących udziału w tych badaniach. Pani Katarzyno, zdrowia życzę z całego serca i dziękuję za telefon. Pan Bartłomiej. Panie Bartłomieju, halo, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: Przysłuchując się tej audycji, przyszły mi dwie takie historie. do głowy. Mhm. Pierwsza jest taka. Około 10 lat temu, w wieku bodaj 27 lat czy 28, moja małżonka wówczas zgłosiła się do poradni profilaktyki chorób piersi w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Jako z grupy ryzyka jej babka zmarła na raka piersi, na nowotwór w wieku bodaj 40 lat. Mamę już pochowaliśmy w trakcie naszego małżeństwa, kiedy miała 51 lat. Ku wielkiemu naszemu zaskoczeniu lekarz przyjmując małżonkę powiedział jej w twarz, że nawet nie ma żadnego guza, co ty tutaj robisz? W związku z tym jeszcze wtedy chyba byliśmy trochę za młodzi, mhm, i nie potrafiliśmy wyciągnąć konsekwencji z tego zachowania. Jedyna konsekwencja, jaka jest, to jest taka, że wszelkie badania robimy prywatnie. Na szczęście nas na to stać, kontrolujemy tą sytuację i wszystko jest tutaj dobre i zabezpieczone. A druga myśl, jaka mi przyszła do głowy, to jest może konieczność zmiany umowy społecznej, jaka funkcjonuje tutaj w ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. No jeżeli my mamy jakieś zalecenia jako pacjenci, by w odpowiednim wieku wykonywać, nie wiem, kolonoskopię, udać się do urologa,
0: prześwietlenie
12: badać
0: płuc,
12: pierś, tak, prześwietlenia płuc. Jeżeli to wszystko jest w systemie, my tego nie wykonujemy albo wykonujemy.
0: Aha.
12: Finalnie zachorujemy i jest wymagane udzielenie nam leczenia właśnie z funduszu, w ramach funduszu. To czy takie osoby, które postępują zgodnie z zaleceniami, nie powinny mieć, nie wiem, pierwszeństwa w kolejce, powinny mieć refundowane całkowicie to leczenie, natomiast te, które nie realizowały zaleceń, może powinny być obciążone częścią kosztów, może powinny być odesłane do prywatnego sektora.
0: Niezbyt okrutne to rozwiązanie?
12: Nie, uważam, że nie. Uważam, że jest konieczne. Tak samo jak jest konieczna zmiana podejścia personelu medycznego do pacjenta.
0: Panie Bartku, dziękuję za telefon. Kończę, bo jeszcze kilka telefonów przede mną. Pani Agnieszka. Pani Agnieszko, dzień dobry. Halo.
13: Dzień dobry, Agnieszka z Krakowa. U mnie w rodzinie dosyć dużo raka było piersi, mimo iż robiłam ja i moje córki panele, czy jesteśmy genetycznie jakby obciążeni, okazało się, że nie. Natomiast moja mama z moimi pracownicami poszła na takie bezpłatne badanie. Okazało się, że ma raka piersi, tylko wynik wrzuciła do szuflady i zapomniała do niego zerknąć. Na szczęście szpital zadzwonił. Jak zadzwonił i zapytał, co z tym fantem zrobiła, to już minęło kilka miesięcy, ale nie zważając na koszty, po prostu wzięliśmy na początek prywatną wizytę, a następnie udaliśmy się do szpitala. I mama została wpisana na program i żyła jeszcze 15 lat spokojnie, że tak powiem. 5 lat później ja miałam raka piersi. Mając świadomość tego, że jest coś takiego, istnieje na świecie, tak naprawdę ja co miesiąc sama się badałam, badałam pierś, dosyć dużo o tym czytałam również, żeby mieć świadomość. Idąc do lekarza sama mu powiedziałam, że wykryłam coś niepokojącego i najprawdopodobniej to jest zmiana rakowa. No, lekarz popatrzył najpierw na mnie jak na hipochondryczkę, trudno się dziwić, ale później przyznał mi rację. I już dzięki Bogu w tym roku 10 lat jestem po i zakończyłam leczenie. Moje córki regularnie się badają, mają świadomość. Myślę, że kobiety, jak rozmawiam z moimi różnymi koleżankami, po pierwsze wypierają, że ich to nie będzie dotyczyć, tak jak mówiła pani ekspert. Dwa, nie mają na nic czasu. I trzy, widzi pan, jakby bardziej dbamy o samochód niż dbamy o siebie. Tak, czyli co roku, ponieważ dostaniemy mandat, jeździmy, żeby sprawdzić, czy samochód jest sprawny. Mhm. Natomiast nasze zdrowie, które jest bezcenne, w ogóle nie doceniamy. I to jest słabe, to jest bardzo słabe, bo tak jak mówili już przedmówcy, a nuż coś wykryją. Ja wychodzę z założenia, że człowiek jest tak skonstruowany, że jeżeli zaczyna odczuwać jakikolwiek dyskomfort, poruszaniu się codziennym, w życiu codziennym, to znaczy, że trzeba to sprawdzić. Bo może jest to jakaś pierdółka, którą trzeba tylko, nie wiem, trochę rozćwiczyć mięśnie na przykład, żeby funkcjonować, a może to jest coś ważnego, co się zaczyna. Mhm. I profilaktyka w Polsce wśród ludzi to jest temat wrzucany do worka na samo dno. My mamy naprawdę dużo programów, fakt, że nie wszystkie są dobrze nagłośnione, ale po to mamy rozum i po to mamy te wszystkie aplikacje, dostępy do Facebooka, do wszystkiego po prostu, że zamiast być coraz mądrzejsi, jesteśmy coraz głupsi. Niestety. A profilaktyka naprawdę jest. I jeśli ktoś tylko chce się zbadać, to może to zaplanować, może poczekać pół roku. W szpitalu, w którym ja byłam operowana, co pół roku miałam robione USG i od razu potem wyznaczany termin na mamografię za pół roku. I to jest tylko nasza wola, czy my chcemy iść na kawę, czy te 30 zł, które odpalimy na kawę, wrzucimy do skrzyneczki na badanie, na przykład.
0: Pani Agnieszko, pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Pani Jagoda jeszcze. Pani Jagodo, halo?
14: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
14: Ja może tak ku pokrzepieniu trochę ser. Z jednej strony, jeśli chodzi o dostępność mamografów, to mieszkam na lubelskiej wsi i od lat są organizowane przy gminie mamografy i dla wszystkich chętnych. Mhm. Także z tym nie ma problemu. Co ciekawsze, nie są to imienne zaproszenia, ale w skrzynce pocztowej znalazłam dwa miesiące temu zaproszenie, o którym zapomniałam. W dniu, w którym akurat gdzieś trafiłam na niego i chciałam zadzwonić, dostałam telefon. Telefon do mnie konkretnie z zaproszeniem na to badanie. Po czym, po zapisaniu się jeszcze, dostałam 3 albo 4 SMS-y przypominające o tym, że to badanie mam i o której godzinie i gdzie. Mhm. To jedna rzecz. A druga, jeśli chodzi o ten dyskomfort, tę bolesność, ja może tak właśnie, że może nie każdy musi tak odczuwać, że ja na przykład nie mam żadnego dyskomfortu z tym. Dla mnie nie jest to bolesne badanie. Może to jest kwestia kształtu piersi, wielkości. Natomiast albo... nie kojarzę zupełnie, żeby to było badanie, które przynosi ból. Aha. Dlatego może osoby, które jeszcze nie próbowały, nie spróbują.
0: Pewnie zależy to
14: od... Musi się to z tym wiązać.
0: Cech indywidualnych. To od tego zacznę za chwilę rozmowę. Dziękuję pani Jagodo. Dobrego dnia. 8 minut do 13. Raz jeszcze z nami pani doktor nauk medycznych Monika Ryś-Bednarska, specjalista onkologii klinicznej, Szpital Kopernika w Łodzi. I pani Beata Mikulska, pacjentka, ambasadorka Bradej. Słyszymy się?
15: Tak. Słyszymy się.
0: Dziś w sądzie na pytanie, czy dostęp do badań onkologicznych jest w Polsce bezproblemowy, 27% pytanych biorących udział w sądzie odpowiada, że tak, ale aż 73% odpowiada, że nie. Ale zacznę, pani doktor, od tej bolesności badań, chociaż doświadczenia, jak zauważyłem, pacjentek są pań dzwoniących bardzo różne. Jedna z pań pytała, czy to badanie, które się przeprowadza, sposób tego badania nie można

0: jest badaniem, które oczywiście jest najbardziej dokładnym badaniem, jeśli chodzi o diagnostykę piersi. Natomiast pamiętajmy o tym, że robimy go w ściśle określonych wskazaniach. To nie jest badanie, które służy nam jako badanie przesiewowe.
1: Z informacji pochodzących z Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawionych zresztą w tym roku na posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, wynika, że pacjenci z podejrzeniem nowotworu w Polsce muszą liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na takie kluczowe badania diagnostyczne. Te dane dotyczą pierwszych miesięcy tego roku. Dlaczego tak jest? To jest brak pieniędzy w systemie, a zatem limity? Czy może liczba stwierdzonych podejrzeń nowotworu?
0: Myślę, że bardziej wynika to z tego drugiego i rzeczywiście z dostępności badań diagnostycznych, które też mają swoje liczbowe. Bardzo ważne jest, nie ma żadnych limitów. Jeśli o to chodzi, to nie jesteśmy ograniczeni żadnymi finansowymi limitami.
1: No może za chwilę.
0: Takie, jakie w danym stopniu zaawansowania powinno się u pacjenta zlecić. Słychać mnie?
1: Teraz tak, bo coś na chwilę przerwało. I już wróciliśmy.
0: A, przepraszam.
1: Nie szkodzi.
0: Jeśli chodzi o limity finansowe, to nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby ośrodki miały limity na wykonywanie badań diagnostycznych. Rzeczywiście wynika to z stale rosnącej liczby chorych. Rok do roku w naszym ośrodku, jeżeli chodzi o pacjentki z rakiem piersi, to jest około 10-20%. Więc jednocześnie w momencie, kiedy nie inwestujemy i nie modernizujemy centrów diagnostycznych, one po prostu stają się niewydolne i być może te drobne przesunięcia wynikają stąd, aczkolwiek nie są to przesunięcia w terminach, które w jakikolwiek sposób wpływają na wyleczalność chorych. Jeżeli mówimy o przesunięciach, to mówimy o 1-2 tygodniach, nie dłużej.
1: Beata Mikulska jest z nami. Zachęca pani często do badań. Dzisiaj tak pięknie również robiła to pani na naszej antenie. Jakich argumentów pani używa? Bo pewnie spotyka się pani z różnymi paniami w rozmowach prywatnych. Jak pani przekonuje?
2: Zdecydowanie tak. Paradoksalnie przez to, że sama zachorowałam, to jestem jakby takim wyznacznikiem, że poszłam do lekarza, bo zawsze co roku robiłam badania i dzięki temu bardzo szybka ścieżka leczenia u mnie nastąpiła, naprawdę. I znajomi, czy synowa, czy przyszła synowa, czy moje przyjaciółki, czy nawet z koleżankami z pracy rozmawiam, że jednak ta profilaktyka jest bardzo ważna i naprawdę, że robimy to dla siebie. No, dziewczyny, po prostu mówię, idźcie na badanie, idźcie na mamografię właśnie, bo ja miałam, najpierw zrobiłam USG, bo tak sobie założyłam, że co roku tak robię. I następnym moim umówionym lekarzem to było właśnie wizyta na mamografię. I pomimo tego, że wyszło mi na USG, że to jest rakowe, ja poszłam też na tą mamografię, jak gdyby potwierdzić. I okazało się, że to bardzo, bardzo mi pomogło w tym, że bardzo szybko się zaczęło leczenie. Więc ja używam argumentów takich, że popatrzcie na mnie. Byłam u lekarza, chodziłam do lekarza, wcześniej wykryte. Gdybym ja nie poszła do lekarza, mówię, może już by mnie tutaj z wami nie było. A mimo to wy nie chcecie chodzić, z jakiego powodu? No i one po prostu troszkę je zawstydzam, troszkę daję do myślenia.
1: I w efekcie potrafi pani przekonać.
2: I w efekcie słyszę, że piszą mi nieraz, byłam u lekarza, jest dobrze, jest dobrze. No i to jest dla mnie największa radość, że była i jest dobrze.
1: Beata Mikulska, pacjentka, ambasadorka Bradej, pani doktor Monika Ryś-Bednarska, zastępca kierownika oddziału onkologii klinicznej Szpitala Kopernika w Łodzi. Drogie panie, dziękuję za rozmowę i spotkanie w 357. Dobrego dnia.
0: Dziękujemy uprzejmie. Wszystkiego dobrego.
1: 2 minuty do 13:00. Słyszymy się jutro w południe. A obecność obowiązkowa.

4,5 minuty po godzinie 13, wyjątkowo wtorkowo mam grać duch Julii Nowaczyńskiej, który się tutaj porusza po tak zwanym za szybą. Jan Chojnacki, cieleśnie jak najbardziej, który program dzisiaj realizuje. I Bisior, który też dotarł, no więc cała ekipa na swoim. A to swoje, to oczywiście mam grać przez najbliższe 3 godziny słoneczne. Piękne granie. Cieszmy się jeszcze tym październikiem, który tak pięknie z oknami nam przemyka, wypełniony właśnie tym ciepłem i promieniami słońca. Wesoła piosenka na smutne wspomnienie, bo to dzień, w którym wspominamy Ediego Van Halena. Trochę wspomnień dzisiaj będzie, trochę przypominajek, historyjek i trochę nowych rzeczy, a zaczynamy od nowej, pięknej rzeczy, która jest piosenką dnia, Placebo, bo wraca jakże udanie Helen Keller.

W całości zgadzam się z refrenem, który wyśpiewał Artur Rojek, tylko ja bym tam jabłkowe ciasto zamienił na cynamonki, bo jakoś bardziej jako pasi brzuch chyba lubię ten rodzaj. 12 po 13 to jeszcze jedno mamy wspomnienie pewnego wybitnego perkusisty, jakim był Ginger Baker.

0: I znowu, kiedy pojawi się nowy krążek Editors, będzie dużo dobrego do słuchania tej jesieni. Seriously, to single zapowiadający ten nadchodzący album. A ja chciałem Państwu przypomnieć, że Radio 357 nie tylko można słuchać, ale również można nas pooglądać na naszych kanałach YouTube'owych. I mam dla Państwa takie zaproszenie. Czym właściwie jest zdrowie finansowe i czy trzeba być bogatym, żeby je osiągnąć? To przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, możliwość zaspokojenia bieżących potrzeb, ciągłego lęku o pieniądze i o przyszłość, o tym, jaka kwota daje nam finansowy spokój i dlaczego dla każdego może oznaczać coś innego, mówi w rozmowie Zalążaczek dr Joanna Myślińska-Wieprow z Uniwersytetu WSB Merito, a cała rozmowa dostępna na naszym kanale na YouTubie.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: A jak się już Państwo napatrzą, naoglądają, to wtedy można posłuchać i przypomnieć sobie rok 84. Wtedy to David Bowie ze swoim cudownym albumem Tonight był na szczycie brytyjskiej listy przebojów, a na tej płycie taka piosenka.

Nie tylko dla fanów Hany Montany można byłoby tak delikatnie zażartować. Miley Cyrus, teraz już tylko Miley, albo jak ktoś woli po polsku Milena Curuś i jej nowa piosenka, która przed chwilą wybrzmiała na naszej antenie Let's Get Married. No i można powiedzieć, że tutaj taka Stevie Nicks nam się włączyła, jeżeli chodzi o koleżankę Miley, prawda? Przed nami nagranie, które zawsze kojarzy mi się z utworem, którego słuchaliśmy w wykonaniu Davida Bowie, Loving the Alien. Jakieś takie smaczki tam się pojawiają wspólne. No niech państwo sami zdecydują.

Mam nadzieję, że nikt się nie boi. To oczywiście była Misia Furtak i Kasia Nosowska. Państwo już przypomnieli sobie o tekstówkach w naszej aplikacji i one się już pojawiają. Przypominam, że te tekstówki się przydadzą, kiedy będą Państwo mieli szansę zdobyć naszą płytę tygodnia. Ale wtedy też w tekstówce warto wpisać numer telefonu, bo wtedy oddzwonię i taką płytę komuś z Państwa wręczę. To wspomnienie ostatniej soboty. Kto słuchał Happy Noise, ten już może skojarzy. Kolejna muzyczna pocztówka z Belgii. Pan ukrywa się pod pseudonimem Nunzi. Wydał płytę Plan is Bad. No i tytułowe nagranie teraz u Państwa w uszach.

I tak się złożyło, że dwie piosenki z Belgii podały sobie ręce. Najpierw Nudes i ze swojej nowej płyty Marble Sound, czyli Peter Van Diesel, jego formacja. 11 minut do godziny 14, no to niech trochę nam się zrobi szaro, ale przy okazji też i różowo.

Everybody here wants you, Jeff Buckley, takie wspomnienie. Zbliża się 14, no dobrze, tu Radio 357, a po 14 zajrzymy do roku 69.

Są takie piosenki, których można słuchać kilka razy w ciągu dnia i chyba ta się do nich zalicza. Something, The Beatles. No i właśnie 6 października w 1969 roku piekło zamarzło, bo jako singiel promujący nową płytę The Beatles ukazało się nie nagranie spółki Lennon McCartney, tylko po raz pierwszy George'a Harrisona. No i to piękna historia. To jeszcze wspomnienie pana, który na perkusji zasiadał za bębnami w takiej kiedyś bardzo znanej i lubianej chyba przez wielu formacji T-Pau, bo ich przeboje do dzisiaj grają pięknie.

Pierwszy raz usłyszałem tę wersję tego słynnego przeboju Piotra Stelmacha w jego sobotniej audycji i tak jak siedziałem na kanapie, to już nie miałem siły potem się pozbierać i wstać. Lekkość Hooverphonic, siła Portishead, no i jeszcze Nowika. Jak już robić kawery, to tylko wtedy, kiedy jakąś muzyczną historię chce się opowiedzieć zupełnie na nowo i na swoich własnych warunkach i to przynosi kolejne mocne odczucia. No brawo, koleżanko Katarzyno, brawo, to piękna wersja tej piosenki. I tutaj od razu tak mi się rzewnie zrobiło, pomyślałem sobie, a Glenn Frey będzie pasował.

No i znowu po belgijsku, czyli Jay Bertrand ze swojej nadchodzącej płyty Love is on my mind, 20 po 14. Już za parę chwil, za chwil kilka, do przejęcia płyta Leona Bridgesa, Happiness Anytime, która to jest naszą popołudniową płytą tygodnia. No i teraz już można powoli kombinować nad tekstem, który zwrócił uwagę prowadzącego, czyli moje oko, niczym oko Saurona skieruje się w państwa kierunku, czyli wysyłają państwo tekstówki z chęcią przygarnięcia Leona Bridgesa. Proszę pamiętać, aby wpisać też swój numer telefonu, bo to będzie zasadniczo ułatwiające wygranie takiej płyty. No to ja sobie powoli czekam, ale na Leona jeszcze przyjdzie czas, to zajrzymy na nowy krążek grupy Palace, płyta Ox.

Prawie 29 minut po godzinie 14. Jest sezonowany Dawid Podsiadło już za nami. Nadejszła, jak mawia klasyk, wiekopomna chwila. No i płyta Leona Bridgesa już w moich takich przysłowiowych rękach, a za chwilę może być w Państwa rękach. Proszę zastanowić się, co takiego mogłoby mnie przekonać do tego, żeby to właśnie do Państwa zadzwonił z możliwością wręczenia płyty. Czekam na tekstówki, one są dostępne na naszej aplikacji. No i proszę pamiętać o wpisaniu numeru telefonu. Tam jest takie miejsce. No to proszę bardzo, pan Leon Bridges z nowej płyty Fly Baby, a ja czekam na tekstówki.

0: Leon Bridges, Fly Baby. No i dostałem tekstówkę. Najpierw myślałem, sprawdzałem dwa razy, że to na pewno jest mężczyzna.
1: Halo?
0: Dzień dobry, panie Maksymilianie.
1: No, dzień dobry.
0: Mówi się, że prawdziwych romantyków już nie ma. Napisał pan taką tekstówkę, że myślałem, że to kobieta do mnie pisze.
1: A, to cieszę się, że zaskoczyłem i że jakby wyprowadziłem ze stereotypów.
0: Tak, tak, nie, nie, nie, bo mówi się, że prawdziwych romantyków już nie ma, ale to przecież nieprawda, prawda?
1: No oczywiście, że tak.
0: To niech pan opowiada swoją historię, bo jak to w tym starym programie pana historia mnie urzekła.
1: To bardzo, bardzo się cieszę. No tak jak pisałem, wspomnienie związane właśnie z moim starszym synem, kiedy to jesienną porą, czyli w sumie mniej więcej w takim czasie, wybraliśmy się do moich rodziców, czyli właśnie jego dziadków, na wożenie drzewa taczką. Dużo frajdy, dużo radości, no bo wożone w jedną stronę drewno, a w drugą stronę syn na tarce, więc masa radości, no i tak jak też pisałem, całkowicie zmęczeni, wypompowani.
0: Nie, nie, ja to muszę przeczytać, bo ładnie pan to napisał, naprawdę. Najedzeni pierogami babci, na twarzach promienia zachodzącego słońca, a w radiu 357 Texas Sun, to chwila, którą pamiętam na zawsze. No proszę pana, panie Maksymilianie, to trzeba książki zacząć pisać jakieś. A potem otrzymać sportową nagrodę Nike za napisanie najciekawszej książki.
1: To teraz naprawdę pan mnie zawstydził.
0: Pięknie, dziękuję za tą tekstóweczkę i za to, że pan jest po drugiej stronie. No i oczywiście nowa płyta Leona Bridgesa wędruje do pana. Za chwilę mailowo się odezwę i wszystko sobie ustalimy, jeżeli chodzi o przekazanie płyty. Dziękuję i gratuluję.
1: Bardzo dziękuję.
0: A my mkniemy do kolegów z grupy Guster.

0: Radio 357.
1: Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty.

Daria ze Śląska na antenie Radia 357. 19 minut do godziny 15. No to jeszcze zajrzymy do tych czasów, kiedy YouTube nagrywało piękne piosenki.

No i bardzo pięknie. Ze starych dobrych czasów pojawiła się formacja Inspiral Carpets, This Is How It Feels, taki wielki przebój. O, jeszcze z tamtego stulecia. Ta piosenka, która za chwilę też była przebojem w ubiegłym stuleciu. I komu to przeszkadzało?

Psychedelic First i wielki przebój Love My Way. No to jeszcze do 15, skoro zrobiło się tak synth-popowo, dowiozą nas panowie, którzy mają do powiedzenia różne ciekawe historie. Pet Shop Boys.

Na zakończenie Useless, Depeche Mode. No i to się tak ładnie zaczęła ta kolejna godzina. 6 minut po godzinie 15. Julia Nowaczyńska, Bisior, jesteśmy z Państwem jeszcze przez najbliższą godzinę. Tak się patrzę, że idziemy niczym przedwojenna kolej i wszystkie zaplanowane piosenki na pewno dzisiaj się uda zmieścić. To dobra informacja. No to skoro było przez chwilę tak elektrycznie, synpopowo, to jeszcze przez moment.

Jednakowi i Krzysztof Zalewski na antenie Radia 357. To trochę wybiegnę w przyszłość i zaproszę Państwa na czwartkowy plac na Rozdrożu. O 21 w czwartek Magda Świerczyńska-Doroth i jej goście opowiedzą o samotności w małych miejscowościach. Czy profesjonalna pomoc psychologiczna, czy musi być przywilejem wielkich miast? Chyba niekoniecznie. O zdalnym psychologów, Fundacji Wspólne dla Sprawy, czyli bezpłatnych i anonimowych konsultacjach online, będzie taka opowieść. Zapraszamy zatem do słuchania, bo to rzecz, która może zainteresować wiele osób. Czwartek, 21. Magda Świerczyńska-Doloth zaprasza.

I takie wspomnienie Kensington Street. O, i to były fajne czasy, kiedy jeszcze oni tutaj często pojawiali się w naszym kraju. Jeszcze z Alojem jako wokalistą. To jeszcze szybciutko zaglądam do tego, co dzisiaj, no bo dzisiaj oczywiście o 16 popołudniówka, którą poprowadzi Michał Trantau, ale muzycznie Darek Król na pewno pojawi się po 18, który będzie państwa osłaniał niebem. No i dzisiaj po 19 w roli Gruzina wystąpi wicegruzin, czyli Piotr Stelmach. Gruzja na naszej antenie. No i można jeszcze będzie pohałasować po 22, to jak ktoś bardzo lubi swoich sąsiadów, to bardzo proszę, w bloku można Łukasza Dunaja wypromować w ten sposób. Takie plany muzyczne na dziś, a muzycznie na teraz Coldplay.

Oj, przy tej piosence to zawsze się tak jakoś cały świat zatrzymuje i zawieszam się. Kaśka Sochacka, Komary. Pomimo upływu czasu niezmiennie uwielbiam. No dobrze, to jeszcze po zadumie odrobinę przyspieszymy.

Birds Den, Red Earth, Pouring Rain, tytułowe nagranie, przepiękna płyta, no i zawsze, jeżeli chodzi o nich, to brzmienie przepiękne. 19 minut do 16, tak się patrzę, że to były jedna szybsza, druga bardziej nostalgiczna, to teraz będą dwie piękne i po prostu rozpływające się w uszach.

Nie wiem, czy Państwo zauważyli, jak doskonale do tego wtorkowego popołudnia pasuje to nagranie Eagles New Kid in Town. I tak się kończą wtorkowe 3 godziny z Mam Grać. Julia Nowaczyńska program pięknie zrealizowała. Bisior do Państwa mówił, zapraszam na sobotę na godzinę 16. Happy Noise, czyli po prostu brzydkie kawałki, ale zostawię Państwa jeszcze w cudownym muzycznym otoczeniu. Do usłyszenia.

0: Zaczynamy popołudniówkę Radia 357. Czas na serwis informacyjny. Monika Mędro-Karbowska.
1: ABW zatrzymała pięciu byłych i obecnych szefów Orlenu. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, ich treść nie jest jeszcze znana. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że byłe kierownictwo Orlenu mogło dopuścić się wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów.
2: Widzieliśmy to wszyscy, widziała cała Polska, że przez przestępcze działania kilku osób w spółce Skarbu Państwa, kluczowej polskiej spółce, doszło do takiej sytuacji, że na ponad 600 stacjach Orlenu brakło paliwa. Wydano zatem zalecenie, że jest awaria dystrybutora, podając tak naprawdę nieprawdziwe informacje.
1: Orlen twierdzi, że na całej operacji stracił 3,5 miliarda złotych. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot. Poinformował dzisiaj szwedzki premier Ulf Kristersson. Decyzja została uzasadniona zagrożeniem ze strony Rosji. Zadaniem szwedzkiego wojska będzie ochrona węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę, podkreślił Kristersson. Do Polski razem z systemami Patriot ma zostać wysłanych około 100 szwedzkich żołnierzy. Znamy już maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać na stacjach jutro. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 86 groszy, za litr benzyny 98 7 zł 74 grosze, a litr oleju napędowego będzie kosztował nie więcej niż 7 zł 80 groszy. Będą kontrole po omyłkowym alercie RCB. Zapowiedział je dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka. Wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomość przeznaczoną dla osób przebywających w województwie lubelskim. Jak się okazało, trafiła ona również do odbiorców z województwa lubuskiego.
3: No wiem, że pan minister Kierwiński będzie rozmawiał z kierownictwem RCB w tej sprawie. No to jest oczywiście błąd, za co bardzo serdecznie przepraszamy. To nie powinno mieć nigdy miejsca.
1: Mówił Adam Szłapka na konferencji prasowej. Rzecznik Rządowego Biura Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk poinformował, że gdy zorientowano się o błędzie, wysyłanie SMS-ów przerwano. Wiadomości trafiły jednak do części mieszkańców.
4: Trwa postępowanie wyjaśniające. Co było powodem tej pomyłki? Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Znamy już laureata Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłasza, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego. Francis Halsen od lat był wymieniany jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Temat nagrody powróci w rozmowie w drugiej godzinie popołudniówki.
0: A teraz czas na sport. Antoni Pyzel.
5: Dziś przypomnieli o sobie tenisowi giganci. Młodszy z nich, Carlos Alcaraz, w finale turnieju ATP 500 w Tokio pokonał Czecha Jiřího Lehečka 7-6, 6-4 i wygrał swój 27. turniej w karierze. Triumfował tam także przed rokiem, a co za tym idzie, w stolicy Japonii jeszcze nigdy nie przegrał. 10 meczów i 10 zwycięstw. W turnieju w stolicy Chin zaś nigdy nie przegrał Novak Djokovic, choć niestety finał w Pekinie skończył się przed czasem.
6: Koniec. Demidor nie może grać. Novak Djokovic wygrywa 102 tytuł w karierze. Szkoda, że Alex de Minaur nie może tego meczu dokończyć. Fenomenalny poziom gry.
5: A tak ten koniec wybrzmiał w Polsacie Sport. Alex de Minaur do finału awansował po kreczu Huberta Hurkacza, ale sam musiał zejść z kortu na początku drugiego seta finału. Djokovic wziął udział w China Open po raz pierwszy od 2015 roku. Wygrał tam 7 raz w karierze. W sumie, tak jak słyszeliśmy, to jego 102 triumf w turnieju ATP. Więcej zwycięstw mają na koncie tylko Roger Federer 103 oraz Jimmy Connors 109. Dobre wieści płyną z Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Lublanie. Reprezentacja Polski juniorów zdobyła tam srebrny medal Mistrzostw Europy w sztafecie mieszanej. W składzie polskiej drużyny znaleźli się Mateusz Błaszak, Igor Mitoraj, Mikołaj Legieć, Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Pierwsza była reprezentacja Włoch, brąz pojedzie do Szwajcarii. W tym momencie na trasie jest także polska sztafeta elity. O jej wyniku poinformuję w rozszerzonym sporcie po 17:30. Znamy potencjalnych gospodarzy letnich igrzysk olimpijskich w 2036 roku. Jak ogłosił dziś Międzynarodowy Komitet Olimpijski, kandydaci to Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry, Turcja, Indie oraz Katar. Mówi się, że to te dwa ostatnie państwa są faworytami do organizacji tej imprezy.
0: Czas na prognozę pogody. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy kraju okresami duże. Lokalnie na północy słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 na północnym wschodzie, około 20 w centrum do 22 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany. Na północy okresami dość silny i porywisty.
7: Radio 357.
0: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na popołudniówkę. I od razu ciekawostka? Trudno to nazwać ciekawostką. 366 nowych wsi jest w naszym kraju. Może się pomylić, ale osobom, które wysyłają alerty RCB, pomyliły się dwa województwa. Lubuskie i lubelskie. Więc drodzy Państwo, siedzący tam w RCB, to teraz krótkie przypomnienie.
8: Lubuskie jest na zachodzie, można powiedzieć, a lubelskie jest na wschodzie, no bliżej podkarpackiego.
9: Na lewo, no.
10: Myślę, że najlepiej do Warszawy pociągiem, potem dalej.
0: Tym tematem zajmiemy się dziś w popołudniówce, a jeżeli Państwu zdarzyło się pomylić miejscowości lub też inne miejsca, do których zmierzaliście, to bardzo proszę, można podzielić się swoimi historiami. 510 357 357 to telefon do naszego studia. Głosówki, tekstówki, zresztą Państwo bardzo dobrze znają te wszystkie możliwości kontaktu z popołudniówką Radia 357, a za chwilę raport, a dziś w raporcie zajmiemy się schronami, bo ich jak nie było, tak nie ma.

0: 16, 10 minut po godzinie 16, popołudniówka Radia 357. Czy wiedzą Państwo, gdzie jest dla Państwa najbliższy schron albo miejsce schronienia? No właśnie, można też zadać pytanie, czy on w ogóle w Państwa okolicy jest.
1: To jest raport 357.
0: Rząd przyjął projekty ustaw w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31. Pieniądze mają trafić m.in. na budowę schronów, zakup sprzętu ratowniczego czy zabezpieczenie dostaw wody i energii na wypadek kryzysu. O szczegółach już teraz Michał Piwko.
2: Ponad 100 miliardów złotych to budżet programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat.
3: 102 miliardy 400 milionów złotych w latach 2027-2031.
2: Jak poinformował przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, pieniądze mają trafić na budowę i modernizację schronów, systemy alarmowania czy zabezpieczenie dostaw wody i energii na wypadek sytuacji kryzysowych.
3: Budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza. Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne. Szczególnie za wschodnią granicą widać, jak kluczową rolę odgrywa informacja we współczesnych konfliktach i łączność. Bez tego nie ma się szans w konfrontacji z agresją.
2: Tylko w przyszłym roku na realizację programu mają trafić ponad 23 miliardy złotych.
4: Myślę, że sama kwota wskazuje na to, że to jest kluczowy wręcz program z perspektywy bezpieczeństwa państwa, ale też i bardzo istotny wydatek w środkach publicznych.
2: To duży wydatek, ale też próba nadrobienia wieloletnich zaniedbań w obronie cywilnej, tłumaczy redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej Mariusz Cielma.
4: Dzisiaj nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że my musimy nadrobić, a nawet szczerze to zbudować od nowa system zabezpieczenia ludności.
2: Według danych z raportu opublikowanego w 2024 roku bezpieczne miejsce schronienia znajdzie w Polsce zaledwie 2% obywateli. Mówił w podcaście Radio 357 TOK prezes Stowarzyszenia Instytutu Budownictwa Ochronnego Aleksander Fiedorek.
5: Problemem jest to, że my takich miejsc za bardzo nie mamy. Musimy sobie też uświadomić, że przez ostatnie 4,5 roku, niestety w tym zakresie ten czas zmarnowaliśmy jako społeczeństwo. Żyliśmy i żyjemy jeszcze, wydaje się, do tej pory w pewien sposób w takiej właśnie bańce ułudy.
2: Ponad 1/3 środków z programu trafi do samorządów. To one mają współdecydować o tym, na co zostaną wydane pieniądze.
3: Wnioskować będą samorządy, tak aby one miały głos współdecydujący o tym, jakiego typu inwestycje, czy to jest schron, czy to jest remiza, czy kwestia telekomunikacji, co jest najbardziej potrzebne.
4: Do zrobienia jest bardzo dużo. Jesteśmy na początku drogi. Mnie niepokoi to, że z jednej strony słyszymy o potencjalnym ryzyku eskalacji konfliktu także z udziałem Polski i to mówimy często o perspektywie krótkoterminowej. Już ponad rok minął od wydarzeń związanych z targnięciem kilkudziesięciu dronów, które się wręcz rozsiały po terytorium Polski. To jest niepokojące, że minął rok, a my ciągle jesteśmy na etapie takich prób i błędów. Ciągle mówimy, że jakieś nowe rozwiązania pojawią się w perspektywie iluś miesięcy, więc jako obywatele mamy prawo zadawać te pytania. Pytania, dlaczego tak późno?
0: Tematem zajął się Michał Piwko. Raport 357 do odsłuchania w podcastach Radia 357, a rozmowa o schronach z Aleksandrem Fiedorkiem do obejrzenia na YouTube'owym kanale Radio 357 TOK. Zapraszamy, ale to już tak po południówce. Po południówce. 15 minut po godzinie 16.

0: 18 minut po godzinie 16. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pomyliło lubelskie z lubuskim, ale takie przejęzyczenia, takie pomyłki zdarzały się już w polskiej popkulturze i to tej najnowszej.
1: Ty, redaktor, a Zbyszek i Zbigniew to samo imię?
0: No właśnie, bo czy to jest to samo imię, bo trzeba będzie to wszystko odwoływać. Ale państwo także piszą w tej sprawie, że państwo takie pomyłki mieli. Ktoś z naszych słuchaczy pomylił zieloną górę z jelenią górą, jadąc na wesele. Inny z patronów pisze, że w Austrii podobno jest specjalne pomieszczenie dla osób, którzy się pomylili i zamiast do Australii przylecieli do Austrii. I jeszcze jedna głosówka w tej sprawie.
2: Bardzo mi przykro, że ludzie z Lubuskiego dostali takie alerty, no ale pomyłka wydaje mi się bardzo łatwa do wyjaśnienia. Ktoś, kto klikał Enter, nie odróżnia, czy Lubuskie, czy Lubelskie. Ostatnio mam do czynienia z generacją Gen Z, która wchodzi na rynek pracy i nie mają podstaw. I głowę daje uciąć sobie, że ktoś taki tam siedział.
0: Pan Jerzy pozdrawia z Białej Podlaskiej, która leży na południowym Podlasiu, północnej części województwa lubelskiego. Taki zagmatwaniec. Ja to wiem, bo w Białej Podlaskiej się urodziłem, ale myślę, że dla reszty mieszkańców naszego kraju może być to trudne do zrozumienia. Tak samo trudne do zrozumienia mogą być porażki reprezentacji Polski i za chwilę o nich porozmawiamy. A to nasza piosenka dnia, Placebo. Utwór, który powstał na 30-lecie grupy.

0: Pan Łukasz dodzwonił się do popołudniówki Radia 357 w temacie zmiany ulubionych dyscyplin Polaków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja serdecznie polecam wszystkim Państwu, żeby się przesiąść zwyczajnie, w cudzysłowie, na siatkówkę i na koszykówkę. To są moje dwie ukochane dyscypliny sportu, ażeby pominąć reprezentację w piłkę nożną. Ja robię to od 20 kilku lat i bardzo dobrze się z tym czuję. Dlatego dziwiłem się, o jakiej reprezentacji pan mówi, bo mężczyźni w siatkówkę to zdobyli Mistrzostwo Europy, a koszykarze szykują się do meczu z Chorwacją pod koniec października. Jeśli dobrze pamiętam, gdzieś na południu Polski kwalifikacje, które mam nadzieję przejdą i zagrają w turnieju, do którego próbują się zakwalifikować.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Ja do tej listy dyscyplin dorzuciłbym jeszcze żużel, bo kiedy pierwszy raz pojawiłem się na meczu, to była miłość od pierwszego wejrzenia.
2: Popołudniówka 357.
0: No dobrze, ale porozmawiajmy o tej piłce nożnej. We wczorajszym meczu Ligi Narodów Bośnia i Hercegowina pokonała Polskę 1-0. Czas na cytat, drodzy Państwo. Od Euro 2024 przegraliśmy 11 meczów, 40% wszystkich pojedynków. Jeśli pokonujemy, to przeciętniaków. Litwa, Malta, Nowa Zelandia, Mołdawia, Rumunia, Finlandia, z którą zdążyliśmy przegrać, czy Albania. Najwyżej sklasyfikowanym rywalem, którego pokonaliśmy w tym czasie, była Szkocja. 48 miejsce w rankingu FIFA. Później z nią oczywiście też przegraliśmy. Przywykliśmy do dziadostwa i takie są fakty, napisał na X-ie komentator Eleven Sports Mateusz Święcicki, który jest gościem popołudniówki. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam serdecznie, dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem odnieść się do tego głosu, który przed momentem usłyszałem, bo to jest bardzo ważne. Nie chciałbym, żebyśmy to pominęli.
0: Bardzo
3: pozwolił
0: proszę
3: do państwa pan Łukasz, prawda? Ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Ja 2 lata temu wziąłem ślub, więc jestem dość świeżym mężem jeszcze. I tam jest taki tekst na przysiędze, że w zdrowiu i w chorobie. I w zdrowiu, i w chorobie. Umówmy się, że polska piłka przeżywa jakąś chorobę i kibicowanie nie polega na tym, żeby się przerzucać na sporty, które osiągają sukcesy, bo ja jestem dziennikarzem, który pamięta jeszcze, że polska siatkówka ponosiła porażki i tak naprawdę w latach 90. to ona była w powijakach, miała gigantyczne problemy. Nikt tego nie chciał oglądać i nawet siatkarze mówią, w jak katastrofalnych warunkach musieli się przygotowywać do meczów. Ja wtedy siatkówkę oglądałem jako młody chłopak, nie jeszcze jako dziennikarz. Interesuję się każdym sportem i uważam, że odwracanie się plecami od reprezentacji Polski piłkarskiej tylko dlatego, że ona zawodzi, oznacza, że ten człowiek, pan Łukasz, kompletnie nie rozumie ducha sportu. Bo w sporcie można wygrać, przegrać i zremisować. W sporcie regularnie wygrywają tylko najlepsi. To w takim razie ci, którzy kibicują drużynom z okręgówki, a ja kibicuję Sparcie Jeżowe, mojemu ukochanemu klubowi, który częściej przegrywa niż wygrywa. Ci, którzy kibicują klubom regularnie spadającym, na przykład z ekstraklasy, wracającym i spadającym, powinni powiedzieć, że my to mamy gdzieś, przerzucamy się na Barcelonę, na Manchester City, na inne kluby, które wygrywają.
0: Dobrze, ale
3: idea kibicowania polega na czymś zupełnie innym. To jest absurdalny w ogóle apel. Nie słuchajcie tego pana.
0: Dobrze. Panie Łukaszu, jeżeli chciałby pan odpowiedzieć redaktorowi Święcickiemu, bardzo proszę, 510-357-357. Ale panie redaktorze, przyzna pan, że kibicowanie reprezentacji Polski jest aktualnie bardzo trudne.
3: Proszę pana, kibicowanie reprezentacji Polski jest trudne, od kiedy ja pamiętam. Ja się wychowałem w latach 90., kiedy reprezentacja Polski przez 16 lat nie była w stanie awansować na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy. I pan mi mówi w 2026 roku, że kibicowanie reprezentacji Polski jest trudne. To jest permanentnie trudna miłość z jakimiś momentami, które człowieka wprowadzają w euforię, jak Euro 2016. Więc człowiek przyzwyczajony do takiego częstego glanowania nas przez reprezentację Polski ma grubą skórę, ma skórę krokodyla. Ja taką posiadam.
0: Ale trzeba przyznać po wczorajszym meczu, że kolejny raz słyszymy, że były tam jakieś momenty. Tych momentów było niezbyt wiele, trzeba przyznać, że w tym wypadku była to pierwsza połowa. Obejrzałem sobie konferencję trenera Jana Urbana. Mam wrażenie, że był trochę na innym meczu niż wszyscy go obserwowaliśmy. No, nie wiem, co mam myśleć, szczerze mówiąc. Może pan mi podpowie
3: ja
0: jako specjalista.
3: Problem z takim, problem z takim oglądaniem meczu z perspektywy trenera, czy ławki rezerwowych, czy nawet trybuny komentatorskiej bez możliwości oglądania powtórek, to jest zawsze problem poważny. Ja sam się na tym łapię, że kiedy idę na Narodowy i obok nie mam monitora, żeby zobaczyć sobie pewne sytuacje, to później i tak wracam do domu, żeby mecz obejrzeć raz jeszcze, bo w telewizji zdecydowanie lepiej widać. Natomiast powiem panu rzecz, która dla mnie jest istotna po tym spotkaniu, po serii spotkań z udziałem reprezentacji Polski. Ja bym chciał, żeby ktoś, kto ma wpływ, czyli ktoś z Polskiego Związku Piłki Nożnej, ktoś ze sztabu trenera, albo może sam trener, powiedział nam: słuchajcie, to jest nasz poziom obecnie. My jesteśmy drużyną, która może wygrać z Litwą, Mołdawią, Finlandią, czasami może zremisować z Holandią, może się poszarpać z Albanią. Obniżmy nasze oczekiwania, bo taka jest rzeczywistość. Ja uważam, że to jest dzisiaj główny problem, bo skoro wyniki brutalnie rozjeżdżają się z naszymi oczekiwaniami, to coś jest nie halo. I pytanie, ile my się możemy łudzić? My jesteśmy jak ktoś, kto wydaje ciągle pieniądze, których nie ma. No w końcu przyjdzie taki moment, że trzeba będzie kliknąć sprawdzam. I jeżeli my mamy jakieś duże ambicje, ja też mam zdecydowanie większe, ale od ponad 2 lat wyniki są jakie są, no to chyba czas zejść na ziemię, tylko że nikt tego nie powie, bo każdy próbuje nas łudzić tą perspektywą, że będzie lepiej.
0: Tak, tylko,
3: no,
0: że
3: tak
0: jeżeli,
3: można mówić nieskończoność.
0: Jeżeli trener by to powiedział, to by obniżył morale w drużynie, bo trener Urban wczoraj obruszył się na konferencji, kiedy dziennikarz z Bośni i Hercegowiny powiedział, że to Bośniacy byli faworytem tego meczu.
3: Proszę pana, a da się jeszcze obniżyć bardziej morale tej drużyny?
0: Myślę, że nie. I tu przyznam szczerze i nawet nie będę z tym polemizował.
3: No właśnie, więc ja uważam, że czas wreszcie zacząć gadać szczerze, poważnie. Ja w ogóle uważam, że zmiana selekcjonera nie ma sensu. Jeżeli za kadencji Cezarego Kuleszy dochodzi do 4 zmian selekcjonera, jeżeli to jest Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz, Jan Urban i za każdym razem jest prawie to samo, albo to samo, no to w takim razie kłopot nie jest w selekcjonerach, tylko kłopot jest w piłkarzach. No my ciągle powołujemy tych samych piłkarzy.
0: To po pierwsze, a po drugie Tomasz Ćwiąkała dzisiaj na YouTubie w swoim filmie powiedział, że nie jest za odwołaniem Jana Urbana, bo wie, kto będzie wybierał, a wybierającym selekcjonera będzie Cezary Kulesza.
3: Jednego zazdroszczę siatkówce. Ostatnio Sebastian Świderski, prezes siatkówki, udzielił wywiadu Łukaszowi Wiśniowskiemu w Food Trucku i powiedział, w jaki sposób wybierany był selekcjoner. Że to był konkurs, że to było zderzenie pewnych myśli, idei, że to była taka weryfikacja polegająca na merytokracji. W przypadku wyboru selekcjonera po prostu decyduje kwestia sympatii. To, kto się podoba obecnemu prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc być może musimy się przemęczyć jeszcze przez 3 lata i poczekać na innego prezesa.
0: Bo teraz pytanie, czy my jako związek, jako Polska, jako nacja, nie możemy dać szansy jednemu trenerowi na dłużej? Niemiecka kadra od powołania pierwszego selekcjonera w 26 roku miała tylko 13 bodajże trenerów. Didier Deschamps był selekcjonerem Francji przez 14 lat, a przez te 14 lat, kiedy Didier Deschamps był trenerem Francuzów, Polska miała 8 trenerów.
3: Proszę pana, ale my jesteśmy jakimś samochodem małolitrażowym, a pan porównuje nas do Ferrari. Poza tym Niemcy to nie jest najlepszy przykład ostatnio, dlatego że Niemcy się kompromitowali na mundialu w 2018, w 2022 roku nie wyszli z grupy. Przypominam, że my wyszliśmy z grupy w 2022, a w 2026 przegrali po serii rzutów karnych z Paragwajem, więc reprezentacja Niemiec nie jest żadnym wzorem do naśladowania i ja uważam, że jest wręcz antytezą. Próbuje to ogarnąć Jürgen Klopp. Francuzi okej, ale oni mają wspaniałą generację piłkarzy. Jest w ogóle jeden problem. Pan na pewno ostatnio słyszał o katastrofalnych danych dotyczących aktywności Polaków,
0: tak,
3: zwłaszcza dzieci.
0: Oczywiście.
3: One są dramatyczne.
0: To jest dramat.
3: Jak ma pan stworzyć w przyszłości zawodową, dobrą reprezentację, jeżeli jest taki dramat? Na pewno jest pan pod wielkim wrażeniem tego, w jaki sposób Norwegia sobie radzi jako nacja. Nie tylko w piłce nożnej, w innych sportach. Natomiast rozwój, energia, obsesja uprawiania sportu przez Norwegów stoi na zupełnie innym poziomie niż u nas. Słowenia, która jest krajem niewiele większym, jeśli chodzi o zasobność mieszkańców, o liczbę mieszkańców od Warszawy i okolic, bo tam jest ponad 3 miliony mieszkańców, potrafi wystawić świetną reprezentację w siatkówkę, w koszykówkę, ma gwiazdy w sportach zimowych, jest po prostu wzorem do naśladowania, bo tam dzieciaki muszą zdawać taką w cudzysłowie maturę czy egzamin ze sprawności i sprawność każdego dzieciaka jest monitorowana i wysyłana co roku do Uniwersytetu Sportowego w Ljubljanie i po prostu każdy ma swoją teczkę, każdy jest badany. No, jeżeli dzisiaj mówimy o kwestii kwestii jakiegoś poruszenia sportowego, to ja uważam, że każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność również na swoje barki, ile ja sportu uprawiam, jak ja się prowadzę i tak dalej. To jest dzisiaj wielkie wyzwanie dla Polskiego Związku Piłki Nożnej, dla Ministerstwa Sportu, żeby to zmienić, zwłaszcza dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Proszę pana, jest takie zawołanie Dantego, które mi się bardzo podoba. Porzućcie wszelką nadzieję wszyscy, którzy tu wchodzicie. I moim zdaniem to jest dzisiaj doskonałe określenie, które pasuje do stanu polskiej piłki reprezentacyjnej, rzecz jasna.
0: Tylko, że mam...
3: Ja już się nie chcę łudzić. Tylko, ja że po tym mam... meczu jestem... Bardzo ja proszę. Po tym meczu jestem w takim stanie, że ja się, proszę pana, nie chcę łudzić. Po co ja mam się łudzić?
0: Tylko, że też mam takie wrażenie, że mówi pan o tym, że wielka praca przed PZPN-em, przed Ministerstwem Sportu, ale to mówi się od mniej więcej 2007-2008 roku, kiedy otrzymaliśmy organizację Euro 2012, to też budowaliśmy Orliki, teraz wielka praca, wychowujemy młodzież. Czy my mamy z tego uzysk?
3: Wie pan co, no mamy, co by nie mówić, bo jednak są takie dyscypliny sportu, w których Polacy osiągają sukcesy. Trzeba pamiętać, że piłka nożna jest sportem szalenie konkurencyjnym, że w przypadku innych nacji też następuje rozwój, bo my często myślimy, że gdzieś indziej się w piłkę nie gra i gdzieś indziej się nie stawia na infrastrukturę, na rozwój, na jakiś progres. Myślę, że były takie momenty, w których my mogliśmy być dumni z naszych piłkarzy, natomiast pan mówił tutaj o ciągłości, o tym, żeby selekcjoner dostał szansę. No to płyńmy z Janem Urbanem, no to mu zaufajmy. Nie mam z tym żadnego problemu. Żeby Jan Urban był selekcjonerem, który prowadzi nas w eliminacjach Euro 2028, tylko że problem polega na tym, że trzeba wytrzymać presję. Trzeba wytrzymać też presję dzisiaj społeczną, która jest na pewno dość duża, żeby Jana Urbana zwolnić, bo to jest najprostsze zawsze rozwiązanie. Pan pamięta, że kiedy reprezentacja Polski przegrywa, to też najlepszy jest ten piłkarz, który akurat nie był powołany albo w tej drużynie nie zagrał.
0: Ja broń Boże, nie jestem za odwoływaniem Jana Urbana, bo myślę, że to nie jest najlepsze rozwiązanie i tutaj się z panem zgadzam. I jeszcze kończąc powoli naszą rozmowę, dwie tekstówki od naszych słuchaczy. Pan Jakub pisze, że kibicem się jest, a nie bywa, czy się wygrywa, czy przegrywa, czyli tu jest zgoda z pana stanowiskiem. Ale pan Kuba napisał, co za absurdalne stanowisko pana redaktora. Jeśli to jest małżeństwo, to głęboko patologiczne. Taki jest sygnał od naszego słuchacza.
3: Proszę pana, ja powiedziałem tylko, że druga osoba jest w chorobie, że jest w bardzo trudnym stanie. I ja w takim stanie bym reprezentacji Polski po prostu nie zostawił, bo pamiętam stan bardziej patologiczny. I o to chodzi, a nie, że ta osoba robi nam coś złego. Bo to, że reprezentacja przegrywa, to okej, to może nas trochę poboli, ale to nie wpływa na nasze życie. To jest tylko sport. O tym trzeba pamiętać. Natomiast ja wiem, że kibice reprezentacji będą z reprezentacją na zawsze. Bywały takie czasy, pan na pewno pamięta, kiedy odwracali się od kadry. Chociażby mecz Polska-Serbia za kadencji Leo Benhakera, kiedy tam przyszło na Legię 2000 widzów. Kiedy przegrywaliśmy ze Słowacją w ostatnim meczu eliminacji
0: na
3: Mundialu 2010.
0: Na pustym stadionie śląskim wtedy, tak?
3: Na pustym stadionie śląskim, dokładnie. Proszę pana, później był entuzjazm gigantyczny. Więc czasami były momenty trudne, kiedy się kibice odwracali od reprezentacji. Były czasy, kiedy naprawdę było źle. Przypominam, że za Leo Benhakera my zakończyliśmy eliminację Mundialu w 2010 roku tylko przed San Marino. Tylko przed San Marino. Gorszą od nas drużyną w tej grupie było tylko San Marino. Później wróciliśmy z entuzjazmem. Jest jak jest, ale to nie jest moment, żeby się od reprezentacji odwracać. Taki jest mój apel. I ja to mówię nie tylko jako dziennikarz, który ma w tym jakiś interes, tylko człowiek, który tej reprezentacji kibicuje właściwie od 6 roku życia, kiedy po raz pierwszy zobaczył mecz reprezentacji Polski. Powiem panu więcej. Pierwszy mecz reprezentacji Polski, jaki ja w życiu widziałem, to był mecz przez kadrę przegrany. I uważam, że tym już byłem naznaczony pewnym ciosem reprezentacyjnym. Oczywiście będziemy szukać za moment entuzjazmu w występie polskich drużyn w europejskich pucharach, w pojedynczych meczach polskich piłkarzy w bardzo dobrych klubach, bo tych posiadamy, rzecz jasna. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację, jest jak jest i nic się nie zmienia. Nie ma żadnego progresu, czy jest to Probierz, czy jest to Jan Urban, czy jest to Fernando Santos. Więc moim zdaniem problemem nie jest selekcjoner.
0: Mateusz Święcicki, komentator Eleven Sport, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję panu
0: do usłyszenia.
3: Bardzo. Obudził pan dzisiaj we mnie demona, bo to jest taki dzień
0: bardzo dobrze,
3: trudny,
0: więc... Ja uwielbiam takie rozmowy, które nie są szablonowe i czasem może się trochę wymykają spod kontroli. Dzięki serdeczne, do usłyszenia.
3: Nie wiem, czy jakby pan jutro zadzwonił, czy nie byłbym zdecydowanie mniej napastliwy, ale wie pan, jak to jest. Pan rozumie też duszę wkurzonego kibica reprezentacji Polski.
0: A ta dusza wkurzonego kibica coraz częściej się odzywa w Polakach i trudno tą duszę okiełznać. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia. Coming out. 23 minuty do godziny 17. Gorillaz po południówce Radia 357, a ja zabieram się za czytanie państwa tekstówek, bo trochę wpadło także w reprezentacyjnym temacie.

0: Pan Robert dodzwonił się do popołudniówki w temacie sportowym. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mój przyjaciel, trener kolarstwa, w podobnych sytuacjach zadaje pytanie. Muzyki czy instrument nie stroi? I to chyba trzeba by sobie na to pytanie odpowiedzieć.
0: A i to jest... Widzi pan, to na dwoje babka wróżyła, jak to się mówi.
1: No tak, tylko że właśnie słyszeliśmy, że ten muzyk już dostał kilka instrumentów po kolei i nadal jakoś te dźwięki nie wychodzą.
0: Wie pan co, to jednak te może instrumenty były takie zbyt średnie. Nie no, oczywiście przekomarzałem się z naszym słuchaczem. 510 357 357 to telefon do naszego studia. Mogą państwo zadzwonić lub napisać w temacie sportowym, ale także pomylonych województw lubelskiego z lubuskim. Ale do tego wrócimy, bo jeszcze o sporcie już teraz głosówka.
2: Panie redaktorze, cieszę się, że ktoś mówi o żużlu, bo czasami o nim się zapomina, a przecież tyle mamy sukcesów. Pozdrawiam i cieszący się z awansu kibic Polonii Bydgoszcz.
0: No tak, drodzy państwo, bo Polonia Bydgoszcz wróciła do Ekstraligi od przyszłego sezonu. Będzie w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo sezon się zakończył, a Pator Toruń został mistrzem dla tych, którzy żużlem się nie interesują. Pan Radek z Krakowa napisał, że sport to się uprawia, drodzy państwo, a nie ogląda. Wtedy jakość naszego zdrowia i życia rośnie.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ale mogą państwo również brać udział w takiej rywalizacji, czyli głosowaniu na listę piosenek Radia 357. Na przykład YouTube się poleca.

0: To było nowe YouTube w popołudniówce, a państwo piszą w sprawie Lubuskiego, Lubelskiego i tych wszystkich pomyłek, które ostatnio miały miejsce. Nasz słuchacz w tekstówce pisze, jest Las Vegas, Las Palmas i Laskowice Pomorskie. Można pomylić, a także Stalowa Wola mylona jest z Żelazową i często byłam pytana o Chopina, pisze nasza słuchaczka. Ale też jest ważny głos, ważne pytanie z województw pomylonych.
1: Ja dzwonię z Zielonej Góry, z województwa lubuskiego właśnie, niedaleko Jeleniej Góry, ale proszę nie pomylić. Chciałem zapytać, czyli już mogę wyjść ze schronu?
0: Tak, można. Bardzo prosimy. Jeżeli pan ten schron ma, bo w raporcie 357 w sumie stwierdziliśmy, że tych schronów nie ma. Jeżeli pan ten schron ma, to bardzo się cieszymy pana szczęściem. Ale drodzy państwo, to nie powinno się wydarzyć, a jednak się wydarzyło. Alert o zagrożeniu atakiem z powietrza dostali mieszkańcy województwa lubuskiego. Operator z centrum rządowego pomylił je z województwem lubelskim, gdzie w pobliżu naszej granicy doszło do masowych ataków Rosji na cele ukraińskie. I teraz o takich przedziwnych pomyłkach opowie państwu Tomasz Jeleński.
2: Jeśli popatrzymy na mapę, to oba te województwa leżą daleko od siebie. Jak to zatem możliwe, że doszło do takiej pomyłki?
3: Jak się nie myśli, to można się pomylić.
4: Nie wiedza o tym, nie wie gdzie co leży?
2: To uściślimy. Gdzie dokładnie leżą oba województwa?
3: Lubuskie jest na zachodzie, można powiedzieć, a lubelskie jest na wschodzie, no bliżej podkarpackiego.
2: Ale wypada jeszcze wiedzieć, gdzie jest Podkarpacie.
5: Na lewo, no.
6: Myślę, że najlepiej do Warszawy pociągiem, potem dalej.
2: Lublin i Lubin. Różni jedna litera. W czasach słusznie już minionych towarzysze z Politbiura wybrali się na uroczystą barburkę do Lublina zamiast do Lubina. Podobnie zrobił ostatnio uczestnik zlotu food trucków w Lubinie.
7: Jeden ze zlotowiczów zamiast do Lubina pojechał do Lublina, przyjechał oczywiście dzień później.
2: Mogą też pomylić się Mysłowice z Myślenicami.
8: Na miejscu powiedzieli mi, że w ogóle nikt nic nie wie. Proszę przeczytać adres tutaj, czytam, a to jest zupełnie w innym mieście.
2: Krosno też może być zdradzieckie.
9: Zamiast do Krosna na Podkarpaciu pojechał do Krosna Odrzańskiego zupełnie drugim kierunku.
2: Taki Grodzisk na przykład jest mazowiecki i wielkopolski. Kibicom piłki nożnej zdarzyło się wpaść na mecz Legii do Grodziska Mazowieckiego zamiast do Wielkopolskiego.
10: Zamiast w meczu w Grodzisku Wielkopolskim znaleźli się w Grodzisku Mazowieckim.
2: Jakież było ich zdziwienie, kiedy okazało się, że owszem, mecz jest, ale pierwszej ligi, nie ekstraklasy. I do tego grają jakieś egzotyczne zespoły.
11: Dawaj, dawaj.
2: A jak już mówimy o kibicach, ci jakoś tak niespecjalnie mają pojęcie o geografii. Fan Benfiki Lizbona nie wiedział, że w Niemczech mają dwa Frankfurty.
12: Frankfurt oder Frankfurt am Main.
2: I zamiast dotrzeć do tego nad Menem, znalazł się w tym nad Odrą. Meczu nie obejrzał. Z kolei brytyjscy kibice pomylili San Jose w Kostaryce z jakimś innym San Jose w Argentynie. Zdradliwa jest też La Coruña.
13: La Coruña, no to La Coruña.
2: Bo jest i w Chile, i w Hiszpanii.
13: Nie spojrzeli, że to jest La Coruña w Chile, a nie Deportivo La Coruña w Hiszpanii.
2: Podpowiem, że jak wystartujemy z lotniska Chopina i nie dolecimy w ciągu paru godzin, to znaczy, że lot będzie znacznie dłuższy, bo przez Atlantyk. A wracając jeszcze do naszych pomylonych alertów. Skoro nam może pomylić się lubelskie z lubuskim, to tym bardziej ewentualny wróg też się nie połapie.
0: Kiedyś w pracy szef kazał mi wysłać z towarem 10 litrów do Starogardu Gdańskiego, pisze pan Michał, nasz słuchacz. Dokładne dane dla dostawy miały być dosłane w międzyczasie, kiedy piąty z 10 tirów był w Starogardzie, okazało się, że docelowo ładunki miały dotrzeć do Stargardu Szczecińskiego. Z pozdrowieniami, pisze pan Michał. No, a chyba Stargard to już tej swojej szczecińskości się pozbył, bodajże w 2016 roku. 11 minut pozostało do godziny 17, wtedy Monika Mędroch-Karbowska pojawi się z serwisem informacyjnym, ale to jeszcze chwila, jeszcze momencik.

0: Pani Izabela napisała: dzień dobry, nasz logistyk wysłał samochód do Lidzbarka zamiast do Lidzbarka Warmińskiego. 143 km różnicy w jedną stronę. Oj tam, drodzy państwo, bo przecież prawda od lat jest doskonale znana.
1: Chciałam państwu przypomnieć, że nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek-Zdrój.
0: Wiadomo, że moja prawda jest najmojsza, drodzy państwa. Skoro przy prawdach najmojszych i mniej najmojszych jesteśmy, to jeszcze w sprawie reprezentacji. Pan Wojtek, kurcze blade, jak ja się zgadzam z panem Święcickim. Oczekujemy cudów, gdzie ich nie widać. Mądrzymy się, jakby wszyscy byli Alexami Fergusonami, a mamy kompletnie często kibiców kanapowców, pisze nasz słuchacz. I jeszcze pan Łukasz, jadę sam samochodem, przysłuchuję się rozmowie. Jednego żałuję, że skończyliście panowie rozmawiać. Redaktor Święcicki jest od dziś moim idolem. Co za bystrość, co za elokwencja, sposób, w jaki redaktor bronił swoich tez, uważam za przykład, pisze nasz słuchacz.
2: Popołudniówka 357.
0: Można powiedzieć, że zmieniamy temat i to bardzo, bardzo i jeszcze raz bardzo, bo drodzy państwo, Bakcyl Dżumy nigdy nie umiera, ani nie znika, pisał Albert Camus w swojej najsłynniejszej powieści. Z rosyjskiego Irkucka docierają doniesienia o tajemniczej śmierci 28-letniej badaczki z Instytutu Przeciwdżumowego. Władze mówią o zapaleniu płuc, ale media i niezależni eksperci wskazują coś znacznie gorszego. Wyciek płucnej odmiany dżumy z ośrodka badawczego. Tym tematem zajmuje się Ola Dobieszewska.
3: Oficjalne przekazy informują o wypadku, stłuczeniu probówki z bakteriami dżumy. Eksperci do spraw bezpieczeństwa epidemiologicznego podają jednak tę wersję w wątpliwość. Między innymi Marek Posobkiewicz, lekarz.
4: Tak naprawdę w przypadku stłuczenia probówki każde laboratorium, każdy instytut ma odpowiednie procedury bezpieczeństwa na taki przypadek. Personel powinien pracować wszędzie i w ochronnikach oczu, rąk, układu oddechowego, więc nie powinno dochodzić do zakażenia w takim miejscu. Jeżeli już dochodzi, to częściej to jest związane z błędem ludzkim.
3: Tymczasem w obwodzie irkuckim niemal 200 osób trafiło pod nadzór epidemiologiczny, a karetki eskortowane były przez służby bezpieczeństwa. Czy grozi nam zatem globalna epidemia? Polskie służby sanitarne uspokajają. Ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby na skalę masową jest obecnie bardzo niskie.
5: Na ten moment w oficjalnych źródłach, ani w źródłach rosyjskich, ani w źródłach Międzynarodowych Organizacji Zdrowia Publicznego nie opublikowano informacji potwierdzających wystąpienie przypadków dżumy u ludzi na terenie Federacji Rosyjskiej.
3: Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
5: Przypadki dżumy mogą występować i występują endemicznie w krajach Ameryki, Afryki czy Azji, natomiast od ponad 50 lat nie było żadnego przypadku w Europie. Ostatnie zachorowania w Polsce notowaliśmy w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku.
3: Dżuma to bakteria na

0: Dżuma, zalecamy unikanie kontaktu z dzikimi gryzoniami, stosowanie repelentów przeciw pchłom, a przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny osobistej, w tym szczególnie mycie rąk.
1: Wokół tego tematu pojawia się bardzo dużo niesprawdzonych informacji, zwłaszcza w przestrzeni internetowej. Zachęcam do tego, żeby informacje czerpać ze źródeł wiarygodnych, sprawdzonych. Takimi źródłami są chociażby kanały rządowe oraz kanały Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2: Wszystko wskazuje na to, parafrazując Kamil, że na szczęście dla nas dżuma nie obudzi swych szczurów i nie pośle ich na śmierć do jakiegoś szczęśliwego miasta.
3: I tym tematem zajęła się Ola Dobieszewska. Państwo mogą skomentować ten temat. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Głosówki, tekstówki, bardzo proszę, ale Państwo również odzywają się do nas w innych tematach.
4: Radio 357.
3: I tak, pan Marcin z Lublina, nie z Lubina, pisze, że swego czasu mój kolega pracował na recepcji jednego z lubelskich hoteli. To był 2007 rok i akurat mistrzem Polski w piłce nożnej zostało Zagłębie Lubin. W eliminacjach do Ligi Mistrzów grali ze Sztiełą Bukareszt. Pewnego dnia kolega powiedział, że jego hotel w Lublinie odnotował rezerwację z Rumunii. Zdaje się, że odwołano ją w ostatniej chwili.

0: Wtorek, 6 października, minęła 17. Słuchają Państwo popołudniówki Radia 357. Czas na serwis informacyjny. Monika Mędro-Karbowska.
1: Wracamy do sprawy zatrzymania przez ABW pięciu obecnych i byłych menedżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżania cen paliw. Sytuacja miała mieć miejsce od sierpnia do listopada 2023 roku, w czasie gdy prezesem spółki był Daniel Obajtek, tuż przed wyborami parlamentarnymi. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych.

0: państwowych Robert Kropiwnicki.
1: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
0: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających między innymi z cen ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Prokuratura postawiła zarzuty drugiemu kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych mężczyzna ścigał się po mieście z kolegą, który jechał z prędkością 120 km na godzinę i zabił na pasach człowieka. Obaj kierowcy zaprzeczają, że ścigali się w momencie wypadku, jednak ustalenia śledczych mówią co innego, informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
2: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
0: Sprawca wypadku został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące. Prokuratura wnioskuje również o aresztowanie drugiego kierowcy. Główny Inspektorat Sanitarny odradza Polakom jakiekolwiek podróże do Rosji, a to w związku z doniesieniami o zakażeniu dżumą, do którego miało dojść w jednym z tamtejszych laboratoriów. Szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski mówi, że problemu nie wolno lekceważyć.
3: Dżuma płuca akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
0: Dżuma może pojawiać się w Afryce, Azji czy Ameryce Południowej. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Ekonomiści twierdzą, że Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku, a to oznacza, że główna stopa procentowa NBP pozostanie na poziomie 3,75%. Sterwal Gustaw z Mazur wrócił już do domu. Emu Tusiek od kilku dni spaceruje po polach Jastrzębia Zdroju, a w gminie Potok Górny wciąż nie wiadomo, gdzie jest Shira, afrykańska kotka, która zniknęła z posesji w Ulanowie. Kolejne egzotyczne zwierzęta na wolności zajmują służby w całej Polsce.
4: Egzotyczny kot, serwal, był widziany w niedzielę na drodze między Potokiem Górnym a Szyszkowem na południowych krańcach województwa lubelskiego, tuż przy granicy z Podkarpaciem. Zwierzę spokojnie wyszło z pola kukurydzy, przeszło przez jezdnię, nie przestraszyło się samochodów ani ludzi i zniknęło w zagajniku. Wszystko wskazuje na to, że to 7-letnia samica serwala o imieniu Shira, która pod koniec września oddaliła się z prywatnej posesji w gminie Ulanów i nie wróciła do domu. Policjanci z Biłgoraja sprawdzali zgłoszenia mieszkańców, ale na miejscu zwierzęcia nie zastali. Służby apelują, aby nie próbować kota łapać ani przeganiać, tylko zawiadomić policję. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: Ten, kto zobaczy serwala, powinien zachować dystans i zadzwonić pod numer alarmowy 112. A historia Gustawa pokazuje, że takie poszukiwania mogą zakończyć się dobrze.
5: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na północy kraju miejscami duże i tam możliwy słaby przelotny deszcz. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 100 metrów. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie do około 8 w centrum i na zachodzie, do 13 nad morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich, Sudetów 2 stopnie i Karpat około 1 stopień. Wiatr słaby.
6: Radio 357.
5: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał, popołudniówka, godzina druga, zaczynamy. I drodzy Państwo, przypominam, że my dziś dyskutujemy o pomyłce lubelskiego z lubuskim, bo tak, pomylili te dwa województwa osoby obsługujące alerty RCB i wysłały gdzieś tam mieszkańcom Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego i tych okolic informację, że na Ukrainie jest atak rakietowy. Pan Adrian w tej sprawie. Po Bydgoszczy krążyła taka historia z PRL-u, jak to jakąś koparkę wysłano na pracę do Zamościa. Tego pod Bydgoszczą. Kierowca i koparka zaginęły. Zadzwonił kierowca po kilku dniach z Kieleckiego, że mu się skończyły pieniądze na paliwo. Zamość koło Bydgoszczy jest w odległości 17 km. Ten najbardziej znany, ponad 500. Pozdrawiam, pan Adrian z Bydgoszczy.

0: Panarek tekstówkuje. Kompromitacja reprezentacji, serwal na wolności, dżuma. A mamy dopiero wtorek, a skoro przy dżumie jesteśmy, no to zdecydowanie poważniejszy komentarz.
1: Wyciek niekontrolowany zarazków dżumy w Rosji to jest bardzo niepokojący sygnał. Ruski, za przeproszeniem, bardak jest wszędzie i nie wierzę, żeby mieli jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa.
0: Też dało mi to, szczerze mówiąc, do myślenia, ale my dziś także o mniej poważnych tematach lubelskie, lubuskie. Jeśli chodzi o pomyłki miejscowości, to od znajomych z Niemiec słyszałam, jak z kolei ich znajomi wybrali się na wakacje na Rodos, a nawigacja zaprowadziła ich do francuskiego miasta Rodes. Ale to nie jedyna historia od państwa.
2: Pamiętam taką sytuację, umówiliśmy się z żoną, jeszcze nie wtedy z żoną, na spotkanie w sprawie badania dzieci w szkołach i dzwonimy do naszego kolegi Jacusia. Jacuś, gdzie jesteś? No stoję pod szkołą. Pod jaką szkołą? No pod szkołą podstawową. A jaki ta szkoła ma kolor? No zielony. Nie, szkoła ma mieć czerwony kolor. Sprawdź dokładnie, gdzie jesteś. Kamień Pomorski. A przecież miałeś przyjechać do Kalisza Pomorskiego. I co teraz? I czekaliśmy na kolegę jeszcze jakieś 45 minut.
0: I takie oto sytuacje w państwa rodzinach. Drodzy państwo, 10 minut po godzinie 17. Za chwilę daleki zasięg w popołudniówce.

0: 14 minut po 17 popołudniówka Radia 357. Pan Tomasz ze Szczecina napisał: ja się kiedyś umówiłem w Łodzi Kaliskiej. Ja byłem na dworcu PKP, a dziewczyna w klubie o tej samej nazwie. Panie Tomaszu, ja kiedyś odebrałem pasażerkę z Modlina, chociaż powinienem być na Okęciu. Taka sytuacja. Na szczęście była noc.
1: Popołudniówka 357.
0: A my teraz z naszej audycji przeniesiemy się do Hiszpanii, bo tam naprawdę bardzo, bardzo duże zamieszanie.
1: Daleki zasięg.
2: Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zapowiada przyspieszone wybory parlamentarne na 29 listopada. Decyzję ogłasza po odrzuceniu przez parlament rządowych przepisów mających zwiększyć ochronę lokatorów. W kraju trwają protesty przeciwko wysokim kosztom najmu i brakowi dostępnych cenowo mieszkań. O sytuacji w Hiszpanii i możliwych konsekwencjach politycznych kryzysu mieszkaniowego porozmawiam z Agnieszką Zielińską, korespondentką Radia 357 w Hiszpanii. Dzień dobry, Agnieszko.
3: Dzień dobry.
2: Kryzys mieszkaniowy to jest taka sprawa, o której słyszymy nie tylko w kontekście hiszpańskim. Dlaczego akurat w Hiszpanii to doszło do takiego momentu, że sprokurowało przyspieszone wybory?
3: No wszystko zaczęło się tak naprawdę od eksmisji 23 września, od eksmisji 87-latki, która tak naprawdę została wyniesiona na noszach ze swojego mieszkania. Myślę, że to są takie obrazki, których wiele Hiszpanów jeszcze zapamięta je na pewno na długo. Więc to była taka czara goryczy, dlatego że kobieta przez 70 lat mieszkała w samym centrum Madrytu. Przez 70 lat jeszcze pierwszą umowę na to mieszkanie podpisał jej ojciec w 56 roku, bo wtedy w czasach dyktatury kobiety nie mogły nawet pracować bez zgody męża, więc to były takie czasy. Natomiast to był ten element, który spowodował, że ludzie zaczęli wychodzić na ulicę, zaczęli głośniej protestować, bo taka pierwsza fala protestów, jak to obserwuję tutaj w Hiszpanii, zaczęła się mniej więcej 2 lata temu, kiedy zaczęły powstawać związki najemców różnych, związki osób wynajmujących mieszkania w różnych miastach Hiszpanii. Zaczęły działać, pewnie pamiętamy jeszcze takie słynne protesty, w których turystów oblewano wodą z takich pistoletów właśnie, więc to był jakby początek i od tamtego czasu widzę, że te związki najemców, związki wynajmujących bronią, tak? Kiedy odbywają się jakieś eksmisje, wychodzą, walczą, próbują zatrzymać te eksmisje, bo w Hiszpanii średnio odbywa się 45 eksmisji dziennie, więc te związki aktywnie działają od tych 2 lat, z tego co obserwuję. Natomiast właśnie ta eksmisja, która po raz czwarty już tak naprawdę się odbywała, doszła do skutku, kobiety wyniesiono i to spowodowało, że od tego momentu trwają protesty. W ten weekend w ponad 50 miastach ludzie wyszli na ulicę. Jeszcze wczoraj wieczorem w Barcelonie również protestowano, dlatego że w weekend były tam specjalne alerty pogodowe, więc protesty ostatecznie przełożono. Ale ogromna mobilizacja społeczna. Mówiło się nawet, że w Madrycie w sobotę protestowało 500 tysięcy ludzi. Wczoraj w Barcelonie 120 tysięcy ludzi.
2: Agnieszko, jeszcze jedną rzecz chciałem wyjaśnić, bo tutaj czasem krążą w tej przestrzeni medialnej takie nieprecyzyjne informacje. Ta sprawa Marii Carmen, ta kobieta, o której wspominasz, ona została eksmitowana z uwagi na to, że nie była w stanie zapłacić czynszu, zbyt wysokiego czynszu, czy cena najmu była tak wysoka? Bo tutaj często pojawiają się te hasła: zbyt wysoki czynsz, zbyt wysokie ceny najmu, już pewnie nie mówiąc o cenach kupna mieszkań. Co jest tutaj tym głównym powodem tego, że ludzi na to nie stać? Przeciwko czemu oni protestują? Może to jest wszystko naraz, ale prosiłbym też o takie doprecyzowanie.
3: Tak, Marii Carmen płaciła czynsz 500 euro miesięcznie. To jest bardzo niski czynsz, jeśli chodzi o samo centrum Madrytu, o dzielnicę Retiro, ale płaciła ten czynsz regularnie. Nie zalegała z żadną ratą. I to jej mieszkanie kupił ostatecznie fundusz inwestycyjny. Bardzo często się tak dzieje ostatnio w Hiszpanii, że kupują wielkie fundusze inwestycyjne. I ten fundusz inwestycyjny chciał na początku sprzedać to mieszkanie Marii Carmen. Kobieta nie mogła sobie pozwolić na kupno, więc chciała w tym mieszkaniu pozostać. I tak naprawdę z dnia na dzień podniesiono jej ratę, podniesiono jej czynsz na początku do ponad 2000 euro miesięcznie, a kobieta otrzymuje 1300 euro emerytury, więc na początku do takiej kwoty, później obniżono to do 1650 euro, ale to wciąż znacznie więcej niż wynosi jej emerytura, więc po prostu nie była w stanie płacić tak wielkiej kwoty. No i ostatecznie po wyroku sądu, sąd uznał, że kobietę można eksmitować. Ale ostatecznie, już teraz po tej pierwszej fali, tak naprawdę po ponad tygodniu już od tamtego 23 września, ostatecznie udało się podpisać ugodę między prawnikiem i rodziną Marii Carmen, a firmą, tym funduszem inwestycyjnym. I ostatecznie kobieta będzie mogła wrócić do mieszkania. Ma teraz umowę na wynajem na kolejne 8 lat. I czynsz, który nie przekroczy 500 euro, więc akurat ta kwestia została w jakiś sposób rozwiązana, no ale wciąż, tak jak wspomniałam, tysiące ludzi czeka na eksmisję, tak? Każdego dnia 45 osób. Też rozmawiałam z związkiem osób wynajmujących mieszkania w Barcelonie i tylko w zeszłym tygodniu dwie osoby po takiej eksmisji popełniły samobójstwo, bo jak tłumaczą ci związkowcy, to nie jest tak, że kogoś eksmituje się z mieszkania. Tak naprawdę ci ludzie mają całe rodziny, tak? To wpływa na życie całej rodziny, dlatego że dzieci zmieniają szkołę, znajomych, czasami pracę, trzeba się wyprowadzić do innego miasta, miasteczka. Jakby to rujnuje ludziom całe życie. I pojawił się taki też ciekawy przypadek. Ada Colau to była burmistrzyni Barcelony i ona też kilka dni temu opowiedziała w wywiadzie, że sama też była burmistrzyni Barcelony, sama też musiała zostawić swoje mieszkanie, które wynajmowała od 15 lat w centrum Barcelony i przenieść się do innego, zamieszkać ze swoją rodziną, dlatego że nie było jej stać na wynajem. Więc nie mówimy tutaj o osobach, które zarabiają najniższą pensję w Hiszpanii, najniższą krajową, tylko mówimy też o osobach, o prawnikach, o lekarzach, o dziennikarzach, o byłej burmistrzyni, która no tak naprawdę musi zostawić swoje mieszkanie i szukać czegoś na obrzeżach, zamieszkać z rodziną, wujkiem, tak, bo po prostu nie stać jej na wynajem.
2: Z tego wynika, że to jest kryzys ogólnonarodowy. Jak doszło w ogóle do niego? Ile w nim jest skutków turystyki i tego najmu krótkoterminowego, z którym się walczy zresztą nie tylko w Hiszpanii? Ile w tym jest działalności wielkich inwestorów, o których też wspomniałaś, a ile wieloletnich zaniedbań w budowaniu dostępnych mieszkań, czyli też w polityce, zarówno lokalnej, jak i też tej na poziomie rządowym?
3: No to jest na pewno bardzo złożone pytanie, bo tak jak wspomniałeś, turystyka jest jednym z czynników niewątpliwie, dlatego że łatwa kalkulacja, jeśli ktoś ma na przykład do wynajęcia mieszkanie w centrum Malagi, to jak sobie łatwo przeliczy, lepiej wynająć to mieszkanie tylko przez 2 miesiące na Airbnb, wynajmując pojedynczo na dni, tygodnie, niż przez cały rok czasami rodzinie, tak, z Andaluzji, bo po prostu bardziej się opłaca wynająć to turystom. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że w Hiszpanii brakuje mieszkań, dlatego że średnio buduje się około 100 tysięcy mieszkań rocznie, a przypomnijmy, Hiszpania zbliża się do 50 milionów, populacja zbliża się do 50 milionów, więc brakuje, średnio szacuje się, że nawet 750 tysięcy mieszkań brakuje na już, a populacja, wiemy, rośnie. Dużo mówiło się też w Polsce o regularyzacji migrantów, więc przybywa ludzi, przybywa migrantów, a tak naprawdę brakuje mieszkań, w których mogliby zamieszkać. Teraz też popularne stają się takie strony, w których sprzedaje się pokoje. Czyli uwaga, jest mieszkanie 5-pokojowe na przykład w Madrycie i ja mogę kupić pokój za 60 tysięcy euro, ktoś inny za 50 tysięcy euro, więc dochodzi już naprawdę do takich skrajności.
2: Kupić, nie wynająć, kupić.
3: Tak, oczywiście, chodzi o kupno pokoju, łącznie z dostępem do strefy wspólnej, tak, do salonu, do łazienki, więc dochodzi do takich skrajności, że po prostu wielu ludzi jest na tyle sfrustrowanych, że chce mieć jakieś coś swojego, więc kupuje po prostu pokoja. Też sama słyszałam o przykładach, kiedy seniorzy wynajmowali pokój na przykład w mieszkaniu studenckim. Po prostu nie stać ich na wynajem całego mieszkania. Więc naprawdę to jest bardzo złożony problem. Pensja tak naprawdę minimalna. W Hiszpanii to jest około 1200 euro, a często mieszkania w Madrycie czy w Barcelonie, w dużych miastach Hiszpanii kosztują znacznie więcej.
2: Co premier Pedro Sanchez chce załatwić przyspieszonymi wyborami? Czy on liczy, że te protesty, nie wiem, pomogą mu odzyskać polityczną inicjatywę? Czemu to ma służyć?
3: Wydaje mi się, że premier Pedro Sanchez do tej pory nie doprowadził żadnych swoich rządów do końca, więc jest jakby mistrzem w zwoływaniu, rozwiązywaniu parlamentu i zwoływaniu nowych wyborów. Więc zawsze gdzieś za tym idzie jakaś kalkulacja. Ostatnio we wszystkich tak naprawdę sondażach wyborczych traci bardzo jego partia socjalistyczna, więc premier liczy, że teraz dzięki tej mobilizacji społecznej, a wiemy, że te protesty, które były w ten weekend, one się nie zakończą, będą jeszcze, teraz jest pomysł taki, żeby zwołać strajk generalny, jeszcze nie wiemy dokładnie kiedy, więc premier liczy, że uda mu się coś wywalczyć dzięki właśnie tej mobilizacji społecznej, chociaż ostatni sondaż dla El País, sondaż wyborczy, mówi o tym, że gdyby wybory odbyły się teraz, to partia Vox razem z partią ludową, czyli prawica ze skrajną prawicą, zyskały ponad 203 deputowanych, czyli miałyby tak naprawdę większość bezwzględną, a partia obecnego premiera z pozostałymi partiami lewicowymi, skrajną lewicą, zyskałaby maksymalnie 145 mandatów. Więc ogromny wzrost skrajnej prawicy z poprzednich wyborów, średnio partia Vox zyskałaby ponad 30 deputowanych.
2: Która to też prawica blokowała dekrety mieszkaniowe, prawda, które próbował przyjąć rząd. Jaki jest ich los i czy przyjęcie ich, bo zdaje się, że Rada Ministrów przyjęła te dekrety, czy to może jakoś zmienić dynamikę tej sytuacji?
3: Tak, na samym początku wspomniałeś, że Rada Ministrów odrzuciła te dwa główne dekrety w piątek. Rada Ministrów je przyjęła we wtorek, ale później parlament odrzucił w piątek, to prawda. Natomiast dzisiaj faktycznie te dekrety zostały ponownie przyjęte. Nie mogły zostać przyjęte w tej samej formie, ale zostały przyjęte z drobnymi poprawkami i teraz one zostaną przyjęte także przez taki specjalny organ ustawodawczy, czyli Diputación Permanente. To jest organ, który się tworzy po tym, kiedy premier rozwiązuje parlament. I w tymże organie już premier Pedro Sanchez ma większość, więc te dekrety zostaną tam też przegłosowane, więc to też była pewnego rodzaju kalkulacja, żeby w jakiś sposób na sam koniec spróbować, no, że tak powiem kolokwialnie, przepchnąć te dekrety. I faktycznie eksmisje zostaną wstrzymane do 2030 roku, między innymi dzięki temu dekretowi, jednemu z tych dekretów. Także zostaną przedłużone o 2 lata wynajmy długoterminowe. Dodatkowy podatek na Airbnb, też dodatki specjalne na zakup pierwszego mieszkania. Nawet
2: myślisz, że to wszystko zatrzyma te protesty?
3: To absolutnie nie zatrzyma tych protestów, dlatego że to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb. Trzeba przede wszystkim zbudować mieszkania. Brakuje, tak jak wspomniałam, 750 tysięcy mieszkań, więc oczywiście można zatrzymać eksmisję czyjąś jeszcze przez 4 lata, ale to jakby nie rozwiązuje problemu samych braku mieszkań.
2: Agnieszka Zielińska, korespondentka Radia 357 w Hiszpanii, była gościnią Dalekiego Zasięgu. Bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję.
2: Polecam też Państwu materiał reporterski Izy Woźniak w jutrzejszym poranku Radia 357 na temat kryzysu mieszkalnictwa nie tylko w Hiszpanii, ale w Europie, bo też to problem nie tylko Hiszpanii, choć Iza właśnie z Hiszpanii wróciła, więc także tam pytała o głosy sprzeciwu.
0: A tematem zajął się Adrian Bąk.

0: 17:30, no prawie punktualnie. A to oznacza, że czas na sport. Antoni Pyzel.
1: Zaczynamy od kolarstwa, bo mamy drugi medal dla Polski na Mistrzostwach Europy w Lublanie. Drugi srebrny. Wcześniej na podium po wyścigu ze startu wspólnego U23 stanął Jan Jackowiak. Dziś na drugim miejscu uplasowała się nasza sztafeta mieszana juniorów. Mateusz Błaszak, Igor Mitorej i Mikołaj Legieć po swojej zmianie byli czwarci, ale dystans nadrobiły Amelia Szymańska, Agata Sekta i Kinga Słomka. Ostateczna strata do zwycięskiej reprezentacji Włoch wyniosła 23 sekundy. Niespełna godzinę temu skończył się wyścig sztafet mieszanych elity. Niestety Polska w składzie Michał Kwiatkowski, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęła czwarte miejsce ze stratą 27 sekund do podium. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Zostaniemy przy rowerach, choć to wiadomość bardziej ze świata motorsportu. Valtteri Bottas, jeżdżący w F1 w ekipie Cadillaca po niedzielnym wyścigu o Grand Prix Malezji, zdecydował, że drogę na Grand Prix Singapuru pokona właśnie rowerem. Jak przekazał Bottas na platformie X, trasa ma wynieść 350 km, a Fin pokona ją mniej uczęszczanymi szutrowymi drogami.
2: A rower jest wielce okej, rower.
1: No prosto, że tak. W końcu ile można słuchać tego wycia silników? Teraz w sporcie tenis. Mówiłem po 16 o zwycięstwach Carlosa Alcaraza w Tokio i Nowaka Dżokowicza w Pekinie. W Pekinie trwa również tysięcznik pań. Jutro o 7 czasu polskiego Iga Świątek zagra w 1/8 finału z Iwą Jowicz. Mniej więcej wtedy rozpocznie się turniej ATP 1000 w Szanghaju. W pierwszej rundzie Kamil Majchrzak zagra z Niemcem Janikiem Hanfmanem, a Hubert Hurkacz, jeśli doleczy do czwartku uraz lewego uda, z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. Ale zabraknie tam na pewno jednego wielkiego nazwiska.
3: And the gentleman's singles champion for 2026 from Italy, Jannik Sinner.
1: Wygrany przez Jannika Sinnera Wimbledon był jego ostatnim turniejem w 2026 roku. Włoch skupi się teraz na leczeniu kontuzji kolana, która uniemożliwiła mu rywalizację w ostatnich miesiącach. Sinner jest obecnie pierwszy w rankingu ATP, ale do końca roku wyprzedzi go Aleksander Zwieriew. Niemiec będzie pierwszym tenisistą urodzonym w latach 90., który zakończy sezon jako lider rankingu. Po dominacji trójki Djokovic-Federer-Nadal pałeczkę przejęli młodzi, wcześniej wspomniani Alcaraz i Sinner. Dziś w europejskich pucharach zagrają piłkarze ręczni i koszykarze. Szczypiorniści Wybrzeża Gdańsk o 18:45 zagrają u siebie z macedońskim Eurofarm Pelister w ramach Ligi Europejskiej. Co do koszykówki, w Eurocupie Śląsk Wrocław zagra z Dolomiti Trento, a w Lidze Mistrzów Legia Warszawa zmierzy się ze Strasburgiem. Te mecze o 20:00. Dwie godziny wcześniej na parkiet wyjdą nasi reprezentanci w FIBA Europe Cup. Dziki Warszawa zagrają z BC Tartu Ulikul, a Zastal Zielona Góra z Solnoki Olaj Banias. Tak to ostatnie starcie zapowiada Filip Matczak z Zastalu.
4: Podróż wczoraj, myślę, że przyjemna. Lecieliśmy z Wrocławia, dojechaliśmy tutaj do Szolnok. Mieliśmy trening, dzisiaj kolejny, więc obrzucaliśmy troszkę tutejsze kosze. Przygotowani jesteśmy na przeciwnika, myślę, że bardzo dobrze. Trzymajcie wszyscy za nas kciuki dzisiaj wieczorem. Startujemy z FIBA Europe Cup.
1: Trzymamy kciuki, a o tym, jak skończyły się te spotkania, opowie Państwu rano Sebastian Kierzek.
5: Radio 357.
0: 34 minuty po godzinie 17:00, popołudniówka Radia 357.

0: Państwo ciągle do nas piszą w temacie pomylonych województw lubelskiego z lubuskim i przytaczają swoje historie. Moi przyjaciele mieli jechać do Nałęczowa w województwie lubelskim. Jechali pełni oczekiwań, bo to uzdrowisko. Dojechali i patrzą, że jakiś mały ten Nałęczów, mało ludzi, gdzie to uzdrowisko. No cóż, uzdrowiska nie znaleźli, bo znaleźli się w Nałęczowie w województwie świętokrzyskim. Chyba GPS zafundował im własny program uzdrowiskowy. Pozdrowienia dla Jadwigi i Darka. Jeszcze głosówka w tej sprawie.
1: Nidzica się kłania. Pomyłki nas w miejscowości. Całe życie się z tym zmagam. Ile ja razy muszę się ludziom natłumaczyć. Mówię, jestem z Nidzicy. I już zacząłem to wychwytywać, że ktoś mówi, a macie tam taki ładny zamek. Tak, i ile razy ja muszę pytać, już zaraz to dopytuję każdego. Dopytuję, ale ty mi powiedz, przyjacielu, jaki kolor ma ten zamek? No i ktoś mówi, ten zamek biały jest, taki ładny biały na wzgórzu. No i wtedy wiem, że ten człowiek myli Nidzicę, która jest na północy, jest bramą na Mazury, myli z Niedzicą, która jest przecież na południu. Pozdrawiam serdecznie, Marcin, z Nidzicy, tej na Mazurach.
0: I czego państwo nie rozumieją? Ania z Gliwic pisze. Dzień dobry, jak co roku jeżdżę w wakacje do Krynicy, ale Zdrój, a nie Morskiej. To zawsze muszę w pracy wyjaśniać to.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: 23 minuty pozostały do godziny 18:00, popołudniówka Radia 357. Za chwilę porozmawiamy o Noblu z fizyki.

0: Drodzy Państwo, proszę sobie teraz wyobrazić taki teleskop, który nie stoi na Ziemi, tylko jest 2,5 kilometra pod Ziemią, w lodzie Antarktydy i który nie obserwuje gwiazd ani światła, tylko poluje na niemal niewykrywalne cząstki przylatujące z kosmosu. Właśnie za pomysł stworzenia takiego niezwykłego teleskopu nagrodę Nobla z fizyki otrzymał Francis Halsen. Dzięki jego pracy naukowcy mogą dziś badać wszechświat za pomocą neutrin. Ale czym właściwie jest ta neutrina i co dzięki nim możemy zobaczyć? O tym porozmawiam z profesorem Grzegorzem Łachem, fizykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: To właściwie czym jest neutrino?
1: No, historia to się zaczyna pewnie z ponad 100 lat temu. Jak odkryto promieniotwórczość, część izotopów, które się rozpadają, promieniotwórcze, rozpadają się w tak zwanym rozpadzie beta, czyli wtedy emitowany jest elektron. No i zauważono, że tam nie zgadza się energia. To znaczy ten elektron, który wylatuje, to ma mniejszą energię, niż byśmy się spodziewali na podstawie tego jądra, które się rozpada i to, na które się rozpada. No i była hipoteza, że być może tam jest jeszcze jakaś dodatkowa cząstka emitowana, której nie widzimy. I ta propozycja była przez Wolfganga Pauliego, a Enrico Fermi, który był Włochem, to zaproponował, że tą cząstkę nazwiemy, ponieważ ona musi być elektrycznie obojętna, czyli a nazwa neutron już była zajęta, bo neutron już był znany, no to on zaproponował, że nazwiemy ją neutrino, czyli takie neutronionko. No i tak już zostało. No i trochę się fizycy bali, że ta cząstka nigdy nie zostanie odkryta, bo według przewidywań ona z materią bardzo słabo oddziałuje, no ale po małych kilkudziesięciu latach, bo pierwszy pomiar to był gdzieś lata 60. Neutrina zostało odkryte i potem już takie wykrywanie neutrin się rozwijało.
0: I w 88 bodajże roku Halsen wpadł na pomysł takiego obserwatorium na Antarktydzie, które dziś nazywa się Ice Cube. Na czym polega to, co dzieje się tam na Antarktydzie? Bo to jest trochę niewyobrażalne tak dla nas, przeciętnych ludzi, że coś gdzieś tam jest wykorzystywane, lód Antarktydy, który coś przepuszcza, coś wypuszcza. Proszę to wytłumaczyć.
1: Nie, no to jest oczywiście świetne i od razu wszystkie jakieś filmy takie, gdzie jest jakaś odległa baza na Antarktydzie, tutaj przychodzą do głowy. Pomysł jest stary. Nawet nie wiem, czy nie ciut starszy, bo ponieważ neutrina bardzo słabo oddziałują z materią, no to musimy tej materii mieć po prostu dużo. Były detektory, które ważyły najpierw tony, potem dziesiątki ton, potem setki ton. No i potem jeden z warunków w takim detektorze to jest to, że ten materiał, którym on jest wypełniony, to musi być, poza wszystkimi innymi warunkami, musi być po prostu tani. Znaczy, jeżeli chcemy mieć detektor, w którym będzie 100 tysięcy ton jakiejś substancji, to musi być, to nie mamy zbyt dużego wyboru. To tutaj dobrą substancją na przykład jest woda. Więc powstawały coraz większe detektory, które były wypełnione wodą. Ta woda, ona oczywiście musi być super czysta, w szczególności pozbawiona jakichkolwiek substancji promieniotwórczych, również takich, które tutaj wokół nas są i nam żadnej krzywdy nie robią, no ale takiemu detektorowi już by krzywdę zrobiły. Ta woda jest otoczona bardzo czułymi detektorami, które już wykrywają światło. No i to, co tam zachodzi, to leci sobie neutrino. To neutrino uderza w jądro albo wodoru, albo tlenu, z których woda jest zbudowana. No i wybija, produkuje tam jakąś cząstkę już naładowaną. Samo neutrino jest elektrycznie obojętne. I ta cząstka, jeżeli ona się porusza odpowiednio szybko, jeżeli ta cząstka się porusza szybciej niż prędkość światła w wodzie, to powstaje takie zjawisko, jakbyśmy mieli w powietrzu coś, co się porusza szybciej niż prędkość dźwięku w powietrzu, czyli taki grzmot się dzieje. Tylko tam to będzie grzmot świetlny. I te detektory właśnie wykrywają taki grzmot świetlny od pojedynczego elektronu, który się porusza szybciej niż światło w wodzie. Oczywiście nie może się poruszać szybciej niż światło w próżni, ale światło w wodzie na szczęście jest tam o 30% wolniejsze niż w próżni, więc może się poruszać szybciej niż światło w wodzie.
0: I po tej krótkiej lekcji fizyki zadałbym jeszcze jedno pytanie. Co udało się odkryć dzięki temu obserwatorium? No i co to odkrycie Halsena zmienia?
1: Wcześniejsze detektory to umożliwiały nam w zasadzie tylko detekcję albo neutrin, które są produkowane w atmosferze przez promieniowanie kosmiczne, albo neutrin, które pochodzą ze Słońca, albo neutrin, które powstają w reaktorach jądrowych na Ziemi. Wtedy jak się ustawi taki detektor stosunkowo blisko jakiejś na przykład elektrowni jądrowej, to można wykryć neutrina. Natomiast bardzo trudno było wykryć neutrina pochodzące z jakichś obiektów astronomicznych. Był jeden taki przypadek. W 1987 roku wybuchła gwiazda supernowa w Wielkim Obłoku Magellana. To jest taka mała galaktyka tuż obok naszej galaktyki. I z tej supernowej zarejestrowano, o ile pamiętam, 15 neutrin. To było niezwykłe osiągnięcie, bo to była pierwsza detekcja neutrin od odległego obiektu. Ale gdyby ta supernowa wybuchła już ciut dalej, to już byśmy, może jakieś jedno byśmy wykryli, nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, czy ono pochodzi z tego wybuchu, czy pochodzi no, z jakiegoś, skądinąd, ze Słońca, z atmosfery. I ten detektor IceCube to jest pierwszy detektor, który jest tak duży, że można w nim wykrywać neutrina, które są pochodzenia astronomicznego. Oni akurat odkryli, o ile dobrze to rozumiem, neutrina, które pochodzą z jakiegoś kwazara, czyli obiektu no, bardzo odległego, jakiegoś takiego jądra galaktyki, w którym się bardzo, bardzo gwałtowne procesy dzieją. No i tutaj nawet nie chodzi o konkretne odkrycie, które tym IceCube'em zostało dokonane, tylko że mamy taki, otworzyło nam się nowe okno na wszechświat. Tak jak przez stulecia można było wszechświat oglądać w świetle widzialnym, potem oglądaliśmy wszechświat w falach radiowych, potem jak się pojawiły obserwacje satelitarne, to można było w podczerwieni, w ultrafiolecie.
0: Panie profesorze, zobaczymy, co to okno nam pokaże już za jakiś czas. Profesor Grzegorz Łach, fizyk, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.

0: Maria Peszek w popołudniówce, a pan Tomek z Torunia pisze. Kilkanaście lat temu, gdy pracowałem w banku do naszej placówki w Gostyninie, to ważne, przyjechał serwisant wysłany z centrali z Wrocławia. Upierał się, że jest umówiony na wymianę sprzętu. Tak byliśmy umówieni, ale dopiero za dwa tygodnie. Tego dnia miał pojechać do Gostynia. Ale drodzy państwo, to jak to, ale teraz będzie naprawdę rekordowa pomyłka.
1: Jakiś czas temu pracowałem jako marynarz i firma gdańska wysłała mnie, no prawie, bo w ostatniej chwili udało się to wycofać, do Londynu zamiast do East London w RPA. No, całkiem spora pomyłka.
0: Całkiem spora. Naprawdę, zdecydowanie rekordowa, drodzy państwo. 8 minut do 18:00.

ribcage.

Redaktor Krzysztof Tubilewicz, który dziś wydaje popołudniówkę, a wczoraj prowadził Kieruj się na południe. W tym właśnie Kieruj się na południe zaprezentował pewien cover, który bardzo przypadł Państwu do gustu. Krzysztof otrzymał wiele wiadomości na ten temat i teraz specjalnie na życzenie naszych słuchaczy jeszcze raz bardzo proszę.

0: Od lat rozdają potrzebującym zupę na sopockim Monciaku. Od wybuchu wojny w Ukrainie jeżdżą na wschód tego kraju z pomocą dla żołnierzy, cywilów, szpitali i zwierząt.
1: To jest takie pocieszające trochę, że mamy jakąś sprawczość.
2: Dobrze by było, żeby tych konwojów już nie było, żebyśmy nie musieli tam jeździć.
0: Grupę wolontariuszy Fundacji Zupa na Monciaku tworzą Polacy i Ukraińcy. Wspólnie organizują pomoc dla ludzi, którzy od 4 lat żyją w kraju dotkniętym wojną. Chociaż czasem bywa bardzo trudno.
3: Jak jeden z portali internetowych napisał o tym, że jadę tym busem, to miałem 800 negatywnych komentarzy w ciągu jednego dnia.
4: Niech was drony trzasną, żebyście więcej nie wracali, zdrajcy.
5: Reportaż Jest nas więcej na antenie Radia 357 w piątek w popołudniówce po godzinie 18.
0: Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko.
6: Wtorek, 6 października, minęła 18. Czas na serwis informacyjny. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Monika Mędro-Karbowska.
7: 5 osób z Orlenu zatrzymanych dzisiaj przez ABW usłyszało już zarzuty. Dotyczą one bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Zatrzymanym, czyli byłym i obecnym menedżerom Orlenu, grozi nawet 25 lat. Według śledczych straty spółki wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek uważa, że ich działania były celowe, bo miały miejsce chwilę przed wyborami parlamentarnymi.
8: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: widzicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
7: Na razie jednak nie wiadomo, czy i kiedy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. Prokuratura złożyła do sądu zażalenie na wydanie Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Prowadzący sprawę prokurator domaga się cofnięcia decyzji, dzięki której ścigany od blisko

0: Po 2 latach były wiceminister sprawiedliwości mógłby odpowiadać przed sądem z wolnej stopy. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jak czytamy w komunikacie, w zażaleniu prokurator podniósł 2 zarzuty – błędów w ustaleniach faktycznych oraz obrazy przepisów postępowania. Agenci CBA weszli do biura rzeczniczki praw dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych, mimo że to są agenci CBA. Zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
0: Sprawa ma związek z interwencją rzeczniczki, która będąc świadkiem ulicznego incydentu z udziałem dziecka, miała podjąć działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom 2 dzieci. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Czarny wtorek nad Sekwaną. Przez francuskie miasta maszerują 1000 uczniów, którzy od zeszłego tygodnia protestują przeciwko niedofinansowaniu placówek. Jak szacują organizatorzy protestu, w głównej manifestacji w Paryżu weźmie udział nawet 40 tysięcy osób. Motoambulanse zakończyły 1 sezon, w którym działały oficjalnie w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. A ratownicy apelują o więcej motocykli, bo jest ich zdecydowanie za mało. Na Śląsku 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1500 razy i okazały się bardzo przydatne.
2: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
0: Mówi szef Śląskiego Pogotowia Klaudiusz Nadolny. W 8 województwach nadal nie ma ani jednego motoambulansu. To coś mniejszego od budżetu obywatelskiego, ale też daje możliwość kreowania najbliższej przestrzeni. Katowice kolejny raz zachęcają swoich mieszkańców do aktywności. Pomóc ma w tym program Inicjatywa Lokalna.
3: Inicjatywa lokalna zakłada aktywność samych pomysłodawców, podkreśla Michał Mendala z Urzędu Miejskiego w Katowicach.
4: Wspólnym mianownikiem tych wszystkich zadań jest budowanie sąsiedzkiej wspólnoty i szeroko rozumiane kształtowanie przestrzeni publicznej, bo tutaj liczy się nie tylko dobry pomysł odpowiadający na potrzeby mieszkańców, ale również aktywne zaangażowanie w formie pracy społecznej. To bardzo ważny element zarówno przy ocenie wniosku, jak i późniejszej realizacji projektu.
3: Zwycięskie pomysły oczywiście mogą liczyć na wsparcie.
4: Konieczne jest również przedstawienie kosztów zaplanowanego przedsięwzięcia oraz wskazanie wysokości oczekiwanego dofinansowania z budżetu miasta Katowice w ramach inicjatywy lokalnej.
3: Dokładne informacje można znaleźć na stronie internetowej Katowic. Łukasz Kwaśny, Radio 357.
0: Od 2013 roku mieszkańcy zrealizowali blisko 700 pomysłów. Ich łączny koszt przekroczył 7 milionów złotych. Najnowsze propozycje można przesyłać do połowy listopada. W dzisiejszych serwisach to wszystko. Do usłyszenia jutro o 7 rano.
5: A jutro w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie małe. Nad morzem lokalnie słabe, przelotne opady deszczu także będą występowały. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy kraju i w kotlinach sudeckich około 20 stopni w centrum do 23 na południu. Wiatr słaby, jedynie w rejonach podgórskich umiarkowany. Porywisty wieczorem na Śląsku. Porywach do 55 km, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, tam porywy do 70 km na godzinę, w Tatrach i Sudetach do 60 km.
6: Radio 357.
5: Julia Nowaczyńska, Krzysztof Tubilewicz, Michał Trantał, mówimy Państwu do usłyszenia, a za chwilę na moim miejscu Darek Król.

są takie albumy, do których wracam z przeogromną radością i tak naprawdę chyba nigdy się nie znudzą, chociaż zaprzyjaźnienie z tą płytą trwa już, uwaga, 39 lat, tak, 5 października 1987 roku ukazał się album The Lion and the Cobra, Sinead O'Connor. Jej debiutancki album, zaledwie 2 lata po podpisaniu, w bardzo młodym wieku, bo miała wtedy lat 18, po podpisaniu kontraktu. Firma płytowa nie miała lekko, już od samego początku. Sinead wszystko brała w swoje ręce i chyba dobrze, nie tylko tej płycie, ale jej twórczości muzycznej to wyszło. I powiem szczerze, The Lion and the Cobra to jest taki album, który zawsze wzbudza emocje. To jest album, który wstrząsa do głębi i najdziwniejsze właśnie jest to, że choć znamy każdą nutę na wylot, to wciąż odkrywamy w nim coś nowego, ale przede wszystkim poddajemy się emocjom jej głosu. Taki właśnie początek dzisiejszego spaceru pod osłoną nieba, na który zapraszam serdecznie. Kłania się nisko Darek Król, za szybą nad wszystkim czuwa Szymon Kuliś. A że była to płyta ważna, płyta, którą nagrywała w bardzo zaawansowanej ciąży, zwolniła producenta muzycznego, zajęła się wszystkim sama, chociaż wytwórnia nie wierzyła, że młoda dziewczyna w ciąży poradzi sobie z produkcją muzyczną. To wszystko udało się tak, że jej wejście na rynek spowodowało jednocześnie i wstrząs, i pozostanie nań na długo, długo, długo. Ona również postawiła na swoim, by pierwszym singlem, jakim przedstawiła się światu, był utwór, który trwa 6,5 minuty. Monumentalny Troy.

kilka miesięcy czekałem na to, by znalazł się kontekst i by przedstawić Państwu tą czwórkę Irlandczyków The Clockworks. I wreszcie ten kontekst się pojawił. James McGregor, wokalista, gitarzysta Sean Connolly, perkusista Damian Greeny i basista Tom Freeman. Gdy założyli zespół i grali w rodzimej Irlandii, jakoś nie szło. Stwierdzili, że trzeba chyba trochę szczęściu pomóc i zdecydowali się w 2019 roku przeprowadzić do Londynu. I tam niemal natychmiast zostali dostrzeżeni przez Alana McGee, odkrywcę swego czasu grupy Oasis. I jak już wpadli w jego ręce, to tak naprawdę zaczęło się. W marcu ukazał się ich drugi krążek zatytułowany Entertainment. To właśnie z niego zagraliśmy Getaway Car. A jakaż jest okazja do tego, by wreszcie sięgnąć po ich twórczość? Oprócz tego, że doskonałą, bardzo różnorodną płytę już w marcu publiczności zaprezentowali, teraz jesienią jeszcze ją uzupełniają.

W ich muzyce znaleźć można taką niebanalną zwiewność. Z tym słowem chyba najbardziej mi się kojarzy i o wiele lepiej komponuje się to, co zaprezentowali na wydanym w marcu krążku jesienią właśnie, więc to chyba dobry moment, jeśli nie mieli Państwo jeszcze okazji, by poznać The Clockworks, bo to naprawdę, myślę, początek dopiero ich drogi. Chociaż już mieli okazję dzielić scenę z takimi gigantami jak Pixies czy legendarny gitarzysta The Smiths Johnny Marr i idą dość pewnie przed siebie. Niewiele brakowało, byśmy za 3 tygodnie mieli okazję spojrzeć im prosto w oczy. W Hydrozagadce miał odbyć się koncert, ale coś finalnie się tam chyba jednak nie poukładało. Trzymam kciuki, żeby przyjechali i może to nawet jeszcze do jakiejś większej sali niż Hydrozagadka. Album The Entertainment, irlandzka formacja The Clockworks. Oni nie tylko na scenie potrafią zadziwić nostalgią. Touch.

0: 7. Pod osłoną nieba.
1: Pod osłoną nieba.

To chyba jeden z najbardziej zaprzyjaźnionych ze słuchaczami pod osłoną nieba artystów, Sivert Hoyem, czyli frontman norweskiej Madrugady. Jak obiecał, tak zrobił. I to było bardzo głębokie wietrzenie prywatnych archiwów. Ukazał się ten album, o którym niewiele mówił, ale wiedzieliśmy, że warto na nim czekać. 18 utworów kompletnie wcześniej niepublikowanych, które gromadził przez siebie przez ostatnie 20 lat. Pojawiają się na nim również wersje koncertowe rzadkich utworów, unikalne covery wykonywane na żywo, no i single, które nigdy nimi nie zostały ze względu na ostateczną selekcję przy regularnych albumach. The Rest Of, tak zatytułowany jest ten krążek, który ukazał się w piątek nie tylko cyfrowo, ale również i na płycie kompaktowej oraz podwójnym winylu. Warto naprawdę przespacerować się przez te 18 ścieżek. Całość otwiera Beautiful Lie.

Jeśli zdarzy się Państwu w najbliższym czasie spacerować uliczkami Aberdeen w tej przepięknej Szkocji, to proszę to robić właśnie z ich muzyką w słuchawkach. Moody, Moody. Mieliśmy już okazję się z nimi spotkać, ale oni tak jakoś nieagresywnie obdarzają nas nową muzyką, że te spotkania zdarzają się raz na pół roku. Controller to singiel z ubiegłego roku, wydany w lipcu. Pamiętają pewnie niektórzy słuchacze, że w lutym sięgnęliśmy po kolejny singiel Versions i no i trzeba było czekać znowuż od lutego aż do października, w zasadzie do końcówki września, by móc spotkać się, mam nadzieję, z zapowiedzią jakiegoś większego wydawnictwa tej szkockiej czwórki. Levi Kelman, Jack Nisbet, Mark Kelly i Phil Collingburn. Taki skład jest właśnie cały czas niezmiennie w formacji Moody Moody i mam nadzieję, że to się nie zmieni, jak i również ich zaprzyjaźnienie z Simonem Scottem ze Slowdive, bo to on odpowiada za mastering ich nagrań, co zresztą słychać. Przyjaciel zespołu, który wie nie tylko jak doradzić, ale również angażuje się w pracę w studiu. I to słychać. A słychać to, że warto czekać na ich nagrania w tym najnowszym, który właśnie się niedawno ukazał. Echoes of You. Moody, Moody.

gdy spaceruje się niezależnie w jakiej porze roku po ateńskiej dzielnicy Kipseli, to na pewno nie wygląda rzeczywistość tak jak u nas. I myślę, że sięganie po coś, co potrafi rozgrzać, po coś, co przynosi chociażby wspomnienie promieni słońca na twarzy, to będzie moje zadanie przez najbliższe kilka miesięcy. Ale nie zawsze prawdopodobnie z tak oczywistym kierunkiem słonecznym będzie się to wszystko kojarzyło jak z Grecją i Atenami. Kipseli in Athens to duet, który tym nagraniem, All I Confess, zapowiadał wiosnę. Czuć weń taką właśnie przestrzeń otwartości, wyczekiwania i radosnego łapania każdego promienia słońca. I myślę, że takie właśnie wiosenne podejście do tej rzeczywistości będzie nam pomagało, o ile tylko będziemy sobie pozwalali na nie. I warto skupić się właśnie na tego typu ukierunkowaniu myśli, byśmy nie popadli w

na taki ciepły, uśmiechnięty, letnim wiatrem pachnący spacer po ateńskich uliczkach. Raz jeszcze Państwa na same zakończenie zaproszę. Szymon Kuliś, dziękuję bardzo serdecznie za to, że czuwałeś tutaj nad wszystkim. Darek Król, kłaniam się nisko i zapraszam, byśmy właśnie poczuli ten wiatr, ten ciepły, letni wiatr na twarzy.

0: Tak, Darek Król. Zazwyczaj o tej godzinie odzywa się tutaj ktoś inny. Inni przed mikrofonem. Dzisiaj wypadło na mnie, na kogo wypadnie, na tego Benz. Pod osłoną nieba się skończyło, Gruzja się zaczyna.
1: Radio 357.
0: Szymon Kulizi, Piotr Stalmach w zastępstwie za Pawła Jóźwickiego do 21. No tak sobie pomyślałem o tym, bo właściwie chyba jeszcze tego nie było. Chyba jeszcze tego nie grali. O, może tak to powiem. A co by było, gdybym ja tutaj państwu zorganizował takie The Best of Józek. The Best of Józek dla mnie. Tak do 20. Gdyby coś takiego zagrało. Spróbujemy?

The Best of Music dla mnie, czyli te najważniejsze prezenty, jakie ja dostałem od Józka. No trochę ich było. Wciąż są, tylko że skapują ostatnio jakoś taką bardzo nieregularną stróżką, tak bym to określił, ale jak ja go złapię, to on już wie, co ja mu zrobię. Manic Street Preachers. Tak naprawdę to była pierwsza zagraniczna płyta i miałem wrażenie wtedy w 1998 roku z Józkiem i się mijając na radiowych korytarzach i z nim rozmawiając w bardzo charakterystyczny sposób o muzyce, że Józek po prostu kompletnie odleciał na punkcie Maników i tego albumu This Is My Truth, Tell Me Yours, Ready For Drowning. No to powiem tylko, że co my tu mamy? Mamy profile oficjalne Radia 357 w mediach społecznościowych i tam Państwa zapraszam bardzo serdecznie, żeby je wypełniać, żeby je zaznaczać sobą i tak dalej, i tak dalej. Mój profil facebookowy, taka nowa, trochę zaskakująca grafika, przyznam szczerze, ale z moją absolutnie ukochaną rasą psów. Mój profil facebookowy i tam wirtualna lista obecności. Ten psior wabi się bulion, żeby nie było. I co jeszcze? E-mail piotr.stelmach@radio357.pl. This is my truth, tell me yours. No piękniej ta płyta zacząć się nie mogła.

0: Ja szczerze mówiąc, nie sprawdziłem nigdy, jak Józek Gruzin, nasz główny, z tą płytą po latach. This is my truth, tell me yours, ale sprawdzę, jak się gdzieś złapiemy na tak zwanych radiowych korytarzach, to pewnie to sprawdzę. Cudownie. The Everlasting. Sam jej początek.
1: Radio 357.
0: 14 minut po 19. Edwin Collins.
2: Okay.

Już się trochę domyślam, co by było, gdyby Józek miał taką audycję dla państwa poprowadzić. Stelka muzycznie dla mnie. Wydaje mi się, że tak. Cortez na pewno tam by był. Depeche Mode na pewno tam by byli. Ktoś jeszcze? Placebo chyba. Chyba jednak nie. Chyba jednak nie. Edwin Collins. Low Expectations. Oj, był taki moment bardzo wyraźny, kiedy zachwycaliśmy się i jego głosem, i jego muzyką. A jeśli chodzi o utwory nagrane przez polskich artystów, to...

0: No szkoda, że z Józkiem tak się nie mijamy częściej tutaj, ale to pewnie wynika z, że tak powiem, obowiązków starszych panów już w tej chwili. Natomiast jak jeszcze byliśmy starszymi panami, ale względnie młodymi, to bardzo często było tak, że Józek wpadał jak bomba do reżyserki. Tam tego poprzedniego radia. To była dosyć pojemna reżyserka, spora. Spore też było studio. Nie ma się co oszukiwać, znacznie większe niż to nasze tutaj na Żoliborzu, ale może trochę nie o tym. Zatem tak, wpadał i mówi tak: panowie, to ja mam teraz taką nowość. I tu mówił, co ta nowość nam ewentualnie zrobi. No i zazwyczaj robiła, to znaczy urywała to i owo. No, powiedzmy włosy albo uszy. Tak, delikatnie. Natomiast te najgorętsze wspomnienia to miał przy okazji właśnie tego utworu 50881 Smolik i Artur Rojek. Niebywałe to było. To było pierwsze odsłuchanie. On przyniósł to na takim CD-arze. Mówi, tak, tutaj właśnie będzie to i co wy na to? Natomiast tak naprawdę po latach ja zapamiętałem w kontekście jednego zespołu, który odkrył, pan Józef szanowny, taką wypowiedź. Chciałem wtedy być Cool Kidsem.
1: Being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk?

0: Jeśli miałbym jakiejś muzyki potrzebować, tak w trybie ASAP, to powiedziałbym, gdzie są Kulkici lat 20. No, przydałoby się. O, zdecydowanie by się coś takiego przydało. Żółta okładka, rysunek Krzyśka Ostrowskiego. Rysunki w ogóle, jeżeli chodzi o ten zespół Krzyśka Ostrowskiego. No i przekaz. Ale jaki przekaz? Co to się działo? Czy państwo pamiętają być może okładkę, czy inaczej artykuł w jednym z najpoczytniejszych magazynów muzycznych w Polsce wtedy, czyli w Machinie, z muzykami Cool Kids of Death, którzy no, mieli mocno w wyniku pewnie jakiejś rzezi, jakiegoś rozboju pokiereszowane twarze. Ależ to była sesja. Jejku. A jaka była ta płyta? Ach, 20 kilka lat właśnie przed chwilą z debiutu.
1: Radio 357.
0: No to wracamy do czasów nam bardziej współczesnych. Wehikuł czasu jest.

To było tak, że Józek do mnie o jednej płycie Kerala Dust, ja do niego o drugiej płycie Kerala Dust. No i tak to się wszystko mniej więcej zazębiło. Red Light i Violet Drive. Przed chwilą muzyka przepiękna, hipnotyzująca, mantryczna wręcz momentami, często gęsto. Momentami? Często gęsto właśnie. Warta uwagi zdecydowanie. Za 22 minuty 20. No gdybym tego teraz nie zaprezentował, czy w ogóle w tej pierwszej godzinie, jeżeli już wspominam sobie prezenty muzyczne, które od Gruzji dostałem, gdybym tego nie zaprezentował, mogliby państwo śmiało uznać, że to jest audycja nieprzygotowana.

zostań. Nie powiem ci, że to miłość, choć jesteś wszystkim, czego w życiu trzeba.

0: Jest taki obrazek w mojej pamięci, który się nic nie zmieni, już się nigdy nie zmieni. Jedno z warszawskich mieszkań, tuż przed premierą albumu Boomerang, kiedy płyta została już ostatecznie zgrana, przygotowana do wydania. No i w tym mieszkaniu na kanapach siedzą, tak to chyba trzeba powiedzieć, trzy stare konie. Czyli Olek Świerkot, czyli Józek, czyli ja. No i przesłuchujemy sobie tę płytę. Tak od deski do deski. No niestety, jak się okazało, wbrew temu, co kiedyś głosił Mr. Robert Smith, Boys Cry Sometimes. Myślę sobie, że wzruszenie było ogromne. Myślę sobie, że cała płyta nam zagrała na tych najczulszych bardzo emocjach. No i przypominam też sobie tę słynną rozmowę, tak? No to w takim razie taki koleś jest, wiesz co, tylko mam same demówki. Dobra, to w 2 tygodnie będziecie gotowi z tym numerem? No będziemy. A zrobisz coś z nim? No stary, z tego co słyszę, to ja już bym chciał coś zrobić. Poczekaj jeszcze te 2 tygodnie. Poczekasz? Poczekam. No i poczekałem.
1: Radio 357.
0: To też jest troszeczkę taka wspominkowa audycja w związku z naszymi urodzinami, no bo przecież wczoraj stuknęło nam 6 lat. Ale wiem już, że do jednego zespołu Józka na pewno nie przekonam.

No bo z dorsami to jest tak, nic odkrywczego. Albo wjeżdżasz w to na pełnej, albo nie wjeżdżasz wcale, bo cię to z jakichś powodów po prostu drażni, irytuje, nie bierze i nie podchodzą cię te wolne i szybsze numery. Po prostu. Love Me Two Times, zespół The Doors, dla mnie zdecydowanie bardziej, dla Józka zdecydowanie mniej. Tak mi się wydaje. No i jeszcze jeden obrazek, taki bardzo, bardzo ewidentny z czasów, kiedy... To było w ogóle nasze pierwsze spotkanie live, bo kiedyś o Pawle Jóźwickim to ja przeczytałem w książce Lista Przebojów programu trzeciego Marka Niedźwieckiego. Taka okładka z niedźwiedziem w zielonym sweterku. Pamiętają państwo? Takie coś. Tam było zdjęcie Józka, który był takim młodym junakiem. On był w ogóle taki, ojejku, rycerz Walgodesko. No i on wtedy tak trochę wyglądał i tam go wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, ale live, spotkanie takie, żeby to było na żywo i żeby się sobie przedstawić, że dzień dobry, Józek Piotrek, Piotrek Józek, to było przy ulicy Malczewskiego w jednym ze studiów Polskiego Radia.

Zapowiadali się na znacznie większych niż tymi dużymi zostali. Niestety, Manson, I can only disappoint you. A w związku z redaktorem Jóźwickim, jak to było, no Józek po prostu nagrywał sobie audycję. Czy dzisiaj ktoś sobie w ogóle w radiu jakimkolwiek, ja nie mówię, że to ma być 357, czy ktoś sobie jeszcze wyobraża taki proces, że nagrywający audycję albo, no nie wiem, montujący dźwięki robi to za pomocą taśmy, sklejki, i stołu do montażu, który nazywał się Węgrem potocznie, Mechlabor. To była jego nazwa. Tak wszystko się nagrywało na duże taśmy radiowe. Duże, wspaniałe radiowe taśmy. No i obywatel Józef taką audycję sobie nagrywał, ale gdym usłyszał w tej audycji, przechodząc przez reżyserkę, bo my wtedy jako uczniowie Dziennikarskiej Szkoły Polskiego Radia mieliśmy nagrywać rozmowę do audycji o kosmosie. Serio, naprawdę tak było. To gdym usłyszał, że jeden z tych, którzy nagrywają audycję, gra, akurat prezentuje zespół Manson, to się zatrzymałem i postanowiłem przywitać. Dzień dobry, gratuluję, bardzo ich lubię. Józek chyba wtedy prezentował ten utwór.

0: No, ta pierwsza godzina niech będzie miała pod tytuł The Best of Moja Gruzja. Myślę sobie, że jeszcze przyjdzie taki czas, że Państwu z Józkiem razem odstawimy audycję. On swoje, ja swoje, będziemy się może trochę przekomarzać i tam kopać pod stołem w piszczele, ale na antenie powinno wyjść jakoś, tak na mniej więcej trójkę z minusem. No, czwórkę z minusem. To może jeszcze w przyszłości namówię mojego serdecznego radiowego kolegę na taką woltę. Józek, pozdrawiam bardzo gorąco i dzięki za tę muzę przez te wszystkie lata. Józek, dzięki za muzę. Manson, Attack of a Grey Lantern, 1997 rok, znakomita ich płyta Dark Mavis. To przed chwilą, już po 20.
1: Radio 357.
0: Szymon Kuliś, Piotr Stelmach w zastępstwie za Pawła Jóźwickiego do 21. Gruzja dzisiaj w mundurku drucha.

tak mi się wydaje, od 2023 roku, odkąd przesłuchałem po raz pierwszy tę płytę Pearlies i jej album, że najważniejszym instrumentem na tym albumie jest subtelność. Emma Anderson, Taste the Air. Przed chwilą teraz, Enter Light.

0: Tak jest na całej płycie. Nie prezentuję Państwu żadnych wyjątków od jakiejś innej muzycznej reguły. Tak jest na całej płycie. Dokładnie tak jak w tych dwóch utworach Taste the Air i Until Light. Przepiękny Perlis Emmy Anderson.
1: Radio 357.
0: W pierwszej godzinie w ramach The Best of Moja Gruzja tego zespołu nie zaprezentowałem, ale zaprezentuję teraz, no bo troszkę nam sejsmografy znowu wystrzeliły przy okazji nowego singla. Mnie jakoś niespecjalnie, przyznam od razu. No ale co tam, ważny jest odbiór, ważni są odbiorcy po drugiej stronie. Jeżeli już Państwu prezentujemy muzykę przez radio, to Państwa gust i Państwa wrażenia są tutaj najważniejsze. A w przypadku tego zespołu każdy singiel, takie mam wrażenie od jakiegoś czasu, od długich lat, każdy singiel coś powoduje, albo na plus, albo troszeczkę z dystansem. No jak to było? Things aren't what they seem. Things aren't what they seem. No i później był sam koniec, sam epilog. Luxemburger Queen. He's a burger queen. Koniec ich najważniejszej płyty.

Na dachu budynku, na samym brzegu tego dachu stoi człowiek. I wszystko wskazuje na to, że chce wykonać skok. Pod budynkiem zbierają się gapie, wskazując palcem na niego. Są przerażeni, podjeżdża policja, próbują negocjować z przyszłym samobójcą, a on po prostu przechyla się i okazuje się, że on wcale nie skacze, on po prostu schodzi pewnym krokiem, pięknym, triumfalnym, po ścianie frontowej tego budynku. Nic mu się nie dzieje. I myślę sobie, że od Pure Morning zaczęło się absolutne szaleństwo na punkcie tego zespołu w Polsce. Burger Queen to jest utwór, który kończy płytę Without You Nothing z 1998 roku. Przyznam szczerze, od razu przepraszam tych zakochanych w języku francuskim, ale wersja anglojęzyczna jest zdecydowanie, jak dla mnie, zdecydowanie lepsza. Chociaż singiel z tą wersją francuskojęzyczną też się oficjalnie ukazał. Burger Queen. No to z tej samej płyty jedna z najsmutniejszych i najpiękniejszych ich muzycznych stories.

Tak, to utwór o uzależnieniach. O no, jednym takim bardzo jaskrawym przypadku osoby uzależnionej, która akurat była ważną osobą w życiu Briana Molko. My Sweet Prince, jeden z tych utworów, do których pamiętam to bardzo dobrze w kontekście Without You Nothing, ich drugiej płyty. Fani, polscy fani grupy Placebo powracali zawsze, bardzo często w każdym razie. I no, utwór kultowy zrobił się z tych prawie 6 minut. Zresztą, który kultowy z płyty Without You Nothing takim nie był, ale to trochę inna historia. Może trochę ta sama, ale jednak trochę inna. Placebo. Nowy singiel Helen Keller jest na naszej antenie. Myślę, że go Państwo słyszą. O, jakby ktoś miał jakąś recenzję na ten temat do napisania, to chętnie poczytam, chętnie się zapoznam. Jeśli chodzi o mnie, bo już takie pytania są. No, powiedzmy, że trzeba troszeczkę odjechać kamerą od tego bardzo gęstego filmu. Ale proszę pisać piotr.stelmach@radio357.pl. 26 minut po 20. Teraz w Gruzji. O, dawno wspólnie nie słuchaliśmy. No Placebo, My Sweet Prince, to rzeczywiście dawno wspólnie tego nie słuchaliśmy. I Evercane też.

Dzisiaj to się kompletnie nie chce wierzyć, że ona całkiem niedawno, naprawdę całkiem niedawno, w roku 2022 nagrywała takie piosenki. Preacher's Daughter, to właśnie z tej debiutanckiej płyty The Cane, tak się wszystko zaczynało, od American Teenager, a później między innymi Gibson Girl.

0: No tak. Jednym z najpiękniejszych doświadczeń słuchania tej płyty Preacher's Daughter, jej debiutanckiego albumu, była właśnie taka rozpiętość, no bo z jednej strony American Teenager, z drugiej Gibson Girl i inne utwory. Wrażenie pozostało do dzisiaj piorunujące. Either Kane w Gruzji.
1: Radio 357.
0: No tak, jak jeszcze mam okazję, to wrócę na chwilkę do zespołów, czy do zespołu jednego, który w ostatnich latach wydaje mi się mocno, ale to mocno niedoceniony. Z Londynu, Fat White Family.

Fat White Family. Dwie płyty, ich fragmenty Surf's Up z 2019 i Forgiveness is Yours z 2024 roku. No to jeszcze trochę tęsknoty za latem przemycę.

0: Vinnie Reilly, króciutko, pięknie. The Dorothy Column, to ten właśnie jego zespół Sketch for Summer.
1: Radio 357.
0: Druh zastępowy w zastępstwie za Pawła Jóźwickiego się starał. Piotr Stelmach, dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu Szymona Kulisia, który audycję zrealizował. Józka bardzo gorąco pozdrawiam, oby jak najszybciej już do Państwa tu wrócił. I jeszcze ważny komunikat. Dzisiaj w audycji włącz ten hałas między 22 a północą. Między 22 a północą, attenzione, attenzione. Łukasz Dunaj przekaże bardzo ważne informacje. Bardzo ważne informacje odsyłam do tej audycji. No to niech to będą komfortowe dźwięki na koniec od zespołu Mew. Pa, pa.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: Fale, a wcześniej piosenka, którą Piotr Stelmach wprawił nas, mam nadzieję, w nastrój tej publicystycznej audycji. Minęła godzina 21.
4: Plac na rozdrożu.
3: Dzień dobry Państwu, a na godzinę witam, bo będziemy rozmawiać o sprawach bardzo bieżących, jakże bieżących. A kim są dla nas influencerzy? Czy w ogóle dla nas kimś są? Ludzie, którzy są znani z tego, że mają duże zasięgi, są znani z tego, że podejmują decyzje i te decyzje nas cieszą albo zawodzą. I czy oni mają prawo nas w ogóle zajmować swoim życiem? A jeśli mają, to dlaczego? A jeśli nie mają, to dlaczego? No jak Państwo widzą, więcej pytań niż odpowiedzi, jak zawsze w publicystyce Radia 357. Państwa i moimi gośćmi będą Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka, badaczka, połowa, duetu socjolożki.pl. Dobry wieczór, Katarzyna.
5: Dobry wieczór.
6: Tak.
3: Martyna Bunda z tygodnika Polityka, publicystka, badaczka, obserwatorka procesów społecznych, badaczka i obserwatorka procesów społecznych, bo też przecież jako dziennikarka to robi, autorka książek, między innymi nagradzanej Nieczułości. Dobry wieczór, Martyna.
6: Dobry wieczór.
3: A Szymon Kuliś realizuje audycję, ja nazywam się Marcin Klimkowski i będę z Państwem, będę tę dyskusję moderował, zadawał pytania, ale nie bez Państwa udziału. Proszę pisać klimek@radio357.pl, klimek@radio357.pl oraz mamy post na Facebooku, no z moim zdjęciem, tak się złożyło, i pod tym postem tam są te wszystkie pytania, i gdyby Państwo chcieli, ja będę przypominał, to proszę tam pisać, co Państwa niepokoi, co Państwa zastanawia w tym temacie. A ja zadam pytanie najpierw Katarzynie. Dobrze, Kasiu? Dobrze?
5: Dobrze.
3: Jadłaś dzisiaj pizzę może z takiej sieci, sieć z żabką w logo, czyli żabka?
5: Nie jadłam. Mhm. Z tego co wiem, ta pizza, o której mówisz, pojawi się dopiero jutro, ale już w niektórych żabkach jest i niektóre autorytety kulinarne i niekulinarne ją recenzują, ale ja jeszcze nie miałam tej przyjemności, żeby ją zjeść.
3: Jeżeli chodzi o wrażenia takie organoleptyczne, to do Kasi Sztur odeślemy pewnie Państwa do tych rzeczy, które są związane z kulinariami. Martyna, czy ty próbowałaś? Może dzisiaj miałaś chwilę głodu, godzinę głodu?
6: Słuchając Was, orientuję się, jak bogaty jest ten świat, ile ludzi już zrecenzowało pizzę, której jeszcze żeśmy nie jedli. Bo rzeczywiście byli tacy, którzy mówili, że nie zrecenzują, bo nie zrobią tego, co im zrobiono. Byli tacy, którzy

0: zrecenzowali. No i tak dalej, i tak dalej. Nie próbowałam pizzy, prawdę mówiąc, dziś dowiedziałam się o jej istnieniu, choć świat influencerów zaprząta mnie, ale akurat widać nie w tym wydaniu. Ale tak, to dobrze wiedzieć, że taka pizza istnieje. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę.
1: Proszę wybaczyć mi, szanowni państwo, taki dość śmieszkowy ton, ale rzeczywiście pizza nas tutaj zebrała.
0: Zjednoczyła.
1: Tak. Dlatego, że...
0: A potem podzieli.
1: No, zobaczymy. Ja wierzę, że jakieś tam odpowiedzi będą wspólne, ale to w publicystyce jest różnie. Otóż Szymon Kulisz, jak powiedziałem, Szymon, ty jadłeś tą pizzę? Tę pizzę? Nie, jadł. Nasz kochany realizator mówi, że nie. Natomiast Szymon Nyczkę, czyli Książulo, czyli najsłynniejszy polski influencer gastronomiczny, postanowił nawiązać współpracę z siecią Żabka. To jest gigantyczna, 13 tysięcy sklepów sieć i człowiek od lat wiarygodny, od lat znany z tego, że jest, no nie kłania się, karku nie zgina. Raz coś tam, jakąś współpracę miał, ale później się z niej wycofał, przeprosił. Jest bezkompromisowy. Recenzuje od takiego śmieciowego żarcia, przepraszam za to słowo, ale to jest taki związek frazeologiczny, po restaurację z gwiazdką Michelina. I ma taki, bo pewnie państwo znają, ale jeśli nie, to ma coś takiego, co się nazywa Muala, to jest taki znak jakości w postaci naklejki i ta naklejka Muala to jest coś. Niektóre restauracje wieszają ją, naklejają ją obok gwiazdek Michelina, które istnieją od dekad. Dzisiaj słyszałem, przygotowując się do tej audycji, że jedna zrezygnowała właśnie po tej współpracy i Szymon postanowił nawiązać współpracę, wypuszczając do sieci swoją własną pizzę. To jest pizza mrożona, to jest pizza odgrzewana w Żabce, to jest pizza o dwóch smakach, wykonywana na Słowacji, no ze składem, jak to mrożona pizza. Lepsza, gorsza, różnie mówią, ale to nie jest temat. Tematem jest to, że Szymon Nyczkę jednych oburzył, drugich zachwycił, jedni uznali, że potrzebują się w tej sprawie wypowiedzieć, tak jak w sprawie jednej bądź drugiej lalki adaptacji. I zaczęliśmy o tym rozmawiać. Dwa tygodnie temu w Placu na Rozdrożu rozmawialiśmy o polityce, o Edzie Sheeranie i o Macklemore, o tym konflikcie z polityką i z ludobójstwem w tle. Dzisiaj rozmawiamy o pizzy, a ja mam wrażenie, że coś te sprawy łączy. I zapytam na początek Katarzynę Krzywicką-Zdunek. Kasiu, czy to nie jest tak, że jesteśmy zmuszeni zajmować stanowisko w każdej sprawie?
2: Oczywiście, że tak. Media społecznościowe nam podsuwają i wręcz prowokują do tego, żeby dyskutować i to stanowisko zajmować. W przypadku Książula, który ruszył do Żabki, która ma, jak powiedziałeś, 13 tysięcy punktów sprzedaży, to jest, może to być postrzegane jako sukces, że wreszcie zaczął spieniężać ten swój wizerunek, markę Muala i to, jak długo na to pracował. A z drugiej strony trochę mi to przypomina takie podejście, wiesz, jak były subkultury, nie? I zespoły punkowe, jak dopóki nie grały w radiu, to były niezależne. I nagle to się dzieje z Książulem, który był niezależnym recenzentem, jak powiedziałeś, nie kłaniał się korporacjom i nagle pojawia się jego produkt w Żabce.
1: A to pociągnę jeszcze chwilkę. A czy to nie jest tak, że Szymon Nyczkę, Książulo, no naprawdę trudno być, trudno go nie lubić, bo to taki swój chłop jest. I czy to nie jest tak, że Książulo ma nasze zaufanie jako influencer gastronomiczny, że biegamy po lokalach, które on poleca, jak Polska szeroka wzdłuż i wszerz, dopóki robi to, co chcemy, żeby robił, dopóki jest niby niezależny, ale spełnia nasze oczekiwania, krótko mówiąc. A jak postanawia spieniężyć swoją sławę, bo to są to na pewno duże pieniądze, to nagle, no właśnie, robi coś antypunkowego. To tak trochę jak Black Flag albo Sex Pistols, którzy występują na dużych festiwalach.
2: No właśnie, bo z jednej strony mamy tych influencerów, którzy są trochę jak słupy reklamowe i w zasadzie mogą reklamować wszystko i ich obserwatorzy, ich followersi o tym wiedzą. I jakby nie ma czegoś takiego, że mogą nas zawieść, bo wiemy, że idziemy na profil, nie wiem, powiedzmy Klaudii Halejcio i wiemy, że tam są różne produkty, które ona reklamuje od kosmetyków poprzez wyposażenie domu i ubrania, ale jest druga też taka grupa influencerów, my nazwaliśmy ich Robin Hoodami, czyli takie osoby, które w tym takim przebodźcowanym świecie są, właśnie pozostają niezależne, nie da się ich kupić, przez to są autentyczne i tak jak powiedziałeś, Książulo jest takim swojskim chłopakiem. On nie budzi dystansu, nie powoduje, że on mógłby być naszym kumplem, któremu wierzymy, a kumpel, jeżeli nas zawiedzie, to wtedy no, jest duże napięcie i to się właśnie wydarzyło, bo on z takiej osoby, której kapitałem była ta niezależność, ta autentyczność, nagle spowodowało, ta współpraca spowodowała, że on zaczął tracić na wiarygodności.
1: Czy straci, czy zyska, to się dopiero okaże.
2: Zobaczymy.
1: Bo to jest właśnie ten pierwszy dzień. Właśnie dlatego ani ty, Kasiu, ani Martyna, ani ja, ani Szymon realizujący i pewnie większość z Państwa jeszcze tej pizzy nie próbowała, bo to dopiero będzie i dopiero będziemy to sprawdzać, a już toczy się dyskusja między innymi bardzo na bieżąco w Radiu 357 w audycji Plac na Rozdrożu. Martyna, proszę, żebyś teraz ty skomentowała. Jesteś, jak powiedziałem, jesteś obserwatorką procesów społecznych, jesteś dziennikarką. Przecież taki Książulo, którego się uchwyciliśmy, dziennikarzem nie jest i nie ma kodeksu prawa prasowego, nie ma prawa influencera. To tobie, influencerze, wolno, a tego nie, ale nie chcę też ci odpowiedzi sugerować.
0: Tak, no nie ma przepisów, natomiast prawa pewne są i to pewnie Katarzyna Krzywicka-Zdunek mogłaby więcej na ten temat powiedzieć. Tak się składa, że we wrześniu się ukazał taki zbiór badań prowadzonych dotyczących influencerów i tam wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, które bardzo ładnie korespondują z tym, o czym my mówimy. Więc odnosząc się do tego zbioru, po pierwsze szanse naszego bohatera dzisiejszego wieczoru są większe niż mniejsze, ponieważ robi pizzę, czyli mało zdrowe żarcie, a nie coś zdrowego, bo i okazuje się, że jak publiczność podąża za influencerem, to znacznie lepiej odbiera takie różne, były takie konkretne badania, to akurat dotyczyły mniejszej, młodszej grupy wiekowej, ale jeśli influencer reklamował coś niezdrowego, jakieś paskudne słodycze, to dzieciaki bardzo chętnie podchwytywały ten trend. Jak reklamował marchewkę, to już było znacznie gorzej, a jak reklamował coś tam nieżywnościowego, to nie przekładano, oczywiście to grupa kontrolna. W każdym razie jest taka zależność, ale w tych badaniach też bardzo ciekawą rzecz zauważono, że to o czym mówiła moja przedmówczyni, to jest tak, że rzeczywiście siłą influencerów i siłą wymierną, bo influencerzy sprzedają lepiej niż celebryci, wyobraźcie sobie Państwo. No i ta ich siła oczywiście polega na tej niezależności, na tej punkowości, na tym nerwie niesprzedajności i jakby tym języczkiem uwagi, tym czymś, co decyduje, czy ktoś jest wiarygodny, czy nie, są właśnie pieniądze. I to jest dość taka delikatna inżynieria, dlatego że no, można coś sprzedawać, ale udawać, że się nie sprzedaje i wtedy to szanse powodzenia są większe, albo wręcz mówić, że właśnie się sprzedaje, wtedy może być różnie. Ale rzeczywiście, jeśli publiczność zacznie podejrzewać, że tutaj na nich robi się pieniądze, to prestiż, ale też w związku z tym wpływ influencera leci na łeb, na szyję. Czasami to się potem jeszcze odbija, czasami nie. Więc no, jest taki mechanizm, także możemy jakoś podejrzewać, co się w przyszłości stanie z tym oto bohaterem. Zobaczymy, czy to się potwierdzi.
1: My mamy tych bohaterów więcej. Ja dzisiaj zauważyłem, znowu przygotowując się i wczoraj, i dzisiaj do audycji, rozmyślając na ten temat, że mamy takie zjawisko, zwłaszcza dzisiaj widoczne w internecie, że influencerzy recenzują influencerów. Na przykład Katarzyna Bosacka, która jest influencerką zdrowej żywności, więc ona postanowiła wziąć tę pizzę, rozłożyć ją na czynniki pierwsze, których zauważyła bardzo dużo, w tym wiele rozpoczynających się na z cyferkami. No i taka wojenka internetowa influencerów. Jednych od zdrowej żywności i takich z misją, drugich nie zdrowej żywności. My jesteśmy radiem, mam nadzieję, że lubianym przez państwa i darzonych przez państwa zaufaniem. Natomiast w naszych szeregach jest mnóstwo influencerów, że wymienię tylko doktora Tomasza Rożka, który jest influencerem popularno-naukowym. On ma ogromny wpływ na rzeczy, które słyszą i rozumieją różni ludzie. Jest twarzą, czy też aktywnym uczestnikiem wielu kampanii, które to kampanie są proedukacyjne. Nie wiem, rozmawia się podczas tych kampanii na temat spraw związanych z procesem nauczania, a jednak jest influencerem. A Patrycjusz Wyżga to też jest influencer. Już nie wymienię nawet naszych dziennikarzy muzycznych, którzy mówiąc o pewnych płytach, czy polecając pewne nagrania, po prostu wywierają wpływ. I dlatego po tym zbyt długim mówieniu zapytam, kto to jest influencer?
0: Dobre pytanie.
1: Bo tutaj też padło coś takiego... Influencer sprzedaje lepiej niż celebryta. A jaka jest, proszę mi powiedzieć, różnica? Martyna, proszę.
0: To jest dosyć proste. Przy czym rzeczywiście przy influencerze zaczniemy się gubić, bo nie każdy influencer jest celebrytą, nawet jeśli się na czymś zna, ale nie każdy influencer na czymś się zna. I tu jest ta różnica, którą chciałabym zaznaczyć, ale rzeczywiście brakuje nam słowa środka, bo porządkując ten cały system, celebryta to jest ktoś taki, kto najpierw był popularny z powodu swojej jakiejś wyjątkowej umiejętności, na przykład jest dobrym aktorem, potem stał się influencerem. To jest dość częsty model. Mamy też influencerów, czyli ludzi wpływu, którzy na czymś się znają, są słuchani, niespecjalnie pierwszoplanową ich potrzebą jest robienie na tym pieniędzy. To są często naukowcy, no mamy influencerów na przykład znających się na grzybach egzotycznych. Profesor Muszyńska z Krakowa, to tak, niszowa, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo silnego wpływu postać.
1: Ale jaka niszowa, no mamy... grzybiarzy jest cała masa, ja korzystałem z jej porad niedawno.
0: Właśnie. No i mamy całą resztę ludzi, którzy są tymi influencerami, o których jak sądzę dzisiaj myślimy, czyli ludźmi, którym udało się zbudować w internecie za pomocą sieci, czyli za pomocą tych różnych klików, które się powielają, system powoduje, że one coraz szerzej idą, zbudować takie swoje środowiska ludzi, którzy ich obserwują, lajkują i to później ma efekt kuli śniegowej i oni niekoniecznie muszą się na czymś znać. No nawet dzisiejszy bohater twierdzi, że specjalnie na kuchni się nie zna i to może jest prawdą, może nie. Ale to są postaci bardzo różnych światów, czasami nie mające kompletnie nic do powiedzenia, a jednocześnie mające bardzo duży wpływ. No szukam teraz tak na szybko jakichś przykładów. Nie wiem, czy moglibyśmy, i to jest zupełnie inny typ, na przykład Rafała Brzoskę nazwać influencerem. Z jednej strony oczywiście zebrał ponad 100 tysięcy podpisów pod ustawą, którą czytasz, pod odezwą do rządu, którą postanowił stworzyć. Ma potężny wpływ na przeróżne środowiska, a jest po prostu biznesmenem. Więc właśnie tego słowa nam brakuje. Takiego określenia kogoś, kto stał się influencerem trochę przypadkiem. Nie wiem, czy macie jakiś pomysł, może to można jakoś inaczej uporządkować.
1: Ja sobie tutaj oczywiście wypisałem tych najważniejszych, tych teraz już można powiedzieć starych, co jest super paradoksalne, czyli Sylwester Waldęga, ale też Marcin Dubiel, no, mający ogromne kłopoty prawne, stół, który właśnie został w tej chwili sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski przez umowę o ekstradycji. Freeze z kolei twórca gigantycznej, notowanej na giełdzie firmy. Krzysztof Gonciarz, który kulturą i estetyką...
0: Mogę jeszcze... jeśli mogę na chwilkę zabrać wam głos, ale dokończyć tą myśl, która gdzieś tam nie uciekła. Bo jakby najsilniejszy wpływ influencerski to jest wpływ ludzi, którzy realizują ten ideał, który my byśmy chcieli. To znaczy mówią na każdy temat, bo to jest bardzo ludzkie. To jest podstawowa ludzka potrzeba wypowiedzieć się, pokazać, być obejrzanym w różnych okolicznościach. I są pewni ludzie, którym się to udaje. I im bardziej oni są zwykli, im bardziej oni są nasi, tym bardziej oni mają ten influencerski wpływ, o którym mówimy. No i to jest może ta tajemnica tego zjawiska.
1: Kasiu, powiedz, jak ty na to patrzysz, czy rozróżniasz w swoich badaniach, w swoich dociekaniach badawczych influencerów i celebrytów, poza tym, skąd to pochodzi, czyli najpierw dziennikarz na przykład zajmujący się piłką nożną, a później influencer też wypowiadający się na ten temat. A influencerzy, jak rozumiem, to jest ten, który zaczyna od budowania jakiejś bazy, fanbazy, tak to się teraz nazywa. Tak. I później zostaje osobą sławną i zostaje zaproszony do Tańca z Gwiazdami tradycyjnie, no bo to jest takie zwieńczenie wpływu, o czym powiedział zresztą Jan Englert niedawno.
2: Och, Taniec z Gwiazdami jest mi bardzo bliski, ponieważ badam również różnego rodzaju programy telewizyjne i w przypadku influencerów, którzy się pojawiają w tego typu programach, widzowie patrzą na te osoby w ten sposób, że to musi być ktoś, kto ma jakiś dorobek. Może być to również influencer, ale nie może być to osoba, która jest znana z tego po prostu, że jest znana. Czyli musi mieć jakieś dokonania albo, nie wiem, zajmować się jakąś dziedziną wiedzy, życia społecznego, czy nie wiem, promować zdrowy styl życia. I tutaj też zgodzę się z moją przedmówczynią, że nie ma takiego słowa środka, bo to słowo influencer oznacza wprost, że mam wpływ na coś, także ta osoba ma wpływ na coś. Natomiast nie poprzez działania tych influencerów obecnych, którzy byli takimi influencerami pierwszej fali, czyli influencerami bardziej lifestyle'owymi niż niosącymi, nie wiem, jakąś wiedzę, umiejętności, naukę i tak dalej, że poprzez właśnie to skupienie na lifestyle'u to słowo się zdewaluowało. I influencer nam się niezbyt dobrze kojarzy, bo jak zaczynamy dyskutować i wyciągać osoby typu pan Tomasz Rożek, czy inne osoby, które zajmują się kwestiami naukowymi, to owszem, możemy mówić o tym takim pozytywnym wpływie. Natomiast no, myśląc też tak jako rodzice, nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci na przykład były influencerami, bo to nam się kojarzy z łatwym zarobkiem albo z takim zarobkiem, który jest mniej wartościowy niż taka praca gdzieś, nie wiem, w biurze czy na uczelni czy w jakimś innym miejscu. No, w przypadku pana Rafała Brzoski, wydaje mi się, że on jest influencerem, jest biznesmenem, ale zdecydowanie jest influencerem i to jego wpisy na LinkedInie, bo również działa na Instagramie, ale na LinkedInie, w tej sieci takiej biznesowej, on ma ogromny rozdźwięk i myślę, że on jest tam dosyć dużym autorytetem. Jeżeli się pojawi jego komentarz gdzieś tam pod jakąś aferą, no to jest taka pieczątka Rafała Brzoski.
1: No tylko, że wiecie, drogie panie i szanowni państwo, ja bym chciał uniknąć takiego naprawdę już dużego uogólnienia, że influencerem jest też Donald Trump albo Elon Musk, no bo też mają wpływ. Jeżeli wychodzimy od źródła słowu influence, wpływ, mieć wpływ, to naprawdę możemy zrobić z tym terminem wszystko. Natomiast intuicyjnie, trochę jak z sądową definicją pornografii. Jeszcze nikt jej nie zdefiniował, ale ludzie mniej więcej wiedzą, o co chodzi. I tak samo mam wrażenie jest z byciem influencerem. Dzisiaj się zajmujemy tymi ludźmi, którzy mają wpływ i ja nie dotarłem do badań, które pokazywałyby, że młodzi ludzie jakoś specjalnie marzą bardziej o byciu influencerami niż na przykład lekarzami, czy pracownikami naukowymi, czy, nie wiem, ludźmi od marketingu. Natomiast na pewno rośnie. Na pewno chęć bycia influencerem, chęć posiadania wpływu, to na pewno rośnie. I też wielu influencerów mówi, jasno mówi, że to nie jest tak, że to jest easy money, czyli nic się nie robi, a się ma, tylko to jest ciężka, czasami kilkunastogodzinna dziennie praca, a taki książulo jeździ, Polskę musi zjeździć wszerz i wzdłuż i tak naprawdę prowadzi firmę, która zatrudnia kilka osób, od realizatorów, przez dźwiękowców, po swoich kumpli. Wielokrotnie widziałem, że nie wiem, za swoje pieniądze na przykład pokoje hotelowe kupują. To są pokoje hotelowe czasami za 20 tysięcy, czasami za 200 zł, a czasami za 50 tysięcy. I to na to trzeba zarobić, żeby coś takiego, coś takiego mieć. Teraz chciałbym przejść do kwestii zaufania. Czy to się wiąże z tak zwanym upadkiem autorytetów, czy że ich nie mamy i że ich szukamy, czy że jesteśmy, to ty, Katarzyna, powiedziałaś mi o tym etapie przejściowym. Jeszcze nie porzuciliśmy starego i anomia bodajże, tak?
2: Tak, tak, tak. Jesteśmy w stanie anomii, czyli stare zasady umierają albo umarły i jeszcze nie wypracowaliśmy sobie nowych i w tym stanie przejściowym faktycznie szukamy sobie nowych autorytetów. Już nie ma takich spiżowych postaci, którym wierzymy od A do Z, tylko wybieramy sobie różne autorytety i dana osoba jest dla nas takim dobrym źródłem wiedzy na temat tego, jak się na przykład odżywiać. Inna jest związana z jakąś wiedzą naukową i no, różne dziedziny, tak, tutaj sobie wybieramy. Więc tak to jest upadek autorytetów. I ja chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, tego recenzowania influencerów przez influencerów. Zastanawiam się, na ile siła na przykład pani Katarzyny Bosackiej czy Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która również się wypowiadała na temat tego działania książula, że pojawia się jego pizza w Żabce, na ile one mają wpływ na właściwych odbiorców tego produktu, bo wiemy z innych badań, że Żabka to jest miejsce, gdzie chodzi młodzież, gdzie kupuje sobie hot dogi, szybkie jedzenie.
1: To jest sklep dla 16-latków.
2: Dokładnie tak.
1: Przynajmniej jeśli chodzi o pizzę i frytki.
2: Dokładnie, tam jest dużo takiego fast foodowego jedzenia i nie ma co się oszukiwać, że młodzież je wyłącznie kiełki i popija kombuczą, tylko idzie do Żabki, kupuje coś, co lubi, tak? Kanapki, gotowe dania, hot dogi i pizzę. Więc to recenzowanie influencerów przez influencerów to jest bardziej, myślę, do naszego pokolenia, do rodziców, którzy nie wiem, czy mają aż tak ogromny wpływ na to, żeby sprawdzać, co taki 16-latek kupuje w Żabce.
1: Sugerujesz po prostu, że recenzowanie w ten sposób i używając tych nazwisk jest po prostu boomerskie.
2: Czyli jest boomerskie.
1: Jest boomerskie.
2: Co z tego, że my zrobimy post na socjolożkach, na Instagramie, skoro i tak młodzi ludzie po prostu wybiorą to, co lubią.
1: To teraz, Martyna, jak sądzisz, dlaczego młodzi ludzie wybiorą tak, jak wybiorą, bez względu na wyniki tej audycji i na odpowiedzi, których sobie tak naprawdę wszyscy wspólnie udzielamy? No. Bo ja też czytam komentarze i widzę, no panie, ale daj pan spokój tymi influencerami, po co się tym zajmować? No może i po to, że bardzo wiele młodych osób chce nimi być.
0: Tak, to prawda. Potem kariery są takie jak w przypadku Mercedes Blanche, to jest to dość, nie wiem czy smutne, no w każdym razie życie przyniosło to. Taka opowiadaczka dowcipów, zresztą bardzo dobrych, która była dość cenioną influencerką, acz niszową, ale jej kariera dość szybko przeniosła się na OnlyFans, no i potem grupa zainteresowanych jej dorobkiem się zmieniła, natomiast budżet na pewno się poprawił. A jeśli pytamy o to, dlaczego dzieciaki chcą wierzyć, no to to jest dość prosty mechanizm. Nie wiem, czy ja jestem właściwą osobą, która powinna o nim mówić, dlatego że Katarzyna na pewno może powiedzieć znacznie więcej. Ale w odróżnieniu od właśnie autorytetów, celebrytów i tego całego pokolenia, które już odchodzi, goodbye, włącznie z tą przemianą ról płciowych, życiowych i tak dalej, to mamy taki prosty mechanizm dotyczący tego, że kogoś lubię, ktoś jest mi bliski, kogoś znam. I ci influencerzy, którzy wchodzą tymi bocznymi drzwiami, ci, którzy pokazują te swoje kanapki, te swoje śniadania, te swoje farby, które farby nakładają na włosy codziennie inną i jakby pół godziny nakładania farby na włosy, no rzeczywiście dzieciaki to oglądają, to są właśnie ludzie, którzy potrafią wytworzyć takie poczucie w innych, ich w swoich równolatkach, że no, to oni są sąsiadami. Nasze dzieciaki coraz trudniej wchodzą w relacje interpersonalne, a internet jest taki bardzo bezpieczny, bo z różnych powodów oczywistych. No i to działa właśnie tak, a badania pokazują, że im więcej jest tych followersów, im więcej jest tych lajków i serduszek, tym większa jest siła oddziaływania. To już jest z kolei jakaś socjologiczna matematyka, która po prostu działa tak, jak działa. Dlaczego dzieciaki wolą złe żarcie niż zdrowe? No to jest kolejne pytanie, ale myślę, że na nie nie odpowiemy. Po prostu jesteśmy tacy jako gatunek. No, co prawda młode pokolenia wnoszą taką fajną energię. Wnoszą trochę lepsze wybory, wnoszą trochę lepsze kompetencje społeczne, trochę lepsze kompetencje psychologiczne. I podobno jednak troszeczkę im się przesuwa w stronę zdrowego żarcia, ale chyba nie aż tak bardzo, żeby to w statystykach przeważyło. Powyżej tych 50%.
1: Zobaczymy może tę rewolucję i następującą po niej kontrrewolucję. Jednak wygra ta kontrrewolucja, bo ostatnio w oczy wpadły mi takie właśnie przekazy influencerów dotyczące mody fast fashion, która właściwie w tej chwili produkuje mikrotrendy, czyli rzeczy już nie modne pół roku, tylko modne 2-3 tygodnie. A nawet młodzi ludzie selekcjonują się na podstawie osób, które ulegają tym mikrotrendom, na które reagują firmy produkujące taką bardzo szybką i nieetyczną modę, a osoby, które wybierają nie. Stosunek do sztucznej inteligencji, czyli uważanie jej za szkodliwą, czy też za przydatną. Dystans do tej sztucznej inteligencji, to wszystko dzieli młodzież i raczej bym jej tego wszystkiego do jednego worka nie wrzucał. Na pewno bym chyba nie wrzucał. Natomiast nie ulega kwestii, że influencerzy bywają dla nas ważni. Czy panie są gotowe powiedzieć, przynajmniej liczbowo, ilu influencerów macie w swojej orbicie i ilu ufacie? Bo ja tak policzyłem i wychodzi mi z 10-15 od mody przez sztukę, po sprawy medialne, po no właśnie taką naukę popularno-naukowe rzeczy i bardzo sobie cenię, ale przyznam, że nie weryfikowałem ich na przykład do takiego odczuwania przyjemności. Nie ma tej weryfikacji, którą na przykład przechodzi dziennikarz, tak jak ty, Martyna, no żeby się dostać do polityki, a później kierować różnymi rzeczami w tej polityce, no to jednak musiałaś zostać sprawdzona przez starą gwardię, prawda?
0: Nie wiem, co odpowiedzieć, bo dużo wątków się pojawiło.
1: Przepraszam. Jesteśmy jak na TikToku.
0: Tak.
1: Chodzi mi o to, że nie weryfikujemy tych osób, które są przez nas obserwowane.
0: I to jest sedno. Tak, ale to jest sedno, bo zobaczcie, my znowu mówimy o dwóch grupach, czyli o ludziach, którzy coś na jakiś temat wiedzą. Ja też pewnie bardzo szanuję około 10-15 osób i to jest taka ilość osób, którą można sobie jeszcze wyobrazić. To jest też taki ciągle wioskowy rozmiar, a nie międzygalaktyczny. Natomiast raczej większy wpływ mają ludzie, którzy są, którzy pokazują, którzy sprawiają wrażenie, że się współuczestniczy w ich życiu, ale oni to nie są ci ludzie, o których mówisz. To nie są ludzie, do których warto zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam fajnego w nauce słychać, albo co tam fajnego w grzybach na przykład, albo gdzie byśmy tu jeszcze mogli zajrzeć.
1: To teraz Katarzyna, ty masz sama będąc w jakiś sposób influencerką, no ale ja socjolożki.pl traktuję jako influencerki zdrowego rozsądku i fact-checkingu, dlatego też zapraszam cię i Dorotę bardzo, bardzo często do audycji w Radiu 357, bo właśnie tam jest takie sprawdzam. W socjolożkach.pl jest takie sprawdzam, tak? Ludzie mówią, sieć mówi i wy po prostu rzucacie to na badania czy na teorie, które no, są, mają poważne podstawy. A jednak pewnie no, kogoś tam masz w swojej orbicie.
2: Tak, no oczywiście, że mamy w swojej orbicie kilkanaście osób, które obserwujemy, sprawdzamy to, co mówią i szanujemy ich autorytet. Ale też są to instytucje, na przykład Demagog, który jest bardzo dobrą taką stroną fact-checkingową. Mhm. Ale chciałam powiedzieć, że ten fakt bycia influencerów to jest bardzo takie... stąpanie po kruchym lodzie, bo możesz robić bardzo dużo, tak jak powiedziałeś, pracować po kilkanaście godzin i bardzo ciężko, ale wystarczy właśnie jeden błąd, który powoduje, że ludzie od ciebie odchodzą, tracisz followersów i tracisz ten swój autorytet, albo przynajmniej tracisz go na chwilę.
1: Ja zastanawiam się, czy w Polsce istnieje cancel culture, bo nawet influencerzy, którzy mieli na pięku z prawem, którzy gdzieś tam w pewnym momencie no naprawdę tracili to swoje nazwisko, później je odzyskiwali, to się różnie toczy, jeśli chodzi przynajmniej o influencerów, którzy też pokazują swoje życie osobiste, bo to też jest oddzielna historia z influencerami. Czyli dlaczego wierzymy, że to są ludzie, którzy tak naprawdę są jednymi z nas, bo to już zostało powiedziane, ale dlaczego też oczekujemy, że będą bardzo, bardzo precyzyjnie wykonywali, no nie wiem, działania moralne, działania zgodne z prawem, działania, które są... no nie wiem. No tak, moralne, to bym powiedział. Martyna?
0: Wiesz, ja myślę, że to trochę mi odbiegły myśli, bo pomyślałam o Marcie Stewart, która rzeczywiście wylądowała w więzieniu, a potem z tego więzienia wyszła w glorii i chwale, ale wiesz, to wynikało raczej z tego, że ona potrafiła unieść to doświadczenie i to jest pewnie taki test dla influencerów, czy tudzież celebrytów, którzy spadają z piedestału, czy oni to potrafią opowiedzieć w sposób sensowny. No, czy Janusz Palikot potrafi opowiedzieć w sposób sensowny swój upadek? Tego nie wiem. Natomiast Marta Stewart na pewno była w stanie to zrobić i to spowodowało, że wróciła na te influencerskie salony, acz chyba też nie do końca już chciała na nich być. To zdaje się, że to gdzieś tam dalej się potoczyło. A jeśli chodzi o to, dlaczego się spada, no to jest takim... Zobaczcie, bo to jest to, do czego wracamy. To znaczy spada się wtedy, kiedy... Bo my z influencerami wchodzimy w osobiste relacje, zwłaszcza jak jesteśmy dzieciakami, tak. Jak to są ludzie, którzy robią naleśniki. I to generalnie o to chodzi. Jak zaczynamy podejrzewać na przykład, że oni nas kupują, a nie są wcale z nami w żadnej relacji, no to wtedy jest ten upadek. No ale życie jest długie. My jeszcze influencerów mamy od, nie wiem, od ilu mamy, od dekady mamy influencerów.
1: Myślę, że dekada. Porządku, dla takiego uproszczenia na potrzeby tej dyskusji powiedziałbym, że to jest dekada. No dekada, 12 lat.
0: To jeszcze tak. Nie mieliśmy porządnych upadków i nie widzieliśmy, jak one się zbierają, więc jak to będzie, to się pewnie okaże za jakiś czas. Tak.
2: Ale są te mikroupadki, zobaczcie, jak była influencerka Natalia Janoszek, której nikt nie sprawdził jej bollywoodzkiej kariery, dopiero pojawił się Krzysztof Stanowski, nasz szeryf internetowy, i ona zniknęła. Zniknęła tak, właśnie
0: Caroline
2: z tej Derpieński. Naszej...
0: Pamiętacie.
2: Tak, dokładnie, Karolin Derpieński, czy teraz mamy sytuację po aferze z... filmem Nigdy w życiu i kto ma zagrać Tosię. I pamiętamy wypowiedź pani Doroty Szalongowskiej skierowaną do Joanny Jabłuczyńskiej. Ona ją oczywiście przepraszała później, ale to już nie zostało zauważone, nie zostało uznane za szczere, autentyczne. I później czytałam komentarze na profilach TVN-u, jak wypowiadano się na temat jej programu, że powinni zmienić prowadzącą, że ona już nie powinna się wypowiadać, więc to gdzieś tam promieniuje to, w jaki sposób my się zachowamy.
0: I to jest... Zobaczcie, mieliśmy taki spektakularny upadek. Przepraszam, że się ekscytuję, ale to bardzo ekscytujące jest rozmawianie o influencerach. Zobaczcie, przypomnijcie sobie historię Davida Beckhama, który nie strzelił bramki i tą straszną, jakby tą straszną nagonkę na niego. Tam było jakieś stanie pod jego domem, tam były groźby śmierci. Nie był w stanie wyjść na ulicę ze swojego domu, bo to była siła upadku influencera. I zajęło to co prawda parę lat, ale to jest znów osoba bardzo poważana, zapraszana i właściwie nikt już nie pamięta tamtego okresu. Tak. Więc zdaje się, że to też jest taki model, który faluje raz górka, raz dół, jeśli ktoś potrafi przez to przejść, jeśli potrafi to utrzymać, bo niestety znam też przypadki ludzi, którzy nie potrafili, nie będę już przywoływać nazwisk, ale mieliśmy w ostatnich latach takie przypadki dużych karier, dużych oskarżeń i nie do końca, znaczy po części prawdziwych, ale być może trochę za dużych jak na skalę problemu. I takie przypadki ludzi, którzy nie pozbierali się z tego.
1: Tylko mnie interesuje w tym kontekście, specjalnie wyczekałem ten moment, żeby powiedzieć, no dobrze, ale w tej jednej z afer internetowych, możemy je bagatelizować, tylko że tym żyjemy i to pokazują algorytmy, że autorka programu o meblowaniu nagle zostaje... ukarana za coś, co nie ma z meblami nic wspólnego, czyli zupełnie inaczej ją traktujemy. Już nie jest osobą od meblowania, czyli no wnętrzarskim autorytetem, co by było zrozumiałe, tylko jest autorytetem właśnie córka swojej matki, osoba, która prezentuje publicznie przemocowy język. I za to zostaje ukarana, czyli czy to pytanie jest na wyrost i specjalnie prowokacyjne, czy autorytet, przepraszam, czy influencer to jest taki nowy święty, świecki, żyjący, tu i teraz, sprawdzalny.
2: Katarzyna. Nie powiedziałabym, że nowy święty. Raczej taka osoba, wobec której my stawiamy pewne wymagania i sobie budujemy obraz tej osoby. I jest tak, że pewnych rzeczy nie wypada mówić. Ten język właśnie, czy przemocowy, czy taki jak tutaj został zastosowany w tej wypowiedzi, mimo tego, że prywatnie możemy sobie gdzieś tam u cioci na imieninach takie teksty gdzieś tam puszczać. To samo się stało z panią Ewą Wojdyło przecież, która... wygłosiła dosyć taką mocną opinię na temat Igi Świątek i powiedziała niedawno, że ona przestaje występować w podcastach, bo to za dużo ją kosztuje. Więc to trzeba uważać na słowa. Więc my sobie budujemy obraz tej osoby nie na, że tak powiem, wizerunek kogoś świętego, tylko kogoś, kto ma pewne zasady, ma kręgosłup moralny, może być w jakimś tam obszarze wzorem dla nas. Jeżeli gdzieś tam się pojawi rysa na tym wizerunku, no to jest nam ciężko później nie obejmować opinii na temat tej osoby tak w całości, tak, bo nie tylko skupiać się na tej konkretnej wypowiedzi, ale już na całym obszarze życia tej osoby.
1: Martyna, zapytam cię teraz o to samo, tylko że tak może inaczej. O to samo, ale inaczej. Czy to jest tak, że jeżeli ten influencer jest jakimś naszym kumplem, jakimś naszym osobą, którą zapraszamy do swojego domu, bo on zaprasza nas do swojego domu, to jeżeli on działa niemoralnie, popełnia jakiś błąd, to tak naprawdę my się wściekamy o swoje udzielone mu zaufanie. Może to jest właśnie przykład Książula, że my jesteśmy wściekli na siebie, że wierzyliśmy, że on do końca życia będzie te kebaby jadł niezależnie i w ogóle nie weźmie za to grosza, a tylko będzie dostawał pieniądze, bo akurat zarabianie pieniędzy nie jest problemem, ale że będzie po prostu je brał z odsłon albo z jakichś tam reklam przypadkowych.
0: Tak, to wraca wątek, o którym już mówiliśmy, że w naszej kulturze, w naszym takim może i niewerbalnym języku osobista relacja, bliskość i pieniądze to są rzeczy, które mało się łączą i rzeczywiście ten komponent zarabiania finansowego wprost na nas powoduje, że unieważniamy jakieś więzi, a skoro ich nie było, to znaczy, że zostaliśmy oszukani, bo my zainwestowaliśmy czas, emocje, zainteresowanie, a tutaj co? A tutaj w ogóle nie chodziło o nas, więc tak pewnie te mechanizmy działają. Natomiast ja też bym się zastanawiała nad tym, co to właściwie znaczy błąd i to znaczy zachowanie niemoralne, bo zobaczcie, jak to się zmieniło i jakie nieostre są kryteria, nie w tym sensie, że my straciliśmy ostrość, tylko że one w ogóle są nieostre. No bo jeśli mamy tą wspomnianą już Mercedes Blanche, która jakby staje się celebrytką z OnlyFansa, albo na przykład, mieliśmy inny przykład, czyli Sydney Sweeney i ta historia związana z jej występem. No, czy to jest moralne, czy to nie jest moralne? Czy tak w swojej kuzynce powiedzielibyśmy, to no, prześwietnie, no, zarabiasz pieniądze, czy też jednak coś jest nie tak. To są rzeczy, które nie są łatwo katalogowalne. Rzeczywiście wywołują jakiś rodzaj takiego emocjonalnego zawirowania. Czasami to wiąże się z tym, okej, no to w takim razie może nie jest to taka mi najbliższa osoba, ale potem gdzieś tam przychodzą te burze. Pomóżcie mi to jakoś ponazywać.
2: Mamy coś takiego jak teorię naruszenia oczekiwań, czyli właśnie Książulo, tak, czy inne postaci z tego naszego firmamentu, nie wiem, jak influencerskiego, ustalają jakieś zasady, tak, mówią, że są takie, także nie wiem, na przykład nie będą wchodzić w jakieś współprace gastronomiczne i nagle taka osoba łamie normę czy zasadę, którą sama ustanowiła. To wtedy faktycznie odbiorcy reagują z takim dużo mocniej niż można by było się spodziewać i ten zawód taki zadany przez kogoś, komu ufaliśmy, boli najbardziej. My to kiedyś nazwałyśmy takim kościołem internetowym, że mamy ustanowione pewne moralne zasady i też funkcjonujemy w bańkach. Jeżeli te zasady zostają złamane, ktoś wypowie się nie tak, to te reakcje są bardzo takie ostre, wyraziste. Nie ma tutaj szarości, tylko jest czarne albo białe. Bo ta niemoralność istniała zawsze, tylko teraz mamy media społecznościowe, gdzie jesteśmy wystawieni na ocenę non-stop. Ja jestem świeżo po obejrzeniu serialu na Netflixie Na wschód od Edenu. Uwielbiam tą książkę. I ta główna bohaterka jest do szpiku kości zła. Ale oceniają ją tylko osoby z jej najbliższego otoczenia. Gdyby teraz żyła, to pewnie by była, właśnie funkcjonowałaby na OnlyFansie, może by była oceniana tak jak Sydney Sweeney poprzez to, jak wygląda, jak ma kobiece kształty, czym się zajmuje i bardziej pewnie by ją utożsamiano z bohaterką Euforii, w której grała, niż z żywym człowiekiem.
1: Ja być może uporządkuję dla niektórych z Państwa. Sydney Sweeney jest w tej chwili jedną z najpopularniejszych gwiazd, aktorek młodego pokolenia. Występuje w bardzo dobrze oglądanych, popularnych i filmach, serialach i różnych innych produkcjach. Do tego jest osobą, no nie mnie oceniać urodę, natomiast to taki
2: atrakcyjna.
1: Piękna kobieta jest atrakcyjna, tak? I z tej atrakcyjności robi też swój atut. Ostatnio rozpaliła internet, jak to się mówi, czyli wywołała jakąś tam formę burzy, występując nago w reklamach pewnej firmy, której zresztą jest współudziałowczynią i wystąpiła w tych reklamach nago, pozując jako sportsmenka, co wywołało i ogromne protesty właśnie sportsmenek, które poczuły się seksualizowane. Natomiast też porządkując, platforma OnlyFans to jest taka platforma dzielenia się zdjęciami raczej o charakterze erotycznym, ale nie tylko. To funkcjonuje na zasadzie dobrowolnych datków albo ustalonych z góry datków i czyni przynajmniej z części kobiet na świecie, czyni z nich osoby bardzo, bardzo zamożne. To tak tytułem.
0: Zarobki czołówki OnlyFansów są wyższe niż całożyciowe zarobki gwiazd sportu największych. No to
1: tak no więc właśnie. Ciekawa wiadomość od pana Mateusza z Grochowa, który bardzo, bardzo symptomatyczna wiadomość. Bardzo dziękuję na tekstówki. Otóż pisze, moim zdaniem, jeśli tematyka przedstawiana przez influencera jest wartościowa, to niech robi to dla ogólnego pożytku. Bardzo proszę panie o komentarz, czyli przypisywanie komuś takiego, że ma to robić, tak? Jak ma talent, to tak, jak Marek Kondrat ma talent, to ma grać. A Marek Kondrat powiedział, że nie będzie grał, ale ludzie powiedzieli, że ma talent, to ma grać. I ja mam wrażenie, że tu jest ten sam mechanizm. Przy czym pan Mateusz, pozdrawiam serdecznie, na końcu pisze, może jestem już stary, usprawiedliwiając się przed tym takim tokiem myślenia, jak rozumiem, wiele osób dojrzałych powie właśnie, że coś takiego, są bezradni trochę wobec tej dynamiki internetu. Martyna.
0: Tak, a ja myślę o jakby drugim końcu tej samej historii, którą sobie opowiadamy, bo my mówimy o tym, mówimy o influencerach patrząc z perspektywy ich odbiorców, a zobaczcie jakby jaka to jest wielka rewolucja w dziejach ludzkości. Mieliśmy na początku takie zdjęcia gdzieś tam na kliszy, trzeba było je wywoływać, jakie to było przeżycie mieć zdjęcia w albumie. Potem można było mieć zdjęcia z cyfrówki, ich było ich coraz więcej, a dzisiaj każdy może otworzyć sobie Facebooka i w tym z Facebooku być, istnieć. To znaczy istnieje się, jakaś potrzeba nasza trafia w taki cudowny świat, gdzie może się realizować właściwie bez przeszkód. No i rzeczywiście może to jest trochę przypadek, że część z nas, którzy tak strasznie potrzebują po prostu być za pomocą sieci, potem zostaje influencerami. Może to musi być po prostu, bo jesteśmy ludźmi.
1: No, to jest z drugiej strony zaszłaś, to do Katarzyny wrócę. Czy jest tak, jak pisze pan Mateusz, że jest jakaś, nie wiem, powinna być może rada starszych nawet, która mówi, słuchaj, ty jesteś influencerem, ja bardzo proszę, żeby pan, panie Mateuszu, nie zrozumiał tego jako drwinę, bo ja gdzieś też mam to w głowie takie myśli, że jeżeli influencer robi coś pożytecznego, to niech działa i propublico bono najlepiej, no tam powiedzmy z jakimiś drobnymi na codzienne wydatki, ale to wtedy jest dobrze, a jak na przykład piłeczkami żongluje albo włosy czesze, to już wtedy to jest głupota i rzecz niepożyteczna. Jak ty byś to skomentowała?
2: Wiesz co, to jest niewykonalne, jeżeli poświęcasz się temu i jesteś tym influencerem, który ma jakiś potencjał, żeby robić coś pożytecznego, to albo ta osoba ma inne, odrębne źródło utrzymania, tak jak my mamy firmę badawczą i to jest nasze źródło zarobku i możemy sobie hobbystycznie uprawiać influencing na socjolożkach, na Instagramie. To wtedy okej, natomiast no, nie można wymagać od kogoś, żeby robił coś za darmo, bo to po prostu zabiera czas, energię, myśli i naprawdę jest bardzo, bardzo angażujące.
1: Czy takie pytanie sobie przygotowałem, zanim przejdę do pewnego azjatyckiego kraju, który wymyślił coś na influencerów. Czy może popularność jest kompetencją, czyli takim soft skillem, jak to się dzisiaj w korporacjach mówi, tak? Że, no nie wiem, jedna osoba łatwo nawiązuje kontakty, druga jest, szybko działa w stresie, trzecia jest pracowita, kiedy, no właśnie, jest presja jakaś, tak? To są rzeczy, które na umowach, na rozmowach o pracę mówi się jako swoje kompetencje albo jako rzeczy, które są zaletami. To może właśnie popularność też staje się taką zaletą. Łatwo umiem zrobić tak, żeby ludzie mnie w internecie słuchali. To znaczy, że mam kompetencje do bycia influencerem. Martyna?
0: Tak, ona z pewnością jest kompetencją, a poszłabym nawet dalej tym tokiem myślenia, bo popularność w tym ujęciu jest bardzo świadomie robioną codzienną, dużą pracą. I ta praca przynosi efekty albo nie przynosi, bo rzeczywiście to może być tak, że zaczynamy to influencerowanie, czy nie, zaczynamy pokazywać się na Facebooku. Może mówimy o kanapkach, a może mówimy o grzybach, bo się akurat na tym znamy, a może o nauce, a może o czymś co robimy. I jeśli to zaczyna tak raczkować i coraz bardziej się rozchodzić, to przychodzi ten moment, kiedy to rzeczywiście już jest ta kompetencja, która już istnieje, musi też dostać ten aspekt wysiłku, ale też takiej jakby kompetencji zawodowej. Więc to nie jest nie tylko kompetencja osobista, ale też zawodowa i potem już można mieć na przykład socjolożki albo coś, co żyje i co powoduje, że człowiek potrzebuje jednak ten kolejny odcinek stworzyć, nawet jeśli jest 21 i on już właściwie to wolałby się zająć czymś innym. No ale nie może, no bo jakby część... Bo ten zawód, który jest też tożsamością, upomina się o uwagę.
1: Mhm. Dobrze, rzeczywiście. Już dochodzi 22, a my tu sobie dyskutujemy, zamiast robić różne rzeczy. Gratulacje, ale przekazuję pytanie do Katarzyny. Popularność kompetencją? Nową?
2: Popularność tak, absolutnie jest kompetencją. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tych różnych kapitałach, które mamy. To wymyślił socjolog Pierre Bourdieu, że mamy kapitał ekonomiczny, który jest, no to są pieniądze, tak, to są nasze wszelkie ruchomości i nieruchomości, ale też mamy coś takiego jak kapitał symboliczny i tym kapitałem symbolicznym jest właśnie uznanie, prestiż, to, że my jesteśmy znani, popularni, ale również kapitał społeczny, czyli cała nasza sieć różnych wpływów i tym naszym kapitałem społecznym influencerów są odbiorcy, którzy są ich wiernymi fanami albo osobami, które zauważają ich potknięcia. Czyli absolutnie tak, to jest nowa kompetencja.
1: Zostało nam 2 minuty. To tylko powiem, że pół roku temu podczas tutaj audycji wieczornej była rozmowa o tym, że Chiny postanowiły pewne rzeczy związane z byciem influencerem regulować. Zakazały wypowiadania się niezgodnego z prawdą, osobom, które działają w 4 obszarach. To polityka, zdrowie, ekonomia i to 4 zapomniałem, ale to bardzo ważna kwestia. I tam są gigantyczne kary. Potrafią, no tak, to więzienie, kary finansowe. Czyli Chiny postanowiły uregulować sprawę influencerów, przynajmniej w tych kluczowych kluczowych sprawach, żeby nie robili kuku ludziom, krzywdy, nie, żeby nie robili tego typu rzeczy. I zaraz pojawiła się kontra, zaraz. To my tutaj w Polsce państwo totalitarne stawiamy jako przykład. No i rozpoczęła się dyskusja, której przysłuchiwałem się z ogromnym zainteresowaniem. I teraz na koniec mamy naprawdę minutę. Czy my mamy brać jednak przykład z Chin i powiedzieć Szymon, do Szymona Nyczkę, książula, nie wolno ci promować pizzy, bo ona może nie jest zbyt zdrowa. Co panie o tym sądzą? Martyna Bunda.
0: No dobra, no to wracamy do osoby, która może jest influencerem, może nie jest, czyli do Rafała Brzoski, bo oczywiście jak Chiny o czymś takim mówią, to my sobie przypominamy politykę jednego dziecka i myślimy sobie, kurczę, tak, może nie, zwłaszcza, że nie wiadomo, kto to ma weryfikować, ale z drugiej strony my mamy znacznie większy problem z tym nadużywaniem twarzy, nazwisk, nieprawdy, jakby z żerowaniem na nieprawdzie w internecie i żerowaniem na influencerskości w internecie, co nie dotyczy samych influencerów. Zobaczcie, to są miliardy złotych, które kradną, które zostały ukradzione no nam, naszym znajomym, naszym kolegom, naszym babciom, naszym dziadkom. I nie mamy do tej pory żadnych rozwiązań, które mogłyby nam przed tym ochronić. Europa też ich na razie nie ma, więc
1: nie
0: może nie należałoby tego dziecka z kąpielą wylewać, tylko można byłoby spróbować się nad tym zastanowić.
1: To na pewno jest ten moment. Katarzyna Krzywicka z Dunek. Ostatnie zdanie. Chiny to wzór?
2: Nie, myślę, że nie do końca wzór, ale moim zdaniem powinny być pewne regulacje związane z tym, co się pojawia w internecie, chociażby kwestie dotyczące sharentingu, czyli pokazywania swoich dzieci, ale też reklamowania chociażby leków czy suplementów. Mm-hmm. Bo to jest coś dużo bardziej groźniejszego niż to, czy ktoś zje raz na jakiś czas pizzę z żabki sygnowaną przez książula.
1: smacznego lub niesmacznego, to państwo już sami ocenią, życzą prowadzący audycję Marcin Klimkowski, realizujący Szymon Kuliś oraz gościnie Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożki.pl i Martyna Bunda, polityka, dziennikarka, autorka książek. Bardzo dziękuję za poświęcony czas wszystkim zgromadzonym. Dziękuję.
2: Dziękujemy.

Dobry wieczór, minęła 22. Przed mikrofonem Łukasz Dunaj, za konsoletą Szymon Kuliś. Witam was serdecznie w 290. wydaniu Włącz ten hałas.

Tony Iommi, Storm Watcher, nowy singiel z zbliżającego się wielkimi krokami nowego albumu gitarzysty, ex-gitarzysty Black Sabbath, From the Dark. Tak będzie, taki nosi tytuł ten album, a singiel z udziałem, tak jak i cała płyta, Jorna Lande. I myślę sobie, że dla tych wszystkich z was, którzy najbardziej cenią w twórczości Black Sabbath okres z Dio lub ten późniejszy jako Heaven and Hell, no to będzie to płyta na pewno warta grzechu. 23 października została wyznaczona premiera. 23 października, a co się wydarzy 31 października? Halloween i oczywiście po raz kolejny trzecia edycja Metal Topu. Już można. Już można głosować. I bardzo, bardzo do tego gorąco zachęcam. Wszystkie zaraz wam szczegóły podam. To, co już można zakomunikować. Trzeci top, Metal Top Radia 357 od 19 do północy w Halloween, a później jeszcze dwugodzinny dodatek w postaci potopu od północy do drugiej. Tak więc, jeżeli dobrze liczę, to będzie 7 godzin metalu na antenie Radia 357. Jedyna taka sytuacja chyba w polskim tak zwanym eterze. Tak więc tym bardziej z wielką przyjemnością i dumą zapowiadam trzecią edycję tego wydarzenia. Kto prowadzi? Kto prowadzi, moi szanowni koledzy? Mateusz Fusiarz, Robert Zembrzycki, Marcin Klimkowski i moja skromna osoba. Tak więc będzie nas czterech, ale nie wiadomo, czy nie będzie nas troszkę więcej, również jeżeli chodzi o osoby być może zaproszone, być może również naszych członków redakcji muzycznej Radia 357. Mam nadzieję, że też kilka niespodzianek się znajdzie. Już też oczywiście chciałbym dodać, bo to jest niezwykle ważne, że troszeczkę się poszerzyła ta pula utworów do głosowania względem poprzedniego roku. Tym razem jest tych utworów 808, co symbolizuje generalnie obfitość i przy tym się może zatrzymajmy, że właśnie takie jest znaczenie tej liczby i zwiększyliśmy również mistycznie liczbę głosów, które może oddać każdy zalogowany uczestnik tego topu. Każda osoba, która będzie chciała zagłosować, może oddać 44 głosy, a imię jego. Tak, dokładnie tak. top.radio357.pl to jest ten adres, pod którym już można w tej chwili rozpocząć głosowanie. Strona działa, od 22 ruszyła, tak więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, a będzie można zagłosować chociażby na ten wspaniały utwór.

Morbid Angel Immortal Rights. Na ten utwór oraz 807 innych można oddać swoje głosy w trzeciej edycji Metal Topu top.radio357.pl. Można się również namyślać, to znaczy oddać swoje głosy i potem przejść do świątyni dumania i można też stwierdzić, że hej, jednak zmienię te swoje pierwotne typy i wybiorę mniej znane piosenki i zmienić to i wysłać jeszcze raz. Można wszystko. Nasz niezawodny dział CRM-ów, osobie Filipa Szuchty, który, bo wiecie, za tym wszystkim stoją ludzie, to się samo nie robi, nie pojawiło się na naszej stronie, tak więc za kolejną edycją Metal Topu również stoi szereg osób. To jeszcze będzie oczywiście czas i miejsce, żeby tym wszystkim osobom dziękować, ale już dostaję raport, że pierwsze głosy spływają. Launch tak zwany przebieg pomyślnie, nic nie wybuchło. Bardzo się cieszymy, zwłaszcza z tej ostatniej informacji, że nic nie wybuchło i Radio 357, jak i strona nadal funkcjonują. A teraz światowa i polska przedpremiera nowego singla Wii.

To był Włas. Nowy singiel formacji V. No i zmienia się nam ten zespół. Pewnie jakby powiedziała wokalistka Maria, wypuszcza nowe odnóża i dużo więcej w ich nowych utworach. No właśnie takiego, nie chcę powiedzieć grunge'u, bo to jest pewnie troszeczkę krzywdzące, ale na pewno nie jest to muzyka, która stanęła w miejscu i absolutnie wymyśla się na nowo, kombinuje, chociażby też przez rozszerzenie składu z 3 osób do 4. Dołączył niedawno basista Grzegorz Drut, Włodek z Narbo Dakal, tak więc no, są to ciekawe ruchy i bardzo, bardzo z ciekawością będę je obserwował. Już od listopada grupa na koncertach w Polsce, ale to jeszcze będzie o tym okazja, aby mówić. Nowy album Protisty, również tak jak album Tony'ego Iommi'ego 23 października. A my teraz gramy pod te ogłoszenia Mystic Festiwalowe.

Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem Converge byli w Polsce, ale najważniejsze, że przyjadą w przyszłym roku. Jest to kolejny ogłoszony zespół na przyszłorocznej edycji Mystic Festivalu. Oprócz Converge, Lorna Shore, Vatine i Green Lung to kolejne cztery asy, które ze swojej talii odsłonili dzisiaj organizatorzy Mystic Festivalu. No właśnie, Green Lung. Posłuchajmy.

Catherine Long, Dance to the Grave. Jeszcze wracając na chwilę do Converge, ten zespół, między innymi ten, został dodany do puli wykonawców, na których można głosować w trzeciej edycji Metal Topu. Dodany został również zespół Faith No More, o który bardzo wiele osób się dopominało. Headliner, przypomnę, przyszłorocznego Mystic Festivalu, jeden z, jak przypuszczam. Słuchacz Bartek pisze, że kompletnie nie rozumie, po co umieszczać w głosowaniu takie kapele jak Immortal, Immolation, Emperor, Coroner, wiele, wiele innych, ponieważ absolutnie nie mają szansy na wybrzmienie w topie. Pewnie w ścisłej czołówce rzeczywiście te szanse są niewielkie, ale wyobraźmy sobie, że nie ma ich w tej puli do głosowania, no i wtedy byłoby pewnie co najmniej przykro. Następny zespół, następna nowość, której słucha się niestety ciężko i nie ma to nic wspólnego z jakością tego nagrania.

This Fear, Early Graves. A tytuł nowej płyty tego zespołu to The Last Nail. I płyty bardzo szczególnej, ponieważ nie ma już z nami Tomasa Lindberga, wokalisty i perkusisty Markusa Andersona. Obu zabrała choroba nowotworowa, ale zdążyli jeszcze udokumentować swoją pracę z This Fear właśnie na tym albumie, który jest pierwszym materiałem od prawie dwóch dekad z właśnie premierowym materiałem od prawie dwóch dekad. A teraz zapnijcie pasy.

Army of Dogs. Francuzi z Profanation całą swoją filozofię zawarli w tytule swojej debiutanckiej płyty Ultra Noise Warfare. Tym ultrahałasem udało mi się już zarazić redaktora Klimkowskiego. Mam nadzieję, że to się będzie rozprzestrzeniać. A za chwilę dwie nowości, które powinny ucieszyć fanów takich bardziej progresywnych black metalowych brzmień.

Enslaved Tales of Trees, a wcześniej coraz bardziej zaskakujący Wayfarer. Na Enslaved też można zagłosować. W sumie można nawet oddać wszystkie swoje głosy na reprezentantów norweskiego black metalu. Kto bogatemu w 44 głosy patronowi zabroni, wszystko można. top.radio357.pl. Zachęcam do głosowania. Trzecia edycja Metal Topu odpalona. A za chwilę, no może ci powiedzieć, że troszeczkę już wymiękam na starość, ale nie mogę się jakoś od tej płyty uwolnić i szczerze mówiąc nawet nie bardzo próbuję.

The Ocean Departure Song z albumu Solaris, który na tę chwilę wydaje mi się w ogóle najlepszym w dorobku tej niemieckiej grupy. Jest takie miejsce na Facebooku z rzesza sympatyków audycji Włącz ten hałas. Przynajmniej mam taką nadzieję, że sympatyków. Przy okazji pozdrawiam serdecznie administratorów, jak i wszystkie osoby zrzeszone w tej grupie. I tam się właśnie pojawiło takie fajne zdanie. Nowością świeczka Kronosowi Ogarek i za chwilę utwór, który w zasadzie no, wypełnia to zdanie w 100%. Do 23:00.

Venom, Too Loud for the Crowd z albumu koncertowego Eine Kleine Nachtmusik, który jest chyba szczególnie bliski polskim metalowcom, ponieważ w 80, na przełomie 86-87 ukazał się w wersji winylowej dzięki wydawnictwu Tone Press. Podobno zdarzały się takie sytuacje, ponieważ album był dostępny wówczas w księgarniach, które można powiedzieć, że stanowiły substytut sklepów muzycznych, że podobno zdarzały się sytuacje, że album kupowali melomani zwiedzeni tytułem Eine kleine Nachtmusik, który został zaczerpnięty z dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. No i po przyjściu do domu i w położeniu płyty na gramofonie czekała ich bardzo, bardzo niemiła niespodzianka. Konrad Kronos Land odszedł kilka dni temu. Informacja jego śmierci pojawiła się w przestrzeni publicznej 1 października, ale podobno śmierć nastąpiła kilka dni wcześniej. Na życzenie, na wyraźne życzenie rodziny ta informacja po prostu nie była upubliczniona. Nie podano również przyczyny zgonu, ale to w tej chwili jest najmniej ważne, bo odszedł człowiek, który miał niebywałą charyzmę, wielką osobowość. Mówi się o takich ludziach, że to była taka osobowość typu bigger than life. I Kronos właśnie taki był. Głośny, można powiedzieć, że w pewien sposób dominujący, że zawłaszczał sobie tą całą przestrzeń, w której się poruszał, w której przebywał. W zapowiedzi dzisiejszej audycji wspomniałem, że odszedł ojciec black metalu, pojawiła się szybka kontra, że o, wcale nie Kronos, bo Quarton z Bathory. Myślę, że to są takie dywagacje, które możemy sobie jakoś tam prowadzić, oczywiście z większym lub mniejszym zacięciem, ponieważ można też skontrować, że no, kto wie, czy tego black metalu w takiej formie, w której ten gatunek znamy do dzisiaj, nie wymyślił Thomas Gabriel Fischer i jego Hellhammer. Tak więc no, tutaj tych tropów może być więcej, ale niezaprzeczalnym jest fakt, że to Venom zatytułował jeden ze swoich utworów black metal i dał początek całemu nurtowi. I tutaj nawet nie o samą muzykę chodzi, ale o postawę, o tę rebelianckość, która emanowała z nagrań Venom i absolutne szarganie wszystkich świętości. Można powiedzieć, że credo życiowe Kronosa trochę się zawiera w tytule następnego utworu Live Like an Angel, Angel Die Like the Devil.

Live Like an Angel. Dla tych z was, którzy dopiero teraz włączyli, notabene, włączyli Włącz ten hałas, spieszę przypomnieć, że już wystartowała trzecia edycja Metal Topu, który będzie miał swój finał 31 października. Można głosować top.radio357.pl. Na Venom oczywiście również. Słuchacz Michał pisze w komentarzu na naszym profilu facebookowym, radiowym. Pozdrowienia z krakowskiego świetnego koncertu Coroner i nasuwa się taka refleksja a propos śmierci Kronosa. Spieszmy się oglądać zespoły, chodzić na ich koncerty, bo nigdy nic nie wiadomo. Ja też oczywiście serdecznie polecam Coroner, który jutro zagra w Warszawie. Kronos odszedł w wieku 63 lat, stanowczo za wcześnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak prezentował się na scenie, choćby podczas ubiegłorocznego występu na Summer Dying Loud, emanował siłą, pewnością siebie. No, to akurat nie dziwiło, bo Kronos bez pewności siebie to po prostu są jakieś... to się nie mogło wydarzyć. Natomiast chyba nikt wówczas, patrząc na Kronosa na scenie, nie pomyślał, że za rok już go może z nami nie być.

Countess Bathory, jeden z najbardziej ikonicznych utworów Venom. Miałem wielką przyjemność rozmawiać z Kronosem trzykrotnie. Dwa razy były to rozmowy telefoniczne. Co ciekawe, Kronos raczej stronił od nowych technologii, więc trzeba było dzwonić do niego na telefon już w czasach, kiedy wywiady na Zoomie lub innych komunikatorach były powszechne. On raczej nie stosował tego typu rozwiązań. Pierwsza rozmowa odbyła się przed koncertem, który się nie odbył, ponieważ przyszła pandemia, 2020 rok i wiadomo jak było. Potem rozmowa, chyba najdłuższa i najciekawsza, którą zapamiętałem, na 40-lecie albumu Black Metal. Wtedy ukazało się wznowienie tej płyty, drugiej płyty Venom, i dużo, dużo bardzo ciekawych anegdot na temat powstawania tego albumu. Myślę, że gdzieś można to znaleźć w archiwach Noise Magazine, bo tam został ten wywiad opublikowany. I trzecia rozmowa, którą odbyłem rok temu podczas Summer Dying. Był to wywiad, który był wywiadem wideo, ale z jakichś powodów nie udało się uzyskać autoryzacji tegoż wywiadu i chyba on na razie gdzieś tam ugrzązł i nie wiem, czy będzie kiedykolwiek opublikowany. No trochę szkoda, bo teraz nabrał zupełnie innego znaczenia. Kronos w rozmowach był rubaszny, taki trochę arogancki, ale też niezwykle spójny z tym swoim artystycznym wizerunkiem. On po prostu był tym Venomem, był tą samą postacią poza sceną i na scenie. Jeden z moich znajomych jakoś ostatnio udostępnił zdjęcie Kronosa, który siedzi na koniu w takim czarnym płaszczu i czerwonych butach długich pod kolano. No, nie każdy jest w stanie zrobić sobie takie zdjęcie i uważać, że wygląda się świetnie, ale akurat do Kronosa to pasowało.

0: Leave Me in Hell. Venom oczywiście miał największą siłę rażenia na początku swojej działalności. Tak bym powiedział, do płyty Possessed włącznie. Bardzo też lubię At War with Satan, który był albumem najbardziej ambitnym w tym wczesnym dorobku grupy. I kiedy Venom stanowiło trio Kronos, Mantas, Abaddon. Później wiemy, na przestrzeni kolejnych dekad bardzo różnie wyglądały te koleje losu zespołu. W ostatnim czasie doszło do już tak zupełnie kuriozalnej sytuacji, że mieliśmy kilka Venomów, które ze sobą konkurowały, które się wzajemnie jakoś tam zwalczały, tworząc jakąś taką coraz większą konfuzję, mam wrażenie, wśród fanów. Powstał Venom Inc., powstał Venom Mantasa, powstał jakiś jeszcze tribut dla Venom z udziałem współczesnych muzyków. Bardzo różne, bardzo dziwne rzeczy. Kronos trwał przy tej swojej nazwie, ciągnął historię Venom z dwoma innymi muzykami, ale oczywiście trudno zaprzeczyć, że to już nie było to. Po śmierci Kronosa cały świat metalu, co było też do przewidzenia, oddał mu hołd, od Nergala po Dave'a Grohla. A my właśnie teraz przypomnimy sobie dwa nagrania w wykonaniu innych zespołów, które ten hołd Venomowi złożyły, zanim było to modne.
1: Called Witching Hour!

Może jakością studyjną to nagranie nie szokowało, ale kto miał usłyszeć, ten usłyszał. Wersja koncertowa Witching Hour Slayer z gościnnym udziałem Roba Flynna z Machine Head. Nagranie z 1994 roku, koncertowe oczywiście, a teraz będzie słychać lepiej.

Paradise Lost w, mam wrażenie, zapomnianym już zupełnie coverze In Nomine Satanas. We wspomnianym już wcześniej wywiadzie, który przeprowadziłem z Kronosem przy okazji wznowienia Black Metal i 40. rocznicy tego albumu, zapytałem go o jego współczesne rozumienie tego terminu i o to, co mi odpowiedział. Moje rozumienie jest widocznie zupełnie inne, ponieważ ta muzyka wyrosła z rock'n'rolla. To był jego niechciany bankart. Zresztą popatrz, o czym my wtedy śpiewaliśmy. Nasze teksty emanowały rebelią, seksem, chęcią rozruby. Pisaliśmy otwarcie o szatanie i satanizmie, wiedząc, że dla mediów głównego nurtu jest to nie do przyjęcia. Ludzie się nas bali. Byliśmy prostymi chłopakami z proletariackich rodzin, żaden z nas nie czytał filozofów. Chcieliśmy tylko grać głośną, brzydką muzykę i robić przy tym show, jakiego inni bali się pokazać. Kiedyś ktoś mi puścił płytę tego typa, który zabił gitarzystę Mayhem. W życiu nie słyszałem nudniejszego gówna. To brzmiało, jakby grał jednym palcem na jakimś rozstrojonym syntezatorze. Myślę, że wiecie, o kim mowa. We wczesnym Venom nie było syntezatorów.

Warhead. Jeden z absolutnie moich faworytów, jeżeli chodzi o dorobek Venom. Zresztą ten zespół miał dużo świetnych utworów, które w latach 80. pojawiały się na singlach, a nie na regularnych albumach, ale potem oczywiście na tych przeróżnych kompilacjach, które są, jest ich dziesiątki, zostały skompletowane. A teraz utwór, który miał być wcześniej, ale coś mi się pomyliło. W każdym razie jest to też jedna z moich ulubionych kompozycji, z kolei z albumu wcześniejszego Black Metal, czyli Don't Burn the Witch.

Do pierwszej schizm Venom pierwsza schizma Venom nastąpiła w roku 1987, kiedy grupę opuścił oryginalny gitarzysta Mantas i Kronos z Abaddonem dokooptowali dwóch muzyków i wydali w 1987 album Calm Before the Storm. A później tak się zadziało, że w 1989 z kolei Mantas wrócił i z Abaddonem wyrzucili Kronosa. Powstał wtedy album Prime Evil, a na wokalu i basie pojawił się Tony Dolan, The Demolition Man. A Kronos rozpoczął solową karierę i pozostawił po sobie pewne nagrania. Nie wiem, jak często do nich wracacie, może nigdy, ale teraz jest ku temu świetna okazja.

zszokowani. Ja myślę, Kronos, I'll Be Back. Z albumu Dance in the Fire, rok 1990. Później był jeszcze jeden album, Rock'n'Roll Disease z 93. Venom powrócił w swoim oryginalnym składzie jako trio w 96. Później pojawił się album Cast in Stone, który nie był szczególnie udany, a w 2000 pojawiła się płyta bardzo dobra, zatytułowana Resurrection, która już niestety albo stety również nie została nagrana w oryginalnym składzie, bo wziął i odszedł Abaddon, a pojawił się na bębnach brat Kronosa. Ach, to telenowela brazylijska, w każdym razie może brytyjska bardziej. W każdym razie na ten skład, który nagrał album Resurrection, pielgrzymowaliśmy z moimi kolegami na festiwal Wacken w 2000 roku. Co tam się działo? Powiem jedynie tyle, że podróż była równie ważna, co osiągnięcie celu.

Long-haired Punks, a wcześniej Resurrection. Wiosną tego roku ukazał się nowy album Venom Into the Oblivion. Jak wszystko wskazuje, ostatni. Świata metalu zmienić nie mógł, ale myślę, że przez pryzmat odejścia Kronosa warto rzucić na niego przychylniejszym uchem.

Man and Beast z ostatniej płyty Venom. W jednym z wywiadów Kronos powiedział, w tym wywiadu, w którym ja miałem okazję przeprowadzić z nim: mam znakomity skład, nowy wspaniały album, który wkrótce usłyszycie, i mam gdzieś odcinanie kuponów. Jeszcze nie umarłem, nie mam zamiaru robić za żywego trupa w obwoźnym cyrku udającym Venom sprzed 40 lat. Poza tym pamiętajcie, nie da się wyrzucić diabła z piekła. Dziękuję za wszystko, Kronos, niech ci to piekło lekkim będzie, a ja też serdecznie polecam wam audycję mojego kolegi Jarka Szubrychta, Ciężko na sercu. Wiecie, gdzie jej szukać, tam dalsze in memoriam dla Kronosa i Venom. Do usłyszenia za tydzień, a dzisiaj żegnamy się utworem, którym nie mogliśmy się pożegnać innym, Black Metal.

0: Pogranicze dźwięków.
1: Tu Radio 357, Milena Krupińska, Artur Gaweł. Do godziny drugiej posłuchamy sobie muzyki.

No i niespodziewanie zaczęliśmy od Finiana Paula Greenola, czyli Finka, a to chyba dlatego, że ten pan właśnie maczał palce przy nowym nagraniu Misi Furtak, no i dlatego mi się przypomniał. Drodzy Państwo, mamy jesień, na szczęście jeszcze ciepłą, a jak jesień, to oczywiście nowości. Dlatego Fink nas dzisiaj nie opuści, bo posłuchamy sobie jego najnowszej płyty. No i sporo tych nowości u nas dziś będzie, ale zanim się rozpędzimy do roku 2026, to jeszcze rok 2003.

To Afro Celts Sound System, a w tym wypadku przy tej płycie Afro Celts, ale później wrócili do swojej oryginalnej nazwy Seed. Przeciekawa grupa reprezentująca wytwórnię założoną przez Petera Gabriela Real World Records. No i to oczywiście jeden z najważniejszych zespołów w ich katalogu. No to co? No to mieliśmy połączenie muzyki celtyckiej z zachodnioafrykańską. No to teraz te związki również będą, ale będzie je łączył, no właśnie, taki minimalistyczny rytm bębna.

Rok 2003, płyta Seed i klejnoty w katalogu Real World Records Petera Gabriela. Oczywiście ten zespół związany również z festiwalem WOMAD to Afro Salt Sound System. Przechodzimy, drodzy Państwo, do tych obiecanych nowości, no bo teraz tak cofnęliśmy się do roku 2003. Już tydzień temu prezentowałem przedskoczka płyty Septem. No i jest nowa płyta, cała, nowa, świeżutka. Laboratorium Pieśni.

Laboratorium pieśni i do Marciwten, czyli wezmę strzelbę, no i jeszcze dopowiedzmy, pójdę na polowanie. Tradycyjna pieśń albańska w wykonaniu naszych dziewczyn. No i płyta Septem, na której 7 melodii z 7 stron świata, o tak bym to oczywiście nazwał, są i kraje słowiańskie na tej płycie, i są i bałkańskie, a także bałtyckie. No a przede wszystkim są też piękne głosy 7 pań. Ta 7 na tej płycie krąży niesamowicie i się splata ze wszystkim. Wspaniałe, piękne głosy i instrumenty Aliny, Kamili, Lili, Magdy, Iwony, Aliny i Karoliny. To płyta Septem, proszę sobie koniecznie wrzucić ją do odtwarzacza, już jest dostępna. A my w tej audycji, czyli w pograniczu dźwięków, wracamy teraz na wyspę.

Ależ to jest rewelacyjne połączenie saksofonu i dud szkockich. Kanada i Szkocja dogadują się świetnie. Oto dowód. Colin Stenson, pejzaże saksofonowe i Bridgie Hamebull, transowe dudy szkockie. No i ta kolaboracja, ta współpraca, czy też właściwie projekt, ukazał się w postaci płyty we wrześniu tego roku. A przed nami kolejne dwa cuda, Snowfall i All the Light in the World. Koniecznie proszę teraz zamknąć powieki i sobie pomarzyć.

No i gdzie ta muzyka przy zamkniętych powiekach państwa doprowadziła? No bo mnie gdzieś na przykład dalekie łąki, morze, lasy Szkocji i Kanady. Pięknie się to łączy wszystko i rozmywa. Scottish Small Pipes i saksofon, Bridgie Hamble i Colin Stenson. To ich najnowsze dziecko muzyczne. Polecam do słuchania szczególnie nocą. To oczywiste. Pogranicze dźwięków w Radiu 357 to oczywiście ta audycja. To nasze kolejne nocne spotkanie. Jeśli ktoś chciałby do mnie napisać, no to proszę na maila artur.gawel@radio357.pl. Pogranicze dźwięków także na Instagramie. No to my teraz pędzimy do tego, żeby trochę się ożywić, chociaż będzie to ożywienie mroczne. Wybieramy się w podróż do Palermo z Nuarą.

0: No, bardzo lubimy takie rzeczy. Sycylijska nuara, która łączy tradycyjną muzę ze swojego regionu z elektroniką, a mi się wydaje, że to były raczej takie breakbeatowe rzeczy właśnie w tym numerze. No ale pięknie to wymiksowało się z elektroniką właśnie. Można oczywiście wpadać się w trans, no i pewnie też taki tutaj był zamiar. Canturi Surfarara, czyli pieśń robotników pracujących niegdyś w kopalniach siarki, to oczywiście za nami, a przed nami również pieśń robotnicza. Ja podejrzewam, że z regionu bardziej Trapani i Marsali, no bo tam są właśnie na południu saliny, czyli takie miejsca, z których odparowywuje się sól z wody morskiej. Chyba państwo kojarzą, są to takie małe baseniki.
1: Quello che andavano si mettia in testa, si mettia in biaia. Per quando tutti i gaetelli che arrivavano, i carriole che arrivano, si contavano bene. Che si contava fino a 22.

Nuara, czyli w taki sposób właśnie łączy się tradycja z nowoczesnością. Pieśni sycylijskie zawarte na płycie Rama. My jeszcze wrócimy do tego ciekawego albumu, ale teraz kolejne wielkie powroty w tej audycji. Fink.

Czy zimny wiatr wybiera, czyj oddech zabrać? Pan Fink właśnie w tym utworze zadaje ważne, naprawdę ważne pytania. No i też bardzo dobrze, że mamy od niego nowości. A teraz w pograniczu dźwięków właściwie taka rada od Finka, żeby robić, a nie mówić za dużo.

To Think i Memorize Your Senses w pograniczu dźwięków na antenie radia 357, a to jego najnowsza płyta wydana właśnie w tym roku. No i taką niekwestionowaną inspiracją był tutaj Michael Chapman, Anglik, świetny gitarzysta, niezwykle płodny, który no, świetnie grał na tym instrumencie i też inspirował się w swojej twórczości indyjskimi ragami. Na Fing jak to Fing, za co się nie weźmie, to jest to delikatne, takie płynące i też świetnie wyprodukowane. No dobrze, skoro ja tak bardzo lubię wracać tam, gdzie byłem, no to po krótkiej przerwie jeszcze raz Sycylia. Przed nami dwie pieśni o młóceniu zboża i pieśń woźnicy.

Radio 357.

To Nuara i pieśń o woźnicy. Proszę sobie wyobrazić, no właśnie, wiek XIX, gorąca Sycylia, pięknie zdobione wozy, wiozące na przykład cytrusy, no i taki rejwik w środku. Można? Można. No ale dobrze, to koniec tego, takiego rejwowania o tej porze. Wracamy do spokoju. Rozpłyńmy się teraz w strumyku, takim strumyku naszym słowiańskim.

Basia Songin i Helena Matuszewska. Jak pięknie te dziewczyny śpiewają. No i wprowadzają nas w taki tajemniczy słowiański świat. Świat wiedźm właśnie, potoków, strumyków, magii, szeptów. O, że szeptów, no to jeszcze się przekonamy, drodzy państwo, w tej audycji. No i to wszystko w takim całkowitym zaćmieniu słońca, które też wygląda jak taki mroczny księżyc. Można było się niedawno o tym przekonać i tak też jest na okładce tej płyty. Umbra, mehehe, czyli takie zaklęcia i szepty, niekoniecznie w takim jasnym wydaniu.

Najpierw zaklęcia wiedźm, a później pogodzenie z losem. Basia Songin i Helena Matuszewska. Ludowa magia zaklęta na płycie Umbra. No a co nieco o tym klimacie właśnie mówiła na żywo na naszej antenie i Basia, i Helena. Proszę poszukać tego odcinka Pogranicza Dźwięków. Jest u nas w podcastach. A my w audycji tej, drodzy państwo, pozostajemy przy takim łagodnym klimacie i przy tym razem kołysankach.

No i jak Państwu podoba się właśnie ta kołysanka, to kołysanka z Ukrainy. Bardzo delikatna i fantastycznie brzmiąca. Na ten projekt, no cóż, nikogo tutaj nie zaskoczę, również nazywa się Kołysanki. Są to takie aranżacje tradycyjnych właśnie takich utworów. Na skład to Julia Stein, skrzypce i głos, Kasia Kapela, skrzypce i głos również, Mikołaj Nowicki, kontrabas i Michał Giżycki, klarnet basowy. To wydawnictwo właśnie pojawiło się, ukazało się nam, drodzy Państwo, w maju tego roku, więc jest to totalna świeżyna. No i można ich też spotkać na wielu koncertach. No, nie będę za dużo mówił, bo teraz posłuchamy sobie starej żydowskiej, rosyjskiej trochę także kołysanki. Proszę bardzo.

Jak to się wszystko pięknie łączy. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania kołysanki z różnych stron świata, w tym wypadku z Ukrainy, z Rosji i z Gruzji. Kołysanka jest starsza niż języki świata i ma łagodzić strachy i nocne niepokoje. Tak wyczytałem na stronie tego projektu. No i ja się z tym zgadzam. Dlatego Państwa zostawiamy właśnie z tymi kołysankami. Milena Krupińska i Artur Gaweł. Dziękujemy bardzo. Dobranoc.